0: Nie jest łatwo, być bohaterem znacznie trudniej. Mówić o solidarności jest dużo łatwiej niż być solidarnym. Mówić o godności jest dużo łatwiej niż walczyć o godność innych ludzi, każdego dnia, każdym swoim uczynkiem. I w końcu mówić o miłości jest dużo łatwiej niż po prostu kochać innych ludzi, a pani Wanda kochała wszystkich innych ludzi i pomagała im właściwie każdego dnia.
1: Wanda Traczek-Stawska w 2017 roku została honorową obywatelką miasta stołecznego Warszawy. Zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. 8 września posiedzenie Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego zwołał je wiceprezes Mieczysław Nowicki na mocy upoważnienia, które otrzymał w roku 2025 od prezesa Radosława P. Podczas posiedzenia zostanie omówiona nadzwyczajna sytuacja w PKOL-u, powiedział Polskiemu Radiu inny z wiceprezesów Adam Konopka.
2: Powinniśmy powiedzieć sobie, co robimy dalej i tyle, no i jakąś spójną wersję, przynajmniej albo dwie, przedstawić na zarządzie, bo w tej przestrzeni decydentem jest zarząd, nie prezydium.
1: Polski Komitet Olimpijski został bez prezesa w czwartek, gdy Radosław P. został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli, za co grozi mu 8 lat więzienia. Na 3 miesiące trafił do aresztu. Mandat urzędującego prezesa PKOL-u wygasa formalnie w kwietniu przyszłego roku. Dość obietnic, czas na czyny. To jedno z haseł, które pojawiły się na transparentach podczas protestu nauczycieli przed kancelarią premiera. Pod hasłem "Politycy do tablicy" demonstrowali przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego z całego kraju. Jak mówili, walczą o godną pracę i godne płace.
3: Szacunek dla nauczycieli, godne płace. Większe poszanowanie naszego zawodu.
4: Poświęcamy nasze życie, nasz czas i chcielibyśmy po prostu dobrze pracować, tylko po prostu cierpliwość nam się już troszkę skończyła.
5: Na razie spędzamy mnóstwo czasu w pracy. Chciałybyśmy też dostać za to wynagrodzenia godne.
1: Protestujący domagali się wznowienia prac nad obywatelskim projektem ustawy "Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli". Projekt jest w Sejmie od 2 lat i wciąż czeka na rozpatrzenie.
6: To są aktualności jedynki.
1: Amerykańskie służby szukają 15 osób zaginionych po gwałtownej powodzi na dnie Wielkiego Kanionu w Arizonie. Na razie potwierdzono śmierć jednej osoby. Ratownicy próbują wydobyć ciało drugiej ofiary. 62 osoby ewakuowano śmigłowcami.
7: Powódź uderzyła w rejonie schroniska Phantom Ranch. To najniżej położona część Parku Narodowego, dostępna tylko pieszo, konno albo tratwą. W ciągu pół godziny spadło tam 25 mm deszczu. W skalistym terenie o dużym spadku niemal cała woda spłynęła natychmiast. Ściana wody zniosła do rzeki Colorado głazy oraz gruz. Do tej pory wydobyto ciało 60-letniego mężczyzny. 15 innych osób jest zaginionych. Woda zniszczyła praktycznie wszystkie kładki nad potokiem Bright Angel. Uszkodziła też jedyny wodociąg zasilający park. Synoptycy ostrzegają przed kolejnymi powodziami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Wracamy do kraju. Od dziś do czwartku bilety jednorazowe na połączenia PKP Intercity będą tańsze, no co najmniej 35%. Przewoźnik wprowadza promocję związaną z jego 25-leciem. Można kupić tańsze bilety na podróże do 3 października w przypadku pociągów kategorii IC i TLK. Oraz do 24 października, między innymi dla składów Pendolino. Promocja obejmuje tylko przejazdy na terenie Polski. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: Noc z przelotnymi opadami deszczu i burzami, głównie w północnej połowie kraju i na południowym wschodzie. Na termometrach od 10 do 17 stopni.
6: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
8: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
9: Rozmowy, analizy i opinie.
8: I dużo muzyki.
9: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
8: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
9: Od godziny 16.
8: Zapraszamy Karolina Rożej
9: i Michał Strzałkowski.
6: Jedynka. To jest radio.

Jedynka. Polskie Radio.

serce. Znajdziemy w końcu wspólny klucz. Miłości można zetrzeć kurz. Kochanie, właśnie tak. Nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W dniu rozpoczęcia szkoły w Lecie z Radiem przyjrzymy się, jak wygląda edukacja w świecie zwierząt. Czego młode muszą się nauczyć, zanim osiągną samodzielność? Czy są zwierzęta, które uczą się przez całe życie? Sprawdzimy także, które gatunki ptaków szykują się już do odlotu do ciepłych krajów i skąd wiedzą, kiedy i gdzie mają lecieć.
2: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła trzecia. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki. Olaf Warzyński. Najpierw nalot na Wieluń, potem ostrzał Westerplatte. 87 lat temu napaścią Niemiec na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa. Lekcja Gdańska i Westerplatte to lekcja tego, żeby się nie poddawać, tak jak Polska, podkreśla premier Donald Tusk. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych szef rządu mówi o wojennej historii swojego rodzinnego miasta.
4: 1 września to jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Stało się tym najbardziej dramatycznym. To tu rozpętało się piekło wywołane przez hitlerowskie Niemcy. Ta lekcja września tutaj w Gdańsku to jest lekcja ważna dla każdego z nas. To nie jest muzealna pamiątka. Pamiętajmy, żeby się nie poddać złu, żeby nigdy nie kapitulować.
3: W dzisiejszych uroczystościach na Westerplatte poza premierem wezmą udział prezydent Karol Nawrocki i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Pozostajemy jeszcze w Gdańsku. W Europejskim Centrum Solidarności wręczono odznaki Solidarności i Praw Człowieka. Otrzymali je Zbigniew Hołdys, Jerzy Kiszkis, Agnieszka Lichnerowicz, Chris Niedenthal i Piotr Olech. To była część obchodów 46. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Odznaka to wielki zaszczyt, mówi nagrodzony muzyk Zbigniew Hołdys.
5: Istnieją pewne wartości niematerialne, niepoliczalne, powiedziałbym emocjonalne, które powodują, że ja zawsze pochylę czoło przed tymi ludźmi, którzy nam wolność dali.
6: Wychowałam się w cieniu opowieści o Solidarności. Zawsze miałam takie poczucie, że za późno się urodziłam, bo to oczywiście jest taka romantyczna opowieść, którą się poznaje, jak się ma naście lat.
3: Dodała dziennikarka Agnieszka Lichnerowicz. Odznaka Solidarności i Praw Człowieka jest wręczana osobom zaangażowanym w budowanie demokracji i ochronę praw człowieka. Obowiązkowa edukacja zdrowotna, zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach oraz kompas jutra. To nowości, które przynosi rozpoczynający się dziś rok szkolny. Do szkół podstawowych od klasy czwartej wrócą zajęcia przyrody. Podział na biologię, chemię, fizykę i geografię będzie dopiero od klasy siódmej. W klasach 4-6 przedmiot technika zostanie przekształcony w zajęcia praktyczno-techniczne. Przełomowy będzie zakaz używania przez uczniów podstawówek telefonów komórkowych na terenie szkoły. Takie rozwiązanie wprowadziła już Australia, mówiła przedmiotowa.

0: miesiącem wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
1: Australia robi następne kroki. Zwiększyła wysokość kar, podwoiła wysokość kar, robi kolejne działania. A po drugie liczą na to, że o ile pewnej grupy, która już jest tak bardzo wciągnięta w te social media i w tak dużym stopniu już właściwie ma życie głównie w tych social mediach, liczą na to, że następne jakby roczniki już z tego nie będą korzystać.
0: W liceach i technikach nie będzie ustawowego zakazu używania komórek, jednak każda szkoła będzie musiała określić w swoim statucie zasady korzystania ze smartfonów albo zdecydować o zakazie. Rewolucyjne zmiany także od jutra w stołówkach szkolnych. Mniej będzie mięsa, więcej ryb oraz warzyw i owoców. Dowództwo natowskiej misji Baltic Air Policing poderwało myśliwce. To w związku z zagrożeniem w rejonie miasta Lucyn we wschodniej części Łotwy, blisko granicy z Rosją. Wcześniej wydano ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna pół godziny odwołano ostrzeżenie. Agencja Reutera przekazała, że w tym samym czasie o zagrożeniu ze strony dronów poinformował na telegramie gubernator rosyjskiego obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko.
2: To są aktualności jedynki.
0: A w nich dobra wiadomość z Nowego Jorku. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Polka wygrała z chińską tenisistką Xiu Wang 6-2, 6-3. W czwartek jej rywalką będzie Argentynka Nadia Podoroska. Lionel Messi kończy karierę w reprezentacji Argentyny. 39-letni piłkarz Interu Miami potwierdził to we wpisie na Instagramie.
3: Leo Messi, który wystąpił w 6 turniejach o Mistrzostwo Świata, triumfował w Katarze, a w tym roku poprowadził Argentynę do finału, w którym drużyna przegrała z Hiszpanią. W swoim wpisie podkreślił, po czasie jaki upłynął od finału i po głębokim namyśle, chcę poinformować wszystkich, że kończę karierę w reprezentacji Argentyny. Była to decyzja bolesna i w głębi duszy wciąż boli, ale rozumiem, że nadszedł właściwy moment. Przysięgam wam, że zawsze dawałem z siebie wszystko, nie tylko w ostatnich latach, gdy wygrywaliśmy, ale także wcześniej. Zawsze walczyłem i zostawiałem na boisku całe serce dla tej koszulki, by dawać wam radę i sprawić, że dzięki futbolowi czuliście dumę z bycia Argentyńczykami, podkreślił Leo Messi. Kapitan reprezentacji Argentyny jest najlepszym strzelcem w historii swojego kraju oraz zawodnikiem z największą liczbą występów w drużynie narodowej. Messi zdobył 125 bramek w 207 meczach w barwach reprezentacji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu i burze, głównie w północnej połowie kraju i na południowym wschodzie. Temperatura od 10 do 17 stopni. W dzień także będzie padać, a lokalnie zagrzmi. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, cieplej na południowym wschodzie od 23 do 25.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał Lata z Radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w białych butach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. A wieczorem koncert gwiazd. Finał Lata z Radiem i Telewizją Polską w białych butach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
5: Danuta Kryńska, zapraszam do radiowej jedynki nocą.
6: Panowie, prosimy.

a mnie jest żal. Za oknem szaro, smutno, a jeszcze przed miesiącem pogoda, zieleń, słońce, naprawdę żal. To tak, jak gdyby ktoś najdroższy nagle odszedł i zabrał radę.

0: piosenką Pożegnanie lata rozpoczęła się audycja Mijają lata, zostają piosenki, przygotowana przez Danutę Żelechowską i Jana Zagozdę. Andrzej Bogucki śpiewał A mnie jest szkoda lata w sierpniu w 1939 roku podczas podwieczorku przy mikrofonie. To jest pamiątkowa piosenka. Nie jedna. Takie pamiątkowe pojawią się w czasie dzisiejszej audycji. Najstarszym przypomnimy 1939 rok muzycznie, a może też młodsi słuchacze chętnie posłuchają piosenek ich rodziców i dziadków.
1: O świcie 1 września piosenki zagłuszyły syreny alarmowe. Artyści zmieniali fraki na mundury. Ale Sylwestra 38-39 witano szampanem i tańczono nowy taniec Lambeth Walk.
2: Weź pod rękę damę swą, idź na spacer razem z nią, idź jak na ślub, a potem krzyżyk zrób.
3: Hej!

Sylwestrowe Zakopane też zapewne tańczyło Lambetłokę. No, Zakopane świętowało wielkie przygotowania na Fis. I Gubałówka, i kolejka na Kasprowy, i piosenka Tango dla Zakopanego, właśnie skomponowane na Fis. Płyta jest przedwojenna, choć tango było ogromnie popularne po wojnie. Śpiewał aktor Marian Demar Mikuszewski.

warszawskim Odeonie nagrywał Albert Harris. Nuty i płyty tyrolskiego tanga cieszą się wielkim powodzeniem. Motyw z tyrolskich białych chat nucą dorośli i dzieci.

Albert Harris jeszcze nie wie, że w 1944 roku napisze legendarną piosenkę dla Warszawy. Ostatni teatrzyk przedwojennej Warszawy, Alibaba przy ulicy Karowej, dawał jeszcze przedstawienia 1 i 2 września. Ostatnie piosenki Mieczysława Foga zachowały się na płytach. W ostatnim przedstawieniu teatrzyku Alibaba śpiewał Mieczysław Fok z repertuaru Tino Rossiego Czekam Cię.

0: wspomnieniem snem. Bo ty nie wrócisz już, o tym wiem.
1: W Paryżu Tino Rossi śpiewał J'attendrai. Starsi rodacy na pewno pamiętają, że w czasie okupacji Rudi Szurikę śpiewał w języku niemieckim, Komm Zurück. Tadeusz Sygietyński skomponował marsza. A tekst tego marsza był triumfalny, zwycięski, pełen nadziei. Otóż tak w tym tekście śpiewano: nie oddamy Wilna, nie oddamy Lwowa. Posłuchajmy.

0: Słuchający Polskiego Radia we wrześniu 1939 roku zapamiętali piosenkę o Doboszu Grzesiu, często powtarzaną w programie Walczącego Radia.
1: Gdy Bóg miasteczko mija lub gdy się wciąga w wieś, to marszu tak

Żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza strzegli polskich granic i śpiewali swój hymn u Polski Bram do 17 września. Po 17 września zamilkli.

0: budynką jeszcze przez wiele, wiele lat, aż do niejednego świtu.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Dziś dzień wyjątkowy, więc z repertuaru Bogdana Hołowni wybieramy coś naprawdę niezwykłego.

0: Autopromocja.
1: W dniu rozpoczęcia szkoły w Lecie z Radiem przyjrzymy się, jak wygląda edukacja w świecie zwierząt. Czego młode muszą się nauczyć, zanim osiągną samodzielność? Czy są zwierzęta, które uczą się przez całe życie? Sprawdzimy także, które gatunki ptaków szykują się już do odlotu do ciepłych krajów i skąd wiedzą, kiedy i gdzie mają lecieć.
2: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest 4:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki. Olaf Warzyński. To tu 87 lat temu spadły pierwsze niemieckie bomby. 1 września 1939 roku Wieluń stanął w płomieniach. Naloty rozpoczęły się o 4:40. Niemcy obrali za cel niewielkie miasto bez wojska i umocnień. Dlaczego? O tym nasz reporter.
4: Wieluń leżał blisko ówczesnej granicy z Niemcami. Według historyków jego zaatakowanie wpisywało się w doktrynę wojny błyskawicznej. Bombardowanie miało nie tylko niszczyć miasto, ale też wywołać panikę i skierować tysiące uciekających ludzi na drogi prowadzące w głąb Polski, mówi dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek.
5: Miasto było w dużym stopniu zrównane z ziemią, przynajmniej w tej części centralnej. Bezpardonowy nalot Luftwaffe na zupełnie bezbronne, nieuzbrojone miasto, nieufortyfikowane. Miasto bez wojska.
4: Bomby spadały m.in. na szpital, synagogę, kościół i najbardziej zaludnioną część Wielunia.
5: Była to pierwsza zbrodnia wojenna. Ona pokazała ten prawdziwy obraz początku II wojny światowej.
4: Według dyrektora muzeum w centrum Wielunia zniszczonych zostało o 70% zabudowy, a w całym mieście około połowy. Z Wielunia Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
3: O godzinie 4:40 w Wieluniu rozpoczną się uroczystości z udziałem marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Wcześniej, bo już za 13 minut na Westerplatte w Gdańsku przedstawiciele najwyższych władz złożą kwiaty na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego. Kwadrans przed 5:00, początek głównych uroczystości przy pomniku obrońców Wybrzeża z udziałem prezydenta, premiera i szefa MON-u. Program CPN wygasł. Od dziś kierowcy płacą więcej za benzynę i olej napędowy. To dlatego, że VAT na te paliwa ponownie wzrósł z 8 do 23%. Poza tym minister energii nie będzie już wyznaczał cen maksymalnych. O ile podrożeją paliwa? Według Urszuli Cieślak z łódzkiego Refleksu od 65 do 90 groszy za litr.
6: Dopóki sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie ustabilizuje, będziemy prawdopodobnie mieli do czynienia z wysokimi cenami paliw.
3: Druga odsłona programu CPN od początku miała obowiązywać przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Chodziło o wprowadzenie interwencyjnej obniżki cen paliw na czas powrotów z urlopów. Solidarność była głosem narodu polskiego o wolność i niepodległość. Tak mówił prezydent Karol Nawrocki w trakcie gdańskich obchodów 46. rocznicy porozumień sierpniowych, zorganizowanych przez obecne władze Związku. W tym samym czasie trwały niezależne uroczystości rocznicowe, zorganizowane przez Europejskie Centrum Solidarności.

0: oraz miasto Gdańsk. Przemysław Lis.
1: W historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że to, co wydarzyło się 46 lat temu, pokazało, jak wielu Polaków pragnie wolności.
2: Solidarność, protesty i strajki były głosem narodu polskiego o godność i niepodległość. Głosem, który pokazał, jak naga jest komunistyczna propaganda.
1: W trakcie równoległych obchodów rocznicy również o wolności mówił jeden z inicjatorów strajku w Stoczni Gdańskiej, Bogdan Borusewicz.
3: Było nas kilku na początku, ale na końcu to było setki tysięcy ludzi, którzy powiedzieli: tak, chcemy wolności.
1: 46 lat temu porozumienia sierpniowe rozpoczęły w całym kraju tak zwany karnawał Solidarności, a blisko dekadę później przyczyniły się także do obalenia komunizmu w Polsce oraz w całym bloku wschodnim.
0: W sali BHP Stoczni Gdańskiej prezydent odznaczył orderem Orła Białego działacza antykomunistycznej opozycji w PRL Krzysztofa Wyszkowskiego. Ponownie rośnie tragiczny bilans ubiegłotygodniowej powodzi w Nepalu. Liczba ofiar śmiertelnych to już ponad 900 osób. O kolejny 1000 do 4200 wydłużyła się lista uznawanych za zaginionych. Trwa walka z czasem w tunelach pod hydroelektrowniami, gdzie na ratunek czekać może około 900 osób. Nieoficjalnie mówi się, że podczas katastrofalnej powodzi mogło zginąć co najmniej kilka tysięcy ludzi. Wiele ciał jest odnajdywanych setki kilometrów od miejsca, gdzie są największe zniszczenia.
4: To są aktualności jedynki.
0: Dodatkowe 2000 zł brutto zasili portfele części emerytów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłatę 14 emerytury. Rzeczniczka ZUS-u w województwie śląskim Beata Kopczyńska przypomina, na jakich zasadach wypłacane jest świadczenie.
5: W 2026 roku pełna 14 emerytura wynosi 1978 zł i 49 groszy, przypomnę, jest to kwota brutto i taką kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto.
0: Przy wyższych świadczeniach działa zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że kwota czternastki zmniejszy się o tyle, o ile emerytura lub renta przekroczy 2900 zł brutto. I jeszcze jedna informacja. W Kutnie i powiecie tomaszowskim w Łódzkiem zawyją dziś syreny alarmowe. To tylko testy, poinformowało w SMS-ach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, apelując o zachowanie spokoju. Mieszkańcy powiatu tomaszowskiego usłyszą dźwięk syren o godzinie 5:00, mieszkańcy Kutna o 12:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Dziś na niebie nad Polską będzie sporo chmur, przelotnie popada, miejscami zagrzmi. Temperatura maksymalna od 18 do 25 stopni.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
7: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
6: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
7: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
6: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
7: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
6: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
7: Zapraszają Ula Kaczyńska
6: i Marcin Wojciechowski.
7: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
8: Pierwszy wrześniowy przedświt w radiowej jedynce. Czas płynie u nas bardzo nieśpiesznie. Pora na pierwszą poranną kawę i dźwięki, które łagodnie wprowadzą nas w nowy miesiąc. W naszym muzycznym menu tylko najlepsi. Za chwilę zaśpiewają Simon & Garfunkel, Dido oraz zjawiskowa Sarah McLachlan. Odwiedzą nas także mocne kobiece głosy Alanis Morissette, Tiny Turner i Edyty Górniak. Nie zabraknie polskich klasyków. Usłyszymy wyjątkowy duet Kasi Nosowskiej i Renaty Przemyk, zespół Myslowic oraz Marek Grechuta. W niezwykłym spotkaniu z muzykami z Myslowic proszę zostać.

Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie, w tłumie gdzieś.

wśród złotych liści.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Ksiądz Józef Tischner. Fundamentem Europy jest grecka teza, że istnieje różnica pomiędzy prawdą a nieprawdą. Tam, gdzie zamazuje się różnicę, myślenie właściwie buja w obłokach. Wtedy wszystko może być tak i wszystko może być nie. Logika europejska jest zaś logiką różnicującą prawdę i błąd. Poszukiwanie prawdy nie zaspokaja w nas żadnej potrzeby. Nie ma w nas potrzeby prawdy. Jest w nas pragnienie prawdy, ale prawda nie jest jedną z naszych potrzeb. Gdyby nie było w nas pragnienia nieskończonego, w ogóle nie bylibyśmy nastawieni na szukanie prawdy. Można, według mnie, rozważać problem prawdy jakby z dwóch perspektyw.

W jednej z nich prawda jawi się jako właściwość sądu i najczęściej o nią właśnie chodzi. W drugiej jednak przeciwieństwem prawdy nie jest fałsz,

0: Tata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w białych butach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. A wieczorem koncert gwiazd. Finał Lata z Radiem i Telewizją Polską w białych błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Na zegarach 6,5 minuty po godzinie 5.
1: Agrofakty.
2: Błażej Prośniewski, dzień dobry. Unia Europejska od czwartku zawiesi import brazylijskiego mięsa. Głównie dotyczy to wołowiny. Powodem są niewystarczające gwarancje dotyczące przestrzegania unijnych wymogów sanitarnych, w szczególności zasad stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt. Jednocześnie w Brazylii trwa unijny audyt dotyczący tamtejszego drobiu i miodu. Jeśli zakończy się on pozytywnie, to te produkty będą mogły wrócić na europejski rynek. Krajowa Grupa Spożywcza startuje z kampanią cukrowniczą 2026-2027. Jako pierwsza rozpoczęła sezon cukrownia w Kruszwicy. Według założeń zakład ma przerobić 1 380 ton buraków. W sumie KSC planuje skupić blisko 7 milionów ton tego surowca i wyprodukować około 1 000 000 ton cukru. Grupy operacyjne rolników działające w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego mogą otrzymywać dofinansowanie na realizację innowacyjnych projektów. Wsparcie udzielane jest ze środków pochodzących z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Jedna grupa EPI może otrzymać nawet do 2,5 miliona złotych. W sumie na realizację innowacyjnych projektów Ministerstwo Rolnictwa przeznaczyło około 460 milionów złotych. Nabór wniosków zaplanowano na przełom października-listopada. Dokładny termin Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosi w październiku. A o szczegółach z ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim rozmawiał Tomasz Matusiak.
3: Panie ministrze, dlaczego warto wspierać współpracę rolników, naukowców i przedsiębiorców? Jakie pieniądze na to przewidziało ministerstwo?
4: Rolnictwo potrzebuje dziś praktycznych innowacji. Najlepsze rozwiązania powstają wtedy, gdy wiedza naukowa spotyka się z doświadczeniem rolników i potencjałem przedsiębiorców. I właśnie w ramach interwencji 13.5 współpraca grup operacyjnych EPI powstają konsorcja rolników i producentów, przedsiębiorców, jednostek naukowych, jednostek doradztwa rolniczego oraz innych podmiotów, które są zaangażowane w produkcję rolną i rozwój obszarów wiejskich. Dzięki takiej współpracy można szybciej opracować i wdrożyć technologie, które realnie poprawiają funkcjonowanie gospodarstw, zwiększają ich konkurencyjność i efektywność. W ramach tej interwencji jedna grupa operacyjna EPI będzie mogła otrzymać nawet do 2,5 miliona złotych, a wsparcie pozwoli na realizację ponad 200 innowacyjnych projektów w całym kraju.
3: Proszę powiedzieć, na jakie potrzeby rolników i jakie problemy na rynku powinny odpowiadać grupy EPI?
4: Chodzi o rozwiązania, które pomagają ograniczać koszty produkcji, zwiększać efektywność i wydajność gospodarstw, wykorzystywać nowoczesne technologie i cyfryzację, a także przyczyniać się do ochrony środowiska naturalnego oraz produkować żywność wysokiej jakości. Szczególne znaczenie mają te projekty, których rezultaty nie pozostaną wyłącznie na etapie badań czy opracowań, lecz będą mogły zostać przetestowane, wdrożone i wykorzystane w praktyce. Wsparcie może obejmować m.in. koszty badań, inwestycji, zakupu maszyn i urządzeń czy wdrożenia nowych technologii. Kluczowe jest jednak nie samo opracowanie rozwiązania, ale jego praktyczne zastosowanie. Dzięki temu efektem projektu ma być rozwiązanie, które będzie można później praktycznie wykorzystać oraz upowszechnić je na kolejne gospodarstwa w ramach dobrych praktyk.
3: Wspomniał Pan o nowych technologiach. Jakiego rodzaju innowacje mogą być finansowane w ramach grup operacyjnych EPI?
4: Zakres możliwych projektów jest bardzo szeroki. Grupy operacyjne EPI będą mogły realizować projekty dotyczące opracowania i wdrażania nowych lub udoskonalonych produktów, technologii, metod organizacji, marketingu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym. Tu szczególny nacisk położony zostanie na rozwiązania związane z rolnictwem 4.0 i cyfryzacją, który pozwala lepiej zarządzać gospodarstwem, wykorzystując nowoczesne technologie, sprawia, że nasze gospodarstwa mogą być bardziej konkurencyjne i odporne na kryzysy.
0: Materiał dofinansowany

0: ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Instytucja zarządzająca planem strategicznym dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: 14 minut po godzinie 5.
1: Dzień dobry z Jedynką.
0: Dzień dobry z Jedynką, Krzysztof Grzybowski, witamy serdecznie. Nasz numer 22 139 2202. Dziś pierwszy dzień września, 244 dzień roku, a także wtorek, tak przy okazji. No i przy okazji oczywiście pierwszy dzień szkoły. Na Westerplatte trwają uroczystości związane z rocznicą wybuchu II wojny światowej. Niektórzy być może już nie śpią z zupełnie innego powodu, a mianowicie nerwy dotyczące pójścia do szkoły są zbyt silne i myślę tu zarówno o dzieciach, jak i być może nawet bardziej o rodzicach. Przy okazji pytanie, czy pamiętamy, jak wyglądały nasze pierwsze dni w szkole, czyli jak wracaliśmy, jak szliśmy po raz pierwszy do szkoły, a potem jak 1 września powracaliśmy do kolejnych klas. Jeżeli ktoś pamięta, ja szczerze mówiąc bardzo słabo, to zapraszam, zachęcam, 22 139 22 02. No i oczywiście tradycyjnie o tym, że warto wczytywać się w przysłowia. 1 września

września pogodny, w zimie czas wygodny, dzień świętego Idziego, gdy się wypogodzi, cztery niedziele potem pogodą dogodzi. Warto o tym pamiętać, warto spojrzeć, co dzieje się za oknem, no i warto oczywiście tą wiedzą dotyczącą temperatury i pogody również z nami się podzielić. Czekamy na Państwa alerty pogodowe, czekamy na Państwa informacje dotyczące tego, jak pogoda wygląda w poszczególnych miejscach w Polsce. Numer telefonu ten sam, 22 139 22 02. A jeżeli chodzi o informacje dotyczące tego, jak będzie wyglądał ten dzień, nie pogoda, a sam dzień, to proszę bardzo, wschód słońca, 5:47. Łatwo to odgadnąć, spoglądając na to, co dzieje się za oknem. Na razie jeszcze ciemno, ten dzień bardzo, bardzo powoli budzi się do życia. Zachód słońca o godzinie 19:24, czyli długość dnia 13 godzin i 36 minut. 22 139 22 02.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: 20 minut po godzinie 5, dziś pierwszy dzień września, 87. rocznica wybuchu II wojny światowej i tradycyjnie główne uroczystości

0: odbywają się już na Westerplatte. Tam możemy zobaczyć przedstawicieli najwyższych władz państwowych, którzy biorą udział w tych uroczystościach upamiętniających początek II wojny światowej i niemiecki atak na Polsce, na Polskę. Na miejscu jest Przemysław Lis. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To Przemku, powiedz, jak w tym roku wyglądają obchody, które przecież cały czas trwają?
1: Tradycyjnie pod podświetlonym w biało-czerwone barwy i otoczonym przez trzymających pochodnie harcerzy pomnikiem obrońców Wybrzeża zebrali się przedstawiciele władz, w tym prezydent, premier, szef MON oraz wojskowi, duchowni i przedstawiciele różnych środowisk, by uczcić pamięć żołnierzy, którzy jako pierwsi stawili opór niemieckiej nawale. Dokładnie w godzinę ataku nad Westerplatte zawyły syreny alarmowe i okrętowe tyfony. Niebo podświetliły reflektory, które przeczesywały je tak samo jak 87 lat temu, gdy poszukiwały samolotów z czarnym krzyżem na skrzydłach. Przy dźwiękach marszu bohaterów Westerplatte zapalony został również znicz pokoju. Zanim rozpoczęły się trwające w tym momencie przemówienia przedstawicieli władz państwa, major Patryk Koroś odczytał apel pamięci, po którym 12 sal armatnich uczciło pamięć obrońców i poległych w walce z Niemcami.
2: Rodacy! Dziś, w 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej, stajemy do uroczystego apelu pamięci przed pomnikiem obrońców Wybrzeża na Westerplatte w Gdańsku, aby przywołać pamięć wszystkich rodaków, którzy oddali życie za wolną i niepodległą ojczyznę. Was wzywam, bohaterscy żołnierze września 1939 roku, którzy pierwsi stanęliście na drodze niemieckiej agresji. Stańcie do apelu!
1: Druga wojna światowa wybuchła, gdy pierwsze niemieckie bomby spadły na Polskę. Niedługo potem poinformowało o tym polskie radio. Spodziewano się niemieckiej inwazji, dlatego kilka dni wcześniej Józef Małgorzewski nagrał specjalny komunikat, który zamknięty w pancernej szafie miał być wyemitowany w momencie rozpoczęcia konfliktu. Jego emisja miała miejsce krótko po niemieckim ataku. Komunikat na antenie zapowiedział speaker polskiego radia Zbigniew Świętochowski.
3: Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie polskiego radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą państwo komunikat specjalny.
4: A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
1: 1 września 1939 roku niemiecki pancernik Schleswig-Holstein około 4:45 rozpoczął ostrzał wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte. Półwysep był bohatersko broniony przed przeważającymi niemieckimi siłami od 1 do 7 września.
0: Z Westerplatte, Przemysław Lis. Bardzo dziękuję.

Za 29 minut godzina 6. Dzień dobry z jedynką trwa. 22 139 22 02. Dziś bardzo ważny dzień dla dziesiątek, setek, milionów Polaków. Myślę oczywiście o pierwszym dniu

0: szkoły, dosłownie pierwszym dniu szkoły, czyli o pierwszakach i ich rodzicach, ale również o tych dzieciakach, które po wakacjach z mniejszą lub z większą radością do szkoły powracają. Jak wyglądały te nasze pierwsze dni, jak wyglądały te nasze powroty? 22 139 2202. Sprawdzamy.
1: Odnośnie pamięci pierwszego dnia w szkole, to najbardziej utkwiło mi w pamięci, gdy nas przynosili ze szkoły podstawowej numer 6 do szkoły podstawowej numer 2, z drugiej klasy do trzeciej podstawówki, ponieważ była szkoła przepełniona. Pamiętam, mama rano wstawała, specjalnie prasowała białą koszulę, spodnie na kancik granatowe, a człowiek był zestresowany, nie spałem od północy, co to będzie, kto będzie nowymi moimi kolegami, koleżankami w nowej szkole, jak to będzie.
0: Oj, pamiętam, też miałem przenosiny Ursynów, niewiele szkół, coraz więcej mieszkańców. Pierwsza J, jeżeli dobrze pamiętam, i uczenie się na dwie zmiany. No ale potem trafiliśmy do innej szkoły i wtedy to już był numerek chyba E. Dziś w podstawówkach takich numerków to już chyba nie ma. Trochę inna demografia.

0: Dzień dobry z jedynką, 22 139 22 02. Z jednej strony pytam oczywiście o to, co dzieje się za oknami, jak wygląda sytuacja pogodowa o godzinie 5.30, już prawie 30, nie prawie, równo 35. No i przy okazji oczywiście wracamy wspomnieniami do naszych szkolnych lat, do naszych powrotów do szkoły, do tego, jak wyglądał 1 września przed laty. No to proszę bardzo, kolejny głos.
1: 14 stopni w Kamieńsku, mówi Waldek. Proszę posłuchać, jak ptaszek ładnie śpiewa. Znaczy, że jeszcze jesień nie idzie, że jeszcze się cieszą ciepłem. I tak trzymać, powiem, i tak trzymać. Miłego, udanego dnia dla wszystkich dzieci, które idą dzisiaj na rozpoczęcie roku szkolnego. Życzę sukcesów i nie przejmować się niczym, tylko uczyć się i do przodu.
0: Łatwo powiedzieć, nie przejmować się niczym, szczególnie 1 września, jak nie do końca wiemy. Myślę o pierwszakach, co nas w tej szkole tak naprawdę czeka. A jeżeli chodzi o pogodę, to akurat dziś warto wypatrywać bardzo uważnie tego, co będzie się działo, ponieważ gdy na święty idzie ładnie,

0: Za 17 minut godzina 6, 22 139 22 02. Przypomnę, po pierwsze pytamy o pogodę, o to, co dzieje się za oknami, tym bardziej, że jeżeli wierzyć przysłowiom, to to, jak dziś będzie kształtować się pogoda, może mieć znaczenie, jeżeli chodzi o kolejne dni i kolejne tygodnie. Ba, być może mieć znaczenie nawet na to, jak pogoda będzie kształtować się zimą, więc warto spoglądać i warto do nas dzwonić. No i druga ważna okazja, ważny powód, aby zadzwonić i podzielić się swoimi wspomnieniami, no to oczywiście pierwszy dzień szkoły.
1: Hubert z Poznania się kłania. Krótki raporcik, 15 stopni, okolice Budapesztu, zohanie teraz, już wyciszyłem. Chmurki pojedyncze na niebie, pewnie będzie znowu lampa. A jeśli chodzi o szkołę, to póki moje dzieci jeszcze śpią, to mogę powiedzieć, że rzadko zdążałem na pierwszą lekcję, na pierwszy dzwonek. A miałem niecały kilometr do szkoły. Pozdrawiam.
0: No, myślę, że jeżeli chodzi o to, czy jesteśmy punktualni, czy nie, również w tych szkolnych czasach, to nieodległość jest tu najważniejsza. I oczywiście pozdrawiamy Zofię.

0: homesick, a little homesick, a little homesick somebody.
1: Za 9 minut godzina 6. Cały czas czekamy na Państwa telefony dotyczące tego, jak zaczyna się ten dzień, jak wygląda pogoda. Jeżeli chodzi o to, czy wygląda, czy w ogóle wygląda, to tak, już wygląda, ponieważ od 4, prawie 5 minut mamy już dzień. Przypomnę, wschód słońca 5:47. Jeżeli chodzi o zachód, to poczekamy do 19:24. Jeszcze jedna informacja o tym, co będzie działo się na antenie jedynki po godzinie 6. Między innymi 7:15. Karol Karski, rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości. Będzie z nim rozmawiał Karol Surówka. Po godzinie 8:15 Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji. No, dziś, jeżeli chodzi o edukację, to pytania wydają się jak najbardziej oczywiste. No a teraz powracamy do naszych słuchaczy. Przypominam 22 139 22 02.
2: Dzień dobry, tutaj Jaren z Skoczowa się kłania. Listonosz w Skoczowie. Plus 14 stopni, pięknie. I gwiazdy świecą, księżyc to samo, także czyściuśkie niebo. No i co, zapowiada się chyba kolejny ładny dzień, miłego dnia.
3: Dzień dobry, Janusz się kłania. Gdyni dzisiaj ciepły poranek, temperatura wskazuje aktualnie 15 stopni Celsjusza, ale jest wiatr i on się wzmaga, no troszeczkę nam ochładza to powietrze. Ale powiem, że ten wiatr bardziej ciepły, aniżeli chłodny. Na razie nic nie pada, ale drogi są wilgotne, w nocy chyba coś pokropiło. Także zapowiada się dzień, który może nam przynieść trochę deszczu, mam nadzieję, że nie.
4: Witam serdecznie, Waldemar Wielkopolska, Piaski. Otóż kochani, 15 stopni dzisiaj, bezwiecznie, dość przyjemna pogoda. Mamy dzisiaj już 1 wrzesień, szkoła, wakacje, koniec.
1: Koniec wakacji i szkoła. Wracamy po godzinie 6.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: W dniu rozpoczęcia szkoły w Lecie z Radiem przyjrzymy się, jak wygląda edukacja w świecie zwierząt. Czego młode muszą się nauczyć, zanim osiągną samodzielność? Czy są zwierzęta, które uczą się przez całe życie? Sprawdzimy także, które gatunki ptaków szykują się już do odlotu do ciepłych krajów i skąd wiedzą, kiedy i gdzie mają lecieć.
2: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Radio kierowców.
4: Emilia Kleszczewska, zapraszam na pierwsze dzisiaj wiadomości drogowe. Chwilę po północy, zaraz przy węźle Łódź Południe, a dokładniej na 323 km, ciężarówka wypadła z jezdni. Na miejscu cały czas są służby i blokują jeden pas jezdni łącznicy zjazdowej w kierunku Wrocławia. A po godzinie drugiej służby zakończyły pracę po kolizji samochodu osobowego z barierami ochronnymi. Mowa o drodze krajowej nr 25 w województwie kujawsko-pomorskim. Do zdarzenia doszło w pobliżu Sępólna Krajeńskiego na 92 km. Czysto jest już także w Solcu Kujawskim, tam na drodze krajowej nr

promiennie, ale utrudnienia zakończyły się chwilę przed północą. A chwilę przed szóstą ruch może być większy na trasie S6 prowadzącej od Gdyni do Gdańska. Na wysokości portu lotniczego w Gdańsku prowadzone są prace drogowe, więc tam przewężenie może utrzymywać się też w kolejnych godzinach. Podobne przewężenie spowodowane pracami drogowymi na A1 na odcinku Bytom-Pyrzowice oraz na S1 w trasie z Węgierskiej Górki do Żywca. A dzisiaj po godzinie 7 drogowcy pojawią się też na S3 między węzłami Międzyrzec Południe i węzłem Świebodzin Północ. Tam do 17 trzeba zwolnić do 90 km na godzinę, a zajęta jest prawa strona w kierunku Zielonej Góry. Raporty drogowe tak jak zawsze co godzinę i czekamy też na wiadomości z Państwa tras. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. 22 513 11 11.

0: Jest szósta, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska.
1: I Andrzej Kocjan. Świt, który zmienił bieg historii, 87. rocznica wybuchu II wojny światowej na Westerplatte, trwają uroczystości z udziałem prezydenta i premiera.
2: Czołem żołnierze!
3: Czołem prezydent!
0: To sabotaż mógł być przyczyną pożaru fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Prokuratura podejrzewa przestępstwo o charakterze terrorystycznym.
1: Polska pożegnała bohaterkę. Na cmentarzu w stolicy spoczęła uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska.
0: Syreny i salwy. Po nich apel pamięci i znaczące słowa najważniejszych osób w państwie.
1: Na Westerplatte, gdzie padły pierwsze strzały, i w Wieluniu, na który spadły pierwsze bomby. Od świtu trwają obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
0: 1 września 1939 roku wojska niemieckie przekroczyły granicę polską bez aktu formalnego wypowiedzenia wojny.
1: W Gdańsku pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał polskiej placówki wojskowej na Westerplatte.
0: To tragedia, o której nie wolno nam zapominać, podkreślał podczas uroczystości prezydent Karol Nawrocki.
4: 6 milionów zamordowanych polskich obywateli, 17% obywateli II Rzeczpospolitej. Wśród nich blisko 90% cywilów. Co szósty Polak zginął w czasie II wojny światowej. O tym nie możemy zapomnieć. Nie możemy zapomnieć tu na Westerplatte i nie możemy zapomnieć każdego dnia, podejmując nasze decyzje.
1: Prezydent upomniał się także o reparacje wojenne od agresorów. Mówił, że dzisiejsze sojusze powinny opierać się nie na słowach, a na czynach.
0: A o tym, jak ważne jest wsparcie w chwilach próby, mówił także premier Donald Tusk.
5: Równie ogłuszająca jak salwy ze Schleswig-Holsteina była samotność polskich żołnierzy. Nigdy więcej nie możemy dopuścić do takiej sytuacji. 87 lat po wybuchu II wojny światowej znowu zło czai się za naszymi granicami. Znowu giną ludzie tysiącami i setkami tysięcy.
1: Z Gdańska przenosimy się do Wielunia.
0: Bo to właśnie na to bezbronne miasto 1 września 1939 roku spadły jedne z pierwszych niemieckich bomb.
1: Na miejscu jest reporter Polskiego Radia Mateusz Czmiel. Mateuszu, od czego rozpoczęły się uroczystości?
6: Dokładnie o 4:40 w centrum Wielunia zawyły syreny alarmowe. Chwilę później 12 razy uderzył dzwon Pamięć i Przestroga. Potem była cisza i wspomnienie mieszkańców, którzy 87 lat temu obudzili się już w czasie wojny. Podczas uroczystości marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przypomniał, że niemieckie bomby spadły na miasto, w którym nie było wojska ani umocnień.
7: 87 lat temu ciszę w tym mieście przerwały niemieckie bombowce. Bomby spadły na miasto, które nie było twierdzą. Na domy, na ulice, na szpital zginęli chorzy, lekarze, zwykli mieszkańcy. Niemieckie Luftwaffe uczyniło z bezbronnego miasta pierwszy cel wojny.
6: Marszałek odniósł się też do wojny w Ukrainie. Mówił, że w 1939 roku Polska została praktycznie sama i dziś nie wolno dopuścić do podobnej sytuacji wobec Ukrainy. Podkreślał, że Polska, pomagając napadniętemu sąsiadowi, stoi po stronie ofiar agresji i jednocześnie chroni własne bezpieczeństwo.
1: Wieluń, Mateusz Czmiel, dziękujemy za relację.
0: Jest śledztwo w sprawie podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej.
1: Prokuratura podejrzewa, że pożar to dzieło obcego wywiadu.
0: Postępowanie dotyczy

0: czy przestępstwa o charakterze terrorystycznym.
1: Jak przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, zebrane dowody wskazują na celowe podpalenie.
2: Poprzez podłożenie ładunku zawierającego substancje łatwopalne, prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
0: Ogień zniszczył magazyny prywatnej firmy sektora obronnego WB Electronics, która zajmuje się m.in. produkcją dronów.
1: Do pożaru w Skarżysku Kamiennej doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Kilkanaście godzin wcześniej do podobnego zdarzenia doszło w Lublinie.
0: Spłonęła tam hala, w której powstawały komponenty do samolotów i śmigłowców.
1: Według ustaleń TVP Info pożar był wynikiem sabotażu służb ze wschodu. Sprawę bada prokuratura.
0: Były pożegnalne przemówienia i wspólna modlitwa.
1: Rodzina, znajomi, mieszkańcy stolicy, a także przedstawiciele władz państwowych oddali hołd Wandzie Traczek-Stawskiej.
0: Uczestniczka Powstania Warszawskiego zmarła 18 sierpnia, miała 99 lat.
3: Uroczystości pogrzebowe Wandy Traczek-Stawskiej rozpoczęły się od mszy w Bazylice Świętego Krzyża przy krakowskim Przedmieściu. To symboliczne miejsce, o które Wanda Traczek-Stawska walczyła z Niemcami. W uroczystościach uczestniczyli m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Włodarz stolicy wspominał Wandę Traczek-Stawską jako osobę sprawczą i wspierającą innych.
4: Stawiała się właściwie w każdej słusznej sprawie za tymi, którzy byli prześladowani albo atakowani.
3: Dla wielu mieszkańców Warszawy i tych, którzy poznali Wandę Traczek-Stawską, była ona przykładem bohaterstwa oraz oddania ojczyźnie.
5: Przede wszystkim myślę, że była wzorem takiej osoby, która była odważna.
6: Jej udział w powstaniu był naprawdę dla wszystkich przykładem, jak należy walczyć.
3: Wanda Traczek-Stawska została pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim na Warszawskiej Woli. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego i okolic obudziły godzinę temu syreny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uspokaja, to tylko test systemów alarmowych.
0: Podobny będzie w południe w Kutnie. Mieszkańcy obu powiatów dostali alerty SMS w związku z zapowiadanym uruchomieniem syren.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: A teraz czas na informacje sportowe. Tomasz Kowalczyk. Iga Świątek pewnie awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka wygrała z Chinką Chiyu Wang 6-2, 6-3. Awans uzyskał też Hubert Hurkacz. W meczu pierwszej rundy Polak pokonał Bośniaka Damira Dżumhura 6-4, 4-6, 6-1, 6-1. W drugiej rundzie rywalem Hurkacza będzie rozstawiony z 8 Amerykanin Ben Shelton. Z rywalizacją pożegnała się Maja Chwalińska, przegrywając z Amerykanką Taylor Townsend 2-6, 3-6. Spotkanie analizuje trener tenisa Radosław Nijaki.
8: Wydawało się, że Polka ciągle jest na tylnej nodze. Próbowała grać swój urozmaicony tenis. Tutaj ta piłka nie miała takiego wydźwięku, jak robiła to na kortach Rolanda Garrosa. Maja nie dawała się zaskakiwać. Amerykanka skrótami, zmianą rytmu, była bardziej regularna, nakładała presję i to ona zwyciężyła w dwóch, no co tutaj by nie mówić, krótkich setach, zamykając nadzieję Mai na drugą rundę.
7: Nadzieję na drugą rundę mają następni nasi reprezentanci Magdalena Fręch, Magda Linet i Kamil Majszak, którzy rozegrają dziś swoje spotkania. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W rozegranym w Stambule meczu 1/8 finału Polki pokonały Portugalki 3-0, a w ćwierćfinale rywalkami Polek będą Holenderki, które wygrały ze Słowenią 3-2. Lionel Messi ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii nie zagra już dla reprezentacji Argentyny. 39-letni Messi poinformował o swojej decyzji za pośrednictwem mediów społecznościowych. Minęło trochę czasu od finału i po długim namyśle chcę ogłosić wszystkim, że kończę karierę w reprezentacji, napisał Messi. Messi występuje aktualnie w barwach Interu Miami. Ośmiokrotny zdobywca złotej piłki z reprezentacją Argentyny wywalczył m.in. Mistrzostwo Świata, złoty medal Igrzysk Olimpijskich i 2 zwycięstwa w Copa America.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Pogoda.
1: Wtorek będzie na ogół pochmurny, przelotnie popada, miejscami zagrzmi, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, cieplej na południowym wschodzie od 23 do 25.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen.

0: Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Klimat.
2: Jakość powietrza bez zarzutu. Wszystkie stacje pomiarowe pokazują dobre lub bardzo dobre wyniki. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 1/4 prądu. W większości województw utrzymują się ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
5: Rozmowy, analizy i opinie.
4: I dużo muzyki.
5: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
4: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
5: Od godziny 16.
4: Zapraszamy Karolina Rożej
5: i Michał Strzałkowski.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 15 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Sygnały dnia na antenie jedynki. Startujemy. Numer telefonu, proszę bardzo, 22 139 2202. Jedna rzecz się nie zmienia. Cały czas pytamy o to, co dzieje się z pogodą, jak ta pogoda wygląda za Państwa oknami. Tym bardziej, że teraz od godziny, sprawdzę, od godziny 5.47 widać już co nieco więcej, bo słońce wzeszło. Więc w takim razie czekam na kolejne raporty pogodowe. Dziś, przypominam, pierwszy dzień szkoły. 1 września, 244 dzień roku. Imieniny obchodzą Bronisław, Idzi, Michał, Anna, Bronisława, Felix, Ruta, August, Donat, Witalis, Beatrycze, Amon, Sykstus, Dzierżysław, Werena i Melecjusz. Jeżeli chodzi o święta, Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. O przysłowiach wspominałem, ale na wszelki wypadek przypomnę. 1 września pogodny, w zimie czas wygodny, dzień świętego Idziego, gdy się wypogodzi, 4 niedziele potem pogodę dogodzi. Czyli jest nieźle, ale dalej jest jeszcze lepiej. Gdy na święty idzie ładnie, śnieg na pewno późno spadnie, więc warto sprawdzać, jak wygląda dziś pogoda. No i warto tą wiedzą dzielić się z nami, 22 139 2202. A jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie sygnałów dnia, strona polityczna będzie reprezentowana przez Karola Surówkę, który po pierwsze sprawdzi, co dziś ciekawego możemy przeczytać w prasie, a po drugie będzie rozmawiać ze swoimi gośćmi. Po godzinie 7.15 Karol Karski, rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście pierwsza część tej rozmowy na antenie jedynki, druga część, czyli dogrywka w mediach społecznościowych. I po godzinie 8.15, myślę, że bardzo w związku z dzisiejszym rozpoczęciem roku szkolnego, Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, tu podobnie. Najpierw rozmowa na antenie jedynki, potem ciąg dalszy w mediach społecznościowych. No i jeżeli chodzi o szkolne tematy, to powiemy również o przepisie, który od dziś obowiązuje, czyli zakaz używania telefonów komórkowych w polskich szkołach.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: 21 minut po godzinie 6, teraz czas na sport i Stany Zjednoczone. Iga Świątek fenomenalnie rozpoczęła zmagania wielkoszlemowego US Open. Nasza tenisistka pewnie pokonała Chinkę Siyu Wang 6-2 i 6-3. No i tym samym oczywiście bez większych kłopotów zameldowała się w drugiej rundzie tego turnieju. Niestety są też gorsze informacje, bo na tym samym etapie rozgrywek z turniejem pożegnała się Maja Chwalińska. No i teraz z kolei lepsze informacje. Nie zawiódł za to Hubert Hurkacz. To przenosimy się za ocean. Jan Pachlowski, dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry z Państwa perspektywy, dobry wieczór z mojej amerykańskiej, dobry wieczór o polskim poranku.
1: To informacje bardziej słodkie czy bardziej gorzkie? No bo Maja Chwalińska trochę nam jednak ten humor popsuła.
2: Patrząc na matematykę, no to 66% tych słodkich, 33% rzeczywiście informacji smutnych. Powiem szczerze, że jak patrzyłem na wywiad z Mają Chwalińską po jej przegranym właśnie meczu z Amerykanką Taylor Townsend, liczyliśmy, że Polka wygra, bo też była zdecydowanie wyżej rozstawiona, to był zresztą jej debiut w głównej trawnicy US Open. Niesamowicie taki smutek był. Ona oczywiście odpowiadała na pytania, ale widać było, że jest tak smutna, nawet podłamana tą porażką, bo rzeczywiście po tym przegranym finale, po znakomitym występie, bo mówimy tutaj o występie na Rolanda Garros, gdzie nasza zawodniczka po kwalifikacjach doszła do finału, no nie idzie jej zdecydowanie, bo tak naprawdę tylko jedno zwycięstwo i same porażki. Natomiast tutaj też nie róbmy paniki, wspierajmy naszą zawodniczkę. Ona z tego powodu, że ma teraz wysoki ranking, nie będzie musiała grać eliminacji, będzie mogła spokojnie przystępować do głównych drabinek tych najważniejszych turniejów, czyli tysięczników i jeszcze wielkiego szlema, tak więc miejmy nadzieję, że naprawdę pokaże jeszcze solidny tenis i będzie przede wszystkim więcej wygrywać niż przegrywać. To tyle o Maji Chwalińskiej. Hubert Hurkacz, 4 sety z Bośniakiem Dżumhurem. Początek był trudny.

0: ale potem zdecydowanie dominacja już Polaka. I tylko podkreślę, że mam nadzieję, że Hubert Hurkacz przełamie tą klęskę, taką nie klęskę, tylko klątwę, no też pewnego rodzaju klęskę, bo Hubert Hurkacz, jak wiemy, jest tenisistem bardzo solidnym. Jeszcze przecież 2, 3, 4 lata temu to była światowa czołówka, nawet pierwsza dziesiątka rankingu ATP, ale on nie potrafi dojść wyżej niż powyżej właśnie drugiej rundy na US Open. To jest turniej, który zdecydowanie mu nie leży. Miejmy nadzieję, że ta klątwa w tym roku zostanie przełamana. I teraz Iga Świątek, czyli wisienka na torcie. 27 minut i 1 godzinę, wygrana w 2 setach. Pewna wygrana i też do tego doprowadziły te przygotowania właśnie przed US Open. Jak one wyglądały, opowiadała na tym Polka na konferencji prasowej.
1: Miałam trochę czasu, żeby po prostu odsapnąć i trochę czasu, żeby się zregenerować, żeby się zresetować i wejść na kort po prostu na treningi trochę bardziej świeża. A jeśli chodzi o trenowanie, to nie trenowałam tak dużo jak przed Toronto. Raczej to była taka aklimatyzacja, przystosowanie się do innej nawierzchni, ale jeszcze będę miała też czas w trakcie turnieju. Mam nadzieję, jeśli będę wygrywała, żeby doszlifować jakieś rzeczy. Raczej skupiliśmy się na regeneracji.
0: W przypadku dalszego trwania turnieju dla Igi Świątek to teraz pojedynek drugiej rundy z Argentynką Nadią Potorską. Natomiast już na podsumowanie to w ostatnim pytaniu w wywiadzie na korcie zapytano Igę Świątek o czytanie książek właśnie o Broadway, o to, że jest osobą bardzo blisko związaną z kulturą. I ona powiedziała takie bardzo ładne słowa, że chciałaby też poprzez czytanie książek pokazać, że istnieje takie życie dla młodego pokolenia, które ma nadzieję znudzi się mediami społecznościowymi i wróci właśnie do czytania. O tym mówiła zaraz po meczu nasza Iga Świątek.
2: No to jeżeli chodzi o media społecznościowe, jeżeli chodzi o telefony komórkowe, do tego tematu i do młodych ludzi, do tego tematu będziemy jeszcze na antenie jedynki powracać, jeżeli chodzi o tenis, to przed nami, no mimo tej jednej wpadeczki, całkiem sporo przyjemnych doznań i emocji. Jan Pachlowski, bardzo dziękuję.

0: 28 minut po godzinie 6. Błażej Prośniewski jest już w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co przed nami?
1: No dziś o tym, co nieuchronnie nadeszło, czyli koniec wakacji, a zatem także koniec programu CPN,
0: bo rząd spoglądam deklarował... właśnie na zdjęcia ze stacji benzynowej.
1: Rząd deklarował, że wraz

0: z końcem wakacji skończą się te dopłaty, czy też ulgi do paliw. Oznacza to, że od dziś to tankowanie jest zauważalnie droższe. O ile jeszcze wczoraj przy tym obniżonym VAT-ie oraz ustalanych przez resort energii cenach maksymalnych za litr benzyny płaciliśmy 6,64, a diesel kosztował 7,31, to już dziś jest o złotówkę drożej, przynajmniej jeśli chodzi o Warszawę. Jadąc dziś do pracy, przyjrzałem się cenom wyświetlanym na pylonach, a tam zobaczyłem 7,64, jeśli chodzi o 95 i 8,39, jeśli chodzi o olej napędowy. To są oczywiście ceny z centrum Warszawy, gdzie zazwyczaj jest drożej w porównaniu do cen średnich. W perspektywie całego kraju te podwyżki mogą być nieco niższe. Analitycy rynku jeszcze przed zakończeniem tego programu prognozowali skok cen od 60 do 90 groszy na litrze. Co ciekawe, ten zbliżający się termin wygaśnięcia zniżek wywołał duży ruch na stacjach paliw. W sieci możemy znaleźć, tak jak już zasugerowałeś, bardzo wiele zdjęć i filmów pokazujących kolejki do dystrybutorów. Ba, były takie miejsca na przykład na południu Polski, gdzie zainteresowanie było tak duże, że część stacji została z powodu braku paliwa w ogóle zamknięta.
1: No, widoki, których już chyba od dawna nie oglądaliśmy.
0: Tak, to jest też ciekawe, bo w ciągu dnia, jak na przykład donosili nasi reporterzy, jakiegoś wzmożonego ruchu na stacjach nie było. Wszyscy rzucili się na ostatnie godziny. No ale to chyba nasza trochę polska specyfika.
1: Tak, być może przypominamy sobie rzeczywiście w ostatniej chwili, że warto zatankować. Błażej Prośniewski.
0: Dzięki.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Na zegarach 6:30 przed nami skrót aktualności i Andrzej Kocjan.
2: Osiemdziesiąta siódma rocznica wybuchu II wojny światowej na Westerplatte, uroczystości z udziałem prezydenta i premiera, to tragedia, o której nie wolno nam zapomnieć, podkreślał Karol Nawrocki.
3: Co szósty Polak zginął w czasie II wojny światowej. O tym nie możemy zapomnieć.
2: O tym, jak ważne jest wsparcie w chwilach próby, mówił także premier Donald Tusk.
4: Równie ogłuszająca jak salwy ze Schleswig-Holsteina była samotność polskich żołnierzy. Nigdy więcej nie możemy dopuścić do takiej sytuacji.
2: Uroczystości także w Wieluniu z udziałem marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. To właśnie na to miasto spadły jedne z pierwszych niemieckich bomb.
5: Bomby spadły na miasto, które nie było twierdzą. Na domy, na ulice, na szpital.
2: Jest śledztwo w sprawie podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Prokuratura podejrzewa, że pożar to dzieło obcego wywiadu. Postępowanie dotyczy przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Polska pożegnała bohaterkę. Na cmentarzu w stolicy spoczęła uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat.
6: Piękny człowiek. Miałam to szczęście, że upoznałam. Przeczytałam jej książkę.
2: Mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego obudziły o 5 rano syreny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uspokaja, to tylko test systemów alarmowych. Podobny będzie w południe w Kutnie. Pełne wydanie aktualności o 7:00.

0: pogoda.
1: To dorzucamy w takim razie jeszcze informacje dotyczące pogody. Polska dziś pozostaje pod wpływem układów niżowych z ośrodkami głównie w rejonie Skandynawii i Bałtyku. Z zachodu na wschód przemieszczać się będą kolejne fronty atmosferyczne. Napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie. Jedynie na krańcach południowo-wschodnich będzie nieco cieplejsze. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Temperatury maksymalne od 18 do 22 stopni, czyli niestety niewiele. Trochę cieplej będzie na południowym wschodzie, tam 23-25 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, porywisty nad morzem, dość silny, w porywach do 60 km na godzinę z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru mogą sięgać 65-70 km na godzinę. A już teraz sprawdźmy, co działo się 1 września, czyli zaglądamy do kalendarium.
2: 1 września, kalendarz jedynki.

0: piłkarz wspaniały. To, co on umiał z piłką robić, otworzyć grę, tak jak on umiał podać piłkę, tak jak umiał uderzyć na bramkę.
1: W 1989 roku w wypadku samochodowym w Stanach Zjednoczonych zginął Kazimierz Dejna. Piłkarz, reprezentant Polski w latach 1968-1978. Kapitan drużyny narodowej w latach 1973-1978. Król strzelców Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972 roku.
2: Z samego statku, co ważne, do dzisiaj nie można wydobywać artefaktów. Można wydobywać tylko z pola szczątków, które jest dookoła. Tutaj możemy chociażby zobaczyć słynne zdjęcie dziobu statku. W sensie jest to jeden z bardziej chyba rozpoznawalnych elementów wraku.
1: W 1985 roku odnaleziono wrak Titanica.
3: Niezidentyfikowany samolot podążający od strony Oceanu Spokojnego wdarł się w przestrzeń powietrzną nad półwyspem Kamczatka, a następnie powtórnie naruszył obszar powietrzny Związku Radzieckiego nad wyspą Sahalin.
4: Byli oni tak bardzo niewolnikami własnej propagandy, że wierzyli, iż samolot może mieć zamiary wywiadowcze.
1: Rok 1983, zimna wojna. Lecący z Anchorage na Alasce do Seulu południowo-koreański Boeing 747-200A, który z nieznanych przyczyn zboczył z kursu i wleciał na kilkadziesiąt kilometrów w głąb przestrzeni powietrznej ZSRR, został zestrzelony przez radziecki samolot myśliwski. Zginęło wszystkich 269 osób na pokładzie, w tym amerykański kongresmen Larry McDonald. Rok 1939.
5: Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
6: A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Za 19 minut godzina 7 i już teraz czas na nasz konkurs. No, być może nie do końca nasz, bo to jest konkurs Lata z Radiem, ale o poranku zapowiadamy, co będzie się działo, no i podpowiadamy oczywiście, co trzeba zrobić, żeby cieszyć się później z głównej nagrody. Przypominam, konkurs nazywa się Skojarzenia Ekstra, no i rzeczywiście dotyczy naszych skojarzeń. Chodzi o to, aby mając trzy słowa, słowa, które za chwilę podamy, z tych trzech słów stworzyć kreatywne, ciekawe, zaskakujące zdanie. To zdanie wysyłamy na numer SMS-em, na numer 72151. No a potem czekamy na odzew, no i być może będziemy się cieszyć z głównej nagrody. No i oczywiście teraz najważniejsza informacja, czyli trzy kluczowe słowa, które obowiązują w dzisiejszej rozgrywce. Uwaga, uwaga, ogon, lato, radość. No i SMS-y na numer 72151, a wszystkiego, czyli rozstrzygnięcia, doczekamy się w dzisiejszym wydaniu Lata z Radiem.

0: Za kwadrans godzina 7, sygnały dnia na antenie jedynki. No oczywiście przypominam o naszym numerze telefonu 22 139 22 02. A cały czas niezmiennie oczywiście pytamy o to, co dzieje się za naszymi oknami, czyli o pogodę.
1: Zabierzówko, Krakowa, 14 stopni, pogodnie. Pozdrawiam.
0: My też pozdrawiamy, czekamy na kolejne wskazania i kolejne informacje, a już za chwilę, i zapowiadam to z wielką przyjemnością, Karol Surówka przedstawi, opowie o tym, co słychać, a właściwie co widać w dzisiejszej prasie.

0: Za 12 minut godzina 7, tak jak zapowiadałem, Karol Surówka.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, i teraz będzie o tym, że warto w szkole się uczyć, bo potem na przykład można spokojnie czytać gazety ze zrozumieniem.
1: Można czytać gazety ze zrozumieniem i też łatwiej będzie policzyć ceny paliw. Właśnie miałem powiedzieć,
0: że... mamy dwa przedmioty.
1: Dwa przedmioty, które dziś się przydadzą. Anna Maria

0: OPEC wysiada, chce zatrzymać świat i wydaje mi się, że przy tym wysiadaniu pomogą jej ceny na stacjach paliw, dlatego że no, skończył się. Skończyła się kolejna odsłona programu CPN. 23%
1: po rower.
0: To od dzisiaj ponownie VAT na paliwo. Ja wracając z wczasów, widziałem na stacji benzynowej długie kolejki rolników, którzy zbierali jeszcze zapasy w ostatnich dniach, no bo dla nich każda złotówka w górę to jest kolejny czynnik, który utrudnia im pracę. No a niestety ta złotówka w górę chyba już poszła, z tego co słyszeliśmy raporty w jedynce dziś o poranku.
2: No mniej więcej tak, mniej więcej ceny poszło złotówkę w górę. Oczywiście, tak jak Błażej Prośniewski wcześniej mówił, to wszystko zależy od miejsca, to wszystko zależy od stacji, od sieci. No ale możemy powiedzieć, że mniej więcej średnio tak właśnie to wygląda.
0: Tak, ty przeżyłeś już te traumy pod tytułem 8 zł za litr, czy jeszcze nie?
2: Nie, jeszcze nie przeżyłem.
0: Ja już miałem ten moment, 8,09.
2: Nie. My niewiele korzystamy, szczerze mówiąc.
0: I to nie jest tak, że się obudziłem później, to chyba było naprawdę. Uszczypnąłem się i to było naprawdę.
2: Po drugie, mamy taki naprawdę malusieńki samochodzik i on bardzo mało pali.
0: I tylko wlewasz za 20 zł.
2: Tak, i tak przez półtora roku można jeździć.
0: Jeszcze chciałem powiedzieć o pewnej toksycznej relacji, jak się okazuje, którą
2: nie
0: każdy z nas...
2: Nie
0: chodzi o nas. Chodzi o nasze relacje ze smartfonem. O tym pisze Dziennik Gazeta Prawna dzisiaj.
2: Ale to się podobno ma skończyć.
0: No właśnie.
2: Jeżeli chodzi o szkoły.
0: Tak, i ciekawe jest to, że tak bardzo jesteśmy do tych smartfonów przywiązani i wszędzie na ulicach, w autobusach i tramwajach widzimy, jak wszyscy w te smartfony są wgapieni, a równocześnie ze wszystkich zmian wprowadzonych w systemie edukacji najbardziej podoba nam się właśnie zakaz smartfonów. Dziennik Gazeta Prawna cytuje sondaż przeprowadzony wśród Polaków. Pytani tam byli o wszystkie zmiany, które rząd wprowadził w szkołach. I to, co nam się najbardziej wszystkim podoba, to są zakazy smartfonów w szkołach. Czyli tak nie możemy żyć bez, ale nie lubimy za bardzo, stąd
2: ale ja to trochę rozumiem,
0: porównanie do toksycznego związku.
2: Tak, bo gdy myślę o dzieciach i myślę na przykład o swojej córce, to myślę sobie, że ten zakaz to jest naprawdę krok w dobrą stronę. Być może to nie jest idealne rozwiązanie, ale ja jestem za, nie ukrywam tego.
0: I rozszerzysz o dom na przykład, albo o pokój, zakaz smartfonów? Czy ty nie masz takiej władzy?
2: Jeszcze mam, zobaczymy jak długo. U mnie to jest dosyć, wygląda to dosyć rygorystycznie, przyznaję.
0: I staram się tego trzymać.
2: Nie, no nie chodzi o zabieranie, ale chodzi jednak o bardzo staranne pilnowanie, w jakich sytuacjach, kiedy, jak długo, jak często.
0: Przy okazji jeszcze mamy chwilę, żeby zapowiedzieć naszego gościa,
2: tak,
0: bo
2: oczywiście
0: po to się w zasadzie spotkaliśmy. 7:15 to będzie nasz pierwszy gość. Karol Karski, rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości, nas odwiedzi tutaj w studiu radiowej Jedynki. Pytań jest sporo, emocje związane i wypowiedzi na podczas obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. To jest ten najnowszy temat, ale przede wszystkim sprawa zonda krypto. Czy zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec Michała Moskala? Czy będzie wewnętrzne rozliczenie w PiSie w związku z zonda krypto, czego domaga się chociażby rząd, to będzie temat, od którego zaczniemy.
2: 7:15.
0: Tak jest.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści. W tym zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni. Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Wolontariat zaczyna się od chęci, a chęci rodzą umiejętności. Codziennie zostawiamy coś po sobie. Czasem naszym śladem jest właśnie brak śladów. Zdarza się, że to coś więcej. Coś, co będzie służyć innym. Ślad to historia, którą piszesz tak, jak potrafisz. Zostaw po sobie umiejętność i dobroć, którą przekażesz innym. To małe czyny, ale na nich buduje się świat. Co zostawisz po sobie? Zostaw coś dobrego. www.całymżyciem.pl.
12: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
14: Emilia Kleszczewska i kolejny drogowy raport w radiowej jedynce. W Warszawie jest korek na S8, zaczyna się na węźle Łabiszyńska, a kończy za mostem generała Grotaroweckiego, czyli po drugiej stronie Wisły, kierunek Łódź. S8 przewężona jest też przed wjazdem do stolicy za Radzyminem. Widzimy, że jest tam też zdarzenie drogowe, ale czekamy jeszcze na więcej informacji od służb. Zdecydowanie ciasno jest na S6, to obwodnica Trójmiasta. Korek zaczyna się na węźle Gdańsk-Karczemki, a kończy za węzłem Gdańsk-Lotnisko, czyli korek ma już prawie 5 km. Warto objechać go drogami wojewódzkimi. Są dobre wiadomości z autostrady A1 na węźle Łódź-Południe. Tam na 323 km zakończyły się już prace służb, a przypominamy, jeszcze wczoraj samochód ciężarowy

Rowerowy wypadł z jezdni, zablokowany był jeden pas łącznicy zjazdowej w kierunku Wrocławia. Teraz jedziemy tam bez większych problemów. Od 7 służby zaczynają pracę na kilku odcinkach ekspresowej jedynki. To województwo śląskie, Lędziny i Mysłowice. Do 19 trzeba tam zwolnić do 50 km na godzinę, a trwa tam demontaż bramowy.

0: Rocznicy napaści Niemiec na Polskę ponownie popłynęło wezwanie o zadośćuczynienie.
1: Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że oczekuje od niemieckich władz wypłaty reparacji wojennych. W tej sprawie zwrócił się też do rządzących w Polsce.
2: Świat, panie premierze, postawił nas w takiej sytuacji, że prawdziwa, twarda, sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
0: Premier, który także zabrał głos na Westerplatte, w swoim wystąpieniu nie odniósł się do słów prezydenta.
1: Skupił się na zagrożeniach ze wschodu. Donald Tusk apelował też o solidarność z Ukrainą.
0: Na miejscu jest Przemysław Lis. Przemku, co miał na myśli szef rządu, mówiąc o Rosji?
3: Premier Donald Tusk podkreślił, że Rosja dla całego wolnego świata stanowi dziś realne zagrożenie, którego nie można lekceważyć. Jak mówił, zarówno Polska, jak i inne państwa Europy coraz częściej są celem rosyjskich prowokacji.
4: Polska jest ofiarą wielu prowokacji. Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu kilkadziesiąt godzin temu. Podpalenia. Akcje sabotażu, dywersji i prowokacje spotkały Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię, a ostatnio Niemcy.
3: Szef rządu ostrzegał, że najbliższe miesiące mogą być kluczowe dla pokoju w Europie.
4: Tu na Westerplatte musimy to głośno powiedzieć. Ta jesień, ta zima, które są przed nami, mogą być kluczowe nie tylko dla niepodległości Ukrainy, ale także dla bezpieczeństwa Polski i całego wolnego świata.
3: Na Westerplatte premier apelował do całego wolnego świata o wsparcie walczącej Ukrainy. Tu cytat. Bądźcie solidarni. Nie może powtórzyć się ta upiorna, bezradna, bezsilna polityka ustępowania złu, mówił premier Donald Tusk.
0: Wystąpienie szefa rządu podsumował Przemysław Lis. Bardzo dziękujemy.
1: Ponad 4 800 tysięcy uczniów rozpoczyna dziś rok szkolny. Dla prawie 400 tysięcy uczniów pierwszych klas szkół podstawowych szkolny dzwonek zabrzmi po raz pierwszy. Wielu uczniów obejmie też reforma programowa.
0: Przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego w jednej z poznańskich szkół obserwuje nasz reporter Maciej Szefer. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Macieju, przypomnij proszę szczegóły reformy, która wchodzi do szkół.
5: Najpierw zmiany programowe obejmą uczniów klas pierwszych i czwartych. Zgodnie z reformą Kompas jutra w przedszkolach i szkołach podstawowych będzie stopniowo wprowadzana nowa podstawa programowa. Ma ona porządkować wymagania wobec uczniów i wzmacniać rolę nauczyciela. Od dziś obowiązkowym przedmiotem jest edukacja zdrowotna. Do wyboru pozostanie tylko moduł dotyczący wiedzy o zdrowiu seksualnym. Zdaniem Teresy Radomskiej z zespołu szkół nr 15 w Poznaniu zmiany zawsze na początku wiążą się ze stresem.
6: Dużo lęku, niepokoju, a potem się zacznie i będzie dobrze.
5: Od dziś do szkół wchodzi też ustawowy zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Nowe zalecenia wymagają od szkół zmian w statutach, mówi dyrektor Gnieźnieńskiej ósemki Marek Machiński.
7: Musimy tylko swoje przepisy, jak gdyby tutaj mówię o zapisach statutowych głównie, podporządkować pod te, które obowiązują.
5: W większości szkół, także tych poznańskich, pierwszy dzwonek zabrzmi dokładnie o godzinie 9.
0: Maciej Szefer, bardzo dziękujemy za tę informację.
1: A o tym, co czeka uczniów w nowym roku szkolnym, porozmawiamy za chwilę w Jedynce z wiceszefową resortu edukacji, Katarzyną Lubnauer.
8: To są aktualności Jedynki.
0: Nie będzie postępowania wobec posła Michała Moskala, który na Ibizie spotkał się z szefem Zonda Krypto, Przemysławem Kralem.
1: Rzecznik dyscyplinarny PiSu Karol Karski mówił w Jedynce, że nie widzi potrzeby takiego postępowania.
9: To, że posłowie spotykają się z przedsiębiorcami, nie jest niczym nadzwyczajnym. Wtedy Zonda Krypto było podmiotem, który był podmiotem przez nikogo niekwestionowanym, który utrzymywał kontakty z różnymi podmiotami. Poseł Moskal zgłosił poprawki, które jednak są poprawkami, które miałyby działać na niekorzyść Zonda Krypto.
0: A w sprawie Zonda Krypto na jaw wychodzą kolejne fakty.
1: Stacja TVN24 oraz portal Wirtualna Polska dotarły do umowy sponsorskiej zawartej między Giełdą Kryptowaluta a Polskim Komitetem Olimpijskim.
0: Dziennikarze twierdzą, że Zonda Krypto mogła bez żadnej kontroli dysponować wizerunkiem polskich olimpijczyków.
1: Ponownie wzrósł tragiczny bilans ubiegłotygodniowej powodzi w Nepalu.
0: Liczba ofiar śmiertelnych to już ponad 900 osób. O kolejny 1000 do 4200 wydłużyła się lista uznawanych za zaginione.
1: Trwa walka z czasem w tunelach pod hydroelektrowniami, gdzie na ratunek może czekać około 900 osób.
0: Nieoficjalnie mówi się, że podczas katastrofalnej powodzi zginąć mogło co najmniej kilka tysięcy ludzi.
1: Wiele ciał odnajdywanych jest setki.

0: kilometrów od miejsca, gdzie są największe zniszczenia.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Informacje sportowe, Tomasz Kowalczyk. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W rozegranym w Stambule meczu 1/8 finału Polki pokonały Portugalki 3-0. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 22, zdobyła Magdalena Stysiak. W ćwierćfinale rywalkami Polek będą Holenderki, które wygrały ze Słowenkami 3-2, a ten mecz w czwartek. Iga Świątek awansowała z kolei do drugiej rundy wielkosztomowego tenisowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka wygrała z Chinką Qi Wang 6-2 i 6-3. Następną rywalką Polki będzie Argentynka Nadia Podorowska. Awans uzyskał też Hubert Hurkacz. W meczu pierwszej rundy pokonał Bośniaka Damira Dżumhura w 4 setach. W drugiej rundzie rywalem Hurkacza będzie rozstawiony z 8 Amerykanin Ben Shelton. Z rywalizacji odpadła Maja Chwalińska, która przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6 i 3-6. Nie milkną echa zatrzymania przez organy ścigania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Prokuratura postawiła mu zarzut, a sąd orzekł 3-miesięczny areszt. To stawia pod znakiem zapytania możliwość sprawowania sprawnego funkcjonowania organizacji. Całemu zamieszaniu przyglądają się władze Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. W stałym kontakcie z MKOL jest Tomasz Hamera, wiceprezes PKOL do spraw kontaktów zagranicznych. Rozważa 3 scenariusze, jakie nakreśla Międzynarodowy Komitet.
3: Pierwszy to jest, że w obecnej sytuacji rezygnacja prezesa z zajmowanego stanowiska. I tutaj nie chodzi o to, czy został już skazany, czy nie. Oczywiście nie został, jest domniemanie niewinności. Jednak tutaj chodzi o drożność funkcjonowania organizacji i reprezentację. Takie, co się obowiązuje też wobec członków Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, indywidualnych członków. I takie jest stanowisko. Jeżeli natomiast prezes z jakichś przyczyn nie zrezygnowałby sam, no to rekomendacja numer 2 jest, żeby to władze PKOL-u podjęły takie decyzje, no bo w skrajnym przypadku może nam nawet grozić zawieszenie w prawach członka, co teraz może mieć miejsce w przypadku Armeńskiego Komitetu Olimpijskiego, gdzie też jest sytuacja.
2: Statut PKOL mówi, że do czasu nowych wyborów rząd w instytucji mógłby objąć jeden z wiceprezesów, a terminowe wybory władz PKOL planowane są na kwiecień 2027 roku.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Pogoda.
1: Wtorek na ogół pochmurny, przelotnie popada, miejscami zagrzmi, głównie w północnej i we wschodniej części Polski. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 18 do 22 stopni, cieplej na południowym wschodzie, tam od 23 do 25. Ciśnienie rośnie, na barometrach w stolicy teraz 1001 hektopaskali.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata?
10: Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Dobre wakacje to wspólne pomysły.
14: Chodźcie, idziemy grać w Doble.
13: Dobre wakacje to czas spędzony z rodziną.
14: Dinozaur, teraz to ja wygrałam.
13: Dobre wakacje to wyłączony smartfon.
14: A mówiłam wam, że to świetna gra.
13: Z Doble to będą naprawdę dobre wakacje.
7: Co za dzień.
15: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem.

0: Wiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit. Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
7: Nie jest łatwo mi mówić o tym wprost.

0: 14 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: A dziś wtorek, pierwszy dzień września, 244 dzień roku. Imieniny: Bronisław, Idzi, Michał, Anna, Bronisława, Felix, Ruta, August, Donat, Witalis, Beatrycze, Amon, Sykstus, Dzierżysław, Werena i Melecjusz. Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli chodzi o przysłowia, dziś naprawdę mamy całkiem bogaty wybór i brzmiące te przysłowia dziś są bardzo optymistycznie. 1 września pogodny, w zimie czas wygodny, dzień świętego Idziego, gdy się wypogodzi, 4 niedziele potem pogodę dogodzi. No i na koniec, gdy na święty Idzi ładnie, śnieg na pewno późno spadnie. Czyli jest chyba raczej pozytywnie, jeżeli chodzi o te zapowiedzi pogodowe. Tym bardziej, że widać, co się dzieje za oknem. Przynajmniej w Warszawie dobrze się dzieje. Słońce wzeszło o godzinie 5:47, zajdzie o 19:24. To oznacza, że dzień trwać będzie przez 13 godzin i 36 minut. Aha, przypomnę jeszcze jedną ważną kwestię. Dziś początek roku szkolnego. No i zapewne ten temat już teraz pojawi się w rozmowie Karola Surówki.

0: Rozmowa dnia.
1: Nie myli się Krzysztof Grzybowski, dlatego że u nas w studiu jest Katarzyna Lubnauer, czyli wiceszefowa właśnie resortu edukacji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Dziś przede wszystkim lekcje organizacyjne w szkołach. Czyli
2: przede
1: dowiadujemy się.
2: Dobrze, żebyśmy zaczęli od życzeń, żeby to był udany rok zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Dla uczniów samych szóstek, dla nauczycieli dużo odporności i dużo poczucia, że bardzo wiele rzeczy się udaje.
1: Tak, siły ducha, tego życzymy uczniom, życzymy tego nauczycielom. Dziś przede wszystkim lekcje organizacyjne, czyli dowiadujemy się, jakie zeszyty trzeba będzie zabrać. A prezydent Karol Nawrocki miał lekcję historii dla rządu na Westerplatte. Dziś rano powiedział, że istnieje prawda o II wojnie światowej, która jest słabo słyszalna u naszych zachodnich sąsiadów i prawda, cały czas cytuję, z którą wielki problem niestety mają także dzisiaj rządzący. Musimy uzmysławiać sobie, że Niemcy nie potrzebowały Adolfa Hitlera, by gardzić Polską. I wrócił temat reparacji.
2: Rzeczywiście historia powinna być dla nas lekcją życia. I co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. I my powinniśmy z tej lekcji wyciągać wnioski. A te wnioski, które powinniśmy wyciągać, to jest to, że tak jak my powinniśmy stać teraz przy Ukrainie, w sytuacji, w której ona walczy z realnym agresorem, jakim jest Rosja. Ja przypomnę, że może pan prezydent zapomniał, ale jednak Niemcy nas napadli 1, a Rosja 17 i co więcej, Związek Radziecki wtedy i co więcej, że realnie rzecz biorąc w tej chwili prawdziwym agresorem jest Rosja i to widzimy w Ukrainie. Natomiast wiemy równocześnie, że niemieckie patrioty chroniły w swoim czasie Jasionki, że były na naszym terenie po to, żeby Polska była bezpieczniejsza.
1: A czy powinniśmy być ostrożni, czy patrząc w kierunku Rosji powinniśmy czasem zerknąć też za plecy, tak? Trochę sugerował nasz poprzedni gość, Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości. Powiedział, że on sam urodził się całkiem niedługo po II wojnie światowej, że Niemcy z tą historią się nie rozliczyły i wystarczy, że...
2: No i tutaj się akurat
1: tutaj,
2: nie zgodzę.
1: Że na przykład sprawy potoczą się źle z naszej perspektywy, wygra AfD i znów z Zachodu również możemy być zagrożeni. Tak uważał nasz poprzedni gość.
2: Akurat Niemcy bardzo dobrze się rozliczały ze swojej historii, dość mocno, dlatego że...
1: Finansowo nie, reparacyjnie otrzymaliśmy.
2: Reparacyjnie, pamiętajmy, że no niestety w imieniu naszego kraju zrezygnowały Związek Radziecki i to niestety były czasy, które słusznie minione. I tak, ja uważam, że Polska została bardzo silnie i zniszczona gospodarczo i przede wszystkim, jeśli chodzi o obywateli, przypomnę, że to jest 6 milionów obywateli Polski, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. W związku z tym byliśmy jednym z tych krajów, który odniósł największe straty.
1: Ale czy znów dziś Niemcy mogą stać się zagrożeniem, tak jak uważa...
2: W tej chwili Niemcy, zresztą tak samo jak większość naszych sąsiadów, są członkiem NATO. NATO, które buduje nasze bezpieczeństwo. I to, co my powinniśmy w tej chwili robić, to to, żeby z jednej strony dbać o ten filar, jakim jest NATO, dbać o to również, że w ramach tego NATO te kraje europejskie pierwsze szły nam na pomoc w momencie, w którym wleciały na przykład na teren Polski drony, ale również pamiętać o tym, że bardzo ważne jest budowanie własnej siły militarnej. I stąd rekordowe wydatki na obronność. Przypomnę, że w przyszłym roku znowu to jest prawie 5% PKB. To są wydatki większe mniej więcej dwukrotnie od tego, co inne kraje europejskie. Stąd wielkie zakupy, stąd uczestnictwo w zawetowanym przez pana prezydenta programie SAFE. Przez to zresztą nie mogły dostać tych środków na przykład Straż Graniczna czy Policja.
1: No, prezydent również mówił o tym, że skorzystałoby przede wszystkim Niemcy, ten wątek niemiecki powraca.
2: On ma jakąś obsesję. To znaczy pan prezydent wyraźnie ma jakąś obsesję, natomiast ja przypomnę, że w 80 paru, jeśli nie 90% te pieniądze z SAFE trafiły do polskich albo
1: nie możemy
2: będących
1: w safe,
2: na terenie Polski.
1: Bo musimy wrócić do tematów edukacyjnych. Już krótko na koniec, zagrożenia ze strony zachodniej pani minister nie widzi. Nawet w przyszłości. Nie widzi pani takiego scenariusza, że Niemcy mogły znów by stać się mniej przyjaznym państwem wobec Polski.
2: Obserwuję jedną rzecz, że agresora mamy na wschodzie. I jeżeli pan prezydent tego nie widzi, jeżeli nie widzi tego, że Rosja napadła na Ukrainę, jeżeli nie widzi, że zagraża zarówno takim państwom jak Litwa, Łotwa, Estonia, jak i Polska, to w takim razie musi być ślepy.
1: Panie minister, czy ciężko czytało się pani niektóre napisy na transparentach wczoraj podczas protestu nauczycieli przed kancelarią premiera? Napisy takie jak Donald Tusk oszukał nauczycieli.
2: Ja bardzo szanuję nauczycieli. Uważam, że nauczyciele powinni godnie zarabiać. I uważam, że tak powinniśmy wypracować system, który spowodowałby, że nauczyciele widzieliby perspektywę. Ja przypomnę, że w latach rządów naszych poprzedników nauczyciele praktycznie ich podwyżki pokrywały inflację. Czyli mieliśmy sytuację taką, że jeden do jednego nauczyciel dyplomowany dostał tyle podwyżki, ile była skumulowana inflacja. Nam się udało to, że te podwyżki z tych ostatnich 3 lat to już jest w przypadku nauczyciela początkującego 44%, w przypadku nauczyciela mianowanego i dyplomowanego 41%, w momencie, w którym ta skumulowana inflacja
1: mówili,
2: wynosiła 10,5%.
1: To był pierwszy krok do

0: Doceniamy go, dziękujemy za niego, to nauczyciele podkreślają, ale równocześnie mówią też, że zapowiedzi było więcej. I jedna z najważniejszych brzmi: powiązanie pensji nauczyciela ze średnią pensją. To jest propozycja sprzed, dokładnie wyliczają nauczyciele, ponad 1700 dni. Ponowiona zresztą w 2024 roku. Premier powiedział wtedy, że tempo prac nad tym rozwiązaniem zostanie przyspieszone. No i co? No i nic.
1: Zawsze to jest kwestia też tego, żeby znaleźć źródło finansowania. Ja przypomnę, że przed chwilą mówiliśmy...
0: Premier to zapowiedział, więc
1: przed chwilą
0: gdzieś to źródło widział.
1: Mówiliśmy przed chwilą, ale w międzyczasie zrealizowaliśmy wiele innych programów, które były również postulowane przez naszych koalicjantów. Przypomnę, że wprowadziliśmy aktywną rodzinę, przypomnę, że mamy rzeczywiście bardzo wysokie wydatki dotyczące programów społecznych. Zrealizowaliśmy podwyżkę 30%, tą pierwszą i 33% dla nauczycieli w momencie, w którym inne obszary sfery budżetowe dostawały 20% podwyżkę. Obecnie już cała sfera budżetowa ma tak samo podwyżki, które mają przewyższać inflację. I rzeczywiście w poprzednich latach ta 5% przewyższyła, ta 3% była mniej więcej równa inflacji. W przyszłym roku inflacja planowana jest 2,5%, podwyżka jest 3%. Natomiast tak
0: chcemy
1: wypracować system
0: 15% podwyżki.
1: O tyle mniej więcej.
0: I pytają się, co z tą zapowiedzią.
1: Czy ona,
0: w takim razie była czy to była nieprawda, że ta pensja zostanie powiązana, pensja nauczycieli ze średnią pensją? Tego nie zrealizujecie?
1: Tak jak mówię, chcemy stworzyć system, który pokazywałby to, że płace rosną. Natomiast widzimy też, że dla nauczycieli jednym z priorytetów, które bardzo często padały, nawet przed podwyżkami na spotkaniach z nauczycielami, była kwestia ruszenia drugiego progu podatkowego. Już w tej chwili, mniej więcej w tym roku, 48% nauczycieli szacujemy, że będzie w drugim progu podatkowym. W przyszłym roku to będzie ponad 50%. W związku z tym, jeżeli chcemy, żeby w ostatnich miesiącach roku na ich wpływy na konta nie były znacząco mniejsze, no to cieszy nas ta deklaracja Ministerstwa Finansów, że wprowadzamy wyższy próg ze 120 do 130 tysięcy i to niższy podatek między 130 a 150 tysięcy, ponieważ dokładnie to jest tak wyliczone, że to pierwszymi tymi beneficjentami będą nauczyciele. I dla nas jest oczywiste, że najważniejsze dla nauczyciela jest to, co mu zostaje w kieszeni, to, co mu zostaje w portfelu. I dlatego uważamy, że ta zmiana była ważna dla nauczycieli. Cieszymy się, że jest taka decyzja Ministerstwa Finansów. Cieszymy się, że w ogóle to jest taka zmiana, która dla tak zwanej klasy średniej będzie.
0: Czy temat powiązania pensji nauczycieli ze średnią krajową jest martwy, czy nie?
1: Jest
0: w tej kadencji Sejmu. Czy to wejdzie, czy nie?
1: Zawsze zależy to od Ministerstwa Finansów, a Ministerstwo Finansów też nie jest niezależne w tej decyzji, tylko zależy to od możliwości budżetowych państwa. Jeżeli mamy bardzo duże wydatki, a zaczęliśmy od bezpieczeństwa.
0: Czyli nie ma na to pieniędzy teraz?
1: W tym roku, w 2027, nie przewiduje na to pieniędzy, ale to chyba jest
0: czyli
1: oczywiste.
0: Czyli w tej kadencji Sejmu tego nie zrobicie?
1: No chcielibyśmy do końca tej kadencji przyjąć rozwiązanie. Natomiast niech pan pamięta, że my będziemy projektować również budżet na 2028 rok, ponieważ jest to zadaniem tego rządu, ponieważ przypomnę, że budżet planuje się mniej więcej w latem roku, który poprzedza
0: rok budżetowy. Czyli to powiązanie, bo musimy już przechodzić do drugiej części, możliwe będzie od najwcześniej od 28.
1: Panie redaktorze, tak, kwestie pensji nauczyciela są dla nas jednym z najważniejszych elementów. Cieszymy się z podniesienia progu, cieszymy się, że udało nam się zrealizować 41-44% podwyżek w sumie w ciągu 3 lat dla nauczycieli. Chcielibyśmy, żeby te podwyżki były jeszcze wyższe.
0: Katarzyna Lubnauer, wiceszefowa resortu edukacji. Część dalsza rozmowy na portalu YouTube Polskiego Radia.
2: Dwadzieścia cztery minuty po godzinie 8:00.

0: Prezydent Karol Nawrocki apeluje do Niemiec o wypłacenie reparacji wojennych,
1: które Polska przekaże na polskie siły zbrojne.
0: Słowa te płyną prosto z Westerplatte w 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. A premier Donald Tusk apelował na Westerplatte do całego wolnego świata o wsparcie dla walczącej Ukrainy.
2: Ta jesień, ta zima, które są przed nami, mogą być kluczowe nie tylko dla niepodległości Ukrainy, ale także dla bezpieczeństwa Polski i całego wolnego świata.
0: Ponad 4 800 000 uczniów rozpoczyna dziś rok szkolny. Wczoraj nauczyciele protestowali w Warszawie, domagając się większych podwyżek.
3: Zrealizowaliśmy podwyżkę 30%, tą pierwszą, i 33% dla nauczycieli. W momencie, w którym inne obszary sfery budżetowej dostawały 20% podwyżkę.
0: Wyjaśniała w Jedynce wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Teraz podwyżki będą mniejsze, bo wsparcia wymagają inne sektory. Nie będzie postępowania wobec posła Michała Moskala, który na Ibizie spotkał się z szefem Zonda Krypto. Rzecznik dyscyplinarny PiSu Karol Karski nie widzi potrzeby takiego postępowania.
4: To, że posłowie spotykają się z przedsiębiorcami, nie jest niczym nadzwyczajnym. Wtedy Zonda Krypto było podmiotem, który był podmiotem przez nikogo niekwestionowanym, który utrzymywał kontakty z różnymi podmiotami. Poseł Moskal zgłosił poprawki, które jednak są poprawkami, które miałyby działać na korzyść Zonda Krypto.
0: Ponownie rośnie tragiczny bilans zeszłotygodniowej powodzi w Nepalu. Liczba ofiar śmiertelnych to już ponad 900 osób, o kolejne 1000 do 4200 wydłużyła się lista uznawanych za zaginione. Pełne wydanie aktualności o 9.00.

0: Pogoda.
1: Polska pozostanie pod wpływem układów niżowych z ośrodkami głównie w rejonie Skandynawii i Bałtyku. Z zachodu na wschód przemieszczać się będą kolejne fronty atmosferyczne. Napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie. Jedynie na krańcach południowo-wschodnich nieco cieplejsze. Ciśnienie w Warszawie w południe ma wynieść 1004 hektopaskale. A dziś zachmurzenie raczej umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Jeżeli chodzi o temperatury, to tu pogoda rozpieszczać nas raczej nie będzie, bo temperatura maksymalna na większości obszaru kraju to będzie wynosić od 18 do 22 stopni Celsjusza. Cieplej może być jedynie na południowym wschodzie, tam termometry wskażą od 23 do być może nawet 25-26 stopni. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km na godzinę.
0: Autopromocja.
2: W dniu rozpoczęcia szkoły w Lecie z Radiem przyjrzymy się, jak wygląda edukacja w świecie zwierząt. Czego młode muszą się nauczyć, zanim osiągną samodzielność? Czy są zwierzęta, które uczą się przez całe życie? Sprawdzimy także, które gatunki ptaków szykują się już do odlotu do ciepłych krajów i skąd wiedzą, kiedy i gdzie mają lecieć.
3: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Za 22 godziny, godzina 9. Po godzinie 9 Lato z Radiem, a w Lecie z Radiem nowy konkurs Skojarzenia Ekstra. Ten konkurs wystartował wczoraj, przypomnę. Zasady są bardzo, bardzo proste. My podajemy codziennie trzy kluczowe słowa. Na podstawie tych trzech słów, albo inaczej, z wykorzystaniem tych trzech słów należy zbudować zdanie. Kreatywne, ciekawe, zaskakujące. No i to zdanie wysłać SMS-em pod numer 72151. No a potem trzeba czekać na odzew, ponieważ najciekawsze zdania wezmą udział w dogrywce. No a na samym końcu oczywiście zwycięzca, na którego czeka nagroda główna. Jeżeli chodzi o te trzy kluczowe wyrazy, to dziś brzmią one następująco. Ogon, lato, radość. Powtórzę jeszcze raz. Ogon, lato, radość. No to w takim razie teraz zmuszamy nasze szare komórki do intensywnej pracy, wymyślamy jakieś fajne, kreatywne zdanie i wysyłamy je pod numer 72 151.

0: bo jesteś ty.
1: Za 18 minut godzina 9. Przypomnę, dziś pierwszy dzień września, początek roku szkolnego, no i z tej okazji wybierzemy się teraz do Poznania. Ponad 4 800 000 uczniów rozpoczyna dziś rok szkolny dla prawie 400 000 uczniów. To będzie rzeczywiście początek roku szkolnego, to znaczy ten szkolny dzwonek usłyszą dziś po raz pierwszy. Wiele zmian, które czeka uczniów, które czeka szkołę od 1 września, czyli od dziś. No i w takim razie teraz to wszystko z perspektywy Poznania. Spróbuję ogarnąć Maciej Szefer. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się z deszczowego Poznania.
1: Macieju, ja pamiętam, że pierwszy dzień szkoły, nieważne czy to był ten naprawdę pierwszy dzień, czy to były powroty 1 września, on zawsze będzie mi się kojarzyć no jednak z pewnymi emocjami, nerwami, czasami pozytywnymi, czasami negatywnymi. Jak to dziś wygląda?
2: Dokładnie tak, jak przeżywałeś to ty, ja, czy wszyscy nasi słuchacze, to dokładnie tak wygląda. Widzę tutaj dzieci i młodzież wchodzącą na teren szkoły z wielką radością, z uśmiechami, pomimo tego, że mają mokre koszule, mokre marynarki, czy nad głowami parasole, ale widziałem też młodzież, szczególnie taką już w ogóle najmłodszą, czyli przedszkolaki, które tak dość niechętnie do tych przedszkoli jednak docierają. Jednym słowem, tutaj dosłownie jest ta kulminacja, te największe emocje, bo jest kwadrans przed godziną 9, a o 9 tutaj jest rozpoczęcie roku szkolnego w szkole na Prądzyńskiego. 1 września na Wildzie, na której jestem w Poznaniu, zaczął się jednak od powrotu do przedszkoli.
3: To jest pierwszy dzień w przedszkolu, także mama dzisiaj się denerwuje.
2: Kto się bardziej stresuje?
4: No już teraz nie, bo to już zerówkowicz.
2: Cześć, jak masz na imię?
5: Mikołaj.
2: Mikołaj, czekałeś na powrót, czy wolałbyś wakacje?
5: Powrót.
2: I kto się bardziej stresuje, mama czy dziecko?
4: Nie no, już trzeci rok, chodzi do przedszkola, już jesteśmy doświadczeni.
6: Mama ze stresu nie przyszła.
2: Zaczynacie dopiero? Czy?
6: Zaczynamy, pierwszy dzwonek, ale zapał jest, więc jest dobrze.
2: Najpierw zmiany programowe, które wchodzą dziś w życie, bo dziś wchodzi reforma Kompas jutra, obejmą uczniów pierwszych klas i czwartych, ale w przedszkolach też one będą wprowadzane. Reforma, o której mówi się już od wielu tygodni, miesięcy, ma porządkować wymagania wobec uczniów i wzmacniać rolę nauczycieli. Od dziś obowiązkowym przedmiotem, tu już w szkołach, jest edukacja zdrowotna, ale w przedszkolach zresztą też. Do wyboru pozostaje tylko moduł dotyczący wiedzy o zdrowiu seksualnym, to już dla tych nieco starszych uczniów. O tym rozmawiałem z Teresą Radomską z zespołu szkół nr 15 w Poznaniu, która powiedziała mi wprost, że zmiany na początku zawsze wiążą się ze stresem.
7: Dużo lęku, niepokoju, a potem się zacznie i będzie dobrze.
2: Od dziś do szkoły wchodzi też ustawowy zakaz korzystania z telefonów komórkowych, który ma obowiązywać podczas lekcji, przerw i innych zajęć odbywających się w placówkach. Te wszystkie nowe zalecenia, o których tutaj mówię, one wymagały od szkół zmian w statutach i wymagają od szkół zmian w statutach, o czym rozmawiałem z dyrektorem Gnieźnieńskiej ósemki Markiem Machińskim.

0: Musimy tylko swoje przepisy, jak gdyby, tutaj mówię o zapisach statutowych głównie, podporządkować pod te, które obowiązują.
1: Z jednej strony mamy więc przepisy, z drugiej strony mamy regulacje, z trzeciej nowe normy, zalecenia, a z czwartej wreszcie uczniów, których setki, tysiące wracają do szkół w całej Polsce. Emocje duże jak najbardziej są. Zagęszcza się to boisko szkolne, na które patrzę w tej chwili zza szyby samochodu. Jednym słowem, zaraz tam wybiegnę i chcę po prostu brać w tym udział.
2: Maciej Szefer, zmienia się szkoła, zmieniają się programy, zmieniają się zasady, zmieniają się uczniowie, ale emocje, mam wrażenie, pozostają wciąż te same.

0: Za 10 minut godzina 9, to oznacza, że już za kilkanaście minut na antenie jedynki Lato z radiem i Agnieszka Kunikowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A dziś co? Znaczy wiem, że będzie konkurs.
1: Tak, skojarzenia ekstra. Już się nie mogę doczekać.
0: Ogon, lato, radość. 72-151.
1: Uważam, że to bardzo wdzięczny zestaw.
0: I szczególnie można... ten ogon.
1: Prawda?
0: Nie mam pewne skojarzenia.
1: Ja też. Chciałabym coś podpowiedzieć, ale nie będę Państwu sugerować. Ale będziemy też sprawdzać, jak to jest z tymi naszymi skrzydlatymi przyjaciółmi. Kto odleciał, kto się zbiera, kto...
0: Tu też ogony.
1: Jeszcze też ogony, tak. Ogony, dzioby, skrzydła. Oraz porozmawiamy o edukacji. Ale uwaga, zwierzęcej. Sprawdzimy, które maluchy zwierzęce są prymusami, które się obijają i siedzą w nomen omen w oślej ławce.
0: No dobrze, to w takim razie dziś o edukacji.

0: Dziś zwierzaki, dziś konkurs, tak na wszelki wypadek. Ogon, lato, radość, 72-151, a rozstrzygać będzie już Agnieszka Kunikowska.
1: Tak jest, dziękuję. Dzięki.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement.

0: Element diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Reklama. Radio Kierowców.
7: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Cały czas trwają utrudnienia w województwie pomorskim między węzłami Gdynia Wielki Kack i węzłem Gdynia Chważno. Na 6 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych. Od godziny służby zajmują jeden pas w kierunku Rumi. Korek ma 3 kilometry. A poza Pomorzem jedzie się naprawdę dobrze. Zakończyły się już utrudnienia na trasie S8 na odcinku od węzła Wołomin do węzła Kobyłka. Na wysokości obwodnicy Marek na 9 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery i od 7 zablokowany był jeden pas w kierunku Warszawy. Jeszcze na chwilę zatrzymamy się przez ósemce. Od jutra kierowcy jadący drogą ekspresową z Łodzi w kierunku Sieradza na 198 kilometrze trasy między węzłami Łask i Zduńska Wola Wschód spotkają utrudnienia, a ma to związek z wymianą dylatacji. Przez pierwszy tydzień prace prowadzone będą na pasach prawym i awaryjnym, a w kolejnym tygodniu od 10 do 17 września prace będą prowadzone na lewym pasie. Apelujemy oczywiście o zachowanie ostrożności i stosowanie się do ustawionego oznakowania. A jeżeli chodzi o te kolejne dobre informacje, odblokowany jest już odcinek autostrady A1 od węzła Kowal do węzła Kutno Północ. Tam w pobliżu miejscowości Dziankowo na 227 km w województwie kujawsko-pomorskim trwało wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu i zablokowany był jeden pas w kierunku Gdańska. Te utrudnienia pojawiły się po godzinie 7, ale służby już zakończyły pracę na A1. Cały czas czekamy też na wiadomości od Państwa. Powtarzamy numer telefonu do Polskiego Radia Kierowców 22 513 11 11. Czekamy na wiadomości od Państwa.

0: trzeci rok, chodzi do przedszkola, już jesteśmy doświadczeni.
1: Mama z stresu nie przyszła.
2: Zaczynacie dopiero? Czy...
1: Zaczynamy. Pierwszy dzwonek. Ale zapał jest, więc jest dobrze.
3: Wraz z początkiem września do szkół i przedszkoli wchodzą zmiany związane z reformą Kompas Jutra. To m.in. nowa podstawa programowa. Od dziś obowiązkowym przedmiotem jest edukacja zdrowotna. W szkołach obowiązuje też zakaz używania telefonów komórkowych. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer komentuje słowa prezydenta, które padły podczas obchodów 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Karol Nawrocki zaapelował do Niemiec o reparacje wojenne. Katarzyna Lubnauer w radiowej jedynce mówiła, że prezydent niewłaściwie diagnozuje zagrożenia dla Polski.
4: Obserwuję jedną rzecz, że agresora mamy na wschodzie. Jeżeli pan prezydent tego nie widzi, jeżeli nie widzi tego, że Rosja napadła na Ukrainę, jeżeli nie widzi, że zagraża zarówno takim państwom jak Litwa, Łotwa, Estonia, jak i Polska, to w takim razie musi być ślepy.
3: Bądźmy solidarni, musimy pomóc przetrwać Ukrainie. To z kolei słowa premiera wypowiedziane dziś o świcie na Westerplatte. Szef rządu w 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej skierował do Zachodu apel o wsparcie dla walczącego z rosyjskim agresorem sąsiada Polski. Do zakończenia wojny wzywa Putina premier Indii. Mówił o tym w kuluarach rozpoczynającego się w Biszkeku szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Na jego wypowiedź zwrócili uwagę rosyjscy dziennikarze niezależni, którzy podkreślają, że to nie pierwsze takie wezwanie padające z ust przedstawiciela państwa utrzymującego kontakty z Rosją.
5: Dziś w Kirgistanie rozpoczął się szczyt państw Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Dzień wcześniej w Biszkeku spotkali się przedstawiciele Rosji, Indii i Chin. Ze stenogramu opublikowanego przez Kreml wynika, że Narendra Modi wezwał Władimira Putina do zakończenia wojny. Nam jest potrzebny koniec wojny, a nie wojna bez końca, miał powiedzieć szef indyjskiego rządu. Wcześniej prezydent Kazachstanu Kasym Żomart Tokajew skrytykował w obecności Władimira Putina rosyjską agresję na Ukrainę. Działania Rosji uznał za bezsensowne i nieuzasadnione. W związku z toczoną przez Władimira Putina wojną i agresywnymi działaniami wobec sąsiadów doszło też do ochłodzenia stosunków Rosji z Armenią i Azerbejdżanem. Władze w Erywaniu nie chcą współpracy wojskowej i gospodarczej z Moskwą i zamierzają zacieśniać kontakty z Unią Europejską. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
3: Zonda Krypto mogła bez żadnej kontroli dysponować wizerunkiem polskich olimpijczyków. TVN24 i portal Wirtualna Polska dotarły do umowy sponsorskiej, jaką Polski Komitet Olimpijski podpisał z giełdą kryptowalut. Z zapisów wynika, że giełda mogła swobodnie do celów promocyjnych i reklamowych korzystać z wizerunków sportowców. Co więcej, gdyby któryś z nich zwrócił się w tej sprawie z roszczeniami, koszty tych roszczeń pokrywałby PKOL. W zamian Zonda Krypto przekazywała tokeny, z których komitet miał wypłacać premie sportowcom. Umowa nie przesądzała jednak, kto miałby ponosić ryzyko zmian kursowych. Giełda upadła w kwietniu. Pieniądze dla uczestników zimowej olimpiady PKOL wypłacił pieniędzmi przekazanymi przez innych sponsorów. A Polski Komitet Olimpijski w czwartek został bez prezesa. Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku z aferą. Zonda Krypto usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Federalna Komisja Handlu i prokuratorzy generalni 22 amerykańskich stanów pozwali Amazona. Zarzucają koncernowi, że przez lata potajemnie zawyżał ceny reklam i zarobił na tym dziesiątki miliardów dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
7: Pozew dotyczy reklam wyświetlanych w wynikach wyszukiwania na stronie oraz w aplikacji Amazona. Miejsce na nie sprzedaje się na aukcjach, w których firmy licytują się o pokazanie swojego produktu. Według pozwu Amazon podstawiał do tych aukcji zmyślonego uczestnika, żeby podbijać stawki. Doliczał też ukryte opłaty i zastępował wylicytowane ceny wyższymi. Reklamodawcy nie mogli tego wykryć, bo koncern kontrolował dostęp do danych z aukcji. Proceder trwał 7 lat i dotknął ponad 1 200 000 firm, w tym 500 000 małych i średnich przedsiębiorstw. Prokuratorzy szacują, że Amazon zarobił na tym procederze 20 miliardów dolarów. Szef Komisji Handlu Andrew Ferguson oświadczył, że wyższe koszty w dużej mierze przerzucano na amerykańskich konsumentów. Amazon nazwał pozew chybionym i zapowiedział, że będzie się bronić. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
8: Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotnie może popadać i może zagrzmieć, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni. Cieplej na południowym wschodzie 23-25. W tej chwili najchłodniej jest w Bydgoszczy, tylko 16 stopni, a najcieplej rzeczywiście na południowym wschodzie w Rzeszowie 22 stopnie.

Polskie Radio, program pierwszy, Lato z Radiem, 10 minut po godzinie 10, Agnieszka Kunikowska. Dzień dobry, witam w drugiej godzinie naszego spotkania. Troszeczkę sobie poszaleściłam, bo otworzyłam przesyłkę. Wciąż przychodzą przesyłki, wciąż przychodzą. Jesteśmy nimi zasypani. Bardzo dziękujemy i żałujemy, że wszystkich nie możemy odpakować na czas i nagrodzić wszystkich. No to jest po prostu niemożliwe. W tej paczuszce, w tym pudełku, trzy baloniki, takie już troszeczkę smutne i takie już zwiędłe, ale domyślam się, że baloniki są, były tutaj włożone na zasadzie takiego zabezpieczenia. A w środku, proszę Państwa, piesek. Piesek w pięknych pomarańczowych kolorach, złudząco przypominający naszą maskotkę, zrobiony szydełkiem. Na szyi ma medal z napisem jedynka i jest jeszcze laurka i list. List od 12-letniej Alicji, która jest na wakacjach, była na wakacjach u babci Marysi na wsi o nazwie Boleścice i pisze o żniwach, o tym, że dużo pracy, ale że słuchają z babcią Lata z Radiem i przy okazji razem z babcią wydziergały takiego pieska, licząc na naszą maskotkę. Oczywiście, że wysyłam tę naszą maskotkę, a ten piesek to jest taki trochę jak te dawne, co na szybie można było postawić, tak kiwa główką. Zobaczcie, pokazuję teraz do reżyserki, prawda? Taki to piesek. No ciekawa jestem, jakiemu nadasz imię Alicjo. No to co, zaczynamy drugą godzinę. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

Wśród imion dla naszego pieska pojawiła się propozycja pani Danuty Remix. To taka propos tego, co słyszeliśmy przed chwileczką, bo rzeczywiście mamy kilka remiksów, kilka wersji Polki Dziadek w tym roku. Remix, ładnie. I co? Remix i remiksia? Jak się państwu podoba to imię? Jak się państwu podobają nasze skojarzenia ekstra? Zabawa polega na tym, że rozgrywamy co godzinę takie skojarzenia. Maszyna losuje zestaw skojarzeń, 30 sekund na odpowiedź. No, różnica jest tylko taka, że mamy jedną nagrodę, jedną podwójną nagrodę. To jest odkurzacz i to jest ekspres do kawy. A żeby wziąć udział w skojarzeniach, trzeba dać sobie szansę i stworzyć zdanie, które zawierałoby słowa ogon, lato, radość i wysłać to zdanie pod 72 151.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Państwo są czujni jak zwykle, jak ważki są państwo czujni. Pani Krystyna mnie przyłapała na lapsusie językowym, że w poprzednich skojarzeniach powiedziałam pierwsze koty za psoty. No tak, być może tak powiedziałam, nie usłyszałam. A teraz będą drugie koty za psoty, czyli druga odsłona naszych skojarzeń ekstra w lecie z radiem, które wciąż trwa do końca tygodnia. Przypominam też o finale w Białych Błotach w najbliższą sobotę. I przypominam o nagrodzie, bo nagrodę mamy co prawda jedną, ale za to podwójną, bo to jest i odkurzacz taki stojący i ekspres do kawy.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest firma Adler, oferująca sprzęt audio oraz AGD. Adler.com.pl.
1: Stojący, to znaczy pionowy, chciałam powiedzieć to tak, żeby uściślić. Pani Wioletta z Mikołajek. O, z Mikołajek, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Piękne też ma pani okoliczności przyrody.

0: przyrody, jeśli to są te Mikołajki, o których myślę.
1: Tak, te Mikołajki na Mazurach.
0: Cudownie. Proszę powiedzieć, jakie zdanie ułożyła pani ze słów ogon, lato, radość?
1: Wypuszczam kaczki, wypuszczam kaczki na trawkę w lato. Mój piesek Filipek jest happy na to. Łypie oczkami na nie z miłości i merda ogonem z wielkiej radości. Opiekun z niego dumny jak paw, a moje serce krzyczy law.
0: Proszę bardzo, taki dwujęzyczny ten wierszyk się pani udał. Sami poeci są słuchaczami 4,5 roku i lata z radiem i w ogóle radiowej jedynki. No pięknie. Pani Violetto, czy zasady są jasne? Czy mam coś przypomnieć?
1: Tak, są jasne.
0: Dobrze, proszę, ja tylko bardzo proszę państwa o to, żeby pamiętać o słowie dalej albo nie wiem, bo wtedy się no po prostu oszczędza czas.
1: Dobrze.
0: Maszyno, losuj proszę. Zestaw sportowy, a konkretnie tenisowy. Dobrze?
1: Ojejku.
0: To było o jejku dobrze, czy o jejku niedobrze?
1: Ojejku, słabo.
0: Zobaczymy, zobaczymy. Nie można mówić z góry, że słabo, bo może się okazać, że wcale nie. Tenisiści i tenisistki, ci, którzy grają jeszcze, ale także ci, którzy już nie grają, ale zapisali się w historii tenisa. Ja mówię nazwisko, pani imię. Gdybym powiedziała Linette?
1: Magda Linette.
0: Tak jest. A Williams?
1: Nie wiem.
0: Venus albo Serena, albo Serena, albo Wenus, jak kto woli po polsku, bo to siostry. Proszę się trzymać dzielnie, proszę pamiętać o słowie dalej i próbujemy. 3, 2, 1, start. Nadal.
1: Dalej.
0: Grzybowska.
1: Dalej.
0: Dziokowicz.
1: Dalej.
0: Lendl.
1: Michał.
0: Hurkacz.
1: Hurkacz. Hubert.
0: Agassi.
1: Andrea.
0: Alcatraz.
1: Dalej.
0: Becker.
1: Dalej.
0: Chwalińska.
1: Marta.
0: Shelton.
1: Nie wiem.
0: Ben. Shelton, Ben, Maja Chwalińska, Boris Becker, Alcaraz, Carlos. Dwie poprawne odpowiedzi, czyli dwa skojarzenia zaliczone. Bardzo dziękuję pani. Pani Violetcie, a kolejna rozgrywka Skojarzeń Ekstra po godzinie 11:00.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
11: Jedynka. To jest radio.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
13: Marian, o czym myślisz?
14: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
13: O mega okazjach w Media Expert.
14: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
16: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
17: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
16: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
17: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
16: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
17: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
16: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
17: Zapraszają Ula Kaczyńska
16: i Marcin Wojciechowski.
17: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
11: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja.

0: Informacje sportowe w programie Pierwszym Polskiego Radia. Tomasz Kowalczyk, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I jak ustaliliśmy, Iga znowu...
1: Śmiga.
0: Tak jest.
1: Śmiga na kortach US Open w Nowym Jorku. Polka na początek wielkoszlemowej rywalizacji pokonała Chinkę Chu Wang 6-2 i 6-3, a echa tego zwycięstwa zebrał za oceanem oczywiście Jan Pachlowski.
2: Dla Igi Świątek to była kolejna, 28. wygrana na inauguracji turnieju spod znaku Wielkiego Szlema. To taki występ, jakiego można było się spodziewać po Świątek. Prosty, być może ku rozczarowaniu kibiców na stadionie Louisa Armstronga, pozbawiony dramatyzmu, podsumowała strona internetowa WTA Tennis. Iga Świątek w drugiej rundzie US Open zagra w środę z Argentynką Nadią Podorską, która ma ukraińskie pochodzenie. Obie tenisistki rywalizowały ze sobą dotychczas tylko raz. 6 lat temu górą była Polka. Na konferencji prasowej nasza tenisistka tak oceniła swoją najbliższą rywalkę.
3: Na pewno będę musiała obejrzeć i przygotować się taktycznie, ale myślę, że takie podstawowe rzeczy się nie zmieniły. Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy. Właśnie to było 6 lat temu, więc właśnie nie pamiętam, więc na pewno jak trochę obejrzę i przygotuję się z Francisem, to będę miała więcej do powiedzenia, chociaż też nie będę mówiła dużo przed meczem.
2: We wtorek w US Open w pierwszej rundzie zagrają kolejne dwie Polki, Magda Linet i Magdalena Fręch ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Awans uzyskał wczoraj też Hubert Hurkacz. W meczu pierwszej rundy pokonał Bośniaka Jamira Dżumhura. To w czterech partiach. W drugiej rundzie rywalem Hurkacza będzie rozstawiony z ósemką Amerykanin Ben Shelton. Z rywalizacją pożegnała się Maja Chwalińska, przegrywając z Amerykanką Taylor Townsend 2-6, 3-6. I tak jak powiedział Janek, czekamy na kolejne polskie występy z udziałem Magdaleny Fręch, Magdy Linet, a także Kamila Majchrzaka. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W rozegranym w Stambule meczu 1/8 finału Polki pokonały Portugalki. Było 3-0 w setach do 18, 17 i 23, a w ćwierćfinale rywalkami Polek będą Holenderki, które wygrały ze Słowenkami 3-2. Mecz Polska-Holandia zaplanowano na czwartek. Lionel Messi poinformował za to wczoraj, że kończy reprezentacyjną karierę. W mediach społecznościowych wyjaśnił, że po czasie, jaki upłynął od finału Mistrzostw Świata oraz po długim namyśle uznał, że nadszedł moment, by odejść z kadry. W argentyńskich barwach rozegrał 207 spotkań, strzelił 125 goli, zanotował 68 asyst. Z kadrą Albicelestes sięgnął po wszystkie możliwe trofea, a w 2022 roku w Katarze po Mistrzostwo Świata.
0: No i trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym, po prostu.
1: No, ale akurat szedł pokonany w tym
0: filmie. No wiem, już nie musiałeś tego przypominać tak ładnie. Miałam taką ładną puentę.
1: Miało tak być pięknie.
0: No miało tak być, no właśnie, no i nie było. Ale w ogóle było. Dziękuję, Tomasz Kowalczyk.
4: Pogoda.
0: Ludowa mądrość pogodowa, jak zwykle o tej porze, proszę Państwa, pokrzepiająco brzmi, gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma.

Pan znachor z Kurnika napisał: najlepiej uczą się, pani Agnieszko, już od małego przecież kury i cały drób w hodowli przydomowej. O takich zwierzętach na polskiej wsi też nie możemy zapominać. Kury, kaczki to naprawdę inteligentne ptaki. Od małego uczą się życia od kwoki, kaczej czy kurzej lub od człowieka. To prawda, ja nie wiem. To powiedzenie kurzy móżdżek. Kto to wymyślił w ogóle? Na pewno nie oparł tego powiedzenia na doświadczeniu i obserwacji, prawda? Łukasz Bużycki za chwilkę u nas.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Za 20 minut godzina 11, to jest Lato z Radiem wciąż. Lato z Radiem, proszę Państwa, w naszym studiu zapowiadany Łukasz Bożycki, doktor nauk przyrodniczych, fotograf, dziennikarz, baczny, czujny obserwator przyrody, autor filmów przyrodniczych i audycji przyrodniczych. Dzień dobry.
2: Szeroko bardzo się uśmiecham. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Cieszę się, że jesteś, bośmy tutaj rozmawiali, bo proszę Państwa, trzeba Państwu wiedzieć, że Łukasz jest często na walizkach i niełatwo go złapać, ale złapaliśmy, ale już prawie na walizkach, bo się wybierasz
2: w przyszłym tygodniu, tak.
1: Na niedźwiedzie do Norwegii,
2: jadę
1: jakkolwiek
2: do
1: to brzmi.
2: Finlandii, na niedźwiedzie do Tajki, tak.
1: Tak, właśnie. Ale na razie chociaż może o niedźwiedziach też porozmawiamy, bo dzisiaj jest 1 września, dzisiaj ważna data dla wszystkich uczniów, powrót do szkoły albo pierwszy dzień w szkole dla niektórych. A dla zwierząt ma znaczenie kalendarz, czy w świecie zwierząt one w ogóle zwracają na to uwagę?
2: Zanim przejdę do zwierzaków, to nie tylko pod tym względem, które pani wymieniła, to ważny dzień, to dla mnie osobiście także bardzo ważny dzień, bo to rocznica mojego ślubu i to był mój pomysł, żeby 1 września wziąć ślub, żebym jako mężczyzna, stereotypowo, łatwo mógł tę datę zapamiętać. Napad Niemców na Polskę, upadek, utrata niepodległości, dzieci idą do szkoły, wiele dramatów pewnie w polskich domach się rozgrywa. No i ja wtedy świętuję rocznicę
1: Niezła
2: ślubu.
1: Niezła strategia, przyznam. Tak, bardzo oryginalna. No dobrze, a czy w świecie zwierząt...
2: Pozdrawiam moją ukochaną żonę.
1: Ja również dołączam do pozdrowień. Czy w świecie zwierząt ktoś się jeszcze uczy teraz, wczesną... No, mamy koniec lata, jesień jeszcze za chwilkę, ale czy czego się już miały nauczyć zwierzęta, to się nauczyły i teraz już tylko utrwalają?
2: To zależy od ich wielkości, bo te małe zwierzaki uczą się dość szybko i dość szybko opuszczają

0: swoich rodziców, ale te duże zwierzęta, młode nawet, zostają z rodzicami czasem kilka lat, bo techniki na przykład łowieckie są bardzo trudne i skomplikowane, a do tego każde stado w obrębie konkretnego gatunku ma swoje techniki łowieckie. Doskonałym przykładem mogą być orki. To ogromne zwierzęta, bardzo inteligentne, żyją w stadach, ale każde stado, w zależności od tego, gdzie mieszka na kuli ziemskiej, ma dostęp do różnych źródeł pokarmu, więc trzeba się nauczyć, jak na przykład dostać się na plażę, żeby zapolować na uchadki, na przykład w Ameryce Południowej, i ściągnąć je do wody. Jednocześnie zrobić to tak, żeby nie zostać na zawsze na tej plaży, no bo orki oczywiście nie mają nóg. Pomimo tego, że kiedyś były zaliczane do parzystokopytnych, czyli do tej samej grupy zwierząt, co krowy, i były ze sobą blisko spokrewnione, nadal całkiem blisko spokrewnione są, i po prostu były parzystokopytne, więc gdzieś tam miały te małe, zredukowane, parzyste kopytka.
1: Czyli to zależy od rozmiaru. Można powiedzieć...
0: Tak, można powiedzieć, bo ogólnie im większe zwierzę, tym dłużej jest z rodzicami, tym rodzice więcej czasu poświęcają, żeby je uczyć. Niedźwiedzie dokładnie tak samo. Młode podążają za matką bardzo długo, 2-3 lata, i matka pokazuje, gdzie można zjeść, co można zjeść. Ale te małe zwierzaki, wychowane 2-3-4 tygodnie, takie ptaki na przykład wielkości wróbla, i potem musisz sobie radzić sam. Bo trzeba pamiętać o tym, że te małe wróble czy pokrzewki wychowują na przykład 2 czy 3 mioty w ciągu roku, więc te młode mają 2 tygodnie z rodzicami po wyjściu z gniazda.
1: Rodzice
0: i potem
1: nie mają czasu się już nimi zajmować, bo mają kolejne potomstwo. Można powiedzieć, że zwierzęta to mają taką edukację domową, prawda? No bo to rodzice się nimi zajmują, nie chodzą do szkoły.
0: A to Różnie bywa, bo na przykład u strusi jest tak, że strusie, samice podrzucają jaja i pisklęta jednemu strusiowi, który ma takie przedszkole samcowi, i on je wychowuje.
1: No to przedszkola też pingwiny chodzą.
0: Tak, i to nie zawsze jest ojciec, tylko ktoś inny. Różanki, małe rybki, robią tak, że składają ikrę wewnątrz małży, na przykład szczyżuji albo skójki, i tak naprawdę to ta małża przejmuje rolę wychowawczą, bo młode jak się boją, to chowają się do jej wnętrza.
1: Część umiejętności jest zapisana w genach, część jest nabywana dzięki obserwacji rodziców, ale też dzięki obserwacji okoliczności i środowiska, bo tutaj nasza słuchaczka wspomniała krukowate, konkretnie gawrony, które wykoncypowały sobie, że można pięknie orzeszek przełupać, jeśli się go położy na torowisku tramwajowym.
0: Albo na jezdni. A te najmądrzejsze kładą na przejściu dla pieszych. Samochód rozjeżdża ten orzech, a one czekają na to, aż zmieni się sygnalizacja i zapali się czerwone światło dla samochodów, zielone dla pieszych, i wtedy ten krukowaty dumnie wkracza na drogę i zjada to, co chce.
1: No to teraz o rodzicach trochę pomówmy. Niektórzy ptasi rodzice, bo o ptakach też już wspominaliśmy, bywają niezwykle odważni, i z takiego ludzkiego punktu widzenia to nawet może trochę bezwzględni, bo nie wahają się rzucać dzieci nomen omen na głęboką wodę. Nie wiem, czy się domyślasz, o czym ja chcę powiedzieć.
0: Myślę, mam dwa tropy.
1: Proszę bardzo. Ja myślę o gongołach.
0: O gongołach, tak. To jest jeden z moich tropów. Gongoły i nurogęsi to są rzeczywiście kaczki, które rozmnażają się w dziuplach, tam zakładają swoje lęgi wysoko na drzewie, i młode są za gniazdownikami, co oznacza, że opuszczają gniazdo i dzieciństwo spędzają za gniazdem. Bardzo szybko się względnie usamodzielniają i podążają za rodzicami, ale nie potrafią wtedy jeszcze latać, a dziuple trzeba opuścić, i wtedy samica jest na ziemi, woła młode, i proszę sobie to wyobrazić. Te młode wchodzą na krawędź dziupli, widzą kilka metrów do ziemi, mają malutkie skrzydełka, które absolutnie nie utrzymają ich w powietrzu, i na dźwięk matki, która woła: chodź tu do mnie, chodź tu do mnie, te młode ufają rodzicom, nie dyskutują i skaczą. Uderzają oczywiście o ziemię, nic im się nie dzieje, i taka wesoła gromadka zmierza w stronę wody.
1: To teraz na koniec poproszę o...
0: Ale jest jeszcze drugi
1: tak? No
0: wątek,
1: właśnie, drugi trop, tak, jasne.
0: A to jest zupełne przeciwieństwo. To kłoka, to torbacz, który żyje w Australii, Australia Zachodnia. Bardzo uroczy, taki memiczny zwierzak, zawsze uśmiechnięty. Mnóstwo ludzi robi sobie z nią selfie, ale ona ma czarne, bardzo czarne serce, ponieważ kłoka jako torbacz ma dziecko w torbie, na brzuchu. Ale jak goni ją drapieżnik, to kłoka wyjmuje to dziecko. Dokładnie tak. I słusznie. I rzuca własnym dzieckiem w stronę drapieżnika. To dziecko jest oczywiście przerażone i krzyczy, bo nie wie, co się dzieje, i woła mamy. przyciąga tą uwagę drapieżnika, a matka wtedy może uciec.
1: Co za kłoka.
0: I takie mamy matki w świecie zwierząt.
1: Łukasz

0: To na koniec, gdybyś miał wskazać w tym świecie zwierzęcym prymusa i takiego, który się obija i często siedzi w oślej ławce.
1: To bardzo ciekawe pytanie. Prymusa. To pewnie bym wymienił te najbardziej inteligentne zwierzęta, czyli wilki, orki i szympansy. A te, które siedzą w... Jestem zaskoczony. Kto tak? To może kury, które były zapowiedzią naszej rozmowy, bo wydaje się, że z tym ptasim muszkiem coś jest na rzeczy.
0: Bo
1: badania pokazały, że kura jest w stanie zapamiętać tylko 16 innych kur. Nie ma więcej przyjaciółek. 16.
0: No i jak dobrze, się pojawia nowa, nie to trzeba mieć wielu, tylko wypada. Sprawdzonych niewielu.
1: Więc nawet jak jest duże stado, to kura pamięta tylko 16 kur z tego stada.
0: Rozczarowałeś mnie trochę tą kurą, ale kłoka mnie bardziej zbulwersowała.
1: Więc nie nauczy się wszystkich imion swoich znajomych z kurnika. Może tak z tego wybrnę.
0: Bardzo dziękuję. Jak państwo słyszeli, temat rzeka i obiecuję, że jeszcze wrócimy i do tematu, i do naszego wspaniałego gościa Łukasz Bożycki. Bardzo dziękuję i pięknego czasu, i żeby nie było zorzy, życzę na tych niedźwiedziach.
1: Bo wtedy się nie wyśpię, tak.
0: Bo wtedy się nie wyśpię.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Co sądzimy o tatuażach?
2: Człowiek ma ciało, powinien szanować.
3: Jeżeli ktoś jest dorosły, świadomie podejmuje decyzję, co robi ze swoim ciałem.
1: Czy wakacje w pojedynkę to dobry pomysł?
4: Raz w roku wyjeżdżam sobie na tydzień sam.
2: Obojętnie jaka by to była kochana osoba, trzeba również od tej osoby odpocząć.
1: Czy jesteśmy pracoholikami?
5: Byłem pracoholikiem na pewno i pracodawca żeruje na takich ludziach.
1: W jedynce jest miejsce na każdy temat. Ważne, by rozmawiać o nim tylko szczerze. Patryk Michalski, zapraszam dziś o 13:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: ten... Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zapalenie.

0: parcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama. Radio Kierowców.
5: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Zaczynamy od tragicznego wypadku na autostradzie A1 w województwie śląskim, niedaleko Częstochowy. Według informacji od służb w wypadku zostało poszkodowanych 5 osób, natomiast 4 straciły życie. Na miejscu lądowały helikoptery lotniczego pogotowia ratunkowego. Po 9:00 samochód ciężarowy najechał na pojazd obsługi autostrady i co najmniej do 13:00 zablokowana będzie jezdnia w kierunku Gorzyczek. Policja kieruje na objazd przez węzeł w Radomsku. A więcej o wypadku na A1 już za chwilę. W aktualnościach jedynki. Zablokowany jest natomiast jeszcze cały czas odcinek trasy S8 z Kępna do Wrocławia. W Sycowie pojawiła się informacja o kolejnym zdarzeniu drogowym. Na razie czekamy na dokładne informacje od służb. Żeby ominąć blokadę, najlepiej jeszcze w Kępnie zjechać do Antonina na drogę krajową numer 11 i dalej kontynuować trasę drogą krajową numer 25. Na węźle Oleśnica Zachód mogą Państwo wrócić z powrotem na S8. Zakorkowana jest też obwodnica Krakowa. Najciaśniej jest na węźle w Balicach, w trasie do Tarnowa, chociaż po drugiej stronie jezdni też mamy dość spore przewężenie. Ponadto przy węźle Balice jest kolizja, przez którą praktycznie niemożliwy jest przejazd drogą wojewódzką numer 774 z Kryspinowa do Krakowa. I jeszcze jedna informacja, tym razem z Warszawy. Po 9:00 na łuku ulicy Płochocińskiej, a przed ulicą Cieślawskich na Białołęce był wypadek. Policja blokuje przejazd drogą wojewódzką numer 633, ale korek można ominąć, zjeżdżając w ulicę Bruszewską. To informacja dla tych z Państwa, którzy jadą w stronę Zegrza, natomiast kierowcy zmierzający do Warszawy mogą zjechać z Płochocińskiej na ulicę Nowiny. 22 513 11 11 to numer w każdej drogowej sprawie. 22 513 11 11. Zachęcamy także do tego, żeby korzystać z aplikacji Polskiego Radia Kierowców.
6: Program pierwszy Polskiego Radia, minęła 11:00.

0: Pani Danuta Maria na naszym facebookowym profilu napisała: takich opowieści pana Łukasza Bożyckiego mogłabym słuchać bez końca i łyżkami jeść. No myślę, że są państwo zgodni w tej opinii. Rzeczywiście jak nikt potrafi Łukasz opowiadać o przyrodzie i z całą pewnością będziemy z tej jego umiejętności jeszcze korzystać. A w tej godzinie przed nami historia jednej piosenki. Marcin Wojciechowski pojawił się już w reżyserce, ale jeszcze chwilkę musi na to poczekać. Teraz aktualności radiowej jedynki i Anna Kowalczyk.
1: Tragiczny wypadek na autostradzie niedaleko Częstochowy. Na miejscu pracują służby. Kierowcy płaczą i płacą. Paliwa mocno podrożały, skończyła się rządowa ochrona. Konie nie dojadą do Morskiego Oka. Od dziś będą jeździć skróconą trasą. Cztery osoby zginęły w tragicznym wypadku na autostradzie A1 w województwie śląskim. Kolejne cztery zostały ranne. Na miejscu trwa akcja służb. O szczegółach Tomasz Zielenkiewicz.
2: Do wypadku doszło przed zjazdem Mykanów w powiecie częstochowskim. Ciężarówka najechała na samochód obsługi autostrady.
3: W zdarzeniu brało udział kilka samochodów dostawczych. Samochód ciężarowy z naczepą, przyczepka ze smołą.

0: Państwa obchodom przyglądał się nasz reporter Mateusz Czmiel.
1: Poranne uroczystości rozpoczęły się dokładnie o godzinie, o której 87 lat temu nad miastem pojawiły się niemieckie bombowce. Wieluń nie miał wojska ani umocnień, a bomby spadły m.in. na domy i szpital, przypomniał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
2: 87 lat temu ciszę w tym mieście przerwały niemieckie bombowce. Bomby spadły na miasto, które nie było twierdzą. Na domy, na ulice, na szpital zginęli chorzy, lekarze, zwykli mieszkańcy. Niemieckie Luftwaffe uczyniło z bezbronnego miasta pierwszy cel wojny. Wojny, która rozlała się na cały kontynent, a potem na cały świat.
1: Atak na Wieluń miał wywołać panikę i zmusić tysiące ludzi do ucieczki w głąb kraju, blokując drogi i wpisując się w niemiecką doktrynę wojny błyskawicznej. Obchody wybuchu II wojny światowej potrwają w mieście cały dzień.
0: Z Wielunia Mateusz Czmiel, dziękuję bardzo. Apel pamięci i znaczące słowa najważniejszych osób w państwie padły też na Westerplatte. To tragedia, o której nie wolno nam zapomnieć, podkreślał podczas uroczystości 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Prezydent Karol Nawrocki upomniał się też o reparacje wojenne od Niemiec. Premier Donald Tusk ostrzegał z kolei, że zło znowu czai się za naszymi granicami.
3: To są aktualności jedynki.
0: Kierowcy sięgają głębiej do kieszeni. Cen na stacjach nie reguluje już rządowy program CPN. Niektóre paliwa zdrożały o około 1 zł.
4: Bardzo drogo jest. Alternatywa zawsze jest, prawda? No ale wolę samochodem, bo wygodny jestem.
5: Ceny no wskoczyło wszystko masakrycznie do góry.
6: Tutaj
5: no.
6: Widzę 95 w ogóle nie wyświetla, to chyba kupili wszystko.
5: No trochę boli, no ale i tak każdy będzie tankować.
7: Wczoraj miałem zatankować, ale jak podjechałem tutaj, to była kolejka prawie pod Wieleńsko. Zrezygnowałem i mówię, moja strata. Tutaj jakoś tam można się trochę ograniczyć z to jazdą.
8: No pan zobaczy. 400, no to 400. Kiedyś za 400 to się tankowało i się jeździło a dzisiaj.
0: Rządowy program ceny paliwa niżej wrócił na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Koniom pracującym na drodze do Morskiego Oka będzie lżej. Od dziś na próbę będą jeździć skróconą trasą. To efekt ubiegłorocznego porozumienia zawartego między fiakrami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, Ministerstwa Środowiska oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego. O szczegółach Paweł Pawlica.
9: Konie zamiast prawie 8 pojadą 3 km. Fiakrzy wysadzą pasażerów z wozów przy wodogrzmotach Mickiewicza. Stamtąd turyści będą musieli pokonać pozostałe 5 km na piechotę. To najbardziej stromy odcinek całej trasy.
10: Jesteśmy umówieni na miesiąc próby. Po to też, żeby sprawdzić, jak zareagują turyści na to, że nie mogą dojechać do góry.
9: Mówi starosta tatrzański Andrzej Skupień. Fiakrzy zapowiedzieli obniżenie cen za przejazd o połowę i nie kryją obaw o swoją przyszłość.
11: To chodzi o to, żeby nas po prostu ekonomicznie skończyć.
9: Andrzej Mąka, szef Stowarzyszenia Fiakrów, liczy, że po miesięcznym pilotażu wozacy wrócą na pełną trasę i do dotychczasowych cen za przejazdy. Docelowo na drodze do Morskiego Oka od wodogrzmotów Mickiewicza aż do Włosienicy turystów mają zabierać elektryczne autobusy.
0: Organizacje obrońców praw zwierząt domagają się całkowitej likwidacji transportu konnego na drodze do Morskiego Oka. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
13: Pogoda.
14: Chcemy czy nie chcemy, zaczyna się meteorologiczna jesień. Proszę Państwa, pierwszy dzień września będzie ze zmienną pogodą. Zachmurzenie umiarkowane i duże przelotnie popada deszcz. Miejscami wystąpią burze, głównie na północy i wschodzie, a w czasie burz spadnie około 15 mm deszczu. Porywy wiatru osiągną do 65 km na godzinę. W najcieplejszym momencie dnia, dzisiaj od 18 do 22 stopni, troszkę cieplej na południowym wschodzie, tam do 25 stopni.
12: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
15: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
16: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.

11 minut po godzinie 11, program Pierwszy Polskiego Radia, Agnieszka Kunikowska. Dzień dobry, zaczynamy trzecią godzinę lata z radiem. Lato z radiem, przypominam, wciąż trwa. W sobotę wielki finał w Białych Błotach, koncert, ale wcześniej audycja plenerowa i piknik rodzinny, na który gorąco Państwa zapraszamy i zachęcamy do udziału w tym pikniku i w potańcówce także. Poprzednie dwie godziny wypełniły nam sprawki przyrodnicze, jeśli mogę tak powiedzieć. Cały czas piszą Państwo o opowieściach Łukasza Bożyckiego. Pani Katarzyna się bulwersuje. Okropne, ale taki jest świat zwierząt, bezwzględny. Matka musi się bronić, ale czemu kosztem swojego dziecka? To w nawiązaniu do tej kłoki, która swoje dziecko rzuca wrogowi na pożarcie. Spojrzałam sobie, jak ona wygląda, ta kłoka. I rzeczywiście bardzo jest uśmiechnięta, urocza, ale jak się okazuje z naszego ludzkiego punktu widzenia także bezwzględna. Co jeszcze? No oczywiście w tej godzinie będzie historia pewnej piosenki, pewnego przeboju bardzo znanego, do dzisiaj się świetnie tego słucha, ale również trzecia odsłona naszych skojarzeń ekstra. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum

pierwszej godzinie wspominaliśmy też o migracjach ptasich i o tym, że niektóre ptaki już odleciały, jeszcze inne się zbierają. A ja jestem ciekawa, którego gatunku ptaków będzie Państwu najbardziej brakować? Czy bociana, czy jeżyka, czy może jaskółek? Proszę napisać 71-151 facebook.com/jedynka. Mam jeszcze psiaki, nasze maskotki bezimienne. No i czekamy oczywiście na propozycję imienia również.

0: Lato z radiem w programie pierwszym Polskiego Radia, 20 minut po godzinie 11 i skojarzenia lata z radiem ekstra, taka nasza nowa zabawa w tym tygodniu dla Państwa. Trzy odsłony skojarzeń rozstrzelone na 3 godziny naszego spotkania. Teraz odsłona numer 3, zasady te same, 30 sekund na odpowiedź, wcześniej maszyna losująca losuje zestaw skojarzeń, ale do wygrania jest tylko jedna nagroda, za to podwójna. Jest nią odkurzacz pionowy oraz ekspres do kawy.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest firma Adler, oferująca sprzęt audio oraz AGD. Adler.com.pl.
0: I sytuacja na razie przedstawia się następująco. Pan Tadeusz ma 3 punkty, pani Wioletta ma 2 punkty. A ile punktów zdobędzie pani Maria z Zamościa, to się okaże za chwilę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry, pani Mario. Jakie zdanie pani ułożyła z użyciem?
2: Nie wiem, o które chodzi, bo wysłałam 2.
0: A to ja przytoczę. To ja przytoczę to, które wybraliśmy. Nawet proszę. Wielogodzinne stanie latem w ogonie samochodów jadących na hel nie odbierze nam radości, gdy osiągniemy swój cel.
2: No tak, tak napisałam.
0: I bardzo pięknie pani napisała. Teraz bardzo pięknie proszę odpowiadać, czy przypomnieć zasady, czy wszystko jest jasne?
2: Znam zasady, tak.
0: Dobrze, to tylko proszę pamiętać o dalej albo nie wiem, bo w nerwach czasami człowiek się, jak to się mówi potocznie, zawiesi, a czasu szkoda, bo jest tylko 30 sekund na udzielenie odpowiedzi. Dobrze?
2: Tak.
0: Maszyna wylosuje zestaw. To jest zestaw zabytkowy. Zabytek.
2: Ojej.
0: Spokojnie. Zabytek, znane miejsce w Polsce albo na świecie. I właśnie o to chodzi, żeby podać kraj, ale nie miasto, kraj. Gdybym ja na przykład powiedziała Łazienki Królewskie, to pani powiedziałaby...
2: Polska.
0: Oczywiście. A gdybym powiedziała Koloseum?
2: Włochy.
0: Otóż to. I tak właśnie proszę odpowiadać, pamiętając o dalej albo nie wiem. Uwaga. 3, 2, 1, start. Fontanna di Trevi.
2: Włochy.
0: Louvre.
2: Francja.
0: Wawel.
2: Polska.
0: Most Karola.
2: Włochy.
0: Twierdza Narikala.
2: Włochy.
0: Wersal.
2: Francja.
0: Hagia Sofia.
2: Turcja.
0: Wieża Eiffla.
2: Francja.
0: Armia Terakotowa.
2: Dalej.
0: Big Ben.
2: Anglia.
0: Na uderzeniu dzwonu, gongu. Dobrze pani odpowiedziała. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skojarzeń. Most Karola, ja nie wiem.
2: Ojej, a ja przepraszam, ja nie wiem, czemu most... że w Czechy. No ja właśnie. Nie usłyszałam dobrze, dlaczego.
0: Twierdza Narikala to...

0: w Gruzji jest, a armia terakotowa w Chinach, to tylko tak dopowiem, Moskarola się omsknął, ale pani Mario, jest pani laureatką dzisiejszego konkursu skojarzenia Ekstra, ponieważ zdobyła pani 7 punktów i naszą podwójną nagrodę, czyli odkurzacz i ekspres do kawy. Gratulacje oraz...
1: Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję.
0: Gratulacje. Radość nieudawana. Dziękuję. Słychać to w pani głosie.
1: Tak. Wszystkiego dobrego. Cieszę. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. A następna odsłona skojarzeń Ekstra oczywiście jutro.
2: Jedynka. To jest radio.
0: No i tak właśnie w pięknym stylu nasza słuchaczka zdobyła nagrody oraz... usłyszała fanfary. Kto usłyszy jutro fanfary, to się dowiemy jutro w kolejnej audycji Lato z Radiem. Ja tymczasem państwa pytam o to, za kim państwo tęsknią z tych ptasich naszych przyjaciół i na jakie głosy państwo czekają. Pani Danuta Maria pisze, każdej wiosny najbardziej czekam na śpiew wilgi. Kiedy znowu usłyszę w maju Zofio, Fio, samca i słodki szczebiot samiczki. Wypatruję przelatujących wysoko w koronach drzew żółtych ptaszków. To ich będę wyczekiwać przez całą zimę. Za nimi będę tęsknić.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Długie spacery, wakacyjne przygody, kilometry na rowerze? Postaw na komfort od pierwszego kroku. Skarpetki sportowe Spox Socks są lekkie, przewiewne i gotowe na każdą aktywność. Wybierz swój ulubiony wzór na skarpetyniedopary.pl i ciesz się latem bez ograniczeń. Spox Socks. Wygoda na wakacje.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00. Słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama. Autopromocja.
9: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
10: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
9: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
10: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
9: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
10: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
9: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14:00.
10: Zapraszają Ula Kaczyńska
9: i Marcin Wojciechowski.
10: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
11: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja. Pogoda.
12: Niewiele się w tej pogodzie na dziś zmienia. Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotnie może popadać deszcz. Miejscami może też zagrzmieć, głównie na północy i wschodzie. W czasie burz będzie padać oczywiście i spadnie około 15 mm deszczu, a porywy wiatru osiągną do 65 km na godzinę. W najcieplejszym momencie dnia dzisiaj od 18 do 22 stopni, cieplej na południowym wschodzie, tam do 25 stopni Celsjusza. Dzików, taka miejscowość w Podkarpackiem, i Tadeusz Zych, dyrektor Muzeum Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu.
13: Witam Państwa serdecznie z Dzikowa, centrum Tarnobrzega. Pogoda cudowna, słońce 25 stopni, patrzę na drzewa, zaczynają już się żółcić, a więc wszystko wskazuje na to, że nieuchronnie i nieubłaganie nadchodzi jesień. Jesteśmy w parku w Zamku Tarnowskich w Dzikowie, gdzie znajduje się jedna z najlepiej zachowanych kolekcji ziemiańskich w Polsce. Wspaniałe dzieła sztuki, malarstwo europejskie, polskie, Matejko, Wygrzywalski, Malczewski i wspaniałe miniatury z początku XIX wieku. To wszystko do zobaczenia w otoczeniu fantastycznego parku na wyciągnięcie ręki z centrum Tarnobrzega. Zapraszamy bardzo serdecznie.
12: Bardzo dziękujemy za zaproszenie i pozdrawiamy z Warszawy.

0: No niektóre odleciały, niektóre jeszcze się pakują i odlecą niedługo. Pani Beata napisała, dopiero odleciała i już bardzo brakuje tego radosnego popiskiwania jeżyków. W tym roku spakowały się znacznie wcześniej niż zwykle, bo w pierwszych dniach sierpnia. A pożegnanie odbyło się niepostrzeżenie. Ja też właśnie wróciłam z wakacji, a moich jeżyków już nie ma. Ale za to jest Marcin Wojciechowski.
1: Dzień dobry. No nie, no nie mam takich zdolności jak ptaki niestety, choć balonem ostatnio już nie będę do tego wracał, latałem. Ale powiem
0: do tego
1: państwu,
0: może ciągle wracać, bo to taka piękne, przygoda.
1: Tak. Tak, to wspaniałe. A ja powiem państwu, że ja lubię, wprawdzie nie pytasz, ale powiem, żurawie.
0: A wiesz, że niektóre zostają z nami na
1: tak
0: zimę?
1: Właśnie, dlatego je lubię, bo one tak nie, one uświadamiają nas, że jakieś ptaki ciągle są z nami. To nie jakieś, tylko to są przecież piękne żurawie.
0: Piękne,
1: klangor może nie jest najczystszym, nie jest słowikiem.
0: A ja lubię, wiesz?
1: Ja też
0: lubię.
1: No ale wiesz, niektórzy lubią chylińską, niektórzy Boccellego. No.
0: właśnie. A wiesz co, ja kiedyś ukułam takie powiedzenie, bo one mają takie pięknie ułożone pióra na ogonie.
1: Tak,
0: ja ukułam takie powiedzenie, że one mają taką tiurniurę.
1: Może tak. O, to piękne słowo.
0: Prawda?
1: Tak, tak.
0: No
1: tak.
0: A to a chcesz posłuchać sobie trochę żurawi?
1: Bardzo
0: tak,
1: chętnie.
0: Chcesz przypomnieć?
1: Mm-hmm. No. O. Cudownie. Na Mazurach, tam gdzie też skąd pochodzę, o 19 każdego dnia wracają. I to jest one z zegarkiem.
0: Zegar, tak,
1: zegar 19. Cudowne. No potem oczywiście, jak robi się ciemno, to trochę wcześniej, ale to są bardzo, bardzo punktualne. Co dzisiaj porozmawiamy o wyspie?
0: Tak, porozmawiamy o wyspie. Właśnie chciałam powiedzieć, że ciekawe jestem, czy Brian Ferry widział w ogóle żurawia kiedykolwiek.
1: Nie mam pojęcia, jak to było tam u nich. U nas na szczęście są. Wiem, że 28 maja 1982 roku ukazała się płyta Roxy Music Avalon. Mm-hmm. Płyta zupełnie inna niż te, które Roxy Music nagrywali wcześniej. Ja sobie to aż w 10 punktach wypisałem. Nerwowy art rock, tak nazywana była ich muzyka do tego czasu. I to Avalon było zupełnie inne. Było takie przestrzenne, eleganckie. Wybacz...
0: Ale takie neurotyczne też trochę.
1: Było bardzo neurotyczne, oczywiście. Tak, takie tajemnicze, trochę snujące się, takie melancholijno-luksusowe, powiedziałbym. To taki chic pop trochę. Wybacz to niepolskie słowo, Agnieszko.
0: Ale ładnie brzmi.
1: No tak mi się też wydaje. Avalon, może od tego należałoby zacząć, co to takiego jest. No Wyspa Jabłek, Wyspa Mityczna, wiadomo, król Artur miał trafić do tego miejsca ciężko ranny. No i Ferry nie używa dosłownie tego nawiązania mitycznego, chociaż raczej czytamy to Avalon jako miejsce idealne, odległe, niemal nierealne, takie doskonałe, do którego człowiek próbuje dotrzeć, ale oczywiście nie może nadal ciągle znaleźć drogi. Cały ten album ma taką właśnie atmosferę. Tekst wyjątkowo krótki, dziwny.
0: Taki dający pole do różnych interpretacji,
1: tak bym powiedziała. Bardzo różnych. Dzisiaj przyszły mi do głowy takie, że nawet nie mogę ich podać o tej porze. Nie jakieś straszne, ale no bardzo nie, różne. No tak. Chodzi o koniec imprezy, jakby to traktować dosłownie, ale podejrzewam, że tam chodzi o coś więcej. Natomiast kończy się impreza i w okolicach Briana Ferry'ego pojawia się piękna kobieta, która jest dla niego, ta chwila z tą kobietą jest dla niego niczym to Avalon, to takie... ten cudowny stan nie do przejścia. Zostaje cisza, no, trochę można czytać to jak historię zespołu, myślę sobie.
0: When
1: też
0: the samba takes you... out
1: tak,
0: of nowhere.
1: Tak, tak, tak, właśnie. Ciekawie jest z wokalistką, tam pojawia się piękny głos dziewczyny z Haiti. Yannick Etienne nazywa się. I to też ciekawa historia, bo Brian zaprosił ją do studia, kiedy słyszał, jak próbowała się w studiu obok. Nie była to zaplanowana współpraca. On usłyszał, podsłuchał po prostu, jak ona śpiewa i zaproponował jej udział w tym utworze. Przyznasz i przyznają państwo, że ona zrobiła tam klimat, jak to się mówi.
0: Pamięta się

0: ten chórek.
1: Tak, okładka też była inna, bo na okładkach Roxy Music zwykle były kobiety. Na okładce też była kobieta tego, ale odwrócona plecami, przepraszam dokładnie, więc to już było też coś innego. A utwór jest piękny, jest tak powiedziałbym taki płynący, zmysłowy, on jest taki, aż mi brakuje, aż tak zaczynam trochę, jak go słucham, potrzebuję się uspokoić aż przy nim.
0: Dobrze, to będziemy się teraz uspokajać. A czy ty wiesz, że Brian Ferry niedługo skończy 81 lat?
1: No co ty mówisz?
0: Chyba 26.
1: Myślałem, że Brian Ferry się nie starzeje.
0: No właśnie.
1: No, wszyscy.
0: W naszych uszach i sercach się nie starzeje i ta piosenka też się absolutnie nie starzeje, prawda?
1: Avalon, przepiękny utwór i głos haitańskiej wokalistki w tle. To jest piosenka,
0: i
1: proszę
0: to
1: państwa.
0: Intro.
1: Och, to już nie zagaduję, tylko powiem o pięknej chwili, która dlatego jest piękna, bo jest krótka.
0: Łapmy tę chwilę. Marcin Wojciechowski.
1: Dziękuję.

I ostatnia dzisiejszego dnia przesyłka od Hani. Tak, od Hani, która od 2 lat maluje i rysuje i czekała na nas, czyli na Lato z Radiem cały rok. Od 2 lat maluje i rysuje, a słucha nas od małego. Co roku czeka na początek wakacji i Lato z Radiem. Lato z Radiem powoli się kończy, a tymczasem ten piękny obrazek dopiero do nas dotarł. Haniu, za piękny portret psiaka, a do psiaka albo kunpelka wysyłamy naszą maskotkę. Gratulacje, a ostatnią dzisiaj maskotkę postanowiłam wysłać do Stasia, który towarzyszy nam od samego początku i od samego początku Lata z Radiem i komentuje i wpisuje swoje przemyślenia i jest niezwykle uśmiechniętą, radosną osobą mimo tego, jakie okoliczności mu towarzyszą. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję Państwu za dzisiaj, zapraszając na jutro w imieniu Romana Czejarka. Jutro też będzie przyrodniczo, Białowieski Park Narodowy. Maciek Walecki się tam wybierze, żeby się dowiedzieć, jak się bezpiecznie obserwuje zwierzęta i jaka odległość jest bezpieczna, i będzie też o szkolnym życiu w sieci, no bo zaczyna się rok szkolny. Sieć, wiadomo, chętnie odwiedzana, oczywiście sieć internetowa przez młodzież i kolejne problemy. A więc zapraszam na jutro, za dziś bardzo dziękuję, niech to będzie piękny dzień. Proszę wypatrywać na niebie tych, co jeszcze nie odleciały. Proszę się zachwycać przyrodą i światem i pozostać z nami, z Radiową Jedynką. Agnieszka Kunikowska, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Co sądzimy o tatuażach?
2: Człowiek ma ciało, powinien szanować.
3: Jeżeli ktoś jest dorosły, świadomie podejmuje decyzję, co robi ze swoim ciałem.
1: Czy wakacje w pojedynkę to dobry pomysł?
4: Raz w roku wyjeżdżam sobie na tydzień sam.
2: Obojętnie jaka by to była kochana osoba, trzeba również od tej osoby odpocząć.
1: Czy jesteśmy pracoholikami?
5: Byłem pracoholikiem na pewno i pracodawca żeruje na takich ludziach.
1: W jedynce jest miejsce na każdy temat. Ważne, by rozmawiać o nim tylko szczerze. Patryk Michalski, zapraszam dziś o 13.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
15: Zdrowit.
0: Reklama.
16: Ogłoszenie społeczne.
17: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki. Aniu, czyli ponownie będziesz...

0: przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
1: Tak.
0: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
1: Mhm.
0: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
1: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
2: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
0: Już rozumiem.
1: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Radio Kierowców.
5: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Trwają prace po tragicznym zdarzeniu na A1 na Śląsku. 5 osób zostało rannych, 4 osoby straciły życie. Chodzi o A1 i trasę między węzłami Radomsko-Mykanów. W pobliżu Mykanowa na 414 kilometrze samochód ciężarowy uderzył w auto służb drogowych i w związku z tym tutaj doszło właśnie do tak tragicznego zdarzenia. Droga A1 w stronę Gorzyczek wciąż jest zablokowana, na miejscu pracują służby i taka sytuacja potrwać ma kilka godzin nawet. Policja oczywiście jest na miejscu i kieruje na objazdy. Węzłem Radomska należy zjechać z A1, by ominąć blokadę na wysokości Mykanowa, jadąc w stronę Gorzyczek. Kłopoty z przejazdem na A1 mamy też w Łódzkiem. Trasa między węzłami Łódź Południe, a właściwie na węźle Łódź Południe na 323 kilometrze. Tu pracują służby, wyciągają samochód ciężarowy z rowu. Jest przejazd, ale w stronę Katowic odbywa się tylko jednym pasem. Kłopoty z przejazdem na S7 to Płońsk-Kazuń Nowy w pobliżu miejscowości Szczytno, a więc po północnej stronie S7 między Warszawą a północą, a Gdańskiem na Mazowszu. 130 km. Tu doszło do zderzenia samochodu osobowego z przyczepą zabezpieczającą prace drogowe. Tu na szczęście nie ma poszkodowanych, ale są kłopoty z przejazdem w stronę Warszawy. Dostępne dla kierowców są tylko 2 pasy jezdni.
6: Już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12:00. Po sygnale Kraków i hejnał Zwierzy Mariackiej.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 5 minut temu minęło południe. Anna Kowalczyk, zapraszam na aktualności jedynki. Policja wyjaśnia przyczyny tragicznego wypadku na autostradzie A1 w województwie śląskim, niedaleko Mykanowa. Ciężarówka wjechała w ekipę remontową. Podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji mówiła w TVP Info, że na miejscu wciąż pracują służby.
1: Ustalamy wszystkie szczegóły i okoliczności, zabezpieczamy ślady. Na tą chwilę wiemy również, że pojazd ciężarowy, który najechał na ten samochód, w którym nie przebywały osoby, tylko znajdowały się na zewnątrz tego pojazdu i wykonywały prace remontowe na A1.
0: Kierowca ciężarówki jest przesłuchiwany przez policję. Nie żyje powstaniec warszawski Jerzy Łakomski, pseudonim Kajtek, miał 94 lata. O jego śmierci informuje Muzeum Powstania Warszawskiego. W trakcie zrywu Jerzy Łakomski pełnił służbę pomocniczą w pułku Baszta. Na miejsce akcji dostarczał butelki zapalające i zaopatrywał powstańców w żywność. W trakcie natarcia na wóz opancerzony przy Belwederskiej został ranny w głowę. Po dwóch dniach wrócił do służby. Pogrzeb Jerzego Łakomskiego odbędzie się w najbliższy poniedziałek w południe na cmentarzu północnym w Warszawie.
2: To są aktualności jedynki.
0: Para prezydencka razem z uczniami podwarszawskiego liceum mundurowym w Komornicy witała nowy rok szkolny. Karol Nawrocki podkreślał, że w kształceniu młodzieży ważne jest budowanie relacji i właściwych postaw.
3: Dobra polska szkoła wymaga więc świadomości tego, kim jesteśmy jako Polacy. Polacy muszą wychodzić z polskich szkół.
0: Premier Donald Tusk zainaugurował rok szkolny w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu. W przemówieniu nawiązał do rocznicy wybuchu II wojny światowej.
4: Chodzi o to, żeby wszędzie na świecie, tak jak jest tutaj w Wieluniu, pamiętać o tym, co do tej wojny doprowadziło, jak straszliwym nieszczęściem jest wojna, jak wielkim zadaniem każdego pokolenia jest wojny uniknąć, agresji, nienawiści, pogardy.
0: Nowy rok szkolny rozpoczyna dziś prawie 5 milionów uczniów. Dzieci, młodzież i nauczycieli czekają spore zmiany, w tym m.in. obowiązkowa edukacja zdrowotna czy zakaz korzystania z telefonów komórkowych w podstawówkach. Okolice szkół i przedszkoli pod czujnym okiem policji. Wraz z początkiem roku szkolnego rusza ogólnopolska akcja Bezpieczna droga do szkoły. Funkcjonariusze będą zwracać uwagę na zachowanie pieszych i kierowców, zapowiada Żaneta Bielecka ze szczecińskiej policji.
5: Będą widoczni w okolicach przejść dla pieszych, również tych przejść dla pieszych, na których dochodzi najczęściej do zdarzeń drogowych. Funkcjonariusze w ramach działań profilaktycznych będą rozdawać również elementy odblaskowe, żeby móc poprawić tą widoczność najmłodszych podczas drogi do szkoły oraz podczas powrotu z tej szkoły.
0: Policyjna akcja Bezpieczna droga do szkoły potrwa do końca września.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Sporo chmur nad Polską. Po południu prawie wszędzie może przelotnie popadać. Najwięcej deszczu na północy i wschodzie. Na Podlasiu i Suwalszczyźnie możliwe burze. Na termometrach od 19 stopni w Suwałkach i Olsztynie, 21 w Warszawie i Zielonej Górze, do 24 w Przemyślu.
1: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. Prawie połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Prawie 9 po 12.
1: Samo południe.

0: Premier ponownie mówi o zagrożeniu ze wschodu. Prezydent ponownie domaga się reparacji. Dziś rocznica wybuchu II wojny światowej.
1: Wielkim zadaniem każdego pokolenia jest wojny uniknąć, agresji, nienawiści, pogardy. A jeśli już takie nieszczęście spada na nas, to w jaki sposób odbudować?
0: Dzieci wróciły też do szkoły, ale ma być to inna szkoła niż w czerwcu. Od dziś już w całym kraju obowiązuje na przykład zakaz używania smartfonów w czasie lekcji.
2: Bardzo się cieszę, że dzieci wreszcie będą mogły się skupić na tym, czego mają się nauczyć, czego mają się dowiedzieć i nie z telefonu.
0: Głos i wizerunek olimpijczyków sprzedany Zonda Krypto. Do mediów trafił tekst kontrowersyjnej umowy, którą Komitet Olimpijski podpisał z upadłą już giełdą kryptowalut.
3: To była umowa, w której PKOL zdecydował się na odsprzedaż wizerunku wszystkich sportowców, tych obecnych, byłych.
0: Przed mikrofonem Karol Surówka, to jest W samo południe. Premier Donald Tusk apelował o realne sojusze i pomoc Ukrainie w przetrwaniu zimy, a Karol Nawrocki przede wszystkim zażądał od Niemiec reparacji i zadośćuczynienia. Dziś na Westerplatte najważniejsi politycy uczcili 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Na miejscu wydarzenia śledził dla nas Przemysław Lis.
4: Salut armatni!
5: W rocznicę niemieckiej napaści na Polskę na Westerplatte tradycyjnie zawyły syreny alarmowe. Odczytano apel pamięci, zapalono znicz pokoju i oddano 12 salw armatnich. Prezydent Karol Nawrocki po raz kolejny zaapelował do Niemiec o reparacje wojenne dla Polski.
6: Apeluję stąd z Westerplatte do kanclerza Niemiec, do narodu niemieckiego. Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia. Dziś te reparacje mogą służyć bezpieczeństwu europejskiemu. Mogą być twardą deklaracją państwa niemieckiego, naszych sąsiadów, że myślimy o wspólnym, kolektywnym bezpieczeństwie w Europie. Wzywam też z Westerplatte i zwracam się, z serca się zwracam, do wszystkich stronnic w polskim parlamencie, do narodu polskiego. Bądźmy razem w tym dziele. Proszę o wsparcie pana premiera i polski rząd w ubieganiu się o reparacje.
5: Na Westerplatte premier Donald Tusk podkreślał, że dziś, gdy rośnie zagrożenie ze wschodu, wolny świat nie może popełnić tych samych błędów, co 87 lat temu. Szef rządu zaapelował o wsparcie walczącej Ukrainy, ostrzegł przed rosnącym zagrożeniem ze wschodu oraz zaznaczył, że najbliższe miesiące mogą być kluczowe dla bezpieczeństwa Polski oraz Europy.
7: Polska jest ofiarą wielu prowokacji. Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu kilkadziesiąt godzin temu. Podpalenia. Akcje sabotażu, dywersji i prowokacje spotkały Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię, a ostatnio Niemcy. Tak, za chwilę się dowiemy, że to rosyjskie służby zorganizowały prowokację dronową w Lipsku. To może tak, że wszystkie narody i wszyscy przywódcy wolnego świata zrozumieją, że w obliczu zła nikt nie może zostać sam.
5: Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił z kolei, że w sprawie armii polska elita polityczna powinna mówić jednym głosem. Ostrzegał, że wewnętrzne spory mogą być wykorzystane przez Rosję.
8: Żołnierze z Westerplatte nie pytali jeden drugiego, kto na kogo głosował. Mieli jeden mundur i jeden rozkaz. Zawsze będziemy się różnić. To jest prawo wolnych narodów.

0: O to prawo walczyli obrońcy Westerplatte, ale jest granica sporu, za którą on przestaje być już sporem, a staje się prezentem dla tych, którzy nam źle życzą.
1: A tych głosów wysłuchał dla nas Przemysław Lis.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Pierwszych dzwonków w wielu szkołach podobno już nie ma, ale emocje. Pierwszy dzień szkoły nadal wywołuje wielkie. Szkoły dziś wypełniły się białymi koszulami. Uczniowie wracają w tym roku do innej szkoły, podobno niż ta, z której wybiegli w czerwcu. Wchodzi bowiem w życie pierwszy etap reformy przygotowanej przez resort edukacji. Zakaz używania komórek na przykład to już standard ogólnopolski. Zmian jest jednak więcej. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
3: Nowy rok szkolny to nowe otwarcie i zawsze budzi wiele emocji. Prawie 400 tysięcy pierwszoklasistów rozpoczyna dziś długą drogę edukacyjną. W wielu przypadkach na początku roku rodzice są tak samo zestresowani jak uczniowie.
4: Zaczynamy, pierwszy dzwonek, ale zapał jest, więc jest dobrze.
5: Ja się nie stresuję, ale córka jak widać bardziej. Się cieszyła na wakacje, że idzie do szkoły dzisiaj. O, stresik. No.
3: W tym roku dzieci i młodzież czeka wiele zmian. Szkoła ma być bardziej przyjazna i dawać uczniom nowe kompetencje, a nie obciążać encyklopedyczną wiedzą. To założenia reformy Kompas Jutra, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
6: Zmiany, które wprowadzamy w perspektywie kilku lat, moim zdaniem pokażą, że uczenie się i czas spędzony w szkole to dobra inwestycja i fantastyczny czas.
3: Wchodzi w życie nie tylko reforma programów nauczania w przedszkolach, klasach pierwszych i czwartych szkół podstawowych. W podstawówkach, na lekcjach i na przerwach nie będzie można korzystać ze smartfonów. Ale zmiany są ze sobą powiązane, mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.
7: Mamy reformę Kompas Jutra, żeby szkoła była ciekawsza, bardziej praktyczna, bardziej inspirująca, żeby uczniowie się tam lepiej czuli. Robimy edukację zdrowotną, żeby uczniowie wiedzieli, co zrobić, żeby być przez całe życie zdrowymi i bezpiecznymi. I jednocześnie zakaz telefonów, który to uzupełnia, bo jest bardzo konkretnym działaniem, które jest przeciwko uzależnianiu od smartfonu.
3: Nie tylko podczas obowiązkowych lekcji edukacji zdrowotnej, ale także w praktyce, w stołówkach szkolnych uczniowie będą poznawać tajniki zdrowego odżywiania. W menu szkolnym mniej będzie mięsa, więcej ryb oraz warzyw i owoców.
1: Powiedziałem, że pierwszy dzień szkoły wywołuje emocje u uczniów, ale nie tylko, bo też wśród ekspertów.
8: Rozmowa dnia.
1: Z nami połączona jest Karolina Prus-Wierzbicka z sieci organizacji społecznych SOS dla Edukacji. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
1: Powiedziałem, że uczniowie wracają do trochę innej szkoły niż ta, z której wybiegali w czerwcu. A czy wracają do lepszej?
9: Zdecydowanie cieszę się na te zmiany, które pojawią się już w tym roku. Zarówno te decyzje dotyczące używania telefonów komórkowych, jak i te dotyczące odżywiania i zmiany diety uczniów brzmią jak edukacja zdrowotna w praktyce. Więc widzę w tym dużą szansę na to, żeby z jednej strony uczniowie nie tylko na zajęciach słyszeli o tym, w jaki sposób powinno się działać, ale też to środowisko wkoło tworzyło warunki do tego, żeby to było ze sobą powiązane.
1: To, co wywołuje największe emocje, to jest zakaz używania smartfonów w czasie lekcji, choć trzeba tutaj jasno powiedzieć, że w bardzo wielu szkołach on już od bardzo dawna obowiązywał.
9: Tak, szkoły mają swoje już rozwiązania i tutaj cały czas te rozwiązania jakby szkolne, przyjęcie tego w jaki sposób i gdzie będą te telefony przetrzymywane, czy w jaki sposób będą te rozwiązania szkolne, zostawione jest do decyzji już konkretnych placówek, więc tu się nic nie zmienia. Myślę, że brak telefonów w przestrzeni szkolnej na przerwach to jest otwartość na rozmowę, to jest otwartość na bycie w innych relacjach niż do tej pory. Mam też takie doświadczenia własne z bycia nauczycielką. Wystarczy wyłączyć ekran i nagle zaczyna się rozmowa i widzenie osoby naprzeciwko. Więc tutaj trzymam kciuki.
1: A to z pani doświadczenia nie jest tak,
9: zmiany.
1: Że zakaz używania smartfonów to jest równocześnie zachęta do tego, żeby szukać innych sposobów, nie wiem, drugiego smartfona, smartwatcha, czy jeszcze jakichś innych pomysłów?
9: Może być tak, że będą pojedyncze przypadki, ale raczej w ten sposób bym to traktowała. Raczej tu nie widzę tego uciekania od tego systemu. Musi być jakaś pewnie alternatywa do tego, do takiego spędzania czasu. O tym też mówiono na szczycie dla edukacji. Kiedyś mówiła o tym

0: młodzież, że dobrze, żeby były takie przestrzenie w szkole, w których ten odpoczynek na przykład na przerwach może być realizowany w ciekawy sposób. Niektórzy mówili, że już od takich miejscach, że już takie miejsca w szkołach mają.
1: Jeżeli chodzi o edukację zdrowotną, ta też wywoływała emocje, polityczne emocje bardzo długo. Teraz rozwiązanie jest takie. Przedmiot obowiązkowy z pominięciem tej części, która dotyczy zdrowia seksualnego. Czy to jest kompromis, który może obowiązywać dłużej? Czy to jest jakieś rozwiązanie, żeby uspokoić nastroje wokół tego tematu?
0: Tu jako SOS dla edukacji pisaliśmy o tym, że ważne jest dla nas, by edukacja zdrowotna była przedmiotem obowiązkowym, więc cieszymy się z tego rozwiązania. Rozumiemy, że ze względów takiego spokoju i tych różnych zawieruchy społecznej ministerstwo zdecydowało się na ten kompromis związany z edukacją seksualną, aczkolwiek edukacja seksualna jest elementem zdrowia i zachęcam rodziców osobiście do tego, żeby dzieci uczestniczyły w całości tego przedmiotu, bo dobrze wyedukowana teraz młodzież to zdrowa młodzież, zdrowi dorośli za 20 lat i kolejne pokolenia.
1: Ale tutaj pozostaje apelować, dlatego że Katarzyna Lubnauer, wiceszefowa resortu edukacji, dziś rano w Jedynce potwierdziła, tutaj nic się nie zmieni. W przyszłym roku również edukacja, jeżeli chodzi o zdrowie seksualne, nie będzie obowiązkowa. No i tak pewnie zostanie.
0: Może liczę na to, że lęk niektórych rodziców zostanie zaopiekowany w szkołach i być może większość z nich, tych, którzy się nie zdecydują w tym roku, otworzą się na te zajęcia w kolejnym i trzymam za taką mądrość rodziców kciuki.
1: Żeby przeprowadzać zmiany w systemie edukacji, reformę systemu edukacji, potrzebne jest zaangażowanie nauczycieli, ale ci kolejny rok z rzędu dają jasno do zrozumienia, że wynagrodzenie nie jest adekwatne, że warunki zatrudnienia nie dają pełnej satysfakcji z tego zawodu. Wczoraj odbył się protest przed kancelarią premiera. Związek ZNP nie wyklucza, że może również dojść do strajku, jeżeli do porozumienia w sprawie płac nie dojdzie.
0: Tu zdecydowanie wspieramy wysiłki związków zawodowych, jeśli chodzi o wzrost wynagrodzeń nauczycielskich i powiązanie ich ze średnim wynagrodzeniem. Jesteśmy całkowicie za. Wkrótce też opublikujemy nasze stanowisko jako organizacje społeczne dotyczące tego wątku. Zdecydowanie wynagrodzenia nauczycielskie powinny wzrosnąć. Toczyła się w ubiegłym roku dyskusja o godzinach nadliczbowych. Myślę, że ten temat będzie dalej rozwijany. Z tego, co ostatnio też słyszymy w Librusie czy w Wulkanie, w dziennikach elektronicznych pojawiła się opcja, żeby wyłączać dostępność nauczycieli. To także wątek dotyczący ich zakresu i godzin pracy i wiemy, że jeśli chodzi o dobrostan nauczycielski z badań, które prowadziło ZNP w tym roku, wynagrodzenia, ale także dostępność nauczycieli, ten klimat też w szkole, współpracy, to są te wątki, które mają znaczenie, jeśli chodzi o dobrą pracę nauczycielską i o to, żeby w tym zawodzie nauczyciele chcieli dalej pracować.
1: Nauczyciele mają pretensje do premiera, dlatego że ten zapowiedział, że ich pensja zostanie kiedyś powiązana ze średnią krajową. O to zresztą wielokrotnie apelowały związki zawodowe. Teraz resort edukacji nie chce podać takiej daty, kiedy to rozwiązanie weszłoby w życie.
0: Przed wakacjami słyszałam, jak nasza minister mówiła o tym, że do końca jesieni to się wydarzy.
1: Dziś już takiej zapowiedzi nie słyszeliśmy w Jedynce rano.
0: Będziemy o to pytać na spotkaniach z panią minister. Tak jak mówiłam, wkrótce pojawi się także nasz apel dotyczący wynagrodzeń, wzrostu tych wynagrodzeń. I tu będziemy wspierać związki zawodowe w tym wspólnym kierunku myślenia o... To jest konieczne, to jest po prostu konieczne i to się wiąże także z myśleniem o tym, jak wygląda kształcenie nauczycieli, czy jest dofinansowane. Tu jest sieć naczyń połączonych i warto zobaczyć szerzej ten problem finansowania.
1: Karolina Prus-Wierzbicka, sieć organizacji społecznych SOS dla edukacji.

0: Kacji, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i trzymam kciuki za dobry rok, żeby te zmiany nie zostały przykryte walką przedwyborczą. Dziękuję bardzo.
0: Zmieniamy temat. W nocy Rosjanie przypuścili potężne ataki na Kijów. Spadły dziesiątki pocisków i dronów. Rosja uderzyła m.in. w zajezdnię kolejową. Nie żyje co najmniej 10 osób. Co wiemy o tej najnowszej fali ataków? To pytanie kieruję do Magdaleny Skajewskiej, która ten temat dla nas śledzi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jakie informacje
2: Rzeczywiście
0: mamy?
2: To była wyjątkowo ciężka noc dla Ukrainy. Rosja przeprowadziła szóstą z rzędu noc z intensywnymi atakami powietrznymi. To były i drony, i pociski manewrujące, i balistyczne. Według ukraińskich sił powietrznych Rosjanie użyli ponad 200 dronów, w tym nowego rodzaju szybkich odrzutowych bezzałogowców, które są trudniejsze do przechwycenia. Najtragiczniejsze informacje napływają z Kijowa i z obwodu kijowskiego, ale o tym już opowie właśnie z ukraińskiej stolicy Paweł Buszko. Posłuchajmy.
3: W nocy kijowianie przeżyli chwilę grozy, bo w ciągu 20 minut Kijów atakowany był przez 22 rosyjskie rakiety balistyczne. W całym mieście słychać było serię powtarzających się głośnych eksplozji. Ukraińskiej obronie udało się strącić jedynie część rakiet. Co najmniej 8 osób zginęło, kilkanaście zostało rannych, wśród nich dzieci. Kijów już od zeszłego tygodnia znajduje się pod niemal ciągłym ostrzałem.
4: Od
3: zeszłego czwartku non-stop całodobowo słychać alarmy i wybuchy. Jest trudno, bo w nocy nie można spać. Potem trzeba iść do pracy. Rosjanie chcą nas zmęczyć, zdestabilizować. Tak mówiła mi kijowianka pani Antonina. I chociaż mieszkańcy ukraińskiej stolicy i innych miast zapowiadają, że Putinowi nie uda się ich złamać, to faktem jest, że ukraińska obrona przeciwlotnicza jest coraz bardziej przeciążona i cierpi na deficyt pocisków do wyrzutni Patriot, które jako jedyne są w stanie walczyć z rosyjskimi rakietami balistycznymi. Rosyjskie ataki zbiegły się w czasie z początkiem roku szkolnego. Z powodu ciągłego zagrożenia w części kijowskich szkół odwołano uroczystości. Przed południem w Kijowie znów słychać było syreny i eksplozje. Tym razem miasto atakowały rosyjskie drony odrzutowe.
2: To Paweł Buszko prosto z Kijowa. Te nocne ostrzały Rosjan nie ograniczyły się jednak do ukraińskiej stolicy. Bardzo ciężko było także w Boryspolu na wschód od Kijowa. Tam również były ofiary śmiertelne i ranni. Zginęły 4 osoby, a 13 zostało rannych. Rosjanie zaatakowali także obwód żytomierski. To jest ważny kierunek z punktu widzenia rosyjskiej strategii, ponieważ Żytomierz, przypomnijmy, leży na zachód od Kijowa i jest częścią ukraińskiego zaplecza komunikacyjnego. Kolejnym ważnym celem była Odessa, obwód odeski. I tam atakowano również ukraińską infrastrukturę eksportową. Rosjanie zaatakowali porty, obiekty związane z eksportem oraz przejście graniczne w Orliwce na granicy z Rumunią. Rosja widać, że wyraźnie zwiększa presję. Ataki są prowadzone noc po nocy na wielu kierunkach. Jednocześnie w sytuacji, gdy niedobory systemów obrony powietrznej na Ukrainie są coraz bardziej widoczne.
5: The main issue is air defense.
2: Głównym problemem jest obrona powietrzna. Ukraina nie ma pocisków przechwytujących. Ukraina nie ma pocisków przechwytujących. Wiemy, że niektóre kraje mają takie, których ważność wkrótce wygaśnie. Dlatego byłoby bardzo dobrze, gdyby zostały one przekazane Ukrainie, aby mogła ich używać do ochrony swoich obywateli. Zwróciliśmy się także do krajów spoza Unii Europejskiej, aby pozyskać pociski dla ochrony ludności cywilnej. Ale oczywiście jest to bardzo trudne.
0: To już mówiła Kaja Kallas, dlatego że ten temat omawiany jest również przez unijnych ministrów obrony. Kraje europejskie coraz bardziej patrzą na sytuację za wschodnią granicą jako na zagrożenie również dla wspólnoty.
2: Tak, rzeczywiście, a Ukraina i prezydent Wołodymyr Zełenski nie ustają w apelach o więcej obrony powietrznej i więcej pieniędzy, bo ten problem finansowy jest bardzo konkretny. Ukraińskie Ministerstwo Obrony ma około 27 miliardów dolarów luki finansowej. Ukraina chce również przyspieszenia wypłaty części unijnego pakietu pomocowego o wartości 90 miliardów euro. 45 miliardów z tej puli ma być dostępne w tym roku i znakomita większość ma trafić właśnie do ukraińskiego wojska, ale problem polega na tym, tym, że Europejczycy coraz bardziej spierają się o to, kto ma ponosić największą część kosztów. I tutaj w centrum dyskusji dzisiaj w Irlandii, gdzie spotykają się unijni ministrowie obrony, będzie przekazywanie Ukrainie patriotów pocisków przechwytujących. Hiszpania deklarowała przekazanie Ukrainie 5 takich pocisków, a Grecja dotąd odmawiała przekazania patriotów, argumentując, że sama potrzebuje tych systemów. I to właśnie te różnice na pewno dzisiaj

0: będą trudne do przezwyciężenia. Ale tak jak sugerowała Kaja Kallas, jest też pomysł, żeby zwrócić się do krajów spoza Unii. Tutaj najprawdopodobniej chodzi o Koreę Południową i Japonię, które z kolei mogą nie być tak chętne do przekazania pocisków ze względu na własne wyzwania związane chociażby z polityką Chin czy Korei Północnej.
1: Magdalena Skajewska, bardzo dziękuję. Widać poprawę na polskich drogach, to wstępnie można powiedzieć po analizie wypadków i różnych niebezpiecznych zdarzeń na naszych drogach w wakacje. A z nami połączony jest nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie
1: Państwa. To o jakiej konkretnej poprawie tutaj mówimy?
2: To przede wszystkim, panie redaktorze, jest to długotrwały trend. Nie dotyczy tylko i wyłącznie wakacji, tylko te dane od samego początku roku są istotnie lepsze, statystyczne. Oczywiście nie oznacza to pełnego sukcesu, no ale wracając do wakacji, to krajową mapę tych wypadków ze skutkiem śmiertelnym zakończyliśmy dzisiaj liczbą 293 punktów w stosunku do 315 w zeszłym roku, ale ta poprawa jest większa, bo w niektórych wypadkach no niestety ginie więcej niż jedna ofiara. Takie zdarzenie no niestety mamy już dziś też na autostradzie A1 w Śląskiem. Tych ofiar podczas wakacji było 312, czyli ponad 17% mniej niż wakacje 2025 roku, kiedy było 377. I tak naprawdę patrząc na te dane dotyczące samej liczby zdarzeń, ilości rannych, ilości przekroczeń prędkości o te tak zwane 50+, no to tutaj te dane są zdecydowanie lepsze. Ta poprawa dotyczy także mniejszej ilości nietrzeźwych, ale dalej jest to 20 262 osoby, które wsiadły za kierownicę w stanie, nazwijmy to, niedozwolonym, jeżeli chodzi o ilość alkoholu w organizmie, więc na pewno jest dużo lepiej. Ale jeszcze bardzo daleko do tego, żeby powiedzieć, że jest super, bo ta wizja zero cały czas przyświeca i myślę, że wcale ona nie jest taka nierealna, bo jeszcze niedawno mówiliśmy o tym, że chcielibyśmy mieć na polskich drogach mniej niż 2000 ofiar śmiertelnych w ciągu roku. Ubiegły rok to nieco ponad 1600 takich zdarzeń. No od początku roku mamy 342 wypadki mniej, 114 osób mniej, które zginęły, więc to na pewno cieszy, ale dalej prosimy o przede wszystkim rozważną, dostosowaną do warunków ruchu jazdy, bo no, policjanci nie są w stanie być wszędzie. Chociażby na autostradzie nie ma możliwości wystawienia takiego stacjonarnego patrolu. No i wiele zależy tak naprawdę.
1: Są takie stacjonarne patrole, które nazywają się fotoradar i wy jako policja od długiego już czasu apelujecie, że tych po prostu powinno być więcej. Ktoś odpowiada na ten apel?
2: Myślę, że tutaj przede wszystkim musiałby pan redaktor zapytać instytucji, która...
1: Ministerstwo Infrastruktury, oczywiście, ale rozumiem, że no, wy nie ukrywacie, żeby wam to pomogło. Szczególnie odcinkowy pomiar prędkości.
2: Tych odcinkowych pomiarów też jest coraz więcej, ale to są, można powiedzieć, długofalowe inwestycje i koszta tych inwestycji też są niebagatelne. Natomiast no, na pewno jest to jedno z narzędzi, które pomaga dyscyplinować kierowców, a przede wszystkim no tutaj nie ma dyskusji z funkcjonariuszem, który zatrzymuje nas do kontroli. Po prostu jest to system automatyczny i myślę, że no w tych miejscach, gdzie kierowcy znacznie przekraczają prędkość, takie pomiary są potrzebne.
1: To co pomogło najbardziej? Co sprawia, że kolejny rok z rzędu mamy bezpieczniejsze wakacje na polskich drogach? To są nowe przepisy? To są właśnie te dodatkowe odcinkowe pomiary prędkości?
2: To jest bardzo dobre pytanie, bo zawsze państwo jako redaktorzy pytają nas na początku wejścia przepisów w życie, chociażby dotyczących no, tego tak zwanego 50+, jak to wpłynie na bezpieczeństwo.
1: Czyli odbieranie prawa jazdy za przekraczanie prędkości ponad 50 km na godzinę.
2: Tu jest, mówimy o zatrzymaniu w trybie administracyjnym i to jest taka... Często się mówi ostatnie chińskie ostrzeżenie, tak? Na te 3 miesiące faktycznie zostajemy bez uprawnień do kierowania pojazdami i wpływa to na pewno na bezpieczeństwo, patrząc na te statystyki. No zobaczmy też 4275 przypadków podczas wakacji, a w zeszłym roku było tych przypadków prawie 5400, więc tutaj też mamy spadek o ponad 20% tych znacznych przekroczeń prędkości. A to jest naprawdę bardzo istotne, bo patrząc na przyczyny zdarzeń, no to ta prędkość przekłada się właśnie na ich skutki.
1: Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
3: Polskie Radio. Jedynka.
1: Prawie 600 obcokrajowców jest na listach zaginionych podczas ubiegłotygodniowej powodzi w Nepalu. Największą grupę stanowi ponad

0: 180 obywateli Indii. A my łączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem, który obserwuje to, co dzieje się w Nepalu. Tomasz Sajewicz jest tam na miejscu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam cię, witam państwa.
0: Jak wyglądają te starania, żeby starać się po prostu jeszcze kogoś odnaleźć tam na miejscu?
1: Może ja zacznę od tuneli, bo tam obecnie skupia się akcja poszukiwacza ratownicza. Słyszeliśmy, że to właśnie tam mogą wciąż być żywi ludzie. No i trwa wyścig z czasem, bo każdy dzień, każda godzina pozbawia tych ludzi, oczywiście o ile wciąż są żywi, powietrza. Do dwóch tuneli hydroelektrowni wpompowywane jest powietrze, ale nie do wszystkich udało się w siódmej dobie już przecież od kataklizmu dotrzeć. Na listach zaginionych robotników elektrowni wodnych widnieje ponad 900 nazwisk. To przecież ogromna liczba. Pośród nich m.in. koreańscy pracownicy jednego z projektów hydroenergetycznych. Na miejscu są rodziny tych robotników i tu na miejscu spotkałem się z nimi kilka godzin wcześniej. Panuje złość na działania nepalskich władz, które oskarżane są, że akurat w tej materii dotarcia tam do tych projektów hydroenergetycznych robią zdecydowanie za mało. Ja przypomnę, że koreańscy ratownicy są na miejscu tutaj już od czwartku w nocy, ale do poniedziałku, do wczoraj nie dopuszczano ich do operacji poszukiwawczej. Dziś też szeroko o tym piszą koreańskie media. W drodze do Katmandu jest zespół kolejnych 44 ratowników z Korei Południowej. Na miejscu są też zespoły inżynieryjne z Indii i Chin. Nepal nie ma doświadczenia w prowadzeniu tego typu operacji właśnie w tunelach. To, co daje nadzieję, to fakt, że do tej pory udało się jednak uratować ponad 260 pracowników takich hydroelektrowni i jak tylko ratownicy przebiją się do tuneli, to będziemy wiedzieć więcej, jaka jest sytuacja. Opowiem państwu i tobie, jaka atmosfera panuje tu, w Katmandu. Jest ona oczywiście bardzo przygnębiająca. Napływają ludzie pozbawieni domów, pozbawieni wszystkiego de facto. W Nepalu jest o wiele mniej turystów niż przed kataklizmem, a przecież to kraj, który w dużej mierze żyje właśnie z turystyki. Te najbardziej rozdzierające serce sceny mają miejsce przed szpitalami, kostnicami, lądowiskami helikopterów. To właśnie tam przewożone są ciała ofiar i to tam najbliżsi zaginionych starają się nie tracić nadziei na ich odnalezienie. Wierzę, że mój mąż, żona, brat żyją. Mówili mi tam przed tymi miejscami ci, którzy wrócili z terenów zalanych przez powódź, widząc tę skalę zniszczeń, nie mają już jednak nadziei. Chcą tylko, aby zgodnie z tutejszymi tradycjami skremować ciało. To na obecnym etapie jest niezwykle trudne, bo władze w weekend podjęły decyzję o masowych pochówkach tymczasowych do czasu identyfikacji ciał. Takie szczęście w nieszczęściu, bo też chciałbym państwu też powiedzieć o takich promykach nadziei. Promyk nadziei w tym całym czarnym obrazie to informacje z miejscowości Trishuli, gdzie dyrektor lokalnej szkoły tydzień temu wyszedł środę, uratował około 1000 osób. To był przypadek. Jedna z matek przyjechała do szkoły motorem, bo ktoś z wyżej położonych partii gór zobaczył, że idzie powódź i powiedziała dyrektorowi, że zabiera własne dzieci. To były ułamki sekund na decyzję w jego głowie. Dyrektor pomyślał, że informacja jest nieprawdziwa, to wszyscy stracą dzień nauki, a jeśli będzie prawdziwa, stracą życie. I podjął właściwą decyzję, dzięki której liczba ofiar śmiertelnych i zaginionych jest aż o 1000 osób mniejsza, a sam budynek szkoły, gdzie wcześniej był, teraz znajduje się gdzieś w korycie rzeki, które w tym miejscu, w Trishuli, poszerzyło się aż o kilkadziesiąt metrów.
0: Powiedziałeś już, że mieszkańcy mają pretensje do władz. Jak z twojego doświadczenia w ogóle funkcjonują lokalne władze, jak funkcjonują służby, jak działa teraz infrastruktura tam na miejscu?
1: Nepal jest jednym z najbiedniejszych państw Azji Południowo-Wschodniej, więc tutaj rzeczywiście jest też utargany ciągle katastrofami. 11 lat temu tutaj miało katastrofalne miejsce trzęsienie ziemi. Przez ostatnie lata były powodzie, ale w o wiele mniejszej skali. Ci, którzy mają pretensje do władz, nie są Nepalczykami. Nepalczycy starają się podchodzić do tego bardziej, powiedziałbym, pragmatycznie. Oni w tej chwili wiedzą, że toczy się akcja ratunkowa. Ci, którzy mają pretensje, to są rodziny zagranicznych, obcokrajowców zagranicznych, ofiar tej tragedii, uważają, że tak jak powiedziałem w przypadku Koreańczyków, te decyzje mogłyby być podejmowane o wiele szybciej. Zapytałeś mnie o infrastrukturę. Ja byłem na miejscu w Bidur, tam na samym końcu już tego jęzora, tej katastrofalnej powodzi i tam wszelka infrastruktura po prostu przestała istnieć. Co więcej, trudno będzie nawet odbudować ją, dlatego że mamy do czynienia z milionami metrów sześciennych mułu, błota, ogromnych skał, które wysadzane są w powietrze, gdzie te wszystkie przeprawy przez rzeki przestały istnieć drogi. Do tego wszystkiego tutaj wciąż pada ulewny deszcz od kilku dni. To bardzo utrudnia akcję poszukiwawczo-ratowniczą, ale też utrudnia dotarcie do osób, które potrzebują pomocy miejscowości, które właśnie z powodu zniszczenia tej infrastruktury, która i tak w Nepalu jest, pozostawia wiele do życzenia. Ci ludzie pozostali odcięci od świata.

0: tutaj pomoc głównie zrzucana jest w postaci żywności i wody pitnej z helikopterów w tydzień, dodajmy tydzień po tych tragicznych wydarzeniach.
1: Tomasz Zajewicz, nasz specjalny wysłannik w Nepalu. Bardzo dziękuję za relację.
2: Dziękuję.
1: Wracamy do kraju. Olimpijczycy sprzedani zonda Krypton, a tak precyzyjniej prawo do wykorzystania ich obrazu, wizerunku, głosu. To znalazło się w umowie, którą prezes PKOL-u Radosław P. miał podpisać z zonda Krypto. Umowa była tajna, ale do jej treści dotarły media. Przypomnę, giełda zonda Krypto upadła, tysiące osób straciło oszczędności, a nazwiska prezesa PKOL-u nie możemy podawać, bo został w tej sprawie zatrzymany. Agata Król śledzi tę sprawę i zapoznała się z umową. Dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry.
1: To co w niej przeczytałaś?
3: No, reakcja olimpijczyków może być tu dobrym miernikiem zapisów umowy PKOL z Zonda Krypto jako sponsorem. Z jednej strony PKOL sprzedał niejako wizerunek obecnych i byłych olimpijczyków z możliwością przetwarzania ich twarzy i głosów w dowolny sposób przez sponsora i agencje reklamowe pracujące na jego zlecenie. Z drugiej strony odpowiedzialność za potencjalne roszczenia wziął na siebie, a więc to PKOL miał odpowiadać finansowo w tej sprawie. Mało tego, zobowiązał się przekazywać dane internautów, którzy gromadzili się wokół oficjalnego kanału PKOL w jednym z serwisów społecznościowych. Od rana docierają do mnie słowa oburzenia, powiedział mi wielokrotny mistrz olimpijski i sportowiec mocno zaangażowany w promowanie wartości sportowych Robert Korzeniowski.
4: To jest odebranie godności w jakimś sensie. To jest też dowód głębokiego braku szacunku i niezrozumienia dla istoty wartości, które składają się na nasz wizerunek. My na ten wizerunek pracujemy, zdobywając wyniki sportowe, osiągając pozycje medalowe. Na ten wizerunek pracujemy też, pełniąc misję społeczną. I to nie jest coś, co można potraktować jak towar leżący na półce, który można wycenić, przecenić, przełożyć i tak dalej. To nie jest handel ludźmi. Sportowcy mieli być też kluczem, wytrychem raczej nawet do pozyskiwania danych klientów zonda krypto, do tego, by tworzyć kanał sprzedażowy. No to jest absolutnie skandaliczne, a za tym wszystkim miał stać święty wizerunek z pięcioma kółkami Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
3: Członkowie PKOL, z którymi rozmawiałam, mówili mi, że również wizerunek wokół komitetu nie mógł upaść niżej. Podkreślają jednak, że PKOL to nie Radosław P. i że czas naprawić sytuację. Za tydzień w tej sprawie spotka się prezydium, które prawdopodobnie zarekomenduje zarządowi odwołanie prezesa, który, przypomnę, został aresztowany w związku z zarzutami płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli, a to otwiera sejf z tajemnicami, w tym być może i innymi umowami, które trzeba zbadać, uważa wiceminister kultury Maciej Wróbel.
5: Pan Piesiewicz, o czym informują także coraz częściej media, to był człowiek, który jak go pytano, co on ma z tego, że zonda krypto reklamuje się na budynku PKOL-u, że tak bardzo wspiera olimpijczyków, mówił, że robi to dla polskiego sportu. Okazuje się, że robił to dla zegarka i dla może jeszcze jakichś innych przywilejów. Okazuje się, że podpisana przez niego umowa z panem Przemysławem Kralem, to była umowa, w której PKOL w zamian za ten sponsoring zondy krypto zdecydował się na odsprzedaż wizerunku wszystkich sportowców.
3: Wizerunek sportowców miał ocieplać logo sponsora, który dwa miesiące po Igrzyskach Olimpijskich stał się niewypłacalny. Dziś już wiadomo, że była to upadłość. Tysiące osób straciło w sumie około 350 milionów złotych.
1: A politycy w tej sprawie prześcigają się w pomysłach, co dalej. Pojawił się pomysł rozliczenia.
3: A pomysły mają przekierowywać uwagę na konflikt między różnymi stronami sceny politycznej. Słyszymy o komisji śledczej, która miałaby zbadać skuteczność działań organów państwa w związku z aferą zonda krypto. To pomysł Rozwoju Plus z Mateuszem Morawieckim na czele. Lider PiS Jarosław Kaczyński takiej komisji nie chce, bo to mogłoby, no prawdopodobnie z tego powodu, mogłoby uderzyć w jego partię. Już przecież wypłynęły informacje o wycieczce na Ibizę posła PiS Michała Moskala. Z kolei rząd pozostawia sprawę do wyjaśnienia prokuraturze i komisją nie jest zainteresowany. Szef MSZ przypomniał w międzyczasie, że służby informowały o zagrożeniach, a taką informację przekazywał parlamentarzystom, między innymi na posiedzeniu zamkniętym premier. A teraz Koalicja Obywatelska chciałaby ponownie podejść do próby odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Równocześnie minister cyfryzacji zapowiada kolejne projekty dotyczące ustawy o kryptowalutach, tak aby ostatecznie doprowadzić do uregulowania rynku kryptoaktywów.
1: Agata Król, bardzo dziękuję. Hasło Zonda Krypto, a dokładniej napis Zonda Krypto na koszulce, to jest temat, którym teraz się przyjrzymy bliżej. Dlatego, że w Polskim Radiu rusza nowy cykl. Sprawdzam.

0: to. Rafał Roślik sprawdza wypowiedzi polityków i weryfikuje, na ile połączone są one z rzeczywistością.
1: Sprawdzam to.
2: Czy prezydent Karol Nawrocki używa fałszywego zdjęcia, żeby powiązać Donalda Tuska z aferą Zonda Krypto?
3: Przypominam, że to pan premier pozował z koszulką Zonda Krypto.
2: To manipulacja. Prezydent nawiązuje do fałszywej fotografii, którą jako jeden z pierwszych rozpowszechniał poseł PiS Janusz Kowalski. Fałszywy obraz powstał na podstawie nagrania ze spotkania Tuska z młodymi piłkarzami Lechii Gdańsk. Premier otrzymał wtedy klubową koszulkę, na której jak na każdym stroju zespołu piłkarskiego znajdowały się logotypy sponsorów, w tym Zonda Krypto. W przerobionej wersji kadru zmieniono układ koszulki i sposób, w jaki trzymają Tusk. Efekt był taki, że napis Zonda Krypto został wyeksponowany, a premier wyglądał, jakby świadomie prezentował logo firmy kryptowalutowej. Nagranie pokazuje coś innego. Tusk przyjmuje pamiątkę od Lechii Gdańsk. To nie jest zdjęcie z akcji reklamowej Zonda Krypto, ani dowód, że premier promował firmę. Cała ta historia to przykład manipulacji opartej na fakcie, ale pozbawionej kontekstu. Najpierw jest prawdziwa koszulka, potem przerobione zdjęcie, a na końcu polityczny zarzut, który może zostać w pamięci odbiorcy dłużej niż jego sprostowanie. Więcej sprawdzonych informacji znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Rafał Roślik, do usłyszenia.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Justyna Golonko pojawiła się w studiu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Czy jesteś już po traumatycznej wizycie na stacji benzynowej?
5: Nie, bo zatankowałam w dobrym czasie wczoraj przed południem.
0: Czyli kilka dni temu. Ja też wtedy byłem samochodem.
5: No nie kilka.
0: To na ostatnią chwilę. Ja dwa dni temu odwiedziłem stację benzynową. Szczerze, naprawdę szczerze współczułem rolnikom, którzy stali w kolejce przede mną i napełniali co się da, żeby jeszcze przed podwyżką cen zdążyć.
5: No tak. Sytuacja jest trudna, no bo tak jak mówiliśmy, skończyło się...
0: CPM już nie ma.
5: Właśnie tak, skończyły się wakacje, no i zgodnie z deklaracjami rządu skończył się program CPN. No a to oznacza, że to tankowanie od dziś jest zauważalnie droższe. I to droższe naprawdę mocno, bo złotówkę na litrze...
0: Od razu skoczyło.
5: Od razu skoczyło. Przynajmniej w Warszawie.
0: Te strony idzie szybko.
5: To prawda, zawsze o tym mówimy. To ma się zmienić, też o tym mówiliśmy, że resort się energii temu przygląda, ale na razie to jakby stoi w miejscu, jeśli chodzi o tą stronę. Dobrze, ale do rzeczy. W Warszawie o tą złotówkę w perspektywie całego kraju podwyżki mogą być niższe, ale nieznacznie, bo średnio podwyżki w detalu wynoszą od 90 groszy do ponad złotego. Tak wylicza analityk surowcowy i wicedyrektor działu analizy WIXTB Michał Stajniak.
6: Wobec tego w scenariuszu bazowym od 1 września będziemy płacić około 7,60 za litr benzyny 95, 8,40 za litr benzyny 98 oraz 8,30 za litr oleju napędowego. Koniec krajowych obniżek zbiega się z rosnącymi cenami ropy naftowej na światowych giełdach. Baryłka ropy Brent przekroczyła próg 91 dolarów. Głównym powodem jest zaogniający się konflikt zbrojny między Stanami Zjednoczonymi oraz Iranem, skupiony oczywiście wokół cieśniny Ormus.
5: Czyli wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie może być jeszcze niestety drożej, właśnie z uwagi na wciąż bardzo napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Oczywiście będziemy się temu przyglądać i Państwa informować.
0: To nam popsułaś nastrój na wstępie. Dziękujemy bardzo. Masz jeszcze szansę się zrehabilitować nastrojami w przemyśle.
5: Specjalnie tak mnie wprowadzasz. No niestety, nastroje w przemyśle się pogorszyły.
0: Pogorszyły, ja myślałam, że się poprawiły.
5: Nie, pogorszyły się. Tak, mnie wprowadziłeś specjalnie, bo wiesz, że lubię mówić pozytywnie. Ale powiem tak, pogorszyły się, ale nie jest tak źle. I to jest ważne, bo eksperci o tym mówią, że perspektywy nie są złe. Firma S&P Global poinformowała dziś, że wskaźnik PMI dla polskiego sektora przemysłowego spadł w sierpniu do 48,4 punktu wobec 49 punktów w lipcu. To chodzi o te punkty pokazują, w jakim jesteśmy nastroju. Jeżeli to spada, no to ten nastrój spada. Ta główna ekonomistka Banku Pocztowego, Monika Kurtek, powiedziała nam, że to jest ważne. Pogorszenie tej sytuacji nie jest duże.
7: Głównym powodem tego pogorszenia nastroju w polskim przemyśle w sierpniu był spadek nowych zamówień, który z kolei doprowadził do zmniejszenia produkcji, a także nastąpiło pogorszenie, czy spadek poziomu zatrudnienia. I to były te główne trzy przyczyny. Prognozy na kolejny rok są dobre, wręcz się poprawiły. Przedsiębiorcy liczą na poprawę warunków, na większe zamówienia, zwłaszcza na rynku krajowym i myślę, że jest to uzasadnione, ponieważ ostatnie dane GUS pokazały, że jesteśmy w rozkręcającym się na szeroką skalę cyklu inwestycyjnym, a więc ten popyt rzeczywiście z gospodarki powinien płynąć.
5: Czyli kończymy optymistycznie, bo PMI pokazał także poprawę oczekiwań dotyczących produkcji w perspektywie najbliższego roku. Firmy wskazywały m.in. na nowe kontrakty, poprawę sytuacji na rynku, działania mające na celu nadrobienie zaległości.
0: Ja wiem, kto nam poprawi humor.
5: Kto ci poprawi
0: Tomek
5: humor?
0: Kowalczyk w sporcie.
5: O, to słuchamy.

0: Oczywiście.
1: Chyba będzie miał
2: zawsze dobre wiadomości.
1: No właśnie. Justyna Golonko, bardzo dziękuję.
0: Już przesadziłeś trochę.
1: Ja tylko podkreślę, to nie jest nasze oficjalne hasło, zawsze dobre wiadomości. Dzisiaj dobre wiadomości w sporcie. Ale tak te złe jest. Też podajemy w sporcie.
2: Tak, bo dużo zwycięstw nad siatką polskie siatkarki. Między innymi pokonały wczoraj w Stambule Portugalię 3-0. Był to mecz 1/8 finału Mistrzostw Europy i oczywiście awans do ćwierćfinału. A wczorajsze spotkanie tak podsumowuje Rafał Bała.
3: Zapowiadało się na walkę Dawida z Goliatem. Portugalki to siatkarski kopciuszek na europejskich salonach. Kilka dni temu odniosły dopiero pierwsze zwycięstwo w historii swoich występów w imprezie tej rangi. Polki od lat są w światowej czołówce. Od początku meczu potwierdzały swoją dominację. Bloki Mai Koput czy ataki Magdaleny Stysiak, która w sumie zdobyła 22 punkty, pokazywały rywalkom miejsce w szeregu. Jedynym elementem, w którym Portugalki sprawiły problemy, była zagrywka. Nasze przyjmujące często nie radziły sobie z kąśliwie posyłanymi piłkami. Pierwszy i drugi set wygrane gładko, ale w trzecim zespół z Półwyspu Iberyjskiego prowadził już 6-0. Wtedy na boisko weszła Martyna Czerniańska i doprowadziła do remisu po 6. Później głównie rezerwowe Paulina Damaskę czy Julia Szczurowska poprowadziły drużynę do zwycięstwa 25-23, a w całym meczu 3-0. Środkowa Maja Koput mówiła wprost.
4: Portugalia nam się postawiła, ale myślę, że trochę też pozwoliłyśmy im na rozkręcenie się. Najważniejsze, że z tego trzeciego seta wyszliśmy zwycięsko, bo zaczynało się robić gorąco.
3: Gorąco dopiero będzie, bo zwycięstwo w kolejnym meczu da nam już wejście do strefy medalowej.
2: A ten następny mecz z Holandią w najbliższy czwartek. Iga Świątek zameldowała się z kolei w drugiej rundzie tenisowego wielkoszlamowego turnieju US Open. W pierwszej rundzie Polka wygrała z Chinką Chu Wang 6-2 i 6-3. W drugiej rundzie jest też Hubert Hurkacz, który w czterech setach pokonał Bośniaka Damira Dżumhura. Z rywalizacją pożegnała się niestety Maja Chwalińska. Tutaj gorsza wiadomość. Polka przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6 i 3-6. Czekamy jeszcze na występy w pierwszej rundzie w wykonaniu Magdaleny French, Magdy Linet oraz Kamila Majchrzaka. I wiemy już, że Iga Świątek w drugiej rundzie zagra z Argentynką ukraińskiego pochodzenia, Nadią Podorowską, Hubert Hurkacz z Amerykaninem Benem Sheltonem i nie będzie to łatwa przeprawa, bo Amerykanin ma numer 8 w rankingu, więc łatwo nie będzie. Łatwo nie będzie też kibicom reprezentacji Argentyny. Lionel Messi ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii po raz ostatni zagrał w niej 19 lipca w przegranym 0-1 po dogrywce meczu finałowym Mistrzostw Świata z Hiszpanią. Messi z Albicelestes wygrywał i Mistrzostwo Świata 2022 i Mistrzostwo Olimpijskie 2008 oraz dwa razy Copa Ameryka. A Barcelona, były klub Messiego, pewnie wygrała z Rayo Vallecano 5-2 w meczu trzeciej kolejki hiszpańskiej La Ligi. Barcelona na drugim miejscu, Real na pierwszej pozycji. I jeszcze jedna piłkarska wiadomość. Dawid Kroczek odchodzi z Rakowa Częstochowa. Trener został zdymisjonowany. Na razie nie podano formy zwolnienia szkoleniowca, ani nie ujawniono nazwiska jego następcy.
1: Tomasz Kowalczyk, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Czas na kulturę. Martyna Podolska pojawiła się w studiu.
5: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Wraz z 1 września rozpoczęcie tego nowego sezonu i teatralnego, i filmowego,
1: no tak,
5: i operowego.
1: Nie tylko.
5: Rozpoczynamy sezon i bardzo, bardzo się na to cieszę, bo będzie dużo dobroci kulturalnych i o tych wszystkich dobrociach będziemy Państwu opowiadać. A dzisiaj taki przedsmak, bo wrzesień z pewnością będzie należał do lalki, a właściwie do lalek, do dwóch lalek, do adaptacji prozy Bolesława Prusa. Czekamy najpierw na serial, 6-odcinkowy serial,
1: to
5: który
1: chyba
5: zagości...
1: To jest najbardziej wyczekiwanych premier tego
5: sezonu. Tak, bardzo będzie głośno i medialnie, i artystycznie wokół tych dwóch lalek. Najpierw, tak jak powiedziałam, serial 16 września na platformie Netflix w reżyserii Pawła Maślony z Sandrą Drzymalską i z Tomaszem Szuchardem w rolach głównych.
6: Pan tu przyjechał w interesach?
7: Szukam kapitału, tak.
6: Tutaj raczej trwa zabawa.
7: Cieszę się z tego, bo mam czas, żeby spędzić go z panią.
5: No, a państwo będą musieli znaleźć czas, by obejrzeć także i drugą lalkę, która wejdzie na ekrany kin 30 września, czyli dwie środy, 16 września i 30 to są środy. I tu zupełnie inna obsada i też inne potraktowanie prozy, chyba bardziej dosłowne. I to po prostu adaptacja tej znakomitej literatury. Marcin Dorociński w roli Wokulskiego i Kamila Urzędowska.

0: aktorka w roli Izabeli Łęckiej.
1: Czy postać Izabeli we mnie rezonuje? Myślę, że jakaś cząstka w niej cały czas jest. Też jedną z głównych rzeczy, która ze mną zostaje, to to, żeby się nie garbić i żeby chodzić z lepszą postawą. Ale też troszeczkę mi się zmienił sposób myślenia o sobie. Nabrałam trochę pewności siebie. Ta Izabela mi dała takie poczucie. To, co bardzo ciekawego było dla mnie w Izabeli, to było to, że Izabela uważała, że ona jest dla świata i to już jest wystarczający powód, żeby dobrze żyć, żeby funkcjonować, że może być kochana, w przeciwieństwie do Wokulskiego, który musiał na tę miłość zasłużyć.
0: Och, ciekawa jestem, czy te dwie lalki zostaną pokochane przez widzów i czy będą państwo porównywać z tymi dwiema poprzednimi adaptacjami. A pomiędzy tymi premierami wyczekiwanymi, oczywiście zbliżający się wielkimi krokami, 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a tam Sandra Grzymalska, którą najpierw zobaczą państwo w lalce, tam w roli Violetty Villas.
2: Wydaje mi się, że to jest film też o tym, co znaczy być przewrażliwym człowiekiem, który musi sprostać pewnym presji, pewnym oczekiwaniom i który chce spełniać swoje marzenia, co też znaczy być młodą matką, przed którą jest postawiany wybór między byciem matką, a dążeniem do swoich marzeń i spełnianiem się w tym, co kocha.
0: Nie zdążymy już więcej powiedzieć o premierach teatralnych, zatem słyszymy się niebawem i przyjdę do państwa, by opowiedzieć, zapowiedzieć to, co będzie się działo na jesieni w teatrach.
3: I do 16 września mamy czas, żeby sobie powtórzyć lalkę.
0: Przeczytać i spacerować także piękną Warszawą właśnie wprost z Bolesława Prusa.
3: Martyna Podolska, bardzo dziękuję. A Patryk Michalski już jest przygotowany do programu Tylko Szczerze.
4: Dzień dobry, dzień dobry. 16 września premiera, tak? Tej lalki
3: dokładnie
4: filmowej.
3: Tak, także tak, masz tak. Jeszcze
4: to, jak to się mówi, szkoły pójdą. Na przeczytanie.
0: No. Szkoły jeżeli... najpierw zobaczą serial, potem pójdą, ale muszą przeczytać. To najważniejsze.
3: Muszą tak. Przeczytać i musisz powiedzieć, co będzie w programie Tylko Szczerze.
4: A
3: temat ciekawy.
4: Szkół, no bo tak, nowy rok szkolny i nowe menu w szkolnych stołówkach.
3: Ja pamiętam,
4: i
3: że u mnie do wyboru
4: też...
3: były batoniki albo drożdżówki.
4: U mnie było podobnie w sklepie, w sklepiku szkolnym Furore robiły zapiekanki, kiedy można było je tam dostać. No od dziś będzie zupełnie inaczej, więcej roślin, mniej soli, mniej cukru. Zapytamy, czy to dobrze wpłynie na zdrowie i kondycję polskiej
3: młodzieży.
4: Zapytamy
3: też naszych słuchaczy, a pyta Patryk Michalski, Tylko Szczerze po 13:00.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń siódmej symfonii Jeana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19.

0: Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia. Reklama. Radio Kierowców.
1: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Zaczynamy od tragicznego zdarzenia drogowego na A1. Tu zamknięta jest cały czas trasa w stronę Katowic między węzłami Radomsko-Mykanów na wysokości Mykanowa. Samochód ciężarowy uderzył w pojazd obsługi autostrady. 4 osoby straciły życie w tym wypadku, 5 zostało rannych. Jezdnia w stronę Katowic jest cały czas nieprzejezdna. O tym, co wydarzyło się na A1, mówi Barbara Poznańska z komendy w Częstochowie.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów z częstochowskiej drogówki wynika, że kierujący zestawem pojazdów ciężarowych z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd marki Mercedes, przy którym znajdowała się grupa osób, która wykonywała prace remontowe na tym odcinku drogi.
1: Na A1 wciąż, tak jak wspomniałam, zamknięta jest jezdnia w stronę Katowic na wysokości Mykanowa. Policja kieruje pojazdy na objazd przez węzeł Radomsko. Ten jednak już dosyć mocno się korkuje w stronę Katowic, a więc zalecamy zjazd nawet z A1 wcześniejszym węzłem. A1 jeszcze raz, ale w Łódzkiem, węzeł Łódź Północ bez zmian na 323 kilometrze. Tutaj pracują służby, wyciągając samochód ciężarowy z rowu i w związku z tym jest zwężenie również na jezdni prowadzącej w stronę Katowic. S7 tutaj też bez zmian, trasa Płońsk-Kazuninowy w pobliżu miejscowości Szczytno, to jest na Mazowszu, na trasie między Warszawą a Gdańskiem. Na 130 km doszło do kolizji samochodu osobowego z przyczepką zabezpieczającą prace drogowe. Tu na szczęście obyło się bez poszkodowanych, ale kierowcy cały czas do dyspozycji mają, właściwie zablokowane są tylko 2 pasy jezdni. Kierowcy jadą jednym dostępnym pasem w stronę Warszawy.

0: Jest 13:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Śledztwo w sprawie podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Sprawdzamy, co do tej pory udało się ustalić. Kierowcy jeździli zdecydowanie spokojniej. Policja podsumowuje wakacje na drogach. Dodatkowa wypłata z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na konta emerytów wpływają czternastki. Śledczy wyjaśniają, skąd wziął się ogień w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Prokuratura podejrzewa, że pożar to dzieło obcego wywiadu. Służby wyjaśniają też przyczyny pożaru hali magazynowej w Lublinie. Co do tej pory udało się ustalić, o tym Michał Makowski.
1: Zamaskowanego sprawcę pożaru w zakładach WB Electronics uchwyciły kamery monitoringu.
2: Zebrane zostały dowody już wstępne, świadczące o tym, że doszło do podpalenia w wyniku działań dywersyjnych.
1: Powiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Pożar jednego pomieszczenia udało się szybko opanować, ale straty związane ze zniszczeniami oraz przestojem w produkcji mogą sięgnąć 15 milionów złotych. Rzecznik grupy WB Remigiusz Wilk przekazał, że firma analizuje kwestię wzmocnienia systemów bezpieczeństwa.
3: Bardzo silno zwracamy uwagę na bezpieczeństwo naszych pracowników, żeby oni się czuli bezpiecznie w pracy, żeby to było miejsce, w którym oni mogą wykonywać swoje normalne działania bez jakiegokolwiek poczucia zagrożenia.
1: W przypadku pożaru hali magazynowej w Lublinie służby jak na razie nie potwierdzają doniesień dotyczących akcji sabotażystów ze wschodu. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Politycy komentują umowę sponsorską między Zonda Krypto a PKOL-em. Do jej szczegółów dotarli dziennikarze TVN24 i Wirtualnej Polski. Wynika z niej, że giełda kryptowalut mogła bez żadnej kontroli dysponować wizerunkiem polskich olimpijczyków. Oburzony tym jest europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Jego ojciec, Kazimierz Szczerba, zdobył brązowe medale w boksie na Igrzyskach Olimpijskich w 1976 i 80 roku.
4: No w tym wszystkim nie było odpowiedzialności za rodzinę olimpijską, nie było odpowiedzialności za tradycję. Mam absolutne przekonanie, że PKOL za rządów Piesiewicza stało się taką pisowską przebudówką, gdzie wszystko wolno.
0: Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości utrzymuje, że umowy sponsorskie polegają na tym, że ich częścią są wizerunki sportowców. Jego zdaniem obecny rząd postawił PKOL pod ścianą.
5: Zakaz finansowania PKOL-u przez spółki Skarbu Państwa, co było

0: oczywistością za naszych rządów, że spółki Skarbu Państwa finansują polski sport, no doprowadził do tego, że PKOL był rzeczywiście bez sponsora i dosyć aktywnie go poszukiwał, trafił na takiego.
1: Polski Komitet Olimpijski od czwartku jest bez prezesa. Radosław Piesiewicz został zatrzymany i aresztowany w związku z aferą Zonda Krypto. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych.
2: To są aktualności jedynki.
1: Policja podsumowuje wakacje na drogach. Było prawie 4.

0: który mówi też o 50+, poza obszarem zabudowanym, tutaj mówimy o drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych, stosunkowo niewielka liczba wykroczeń, 1750.
1: Mniej było też kierowców, którzy po alkoholu wsiedli za kierownicę podczas zeszłorocznych wakacji. Takich osób było o ponad 400 więcej. ZUS rusza z wypłatą 14 emerytury. W pierwszym terminie świadczenie trafi do ponad 600 tysięcy osób. W sumie 14 dostanie prawie 9 milionów emerytów i rencistów pełną kwotę ci, których podstawowa emerytura albo renta nie przekroczyła 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach 14 będzie odpowiednio pomniejszana. Seniorzy nie muszą podejmować żadnych działań, wyjaśnia Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci pieniądze automatycznie razem z wrześniową emeryturą lub rentą. Od dodatkowego świadczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobierze składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy na takich samych zasadach jak przy wypłacie emerytury lub renty. Czternastka pozostaje wolna od potrąceń i egzekucji komorniczych. Nie wpływa również na prawo do świadczeń uzależnionych od dochodu.
1: Kolejny termin wypłaty czternastki to 6 września. Kraków wydłuża nocną prohibicję od dziś. We wszystkich dzielnicach miasta alkoholu nie będzie można kupić między 22 a 6 rano. Do tej pory taki zakaz obowiązywał między północą a godziną 5.30. Wydłużenie prohibicji to pomysł grupy mieszkańców. W lipcu Rada Miasta przyjęła uchwałę w tej sprawie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Sporo chmur nad Polską. Po południu prawie wszędzie może przelotnie popadać. Najwięcej deszczu na północy i wschodzie, na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Możliwe burze. Na termometrach od 19 stopni w Suwałkach i Olsztynie, 21 w Warszawie i Zielonej Górze, do 24 w Przemyślu. I jeszcze komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 7. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 76 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 8, w Szczucinie 69, ubyło 8, w Zawichoście 173, przybyło 8, w Puławach 59, ubyło 2, w Warszawie 99, ubyło 1. W Kępie Polskiej 154, ubyło 2. W Toruniu 84, przybyło 6. W Tczewie 220, ubyło 6. Na Sanie w Przemyślu 74, ubyło 2. Na Narwi w Ostrołęce 59, bez zmian. Na Bugu we Włodawie 50, bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 110 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 5. U Ujściany Sykłockiej 272, ubyło 1. W Malczycach 131, ubyło 5. W Połęcku 20, przybyło 1. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Poznaniu 131 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1, w Gorzowie Wielkopolskim 170, przybyło 1. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Kampania społeczna Fundacji Greenpeace Polska.
4: Słyszysz?
5: Mhm. Co to?
4: Pszczoły, trzmiele, motyle. No życie. To dzięki nim masz to, co lubisz najbardziej. Nie tylko miód, ale i owoce, warzywa, łąki pełne kwiatów.
5: O proszę. Takie małe, a takie ważne.
4: Tak, ale... Nowe unijne przepisy mogą sprawić, że zapylacze zaczną znikać, bo na nasze pola wrócą toksyczne pestycydy.
5: O nie! Musimy to zatrzymać!
4: No właśnie! Wejdź na stoppestycydom.pl i działaj razem z nami dla pszczół i innych zapylaczy.
6: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: 99. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Reklama. Autopromocja.
2: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. A wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Program Pierwszy Polskiego Radia i Kwadrans po 13. Patryk Michalski, dzień dobry. No i przyszedł 1 września, drodzy państwo. Ulice dziś pełne, mam nadzieję, że wypoczętych i zadowolonych po wakacjach młodych ludzi. Czas rozpocząć nowy rok szkolny i czas rozpocząć też naszą dzisiejszą dyskusję. Zapraszam.
1: Tylko szczerze.
0: Numer do nas niezmienny 22 645 22 66. A razem z nowym rokiem szkolnym nowe zasady żywienia w szkołach i przedszkolach. Ma być mniej soli i cukru, zupy na wywarach warzywnych co najmniej 2 razy w tygodniu, pełnowartościowy obiad bezmięsny na bazie roślin strączkowych przynajmniej raz w tygodniu i codziennie alternatywa dla uczniów na dietach wegetariańskich. Ma też być sezonowo i lokalnie. W rozporządzeniu, które określa te wszystkie zasady, opisano też zamknięty katalog produktów, które mogą być dostępne w sklepikach szkolnych czy automatach z przekąskami w szkołach. No to porównajmy dziś, drodzy państwo, jak szkolne śniadaniówki i stołówki wyglądały kiedyś, a jak będą wyglądały od dzisiaj. Czy to są zmiany w dobrym kierunku, czy może jednak nie należy na siłę wprowadzać na przykład diety roślinnej do jadłospisu uczniów. 22 645 22 66. Bardzo jestem ciekaw państwa opinii, a o ten temat pytał samych zainteresowanych, między innymi Aleksander Ziemiańczyk.
2: Pamiętamy, że panie gotowały domowe jedzenie po prostu. A pani myśli, że to jedzenie się pogorszyło, czy nie?
3: Myślę, że nie.
2: A skąd taka ocena?
3: Tak uważam. Pracuję w przedszkolu i też to jedzenie jest dobre. Myślę, że w szkołach tak samo.
2: Zmienia się prawo, jeśli chodzi o jedzenie. Będzie mniej mięsa, tylko 2 razy w tygodniu. Jak ty to widzisz? Dobrze, niedobrze?
4: Niedobrze.
2: Dlaczego?
4: I powinno być więcej mięsa.
5: No, myślę, że nie bardzo, ponieważ mięso dostarcza dużo białka.
6: A ja myślę, że okej, bo mięso jakby zanieczyszcza powietrze, jakby...
2: Chodzi ci, jak rozumiem, o emisję dwutlenku węgla, to jest znany problem.
7: Mi to na pewno nie będzie przeszkadzało, ale no myślę, że będą jak zwykle mieszane na ten temat.
8: Powiem szczerze, u siebie za bardzo nie pamiętam, jak to było, ale było mięso. Było mięso i myślę, że chyba o wiele lepsze niż teraz. Tak myślę.
2: Zdrowsze, takie gotowane na miejscu, tak?
8: Tak, było zdecydowanie. Teraz chyba, tak jak syn chodził do podstawówki, to był catering, gdzie no te jedzenie, no nie wiem, on by się lepiej mógł wypowiedzieć.
2: No to się wypowiedz, jak to ci jedzenie teraz smakuje?
9: Myślę, że jest okej. Dobre jest.
0: A pytanie, jak będzie smakowało od dziś, kiedy to w szkolnych stołówkach ma być mniej mięsa, mniej soli, mniej cukru, więcej sezonowych produktów i przynajmniej jeden obiad na bazie roślin strączkowych w tygodniu obowiązkowo. A żebyśmy mieli jeszcze jasność w tej naszej dyskusji, to dorzucę jeszcze jedną informację. Polska młodzież tyje najszybciej w Europie. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia co trzecie dziecko w Polsce ma nadwagę lub otyłość. Jeśli taki stan się utrzyma, jeśli nic z tym nie zrobimy, to co roku w Polsce będzie przybywać 400 tysięcy dzieci z nadmiarowymi kilogramami. No to czy w takim razie dobrze, że

0: W menu szkolnych stołówek będzie właśnie mniej mięsa, cukru, więcej warzyw i produktów sezonowych. O to dziś Państwa pytam. 22 645 22 66. Proszę dzwonić. I pierwszy już dodzwonił się do nas dziś, pan Wojciech. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Jest naprawdę znowu bardzo dużo wątków i mam tysiące myśli, a wiadomo, nie ma na to czasu.
0: A 90 sekund dla pana, to słuchamy.
1: No dokładnie, a to jest tak, że ja uważam, że to wszystko wychodzi z domu. Jeżeli w domu nie będziemy się zdrowo odżywiali, to szkoła tak naprawdę nam nic nie pomoże. Proszę tylko, ja bym chciał się zapytać też, bo to jest dla mnie bardzo ważne, ile takie zmiany kosztują nas, podatników, pieniądze. I teraz niech pan sobie wyobrazi dziecko, które jest nienauczone jedzenie na przykład warzyw i co on przyjdzie teraz na stołówkę i pani mu będzie na siłę do buzi wkładała te warzywa, o czym rozmawiamy. To są, możemy, ja uważam, że możemy zalecać, możemy uczyć. Kiedyś, tak jak opowiadamy, co kiedyś było. Ja pamiętam stołówkę kiedyś, jak była, było przepyszne jedzenie, było dobre jedzenie, było te pani kucharki, były, które same gotowały, więc one dbały o tym, żeby to wszystko było też zdrowe i żeby to było smaczne i to jest najważniejsze. A dzisiaj przyjedzie jakiś tam catering robiony gdzieś tam 100 km dalej, czy 50 kilometrów dalej i co, to będzie tak dużo lepsze? No dlatego ja uważam, że mam wrażenie, że panie minister sobie siadają i mówią, co my dzisiaj wymyślimy w szkole?
0: Ale z drugiej strony, panie Wojciechu, jak nic nie zrobimy, no to mamy co roku 400 tysięcy dzieci z nadwagą.
1: O, to uczmy rodziców.
0: Mhm. Czyli jednak...
1: Czemu my zrzucamy teraz wszystko? Szkoła ma pomagać rodzicom, a nie wychowywać. Szkoła nie ma ma pomagać. To my, rodzice, jesteśmy odpowiedzialni za nasze dzieci.
0: No ale właśnie... chyba to może musi być jakaś suma działań właśnie i w domu, i w szkole. Panie Wojciechu, dużo wątków rzeczywiście, ale te 90 sekund dla pana minęło, a mamy kolejnych słuchaczy, więc tutaj kropkę stawiamy. Bardzo dziękuję za ten telefon, bardzo ciekawy i rzeczywiście dużo wątków pan Wojciech do naszej dyskusji wrzucił. 22 645 22.66 o nowym szkolnym menu w stołówkach i w przedszkolach sobie rozmawiamy, w stołówkach szkolnych i w przedszkolnych. Teraz pan Zbigniew. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja jestem generalnie przeciwko zbyt drakońskim dietom, zwłaszcza wmuszaniu kwaśnych kompotków, gorzkich herbatek, likwidacji cukru, czy też zmuszania do picia mleka. Sam się w podstawówce z obrzydzenia do mleka rozchorowałem, bo nienawidzę i wręcz wymiotów i biegunki dostałem. Jak dzieci mają nadwagę, to więcej ruchu, żadnych zwolnień z WF-u, a nie jakieś drakońskie diety i odejmowanie od... żadne gorzkie herbaty, kwaśne kompotki.
0: Ale to co, to słodzić, tego cukru nie marnować, panie Zbigniewie?
2: Słodzić, jeżeli ktoś słodzić, może bez przesady, ale słodzić, ale więcej ruchu, walczyć ze zwolnieniami z WF-u.
0: Aha, czyli w tę stronę by pan poszedł. Dobrze,
2: i mniej siedzieć, mniej zadań domowych siedzących, ale raczej WF-ista lepiej, żeby czasem zadał zadanie typu graj w piłkę.
0: Dobrze, panie Zbigniewie.
2: To zdrowie, przecież nawet gdzieś wyczytałem w internecie, że siedzenie dłużej niż 6 godzin na dobę jest niefizjologiczne. Nie wiem, ile w tym prawdy, to internet, ale może być w tym wiele prawdy, a nie można całego życia siedzieć non-stop i ślęczeć.
0: Myślę, panie Zbigniewie, że jest dużo prawdy. Wielu specjalistów mówi o tym, że organizm człowieka jest stworzony do ruchu, a nie do tego, żeby rzeczywiście siedzieć 6, 8 czy 10 godzin przed biurkiem, przed komputerem, w szkolnej ławce, gdziekolwiek. 22 645 22 66. Bardzo ciekawe państwa głosy. Co powie pani Maria? Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja właściwie podpiszę się pod tym, co obaj panowie powiedzieli. Uważam, że następne granice absurdu zostały osiągnięte.
0: Dlaczego?
3: Gdybym była rodzicem, miała dziecko w szkole, to bym namawiała rodziców do interwencji, obalenia tego, albo wypisała dziecko z obiadów.
0: Pani Mario, ale to co pani się nie podoba konkretnie? No, że będzie mniej mięsa, mniej cukru?
3: Na przykład jak przeczytałam, co ma tam być. Nie! Mniej cukru, owszem, ale te wszystkie strączkowe, te wszystkie gryki, fasole i co tam jeszcze, soje i tak dalej, no ja bym tego nie zjadła i moje dzieci też by tego nie zjadły.
0: Aha.
3: A zaznaczam, że wychowałam dwoje dzieci, żadne nie miało nadwagi, I gotowałam zdrowo, ale bez cudów, bez wariacji. No przecież to, co się w tej chwili wyprawia, właśnie to, co powiedział pan, nie zwalniać dzieci z WF-u. Dzieci muszą ćwiczyć. Po drugie, ograniczyć materiał, ograniczyć lekcje w szkole. A co z tego, że my likwidujemy religię, jak wprowadzamy nowy przedmiot i to dziecko jak siedziało 10 godzin w szkole, tak siedzi.
0: Pani Mario, bardzo zdecydowany
3: jestem
0: głos.
3: Jestem przeciwna. Zdecydowanie.
0: Zdecydowany głos przeciw. Dzięki serdeczne, pani Mario.

0: myślę, że nie można też demonizować tak bardzo wszystkich tych produktów strączkowych czy roślinnych, no bo jednak one w naszym menu są. No i chyba dobrze, że będą przynajmniej raz w tygodniu. Ale czy dobrze państwa zdaniem? 22 645 22 66. Pani Agata teraz z nami. Dzień dobry. Halo, dzień dobry, pani Agato. Była pani chyba z nami przed chwilą i jest pani z nami, słychać.
1: Tak, tak, tak. Halo,
0: słuchamy.
1: Jestem.
0: Jesteśmy na antenie.
1: No ja chciałabym się przede wszystkim odnieść do tego, co usłyszałam od pana, który był przed chwilą, bo tu słyszę duże emocje i pani, która przed chwilą mówiła. Mhm. Strasznie zaniepokoiło mnie wręcz to zdanie. Dzieci nie są nauczone jedzenia warzyw. Jak może dziecko nie być nauczone jedzenia warzyw? Mhm. Tu jest problem. Nie problem jest to, że są jakieś zmiany, tylko to, że po prostu rodzice nie uczą dzieci jeść warzyw. No to jest chyba podstawa w ogóle jakiegokolwiek żywienia, owoce, warzywa.
0: Pani Agato, ale ja często widzę, taki obrazek na ulicy. U mnie w bloku jest sklep znanej sieci, z którego dzieciaki wychodzą nie z warzywami i owocami, tylko z hot dogiem w ręku.
1: No oczywiście, że taki. To jest problem. To jest absolutny problem, bo obserwuję dzieci. Przyznam się, ja sama dzieci swoich nie mam, natomiast byłam opiekunką. Bardzo dużo dzieci. Opiekowałam się sporo dzieci, tak? Jakby miałam pod opieką.
0: Tak.
1: I tu, i za granicą, także to już pomijając to. Natomiast no też i chrześniaków i tak dalej. No obserwuję to.
0: No i pani Agato, czy te zmiany w takim razie w jadłospisie idą w dobrą stronę?
1: No myślę, że trzeba to. Z drugiej strony trzeba to obserwować, tak? Żeby to też nie poszło w drugą stronę. Natomiast naprawdę, wszystkie wytyczne są jasne, jeśli chodzi o żywienie, tak?
0: I rzeczywiście, no jakby to rozporządzenie i te zasady, te nowe wytyczne wprowadzają w życie. Pani Agato, był gong, więc tu musimy kropkę postawić, bo czas najwyższy. Oczywiście czekam na państwa telefony wciąż. 22 645 22 66 w sprawie nowego szkolnego menu. Sobie rozmawiamy, ale teraz czas najwyższy przywitać naszą ekspertkę. Jest z nami pani Magdalena Czyrynda-Koleda, dietetyczka z poradni z kaloriami na pieńku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pani Magdaleno, to odnieśmy się do tego, co usłyszeliśmy. Nie ma co przesadzać z tymi roślinami strączkowymi, z dietą roślinną w szkole. Po co wprowadzać te zmiany? Jak pani się do tego odniesie?
2: No już mówię, zmiany są potrzebne dla zdrowia. No tutaj słuchałam właśnie wypowiedzi osób dzwoniących i widzę, jak dużo emocji te zmiany budzą. No chcę tutaj uspokoić, że to nie są żadne drakońskie diety, ani żadne drakońskie zmiany. Bo rzeczywiście tutaj nikt kalorycznie, energetycznie nie chce zmniejszyć dzieciom tego zapotrzebowania, ani też zabrać jakiejś grupy produktów, która by szkodziła albo wpływała na to, że nie będą, nie wiem, dobrze się rozwijać, że to dojrzewanie, proces dojrzewania zostanie wstrzymany. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, aby pomóc dzieciakom właśnie w rozwoju, w tym, żeby je też edukować pod tym kątem, co rzeczywiście jest zdrowe dla naszego organizmu.
0: No bo właśnie, tutaj sobie myślę, był wątek, że szkoła ma tylko pomagać. No trudno się z tym zgodzić w pełni. No szkoła też uczy pewnych nawyków. No i
2: dokładnie.
0: Jak ich uczyć, jeśli nie przez praktykę?
2: Zgadzam się zdecydowanie, bo wydaje mi się, że i tutaj widzę przez prawie 20 lat swojej pracy, że bardzo wielu dorosłych, też rodziców, doskonale zna teorię. Dzieci też doskonale znają teorię, od wielu lat się uczą na temat zdrowego odżywiania, ale rzeczywiście wiele osób ma problem z praktyką. I wydaje mi się, że tutaj właśnie głosy też słuchaczy pokazały, jak my często kojarzymy sobie na przykład właśnie rośliny strączkowe tylko z soją, która dla wielu budzi kontrowersje, no i też strączki kojarzą się dla wielu osób po prostu z czymś niesmacznym. A prawda jest taka, że naprawdę można je tutaj przemycić w diecie w bardzo fajny sposób. Dlaczego w ogóle te strączki są potrzebne? One nie będą zabierały białka, które jest potrzebne naszemu organizmowi, bo tutaj też słyszałam w ankiecie, że nawet niektóre młode osoby mówiły, że to mięso jest potrzebne i
0: tak,
2: powinno być więcej
0: białko,
2: tego mięsa,
0: właśnie.
2: Bo ma białko. Więc tutaj też pokazuje, jak potrzebna jest ta edukacja. Owszem, ma białko zwierzęce, które jest pełnowartościowe, ale teraz naprawdę wszystkie zalecenia mówią, że my powinniśmy na co dzień dostarczać nie tylko białko zwierzęce, ale 50% białka, którego dostarczamy w ciągu dnia, powinno być też białko.

0: białko roślinne, czyli właśnie pod kątem strączków. Natomiast to nie musi być fasolka po bretońsku, czy tylko gruchówka, która była dawno temu. Ja też jak chodziłam do podstawówki, to rzeczywiście strączki pojawiały się pod postacią raczej fasolki po bretońsku albo gruchówki, po której, no cóż, wiele osób miało różne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego i to też się negatywnie może komuś kojarzyć, ale dzisiaj naprawdę możemy fajne burgery zrobić, które wiele dzieciaków zje, nawet nie wiedząc do końca, że tam jest soczewica, ciorka czy fasola. To nie muszą być te rzeczy, które nam trochę dorosłym źle się kojarzą i my mam wrażenie, że my niejednokrotnie trochę przerzucamy nasze obawy i lęki na młodzież. Oni naprawdę są często bardzo otwarci dla nowości.
1: I rzeczywiście to żywienie no dzisiaj wygląda zupełnie inaczej i tak sobie myślę, że to w takim razie jest zadanie i dla szkolnych kucharzy, i dla firm cateringowych, które te obiady do szkół dostarczają i do przedszkoli, żeby gotować smacznie, atrakcyjnie też dla oka, bo wiadomo,
0: zgadzam
1: że
0: się.
1: Dla dzieciaków
0: dokładnie.
1: To też jest bardzo ważne. Pani Magdaleno, tutaj postawmy przecinek, bo do naszej dyskusji wrócimy za chwilę, a ja czekam na Państwa telefony 22 645 22 66. Dziś rozmawiamy o nowym szkolnym menu. Czy mniej mięsa, więcej roślin, więcej warzyw i owoców, czy jeden obiad w tygodniu na bazie roślin strączkowych to dobry kierunek?

0: I tylko szczerze, w radiowej jedynce dziś rozmawiamy o nowym szkolnym menu w przedszkolach, w stołówkach szkolnych. Od dziś nowe zasady żywienia, mniej soli i cukru, zupy na wywarach warzywnych co najmniej dwa razy w tygodniu, pełnowartościowy obiad bez mięsa na bazie roślin strączkowych co najmniej raz w tygodniu i codziennie też alternatywa dla uczniów na dietach wegetariańskich. Pan Paweł na Facebooku ostro na ten temat pisze: szczerze mówiąc, zastanawiamy się z żoną, czy nie wypisać naszych dzieci z obiadów szkolnych. Jakaś dieta wege, sałata i strączki, których nasze dzieci zwyczajnie nie lubią. To chyba jakiś mokry sen, w cudzysłowie, wegetarian. Ostro pan Paweł komentuje na naszym Facebooku. A co państwo powiedzą? 22 645 22 66. Kolejni słuchacze na antenie. Pan Dariusz, dzień dobry.
1: A, dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. Ja bym zaczął od tego, że te obiady są niesmaczne i tutaj nie skupiajmy się na tym, żeby zmieniać co roku menu, tylko żeby z powrotem przywrócić przyprawy do tych obiadów.
0: No to dotykamy, panie Dariuszu, tego, o czym porozmawialiśmy przed piosenką, tak, że w zasadzie chodzi o to, żeby gotować smacznie i atrakcyjnie. Ale czy powinny w takim razie się znajdować tam te produkty, o których mowa?
1: Jeżeli mamy dziecko w klasach 1-3 przykładowo, moje dziecko samo się wypisało z obiadu, bo są niesmaczne, stawiamy na stół sól i niech sobie sama przyprawia, tak, bo jest zakaz przyprawiania. Tej soli najczęściej nie ma, a takie dziecko albo za mocno przy soli, przeważnie za mocno przy soli, jeśli chce smacznie zjeść, i po prostu tego nie je, zniechęca się. Mhm. Druga sprawa jest taka, że jeśli mamy gotować obiady, które są niesmaczne, tak, na siłę wciskać dzieciom obiady, to później się dziwimy, że one idą na przerwie na hot doga. Kolejna rzecz jest taka, że kiedyś nawet na YouTube można obejrzeć takie filmiki, że tego już nie ma. Dzieci, kurde, nie mogły się doczekać przerwy, bo biegły pograć w berka, pograć w piłkę 15 minut czy 5, mhm, ale zawsze coś tam w ruchu były. Teraz co robią dzieci? Siadają do smartfona i siedzą na przerwach.
0: No, panie Dariuszu, to też się zmieni, bo przecież rozmowy, przypomnijmy, że... Cisza. Panie Dariuszu, to też się zmieni, bo przypomnijmy, że od dzisiaj też mamy zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych, no więc może tego berka będzie trochę więcej. To pan Dariusz, a pan Przemysław, co powie? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja w ogóle nie rozumiem tej reformy, bo my tutaj rozmawiamy, jakby do tej pory na stołówkach szkolnych była zupa z czekolady, na drugie trzy hot dogi, a na deser kilolandrynek. Otóż tak nie było. Jedzenie w szkołach było dobre. Zupełnie nie rozumiem potrzeb tych zmian. Jakby kompletnie, a już kompletnie nie trafia do mnie wymóg zupy na wywarze warzywnym. Jakby nie mógł być na wywarze mięsem. No to są już w ogóle jakieś absurdy.
0: Ale co złego jest w tym, panie Przemysławie?
2: A co złego było w mięsie? Ja tego nie rozumiem. Co było złego w wywarze na zupie w mięsie?
0: No bo zalecenia żywieniowe, najnowsze zalecenia żywieniowe są takie, żeby jednak mięso w diecie ograniczać na rzecz warzyw i owoców.
2: No to przecież jest i warzyw, jest i są warzywa, i jest mięso. I nie widzę w tym żadnego problemu. A kończy się to tym wszystkim, że po prostu szkoły będą zamawiać podwójną ilość kubów na wyrzucanie tego jedzenia. Bo jednak mimo wszystko dzieci jedzą, co jedzą, a szkoła ich nie nauczy tego, żeby jadły lepiej. Bo to jest zadanie rodziców i domu rodzinnego. I nie są ci grubi, bo chodzą w szkole, jedzą złe obiady, tylko mają niehigieniczny tryb życia. I powiedzmy, robienie takiej rewolucji w stołówkach, która więcej przyniesie złego niż dobrego, nie ma kompletnie żadnego sensu. Jest to po prostu marnotrawstwo pieniędzy rodziców, marnotrawstwo czasu kucharzy i w ogóle pomysł z bani kompletny.
0: Panie Przemysławie, dzięki serdeczne. No to znów dotykamy tego, żeby może jednak spróbować gotować te obiady atrakcyjnie, smacznie. No właśnie, na przykład burger warzywny może być chyba fajną alternatywą dla takiego zwykłego burgera mięsnego. 22 645 22 66 na antenie teraz pan Arkadiusz. Dzień dobry.
3: Ja też w sprawie tego menu, bo nie mówię tutaj o smartfonach, tak jak powiedział. Nie wiem, dlaczego i czemu ma służyć ta rewolucja. Jestem ojcem czwórki dzieci. Gotujemy obiady w domu, zawsze gotowaliśmy, bo żona gotowała i zawsze wywary były różne. Dzisiaj na siłę ktoś próbuje zamieść, nie wiem, coś pod dywan bądź swoje urojenia wprowadzić w szkołę, gdzie to się skończy, tak jak tu pan przed chwilą przede mną powiedział, masą odpadów, większymi kosztami dla gmin, dla rodziców. Bo jeżeli dziecko w domu, tak samo i u mnie, no jak mi teraz panu dał na siłę, nie wiem, ma pan od dzisiaj jeść burgery, nie wiem, jak pan jest na wege, to dam panu mięso, ma pan na siłę je jeść, bądź odwrotnie. Jeżeli to będzie smakowało, dobra, dziecko samo się do tego przekona. A nie wprowadzanie czegoś na siłę. Mało tego, eksperci, jak słyszę tych ekspertów, to niech mi pan wierzy, że aż mnie trzęsie. Bo teoretycznie oni są ekspertami. Żadna z nich w większości nie jest matką. A dzieci są...

0: Panie Arkadiuszu, akurat tego nie dotykajmy, różne są powody, dla których dzieci dorośli nie mają dzieci. Czasami to jest nie ich wybór.
1: Ale to jest tak samo, jak ja, będąc kierowcą, uczyłbym pana pływać. To jest to samo.
0: Panie Arkadiuszu.
1: Bo teoretycznie mogę być ekspertem, a praktycznie jestem nikim. Tak?
0: No ja bym nie zgłosił się na takie lekcje pływania do pana, mówiąc wprost. Ale panie Arkadiuszu, no ci eksperci opierają swoją wiedzę jednak na przykład na jakiejś wiedzy naukowej, a i na badaniach naukowych. No nie słyszałem, mówiąc szczerze właśnie, czy kierowcy, czy nie wiem, kogoś, kto nie zajmuje się stricte żywieniem, żeby ustalał zasady żywienia w szkołach. No robili to na pewno eksperci, którzy mają ku temu odpowiednie wykształcenie. 22 645 22 66. Pani Magdalena, dzień dobry.
2: Dzień dobry, jestem mamą 3-latki. Dzisiaj zaczęła przygoda z przedszkolem, ale wcześniej był żłobek. I chcę powiedzieć tak, moja babcia, moja mama gotowała w domu normalne obiady. Normalne, z przyprawami, z mięsem, z warzywami, wszystko było zróżnicowane. Ja idę w tą starą polską kuchnię. Proszę państwa, moja córka chodzi od pierwszego roku życia do żłobka. W tym była tylko raz w życiu na antybiotyku. I jest wszystko, od mięs, po warzywa, po owoce. Sama zachęcam ją do gotowania ze mną. Robimy owocowe koktajle. Umie zrobić warzywa tak, jak ona chce. Bardzo kocha gotowanie ze mną i myślę, że to jest zdrowy rozsądek z mojej strony. Nie uciekam od mięsa. Nie uciekam, broń Boże, teraz już od cukru. Ja jej muszę to pokazać. Różne warianty kulinarne, żeby ona sama potrafiła wybrać.
0: I pani tak, Magdaleno, ale to jak słyszę, rzeczywiście pani uczy swoją córkę tego, jakie powinny być zasady.
2: Ona w wieku 3 lat potrafi iść do ogrodu, urwać maliny, przyjść i powiedzieć, robimy koktajl.
0: Super, no brzmi naprawdę fajnie, ale to znów dotykamy tego, że no pani tego uczy swoją córkę w domu.
2: Tak. Pani Magdaleno. Ale jeżeli chce batonika, też jej nie odmówię raz w tygodniu batonika.
0: No raz w tygodniu to nie jest często, umówmy się. Tak. Pani Magdaleno, tutaj kropeczka, tu kropka, bo jeszcze czekamy na państwa telefony 22 645 22 66 i jest z nami też wciąż nasza ekspertka Magdalena Czerynda-Koleda, dietetyczka. Pani Magdaleno, no to do tego wątku nawiążę, że wszystko zaczyna się w domu. Zatem czy szkoła ma wyręczyć rodziców w tym, żeby dzieci nie tyły, żeby zdrowo się odżywiały?
3: Nie, absolutnie, ale szkoła nie jest od wyręczania. Szkoła jest od edukacji. Tak jak jest od edukacji, i tutaj trochę też nawiążę do słuchacza wcześniej, że eksperci czy są rodzicami, no to tutaj wywołane do odpowiedzi powiem, że jestem rodzicem i nastolatka, który chodzi do szkoły i korzysta z obiadów i jestem mamą prawie 1,5-rocznego małego Tadzia, więc jakby tutaj mam dwojako, który też chodzi do żłobka, więc tu jest forma inna też żywienia. Przede wszystkim pamiętajmy, że jak nasze dziecko idzie do szkoły i uczy się nowych przedmiotów, no to to jest forma edukacji. Tak samo jest z jedzeniem. My mamy edukować i pokazywać temu dziecku i absolutnie to nie jest tak, że szkoła ma wyręczyć albo zmuszać, bo my nikogo nie zmuszamy do jedzenia tych obiadów. Natomiast pokazując to, co rzeczywiście jest zdrowe, my pokazujemy, że to może być fajne, to może być smaczne. Dlaczego my mamy zmniejszyć tą ilość mięsa? Bo mam wrażenie, że wiele osób nie rozumie, dlaczego my zmniejszamy ilość mięsa.
0: Tak, no bo pani Magdaleno, no jeżeli są takie zasady w szkołach, a rodzic swojemu dziecku mówi, no i tak mięsko jest najlepsze i tak codziennie musisz zjeść kotleta, bo mięsko daje siłę. No to jak tutaj dyskutować?
3: No właśnie, więc chyba mi się wydaje, że to jest kwestia też edukowania, widzę cały czas nas dorosłych, bo tutaj też nikt nie przymusza, nie stoi pania, przysłowiowa pani Krysia i mówi, że musisz wypić tą szklankę mleka albo musisz zjeść te rośliny strączkowe. Umówmy się, też w nowym rozporządzeniu to jest najczęściej jedno danie w tygodniu ze strączkami. To nie jest tak, że my
0: tak,
3: codziennie
0: to nikt
3: musimy
0: nie mówi
3: jeść te...
0: o wykreśleniu mięsa w ogóle z diety.
3: Dokładnie, bo to nie o to chodzi. My tutaj nikt nikogo nie zmusza do przechodzenia na dietę wegetariańską, wegańską, absolutnie nie. Natomiast pokazania też, że te warzywa strączkowe, że to białko roślinne jest dobre też dla pracy hormonów, że zmniejsza też ryzyko wielu chorób, chorób typu właśnie na przykład hipercholesterolemia. Umówmy się, że dzisiaj też

0: Młode dzieciaki, nastolatki mają duży problem z poziomem cholesterolu, że mają też nadciśnienie.
1: No, czyli mają już choroby, które mają dorośli, prawda?
0: Cywilizacyjne, dokładnie.
1: A ta nadwaga i otyłość, no to właśnie później powoduje takie konsekwencje. Pani Magdaleno, tu jeszcze postawmy przecinek w naszej dyskusji. Posłuchajmy ostatnich chyba słuchaczek, które czekają w kolejce. Jest z nami pani Teresa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Słuchamy pani Tereso, co na ten temat szkolnego jadłospisu pani
2: myśli? Wcześniej panów, to po prostu nie wiem, a co niektórych, że w ogóle wypiszą dzieci z stołówek, no to ich wypisują, proszę bardzo. Dla mnie to jest chore, ludzie to są ciągle niezadowoleni ze wszystkiego. Bardzo dobrze, że szkoła wprowadza takie rzeczy, bardzo.
1: I dlaczego?
2: Powinna, bo i dlatego, że mięso jest niezdrowe. Oczywiście nie mówię o tym, żeby tego mięsa w ogóle zaprzestać jeść. Ale przecież dzieci należy uczyć, że są warzywa, że są owoce. Niektóre rodzice w ogóle do tego nie przywiązują wagi, bo najlepiej kupić hot doga i zatkać to dziecko. Już jest najedzone, tak?
1: No tak, tak. Szybko można zapchać rzeczywiście. No a z owocem trzeba się postarać, bo trzeba na przykład obrać,
2: trzeba
1: umyć.
2: Się postarać, bo trzeba poobierać, bo trzeba ugotować. No to, że szkoła to próbuje wprowadzić, to jest bardzo dobry pomysł. Jestem za. Jak najbardziej, w 100%.
1: Pani Tereso, dziękuję serdecznie. Oczywiście nie uogólniamy, bo poprzednia słuchaczka, pani Magdalena, wyraźnie powiedziała, że też swoją córkę uczy takiego jedzenia warzyw i owoców. Pani Natalia, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry. No, słucham państwa z przyjemnością. Tutaj te osoby, znaczy pani ekspertka powiedziała o edukacji właśnie, że co ta zmiana w diecie stołówkowej, no jest rodzajem pewnej edukacji, prawda? Jakby takie te zmiany naszej świadomości i takiego myślenia na temat jedzenia. Czy właśnie idziemy w stronę jedzenia zdrowego? Mi się ten pomysł bardzo podoba. Jestem mamą trójki dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym i zastanawiam się, jak one podejdą oczywiście do tych zmian. Zobaczymy w trakcie. Natomiast mi jako mamie się to podoba. Mniej mięsa oznacza zdrowiej. Nie jesteśmy zupełnie niemięsożerni. Trochę tego mięska jemy. Staramy się raczej iść w drób niż w wołowinę, inaczej mówiąc niż w ssaki. Jakoś tak ssakom nam jest bliżej niż ptakom, powiedzmy. Więc bardziej idziemy w drób. Natomiast jemy tego mięska, no staramy się jeść mało. Natomiast bardzo dużo staram się im zapewniać, czy dostarczać, czy pokazywać taki, prawda, taką paletę różnorodności, jeżeli chodzi o warzywa i owoce. I one w to idą, one to łykają, że tak powiem.
1: Ale to w takim razie kwestia jest tego, że atrakcyjnie pani to robi?
3: Tak,
1: nie zmusza pani do
3: dzieciaków
1: do tego?
3: Tak, że ten talerzyk jednak ładnie wygląda, prawda? Zresztą one też w szkole miały rozmowy i takie lekcje na temat tego, że, bo to się zmieniła, prawda? Już nie jest ta piramida żywieniowa, jak za naszych czasów, powiedzmy, tylko ona jest teraz ten talerzyk, zdrowy talerz, prawda? Czyli połowa.
1: Gdzie tam połowa musi być warzyw i owoców, tak jest.
3: Dokładnie tak, każdego talerza połowa to musi być warzywa. I mi się to podoba, bo to idzie w stronę zmniejszenia popytu na mięso. Więc to idzie w stronę po prostu taką bardziej humanitarną, bardziej też prozwierzęcą,
1: tak,
3: prozdrowniczą.
1: Mówi się pani Natalia o tym, że to taka dieta planetarna, czyli w trosce o zdrowie i środowisko. I tutaj kropkę musimy postawić, bo czeka ostatnia słuchaczka, pani Ewa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ja jestem mamą dwójki dzieci, ale już dorosłych. Chciałam powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli dziecka nie nauczymy jakichś zasad jedzenia, to dorosłych już na pewno nie nauczymy. Jaki mamy wpływ? Minister edukacji, jaki ma wpływ na rodziców? Żadnych. Nie ma możliwości ani egzekwowania czegokolwiek, a w szkole dzieci się uczą, tak jak uczą się matematyki, tak się uczą również stylu jedzenia.
1: Czyli uważa pani, że to zmiany w dobrym kierunku, że właśnie to nauczy dzieci tych dobrych nawyków?
4: Znakomity pomysł, jak najbardziej. Tym bardziej, że jest tam zaznaczone, że tylko raz w tygodniu. Więc nie rozumiem, o co te kopie kruszą panowie. O co? O to, że raz w tygodniu ma być do dyspozycji takie jedzenie właśnie z warzyw.
1: No jak słyszeliśmy w głosach naszych słuchaczy, no tak, to jest rzeczywiście ten wątek, który wzbudził największe emocje w państwa dyskusji. I to była pani Ewa na zakończenie tej naszej dyskusji, a podsumujemy ją sobie z naszą ekspertką, z panią Magdaleną Czeryndą-Koledą, dietetyczką. Pani Magdaleno, rzeczywiście głosy bardzo emocjonalne, ale mówimy o uczeniu dzieci zdrowych nawyków żywieniowych, które no właśnie później będą wprowadzały to, czy zachowają te swoje nawyki jako osoby dorosłe. I mówimy o działaniach, które mają zapobiec temu, że w Polsce dzieci tyją najszybciej w Europie.
0: Zdecydowanie tak. I tutaj pięknie panie podkreśliły, że to właśnie cały czas wracamy do tej kwestii edukacji, nauki, poprzez też obserwację. Ja myślę, że panowie, którzy byli bardzo...
1: A może też ta edukacja pójdzie w drugą stronę, że dzieci przyniosą ze szkoły te dobre nawyki
0: Dokładnie.
1: I powiedzą, mamo, tato, właśnie... może dzisiaj... Zrobimy
0: spróbujemy,
1: obiad bez
0: tak.
1: Mięsa.
0: Ja bez dwóch zdań podpisuję się pod tym, że niezależnie od tego, jakie zostaną wprowadzone zalecenia czy zmiany w zaleceniach, zawsze i tak za tym idzie to, żeby to jedzenie mimo wszystko było atrakcyjnie, dobrze przygotowane. To, że zmniejszamy ilość soli, to nie oznacza, że to jedzenie jest bezpłciowe. To
1: no
0: znaczy,
1: mamy
0: że.
1: Innych przypraw.
0: Dokładnie. I znowu tutaj jakby kwestia próbowania w kuchni, bo prawda też jest taka, że my dorośli jesteśmy już bardziej przyzwyczajeni niejednokrotnie do dużej ilości soli, tego słonego smaku, więc rzeczywiście część tych dań może się wydawać, że ona jest mniej smaczna, chociaż też nie twierdzę, że w wielu szkołach wymaga to zmiany, często firmy cateringowej, a być może zmian na kuchni, tutaj nauki trochę tego do doprawiania tych potraw, ale dajmy szansę. Wydaje mi się, że też wtedy panowie słuchacze, być może oni nigdy tak naprawdę nie próbowali dobrych dań ze strączków. I rzeczywiście ja tutaj jakby apeluję z takim uśmiechem, żeby spróbować. I wszystko zaczyna się w domu. I tutaj pięknie też pani Magda powiedziała. I ja też mając nastolatka, co prawda z wybiórczością pokarmową, doskonale wiem, ile pracy trzeba włożyć, żeby przygotować atrakcyjne danie i nie zawsze to łatwo wychodzi, że się zdecyduje zjeść. A mam na drugim biegunie właśnie 1,5-roczne dziecko, któremu daje wszystko. I rzeczywiście
1: i nawet ten
0: to,
1: batonik
0: że...
1: czasami też się trafi.
0: Batonik jeszcze może dla 1,5-rocznego nie, okay. ale uważam właśnie tutaj nawiązując do tego, co pani Magda też powiedziała, tutaj nikt nie zmusza w tej edukacji, w tej zmianie w rozporządzeniu, że my zakażemy teraz całkowicie słodycze, bo ja też wyznaję zasadę, że jakby rzeczy zakazane to trochę działają jak czerwona płachta na byka, że tutaj jeszcze bardziej nam się chce.
1: Ale to rzeczywiście ma być nauka tych dobrych, zdrowych
0: tak,
1: nawyków.
0: Tak, to ma być trochę metoda 80-20, czyli 80 stanowią rzeczy te zdrowsze, 20% to jest ta furtka na mniej zdrowe, bo to nie o to chodzi, żeby nastolatkowi czegoś zakazać, tylko żeby mu pokazać,
1: że
0: są
1: inaczej,
0: zdrowe
1: tak
0: wybory. Tak,
1: i że
0: można inaczej.
1: I tą informacją musimy zakończyć. Bardzo dziękuję za udział w naszej dyskusji, Magdalena.
0: Dziękuję pięknie.
1: Czyrynda Koleda, dietetyczka z poradni z kaloriami na pieńku, była naszą ekspertką dziś, a po 14 ekspertem na letnisku będzie Marcin Wojciechowski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Ekspertem od dobrej muzyki i od fajnych informacji kulturalnych.
5: Wyobraź sobie, że też do państwa oczywiście przede wszystkim, że sztuka wychodzi na ulicę coraz częściej, że nawet nie trzeba już iść
1: jeszcze
5: do muzeum.
1: Jeszcze pogoda dopisuje.
5: Tak, pogoda dopisuje, a wrzesień jest piękny i akurat na przykładzie Sopotu o tym porozmawiamy, bo tam rusza festiwal w ramach Sopotu, od tego zaczniemy. Zapraszam.
1: Po 14 letnisko. Ja dziękuję za dziś. Patryk Michalski.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał Lata z Radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał Lata z Radiem i Telewizją Polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.
7: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
9: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
10: Tutaj, synku! Mamy go!
11: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
12: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
0: Reklama. Radio Kierowców.
13: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Duże kłopoty z przejazdem na trasie Łódź-Częstochowa, a jedynka zamknięta jest w stronę Katowic, w stronę Częstochowy, a 91 równoległa trasa do właśnie A1 bardzo mocno korkuje się przed Radomskiem. Do tragicznego zdarzenia doszło na A1 właśnie w okolicach Mykanowa, między węzłami Radomsko-Mykanów. Węzeł Radomsko jest ostatnim węzłem przed zamkniętą trasą A1 w stronę Katowic, którym można zjechać.

0: jechać za jedynki, by blokadę ominąć. I stąd tak duże korki przed Radomskiem właśnie na 91. trasie równoległej do A1, którą omijamy. Blokadę między węzłami Radomsko-Mykanów na A1 na jezdni prowadzącej w stronę Katowic. W okolicach Mykanowa, przypomnę, doszło do tragicznego zdarzenia. Samochód ciężarowy uderzył w pojazd obsługi autostrady. 4 osoby poniosły śmierć, 5 zostało poważnie poszkodowanych. Na miejscu jest policja, która kieruje kierowców właśnie na objazdy. A korek przed Radomskiem ma ponad 5 kilometrów, a więc duża cierpliwość dla podróżujących trasą właśnie w stronę Katowic, w stronę na południe, od strony północy, od strony Łodzi. Na jedynce w okolicach Łodzi, na węźle Łódź Południe, 323 kilometr, cały czas tylko dla kierowców dostępny jest jeden pas, też w stronę Katowic, bo tutaj trwa wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu i stąd takie kłopoty z przejazdem. S3, węzeł Polkowice Północ, węzeł Polkowice Południe, tutaj bus uderzył w barierę i mamy zwężenie w stronę Legnicy.
1: Jest 14. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński reaguje na aferę Zonda Krypto. Ma propozycję, jak sprawę wyjaśnić. W maju matura. Dominik, który w wypadku kolejowym pod Radomiem stracił nogi, wrócił do szkoły. Rządowy program CPN już nie działa. Sprawdzamy, czy po podwyżkach na stacjach drożej będzie też w sklepach. Jarosław Kaczyński proponuje powołanie apolitycznej Komisji Zaufania Publicznego, która wyjaśni aferę Zonda Krypto. Zapowiada projekt ustawy w tej sprawie. Komisja według prezesa PiS-u miałaby się składać z ekspertów. Wyjaśnił też, jakie uprawnienia miałby mieć ten zespół.
2: Prawo do przesłuchań, wzywania w razie braku odzewu na to wezwania, także korzystania z pomocy organów ścigania. Wreszcie prawo do przekazywania różnego rodzaju wniosków do prokuratury o przeprowadzenia takich operacji, których sama komisja nie będzie mogła prowadzić ze względu na obowiązujące regulacje prawne. I w końcu w możliwym zakresie doprowadzenie do tego, by te osoby, które poniosły straty, uzyskiwały odszkodowania.
1: Wcześniej wniosek o powołanie Komisji Śledczej do wyjaśnienia afery Zonda Krypto zapowiedzieli politycy Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, Michał Moskal, miał na Ibizie spotkać się z prezesem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem. Po tej wizycie razem z posłem Januszem Kowalskim złożył 13 poprawek łagodzących rządową ustawę o kryptoaktywach. A więcej komentarzy do pomysłu powołania Komisji Śledczej do wyjaśnienia afery Zonda Krypto w kolejnych aktualnościach. Nagrania z kamer monitoringu mogą pomóc w ustaleniu przyczyny pożaru lubelskiej fabryki części do śmigłowców i samolotów. Śledczy zabezpieczyli już monitoring. Badają wszystkie możliwe hipotezy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
3: Nie znaleźliśmy na chwilę obecną takich dowodów, które by przesądzały, że mamy do czynienia z celowym podpaleniem albo mamy do czynienia z na przykład pożarem z przyczyn samoistnych, no bo tam różne substancje były przechowywane i nie możemy wykluczyć takiej wersji, że z przyczyn samoistnych, fizyko-chemicznych doszło do powstania ognia.
1: Śledczy wyjaśniają też, skąd wziął się ogień w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. W tym przypadku podejrzewają, że pożar to dzieło obcego wywiadu. Dominik Hołuj, który 7 miesięcy temu w wypadku kolejowym stracił nogi i część dłoni, wrócił do szkoły. To ostatni rok jego licealnej edukacji. W przyszłym będzie zdawał maturę. W pierwszym liceum w Radomiu jest Anna Orzeł. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Rozmawiałaś z Dominikiem. Powiedz, jakie znaczenie ma dla niego powrót do szkoły.
4: No symboliczne, ten 1 września to dla Dominika przełom. Najpierw śpiączka, długi pobyt w szpitalu, potem bolesna rehabilitacja. Za Dominikiem wiele trudnych momentów, ale przez cały ten czas, nawet przez chwilę, nie stracił wiary w to, że osiągnie cel, którym był właśnie powrót do szkoły i do normalnego życia.
5: Aktualnie czuję się dobrze. Był taki troszkę mały stres, ale wszystko udało się. Cieszę się z tego, że szkoła została tak bardzo dobrze przygotowana na mój powrót.
4: Wczoraj robiłeś testy?
5: W przeciągu ostatniego tygodnia.
4: Działa?
5: Oczywiście.
4: Szkoła została dostosowana do potrzeb Dominika, przebudowano wejście, parking, łazienki. To wszystko oczywiście istotne.

0: O sporcie Cezary Gurjew. Przypomnę, że Iga Świątek pokonała Chinkę Xu Wang 6-2, 6-3 i awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju US Open na kortach w Nowym Jorku. Kolejną rywalką będzie reprezentująca Argentynę Nadia Podoroska. Obie panie zagrały ze sobą raz, a było to 6 lat temu.
1: Na pewno będę musiała obejrzeć i przygotować się taktycznie, ale myślę, że takie podstawowe rzeczy się nie zmieniły. Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy. Właśnie to było 6 lat temu, więc właśnie nie pamiętam, więc na pewno jak trochę obejrzę i przygotuję się z Francisem, to będę miała więcej do powiedzenia, chociaż też nie będę mówiła dużo przed meczem.
0: A dziś Magdalinet zmierzy się z Brytyjką Franciszką Jonesa, a Magdalena Frank będzie grała z Amerykanką Iwą Jowicz. Polskie siatkarki zagrają z Holandią awans do strefy medalowej Mistrzostw Europy. Z kolei polscy siatkarze zwycięstwem zakończyli memoriał Huberta Wagnera i niebawem przystąpią do obrony tytułu Mistrzów Kontynentu. O formie biało-czerwonych rzecznik reprezentacji, olimpijczyk z Atlanty Mariusz Szyszko.
2: Dobrze to wygląda pod każdym względem i sportowym, i mentalnym. Myślę, że grupa lubi się. Nie podniecamy się za bardzo wynikami podczas tej fazy przygotowań do Mistrzostw Europy, do imprezy docelowej. No ale trudno się nie cieszyć z tego, jak momentami gra nasza reprezentacja i trzeba być naprawdę umiarkowanym optymistą przed turniejem finałowym Mistrzostw Europy.
0: Działania opozycji wobec urzędującego prezesa PKOL Radosława Piesiewicza nabierają tempa. Kilka dni temu został on zatrzymany i doprowadzony do prokuratury w Katowicach, a następnie osadzony w areszcie na 3 miesiące. W tej sytuacji zastępujący go wiceprezes Mieczysław Nowicki poinformował członków prezydium o zwołaniu posiedzenia tego gremium na 8 września. Tymczasem kilku członków prezydium chce, aby tego samego dnia odbyło się posiedzenie zarządu. O tym wiceprezes PKOL Adam Konopka.
3: Mnie interesuje zaraz po tym prezydium zarząd. Prezydium nie ma żadnych kompetencji, no to jest jakieś ciało, które coś tam może. Tam jest kilka rozwiązań prawnych, wszystkie doprowadzają do pożądanego efektu. To nie jest tak, że myśmy dzisiaj się zainteresowali prawnikami, no tylko patrzyliśmy na te wszystkie warianty, a jego areszt to zmienna zakłócająca.
0: Tak? Ponownie o sporcie za 2 godziny.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Pogoda.
6: Najwięcej chmur teraz w centralnej i północnej części kraju. Opady deszczu w Wielkopolsce, na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu. Najchłodniej w Suwałkach 16 stopni, najcieplej w Przemyślu 24. Ciśnienie w Warszawie 1002 hektopaskale.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.
12: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i

0: Tem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
2: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
3: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
4: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
1: Źródła europejskie.
2: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
1: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
5: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizdą w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń siódmej symfonii Jeana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Reklama. Autopromocja.
9: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał Lata z Radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w białych butach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. A wieczorem koncert gwiazd. Finał Lata z Radiem i Telewizją Polską w białych butach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.

0: No niektórzy kochają rock'n'rolla, a szkołę i powrót do niej po wakacjach? O tym dziś w naszej popołudniówce. 16 minut po 16.
1: Ekspres jedynki.
0: Uczniowie poszli dziś do szkoły, niektórzy pierwszy raz w życiu.
2: Co cię czeka, jak myślisz?
3: Zabawa i nauka.
2: Przeżywa mocno?
4: Przeżywa.
2: A pani?
5: No pewnie, że tak. No jak mam nie przeżywać, no.
4: Super przygoda. Zaczynamy.
3: Będzie super.
0: No pewnie, że będzie super. Jaki może być ten nowy rok szkolny? O tym dziś dużo w Ekspresie Jedynki. Choćby za chwilę. Ja nazywam się Michał Strzałkowski. Kłaniam się państwu nisko i zapraszam do 18:00.

0: I ekspres jedynki, w którym na początek o milionach, tak, milionach polskich uczniów, no bo dziś 4 800 000 uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny, a oprócz nich po wakacyjnej przerwie do szkoły wróciło ponad 700 000 nauczycieli. No to jakie oczekiwania ma ta 5,5-milionowa grupa? O czym marzy?
1: No ja mam nadzieję, że nie będzie trzeba się uczyć za bardzo i będzie bardzo luzancko. No a matury się jakoś napisze, się zawsze gdzieś zostanie.
2: Jak wrażenia po początku roku?
3: No mogło być lepiej, ale byliśmy na koncercie naszego kolegi, tworzy piosenki w języku angielskim. Bardzo mi się podobało, uratowało tą uroczystość.
2: Jak myślicie o tym, co nastanie jutro, czyli ten pierwszy dzień prawdziwej szkoły? Jakie wam towarzyszą emocje?
3: Bardzo ciekawe. Plany mamy fajny, klasa maturalna. Trzeba się uczyć, tak? Pamiętajmy o tym wszyscy.
2: Masz jakieś oczekiwania do tego nadchodzącego roku?
3: Wakacje.
4: No chciałabym mieć dobre oceny, no bo za rok 7 klasę, no i po prostu już trudniej. No i chciałabym też mieć stypendium.
5: Chciałabym mieć stypendium, pasek i chciałabym, żeby klasa zachowywała się jak ludzie, nie zwierzęta.
3: Zdać dobrze maturę, no tak może to dziwnie zabrzmi, żeby innym trochę gorzej poszło, bo w tym roku już było ciężko się dostać na jakieś studio. No mam wrażenie, że mi też mogłoby być ciężko, więc... Nie życzę nikomu, ale będzie mi miło.
6: W szkole niczego nie da się przewidzieć.
7: Anita Woźnica, dyrektorka jednej z siedleckich szkół.
6: Ja zawsze się śmieję, że to jest taka dynamika, że ja idę do szkoły z zaplanowanym harmonogramem i w ciągu godziny już wiem, że będzie inaczej. Czyli każdy, kto pracuje w szkole, przygotowany jest na to, że będzie to rok, który się nie powtórzy. A tak generalnie, odnosząc się do wszystkich problemów edukacyjnych, powiedziałabym tak, oczekuję dwóch sprzecznych tak naprawdę rzeczy. Z jednej strony, tak jak każdy nauczyciel i dyrektor powiem, chcę stabilności, spokoju i roku bez zmian. Ale z drugiej strony mam świadomość, że edukacja wymaga zmian. Zmian gruntownych, zmian dobrze przemyślanych i spokojnie zrealizowanych.
2: Masz jakieś takie jedno marzenie związane z tym rokiem, ze szkołą, które bardzo chciałbyś spełnić?
8: Zdać. Wolę być już w ostatniej klasie, żeby skończyć szybciej tę szkołę.
3: No minimum 80 każdego rozszerzenia na maturze, ale to może być ciężkie. Zjedźmy jakieś kraje może, ale to już po maturach.
1: Właśnie też, poodwiedzać kraje, sobie zrobić trochę mięśni.
4: Ogólnie to mam teraz nową wychowawczyni na ten rok, bo tamta poszła na taki rok zwolnienia takie lekarskie. No to chciałobyśmy, żeby ta została, bo my za bardzo swojej starej wychowawczyni nie przepadamy za nią.
6: Jak przychodzą do nas nowi uczniowie i się bardzo, bardzo cieszą, że się dostali, bo ja mam przyjemność być dyrektorem bardzo dobrej szkoły i bardzo wielu uczniów tutaj chce naprawdę przyjść, to żeby oni po tym roku powiedzieli, to był super dobry wybór.
0: No i tego życzymy wszystkim, którzy w tym roku szkołę wybierali. Życzy też autor tego materiału, Michał Szarek. A ja do państwa mam pytanie, czy państwo pamiętają swój pierwszy dzień w szkole? Pan Gabriel na przykład pisze na Facebooku, że tak bardzo chciał iść do szkoły, że poszedł do niej rok wcześniej. To jest naprawdę ładna, wzruszająca historia do przeczytania na naszym Facebooku, facebook.com/1. Nie będę jej w całości zdradzał. Proszę się samemu zapoznać. Proszę też pisać o swoich wspomnieniach ze szkoły. Można też do nas zadzwonić. 22 645 22 02. A w Ekspresie Jedynki za chwilę będzie o tym, co zrobić, jeśli dojdzie do wycieku naszych danych. A takie wycieki niestety zdarzają się coraz częściej.
9: Domyślałam się tylko, bo byłam nękana telefonami z różnych części świata. To Belgia, Austria, Niemcy i numery telefonów zaczynające się właśnie na zagraniczne prefiksy. Sprawdziłam na stronie bezpiecznedane.gov.pl i rzeczywiście wyciekły moje dane.
0: I co w takiej sytuacji zrobić, to w Ekspresie Jedynki wyjaśnimy za chwilę.

0: UB40 w Ekspresie Jedynki, w którym teraz o tym, co robić, jeśli nasze dane wyciekły z jakiejś bazy. Można zacząć od odwiedzenia specjalnej rządowej strony bezpiecznedane.gov.pl. bezpiecznedane.gov.pl, te bezpieczne dane pisane razem. I tam można to sprawdzić. Na przykład, czy padliśmy ofiarą wycieku z systemów firmy MyDoctor. To ta firma, która obsługiwała m.in. e-recepty dla bardzo wielu gabinetów lekarskich. No i teraz przypuśćmy, że sprawdziliśmy na owej stronie bezpiecznedane.gov.pl. No i jest ta wiadomość. Nasze dane znalazły się wśród tych informacji, które wyciekły. No i co teraz? Samo zastrzeżenie numeru PESEL, mówiliśmy o tym wielokrotnie w Radiowej Jedynce, to ważny krok, trzeba to zrobić natychmiast, a najlepiej to w ogóle po prostu to zrobić, ale to nie rozwiązuje całego problemu. Tym bardziej, że tym razem mówimy nie tylko o danych identyfikacyjnych, ale także o informacjach dotyczących naszego stanu zdrowia. No to co powinniśmy zrobić, jeśli nasze dane znalazły się w jakimś albo tym konkretnym wycieku? To sprawdzała Izabela Kosteszyn.
1: Aleksandra jest jedną z osób, których dane wyciekły.
2: Na początku domyślałam się tylko, bo byłam nękana telefonami z różnych części świata. To Belgia, Austria, Niemcy i numery telefonów zaczynające się właśnie na zagraniczne prefiksy. I naprawdę jest to i frustrujące, i nękające. Sprawdziłam na stronie bezpiecznedane.gov.pl i rzeczywiście wyciekły moje dane.
1: Co zrobić w takiej sytuacji? Pierwsza rzecz, nie panikować. Druga, działać. Jeżeli rządowy serwis potwierdził, że nasze dane znalazły się w wycieku, warto potraktować sytuację poważnie, nawet jeśli numer PESEL mamy już od dawna zastrzeżony. Bo zastrzeżony PESEL rzeczywiście jest bardzo ważną ochroną. Banki, firmy pożyczkowe czy operatorzy telekomunikacyjni muszą sprawdzać jego status przed zawarciem określonych umów. To utrudnia przestępcom wykorzystanie naszego numeru do zaciągnięcia zobowiązania. Ale PESEL to tylko jeden element układanki. Po drugie, sprawdźmy, czy ktoś nie próbuje wykorzystać naszych danych finansowo. Sprawdzenie informacji na swój temat umożliwia konsumentom Krajowy Rejestr Długów, przypomina Kamil Sztandera z serwisu chroń.pesel.pl.
3: Jeżeli zauważyliśmy na przykład w KRD nieznane zobowiązanie albo podejrzane zapytanie dotyczące naszych danych, warto od razu ustalić, kto za nim stoi, skontaktować się z daną firmą i wyjaśnić sytuację. W przypadku zobowiązań zaciągniętych za granicą sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ nie istnieje jeden wspólny rejestr obejmujący wszystkie kraje. Wtedy trzeba działać bezpośrednio wobec instytucji, która twierdzi, że udzieliła finansowania.

0: Tu dochodzimy do kolejnego zagrożenia – socjotechniki. Osoba, która weszła w posiadanie naszych danych, nie musi od razu próbować wziąć na nas kredytu. Może najpierw zadzwonić. Może wiedzieć, gdzie mieszkamy, znać nasz numer PESEL, wiedzieć, że korzystaliśmy z określonej placówki medycznej albo mieć inne informacje dotyczące naszego zdrowia.
1: Przestępcy mogą wykorzystywać wykradzione informacje, aby uwiarygodnić kontakt i podszywać się na przykład pod przychodnię, lekarza, bank czy urząd. Dlatego sama znajomość naszego imienia, numeru PESEL czy innych danych nie powinna być dla nas dowodem, że kontaktuje się z nami prawdziwa instytucja.
0: I właśnie dlatego telefon zaczynający się od słów dzwonię w sprawie pańskiego leczenia, mamy problem z dokumentacją medyczną albo potrzebujemy potwierdzić dane pacjenta może brzmieć znacznie bardziej wiarygodnie niż typowa próba oszustwa.
2: Dlatego z dużą ostrożnością powinniśmy podchodzić do wszelkich telefonów, wiadomości czy SMS-ów,
0: mówi Iwona Pruszyńska z NASK,
2: w których ktoś wywiera na nas presję działania i legitymuje się właśnie danymi o nas, które posiada. Wszelkie takie wiadomości weryfikujmy i sprawdzajmy u źródła i podchodźmy do nich ze szczególną ostrożnością.
0: Jeżeli po wycieku dostaniemy podejrzanego SMS-a, maila albo ktoś zadzwoni do nas z próbą wyłudzenia pieniędzy czy danych, nie kasujmy wiadomości. Zróbmy zrzuty ekranu, zachowajmy numer telefonu, adres strony i treść wiadomości. Jeśli dojdzie do próby oszustwa albo kradzieży, incydent można zgłosić do CERT Polska, a w przypadku przestępstwa także policji.
3: No i to, o czym ciągle powtarzamy. Proszę zastrzec PESEL. Można to bardzo łatwo zrobić w mObywatelu, albo się udać do urzędu. Też dużo czasu to nie zajmie i wtedy przed wieloma tego typu niebezpieczeństwami jesteśmy już zabezpieczeni. Tym tematem zajęła się Izabela Kostyszyn, a za chwilę w Ekspresie Jedynki nasza popołudniowa rozmowa dnia. Agata Kondzińska już w jedynkowym studio.
4: Dzień dobry.
3: Zacznę może nie od polityki, tylko od szkoły, bo o tym dziś dużo w Ekspresie Jedynki mówimy. Ty czekałaś z niepokojem na początek roku szkolnego, czy raczej niecierpliwie i już chciałaś szybko do szkoły?
4: Skoro tego tak dobrze nie pamiętam, to znaczy, że chyba nie było tak źle i chciałam do tej szkoły chodzić, bo nie pamiętam, żebym do niej tak bardzo chodzić nie chciała.
3: A to już jest chyba bardzo, ale to bardzo dużo. Jak to jest z politykami? O to pewnie pytać dziś nie będziesz, ale dużo innych ważnych pytań politycznych. Kto się za chwilę pojawi jako twój gość?
4: Gościem będzie Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej, były szef Komisji Śledczej w sprawie wyborów kopertowych, bo wiesz, że nie tylko gotówka teraz jest modna wśród polityków, ale też komisje. No jedni chcą komisji śledczych, a inni komisji zaufania społecznego, publicznego.
3: Z komisjami śledczymi to nie jedni chcieli, teraz już nie chcą.
4: A niektórzy w ogóle teraz nie chcą komisji, więc pytanie jest, czy jaki sens i czy w ogóle powoływać komisję na ostatniej prostej przed wyborami?
3: No to za chwilę pytania o to w naszej popołudniowej rozmowie dnia w Ekspresie Jedynki.

i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: Obywatel GC, czyli Grzegorz Ciechowski w Ekspresie Jedynki. A teraz przypomnę, że w studiu jest Agata Kondzińska, połączony z nami jej gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A gościem jest Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej, były szef Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie wyborów kopertowych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, i witam państwa.
2: Panie pośle, komisja śledcza czy komisja zaufania publicznego powinny wyjaśnić aferę Zonda Krypto?
3: Ani komisja śledcza, ani komisja zaufania publicznego.
2: Ale dlaczego?
3: A dlatego, że jak organy państwa działają w kraju, mówię o prokuraturze, mówię o policji, mówię tutaj o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w tej sprawie, no to nie ma potrzeby, żeby zwoływać komisję. Komisja działa wtedy, kiedy faktycznie politycy próbują zamiatać albo zamiatają sprawę pod dywan. No, przedstawiła mnie pani jako byłego szefa komisji śledczej. Dlaczego komisja śledcza do spraw wyborów kopertowych została powołana? No, dlatego, że za czasów PiSu umorzono sprawę wyborów kopertowych, wydano ogromne pieniądze. Ktoś chciał nam ukraść wybory, bo chciano zlecić Poczcie Polskiej zamiast Państwowej Komisji Wyborczej. Ponieważ za czasów PiSu po prostu zamieciono pod dywan, dlatego też komisja śledcza w tej sprawie się zebrała, a po pracy komisji śledczej prokuratura na podstawie tych zeznań pod przysięgą materiału postawiła byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu
2: zarzuty. Ale komisja wizowa, która badała aferę na szczytach władzy w resorcie spraw zagranicznych, no działała równolegle ze śledczymi. Czy Pegasusowa też?
3: Tak, ale pamiętajmy, ja pamiętam dokładnie pana wiceministra Wawrzyka wtedy, w tamtym czasie, i no trudno nie odnieść wrażenia, że Jarosław Kaczyński robił wszystko, żeby krzywda się mu nie stała. Dopiero przecież został aresztowany po ostatnim posiedzeniu Sejmu, po ostatnich głosowaniach, bo ten głos był mu potrzebny do tego, żeby miał większość. Więc ta sprawa była moim przekonaniu i sprzedawanie tych wiz pod biurkiem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zamiatana pod dywan. Dlatego też komisja śledcza, dlatego że tamta władza po prostu nie chciała tego wszystkiego wyjaśnić. Dlatego te komisje śledcze. Natomiast dzisiaj myślę, że nikt nie ma żadnej wątpliwości. Były prezes PKOL-u został zatrzymany i to naprawdę muszą być mocne dowody, skoro sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie. Ja nie mam wrażenia, żeby ktoś chciał tą sprawę ukręcić, wręcz odwrotnie. Mam wrażenie, że właśnie prokuratura działa zdecydowanie, nie chce niczego
2: zamiatać. No,
3: można powiedzieć, zamiatać pod dywan, tak, i sprawę chce wyjaśnić, tym bardziej, że mam wrażenie, że wielu polityków to jest zamieszanych.
2: No tak, ale Jarosław Kaczyński dzisiaj zaproponował taką komisję zaufania publicznego, która miałaby działać na wzór tej, która badała aferę reprywatyzacyjną w Warszawie, a więc eksperci zamiast polityków, ale z całym wachlarzem przysługującym uprawnieniom śledczym. I Jarosław Kaczyński mówił w ten sposób: mamy do czynienia z czymś, co jest stałą prawdą.

0: Taktyką tego rządu, a zatem tego rządu, którego pan jest też reprezentantem. Ta ekipa sama jest w to zamieszana, a próbuje zrzucić winę na innych, czyli jak rozumiem na Prawo i Sprawiedliwość. Sprawa zonda krypto była znana rządowi. Rząd Donalda Tuska o tym wiedział, tak jak kiedyś jego rząd wiedział o Amber Gold. Rząd nie ostrzegł tych, którzy chcieli inwestować. I to jest główny przekaz dla takiej komisji ze strony opozycji.
1: W ogóle to jest bardzo śmieszne, bo politycy PiSu mówili w zeszłym tygodniu, że trzeba powołać komisję śledczą. Do reprezentowania wniosku wyznaczyli nawet pana Sasina, kolegę tego, który został właśnie zamknięty, mówię o prezesie PKOL-u. Później pan Mateusz Morawiecki też wyszedł z propozycją komisji śledczej, notabene człowiek z zarzutami. No to wtedy Jarosław Kaczyński zapowiedział komisję zaufania publicznego. Panowie już sami nie wiedzą, co chcą powołać, natomiast ja, patrzę na te nazwiska, Sasin, do tego może pan Jarosław Kaczyński do tej komisji by chciał zgłosić pana Moskala, który był na jej wizie. Albo panie, może chcieliby się połączyć z panem Romanowskim.
0: Ja tylko przerwę
1: albo
0: na sekundkę.
1: Może pełnomocnikiem zostanie pan Lewandowski.
0: Bo chcę tylko powiedzieć słuchaczom, że niestety nie możemy, niestety nie mogliśmy się tego dowiedzieć, ponieważ Jarosław Kaczyński wyszedł z oświadczeniem do mediów i nie było możliwości zadawania pytań przez dziennikarzy. Właśnie choćby o rolę pana Moskala w tej historii, który poleciał na Ibizę, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Najpierw mówił, że po to, żeby tam, bo ma fundację, która interesuje się nowymi technologiami, no i szukał tam pieniędzy, ale do współpracy nie doszło z panem Kralem.
1: Tak, tak. Słyszę, że pan Moskal, no prawa ręka Jarosława Kaczyńskiego, no jednak dwukrotnie szef jego gabinetu politycznego, to byle kto nie jest, tym bardziej w PiSie. No jednak wyłonić tego jednego, który jest najważniejszym prawą ręką Kaczyńskiego, to jednak musi być zaufana osoba, więc widzę, jak broni pana Moskala. Pan Moskal próbuje nam mówić, że przypadkowo pojechał, przypadkowo zjadł obiad, przypadkowo wypił kawę i przypadkowo jak wrócił, zaczął składać poprawki w zonda krypto. No, znaczy, może to dla jakichś ludzi w PiSie taka opowieść wystarczy. Mam nadzieję, że prokuratura dokładnie to wszystko sprawdzi i tam nikt naiwny nie jest. Więc w moim przekonaniu prokuratura działa zdecydowanie i wiem, czego się obawiają politycy PiSu. Mogę sobie to wszystko wyobrazić, dlatego że no, tutaj działała zorganizowana grupa przestępcza, która
0: no nie ma takiego
1: kupowała polityków
0: w śledztwie.
1: No jeszcze nie ma, ale jak popatrzymy na to, co się działo, pamiętajmy, że Komisja Nadzoru Finansowego za czasów PiSu w 2019 roku złożyła wniosek do prokuratury, to wylądowało w Katowicach, czyli takim zbrojne ramię byłego ministra sprawiedliwości, no żeby zakończyć ten proceder jeszcze tego Beja, czyli poprzednika zonda krypto. Raz został umorzony przez katowicką prokuraturę, drugi raz został umorzony przez katowicką prokuraturę i dziwnym trafem pan Ziobro, były prokurator generalny minister sprawiedliwości, dostaje na konto 450 tysięcy i tłumaczy nam się poprzez tą słynną telewizję, w której teraz rzekomo pracuje, że on dwukrotnie czy trzykrotnie sprawdzał, że oni nic za to nie będą chcieli. No wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś idzie po ulicy i dostaje 450 tysięcy od kogokolwiek i nic ten ktoś od niego nie chce. No,
0: to
1: kolejna
0: fundacja,
1: taka opowieść dla naiwnych.
0: To była fundacja.
1: To jest kolejna, ale ja przypominam sobie, żeby jakikolwiek prokurator generalny czy minister sprawiedliwości dostawał 450 tysięcy od, no właśnie, nie wiadomo kogo. On twierdzi, że nie znał tej osoby i tak dalej. To jest dlatego ta sprawa jest tak ważna, dlatego że zorganizowana grupa przestępcza chciała przekupić polityków, którzy mieli chronić ich, żeby oni dalej mogli oszukiwać Polaków. I to jest właśnie niebezpieczne w tym wszystkim, że ten proceder miał miejsce. I ta sprawa musi być po prostu do samego końca, do samego dna wyjaśniona. Ja
0: czy nie uwiera pana obrońca Przemysława Krala? Jeszcze raz odwołam się do Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, obrońcą pana Krala został mecenas w cudzysłowie, Giertych, bliski współpracownik Donalda Tuska, broni on teraz nie oszukanych, ale oszustów.
1: Pan Roman Giertych jest bardzo dobrym adwokatem. Jeśli pojawia się instytucja małego świadka koronnego, to tutaj muszą być dowody, muszą być fakty, muszą być nagrania, muszą być na tyle niezbite dowody, żeby tą sprawę do samego końca wyjaśnić. Pan mecenas, słyszę, nie bierze za to złotówki, natomiast może odzyskać pieniądze dla tych, którzy są poszkodowani. A dodatkowo może przyczynić się do tego, żeby ta cała sprawa została wyjaśniona. I to boli polityków PiSu tak bardzo, że cały czas atakują nie zonda kryptę, nie Krala, nie tego, który poleciał na Ibizę, tylko pełnomocnika, który właśnie to wszystko chce pokazać opinii publicznej na tacy.
0: Ja uważam, atakują też rząd za to, że służby w porę

0: nie ostrzegły Polaków. Też jest taka, taki argument.
1: Ja nie wiem, co rząd może jeszcze zrobić, bo rząd nie jest sądem ani prokuratorem. Natomiast rząd złożył trzykrotnie projekt ustawy, którą Nawrocki wetował. No przecież tu jest jak 2+2. W polityce nic się przypadkiem nie dzieje. No, pan Nawrocki nieudolnie próbował nam tłumaczyć, jak to jest zła ustawa i jak nie powinniśmy jej przyjmować. W innych krajach europejskich, no ja teraz jestem w Brukseli, i przecież Bruksela podjęła decyzję, ponieważ ten proceder tych giełd kryptowalut, które zaczęły nagle otaczać się jakimś dziwnym towarzystwem, które zaczęło, próbowało przekupywać polityków w innych krajach, okazuje się, że to nie tylko Polska. W innych krajach też to zaczęli. Dlatego pojawiła się propozycja, żeby uregulować, żeby jednak były te giełdy pod pewną kontrolą. No i to się, słyszę, panu Nawrockiemu nie podoba, więc rodzi się pytanie, dlaczego się nie podoba? Jakie są powody i motywy? Ale nie zmienia faktu, że jedna z imprez pana Karola Nawrockiego, dość ważna, na której poseł Konfederacji oficjalnie poparł przed drugą turą jego.
0: I to poseł, którego fundacja również dostała pieniądze.
1: Dostała pieniądze, tak jest.
0: Tak, ale też jest tutaj bohaterem był agent CBA Artur Chodziński i na przykład Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, już powiedział, że jest takie słynne zdjęcie, gdzie pozuje Artur Chodziński właśnie z prezydentem i pierwszą damą, że to właściwie nic nie znaczy, bo po prostu sobie zrobił zdjęcie z panem prezydentem, jak setki innych osób, które świętowały 11 listopada ubiegłego roku.
1: Myślę, że nikt nie ma żadnej wątpliwości o powiązaniach byłego pracownika Centralnego Biura Antykorupcyjnego, swoją drogą zwolnionego przez byłego szefa Wojtunika, później za czasów
0: PiS-u został
1: zatrudniony, no a później, jak widzimy i czytamy, robił za tak zwanego łącznika między panem Kralem a politykami i dziennikarzami. No i ściągał, a to na Ibiza, a to w inne miejsca. Za to brał niemałe pieniądze. Usłyszeliśmy, że zarobił ponad 500 000 złotych od Krala.
0: I musimy
1: Więc
0: kończyć.
1: Ta sprawa i tego funkcjonariusza musi być również do samego końca.
0: Długa jest ta historia, ale niestety musimy już kończyć. Gościem był Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej, były szef Komisji Śledczej w sprawie wyborów kopertowych. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
2: A ja tylko dodam, że rozmawiała Agata Kondzińska.

0: To Harry Styles w Ekspresie Jedynki na koniec pierwszej godziny, bo 7,5 minuty tylko do 17 zostało, ale po 17 wracamy, będzie dalej o szkole, no i o nauczycielach, którzy tuż przed początkiem roku szkolnego protestowali, a te protesty wspierają nawet niektórzy uczniowie.
1: Wyraźnie, głośno krzyczeliśmy do polityków, że skoro nauczyciel nie ma z czego żyć, to jak ma nas, uczniów, uczyć życia.
0: Dlaczego nauczyciele protestowali i co na weto w sprawie ustawy o rządowym e-dzienniku, to w Ekspresie Jedynki po 17.00.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Plebiscyt Korony Równości 2026 to już 8. edycja tego niezwykłego wydarzenia. Nagrody trafiają do osób, grup i organizacji, które swoimi działaniami realnie zmieniają rzeczywistość. Wspierają, edukują, walczą o prawa, budują widoczność i tworzą bezpieczny świat dla osób LGBT+ w Polsce. Weź udział w głosowaniu. Więcej informacji na stronie www.koronyrówności.pl. Zaprasza kampania przeciw homofobii.
4: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
6: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Wciąż mamy zamkniętą A1 na Śląsku na trasie między Łodzią a Katowicami. Między węzłami Radomsko-Mykanów rano doszło do tragicznego zdarzenia. Ciężarówka wjechała w grupę pracowników wykonujących prace drogowe. 4 osoby poniosły śmierć, 5 zostało poważnie poszkodowanych. Trasa w stronę Katowic wciąż jest zablokowana przez służby. Kierowca był trzeźwy, pobrana została mu krew do badań na obecność substancji psychoaktywnych, a ze wstępnych ustaleń policji wynika też, że kierowca nie hamował, a miejsce prac było prawidłowo oznakowane. A1 wciąż jest zamknięta w stronę Katowic. Zjazd z A1, by ominąć blokadę, odbywa się węzłem Radomsko. Tutaj jednak ostrzegamy przed sporym korkiem. Właśnie w okolicach Radomska on cały czas się utrzymuje. Do tego wszystkiego mamy kłopoty z przejazdem właśnie na 91. Tutaj w okolicach Radomska doszło też do zdarzenia drogowego i w związku z tym jeszcze to potęguje te utrudnienia, które mamy w tej chwili w stronę Katowic, również na wyznaczonej na objazd krajowej drodze numer 91. Kłopoty z przejazdem utrzymują się też w Łódzkiem na A1. Wciąż na węźle Łódź Południe dostępny dla kierowców jest tylko jeden pas w stronę Katowic. Na 323 kilometrze trwa cały czas wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu. I S5 tutaj między węzłami Pałki, Szubin Południe, miejscowość Kowalewo, to jest kujawsko-pomorskie. Mamy na 93 kilometrze awarię samochodu ciężarowego i tutaj uwaga, auto stoi, blokuje jeden pas w stronę Gdańska.

Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Parlament Europejski naciska w sprawie wojskowego Schengen. Skandal, mówi wiceminister sportu o umowie sponsorskiej PKOL-u z Zonda Krypto. W Nepalu znowu gwałtowne opady deszczu.

0: Parlament Europejski naciska na jak najszybsze sfinalizowanie prac nad wojskowym Schengen. Z informacji brukselskiej korespondentki Polskiego Radia wynika, że europosłowie chcą zakończyć negocjacje z krajami członkowskimi do listopada. Chodzi o zniesienie barier na granicach, by przyspieszyć przerzuty żołnierzy, broni, amunicji i paliwa z Europy Zachodniej na wschodnią flankę.
1: Europosłowie uważają, że od stycznia wojskowe Schengen musi być gotowe. I jak usłyszałam, prace przyspieszają. W tym tygodniu odbędą się aż trzy trylogii, czyli negocjacje z udziałem przedstawicieli Europarlamentu, irlandzkiej prezydencji i Komisji Europejskiej. Teraz z powodu biurokracji i procedur krajowych czołgi czekają na granicach, podobnie jak żołnierze. Czasami przerzut wojsk z zachodu na wschodnią flankę zajmuje i do 45 dni. Europosłowie chcą, by było to 48 godzin. Plany wojskowego Schengen opracowywane są w ścisłej konsultacji z NATO. Jak się dowiedziałam, dołączone są już tajne załączniki, a w nich szczegółowo rozpisane, ile samolotów, okrętów, czołgów i żołnierzy ma być gotowych do przerzucenia w zagrożone miejsce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Niemiecka policja znalazła ładunki wybuchowe na trafostacji niedaleko granicy z Polską. Doszło do przynajmniej jednego wybuchu. W elektrowni w Brandenburgii wyłączony został jeden z bloków energetycznych, ale dostawy prądu nie są zakłócone. O ataku na infrastrukturę mówią firmy energetyczne odpowiedzialne za produkcję i przesył prądu. Skrajna nieodpowiedzialność i niegospodarność. Tak o ujawnionej przez media umowie sponsorskiej pomiędzy Zonda Krypto a PKOL-em mówi wiceminister sportu Piotr Borys. Z dokumentu wynika m.in., że Zonda Krypto mogła bez żadnej kontroli dysponować wizerunkiem polskich olimpijczyków. W ocenie wiceministra Piotra Borysa mamy do czynienia ze skandalem.
2: Dzisiaj dowiadujemy się o tym, że ta utajniona de facto umowa zawierała skrajne niekorzystne zapisy. Pozwalała na to, aby wykorzystać właściwie bez żadnych przeszkód wizerunek kilkuset polskich olimpijczyków w sposób właściwie nieuprawniony, nie tylko przez Zonda Krypto, ale również przez firmy podległe, bez możliwości usunięcia wizerunku z sieci. I najgorsze jest to, wtedy kiedy sportowiec mógłby ubiegać się o ewentualne odszkodowanie, wszystkie zobowiązania miał przejąć na siebie PKOL.
0: Z zapisów umowy PKOL-u z Zonda Krypto wynika, że giełda mogła swobodnie do celów promocyjnych i reklamowych korzystać z wizerunków obecnych oraz byłych sportowców olimpijczyków. W zamian Zonda Krypto przekazywała tokeny, z których Komitet Olimpijski miał wypłacać premie sportowcom. Giełda upadła w kwietniu. Pieniądze dla uczestników zimowej olimpiady PKOL wypłacił pieniędzmi przekazanymi przez innych sponsorów. Prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz został aresztowany w związku z aferą Zonda Krypto.
3: To są aktualności jedynki.
0: A w nich zagranica. W Nepalu ponownie gwałtowne opady deszczu. W stolicy kraju, Katmandu, w ostatnich godzinach spadło tyle deszczu, że ulice w centrum miasta zamieniły się w potoki. Relacjonuje specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz.
4: Potężna burza przez kilka godzin szalała nad Katmandu i centralną częścią Nepalu. Deszcz padał też na terenach popowodziowych. Władze wydały ostrzeżenie przed lokalnymi powodziami i osunięciami ziemi. Pogoda nadal utrudnia poszukiwanie zaginionych w ubiegłotygodniowej powodzi błyskawicznej. Nie ma nowych informacji o losie ponad 900 pracowników hydroelektrowni, którzy mogli przeżyć ukryci w tunelach. W tydzień po kataklizmie liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 1000, a około 4000 uznaje się za zaginione. W położonym na północny zachód od Katmandu dystrykcie Nuwakot ekipy poszukiwawcze odnalazły 24 ciała w jednym zasypanych przez błoto supermarketów. Ze względu na skalę tragedii i ograniczone możliwości nepalskich władz poszukiwania ciał mogą trwać tygodniami. Władze kontynuują pochówki ofiar. Przed złożeniem ich do tymczasowych grobów pobierane są próbki DNA i odciski linii papilarnych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
0: I jeszcze wracamy do kraju. Antysemickie treści w księgarni w centrum Łodzi. Jest tam księgarnia pod nazwą Klub Książki Patriotycznej, a w niej m.in. publikacje powstałe na zlecenie rosyjskich służb, które miały podsycać antysemickie nastroje. Łódzki społecznik Stanisław Roszczyk zawiadamia prokuraturę.
5: Na antysemityzm i ksenofobię po prostu nie może być miejsca w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w Łodzi, w mieście, w którym w czasie Holokaustu zginęła 1/3 mieszkańców. Wolność słowa kończy się tam, gdzie zaczyna się szczucie na drugiego człowieka.
0: Na zarzuty odpowiada prowadzący księgarnię Kornel Kapuściński.
6: Sprzedajmy książki, które są dostępne w innych księgarniach. Można je legalnie kupić, nie są to zakazane książki i tyle.
0: Sprawę skierowano do prokuratury rejonowej Łódź Górna.

0: z Amerykanką Iwą Jowicz. Polskie siatkarki zagrają z Holandią awans do strefy medalowej Mistrzostw Europy. O tym przyjmująca Julita Piasecka.
1: Długo tutaj jesteśmy, już długo to wszystko trwa, ale wiemy, że teraz są te najważniejsze mecze przed nami, więc też nie możemy się doczekać. Teraz będziemy miały 2 dni wolnego tak naprawdę od meczu, więc będziemy mogły gdzieś się zregenerować i jeszcze lepiej do tego kolejnego meczu przygotować. Gdzieś ta regeneracja będzie kluczowa. Oczywiście to taktyczne podejście do przeciwnika i wydaje mi się, że to, co możemy jeszcze doszlifować na tych ostatnich treningach, tak naprawdę będzie też bardzo istotne.
0: Motor Lublin spotka się z Legią Warszawa w meczu pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Obrońca lubelskiej drużyny Filip Luberecki.
2: Ja nie mam tego pod kontrolą, tak? To jest losowanie. Mocny nam rywal się trafił, ale nieważne, w której rundzie trafiasz na kogoś, ważne po prostu, kto zajdzie jak najdalej i wygra ten puchar, więc to nie ma znaczenia, na kogo trafiamy. Cieszę się na pewno, że gramy u siebie, bo jednak kibice nas bardzo wspierają.
0: Ponownie o sporcie za 2 godziny.
3: Pogoda.
4: Przelotne opady deszczu od Szczecina przez Bydgoszcz, Gdańsk po Suwałki. Temperatura od 17 stopni na północy, 20 w centralnej Polsce do 22 na południu. W Warszawie na barometrach 1003 hektopaskale.
3: Klimat.
4: Na obszarze większości kraju jakość powietrza jest teraz dobra lub nawet bardzo dobra. 50% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewniach większości polskich rzek.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hod dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę. Od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
10: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy lata z radiem i telewizją polską jest gmina Białe Błota.
9: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. Autopromocja.
9: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał Lata z Radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w białych butach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy.

0: taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. A wieczorem koncert gwiazd. Finał Lata z Radiem i Telewizją Polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. Muzyczna jedynka.

Tu Jedynka, tu Polskie Radio i wszystko, czego chciałem. Nowe nagranie Mroza, towarzyszą mu bracia Kacperczyk i to jest kolejny już zwiastun nowej płyty Mrozu, już niebawem z nowym albumem. Nie przeoczymy tego na pewno w radiowej jedynce. Marcin Kusy, kłaniam się. Dzisiaj z nami w programie Pierwszym Polskiego Radia Muniek Staszczyk z nowym przedsięwzięciem, ale ze starym kumplem, czyli Muniek i Macio, premiera nowej piosenki, ale także zapowiedź nowej płyty. Polecam Państwu tę rozmowę już za kilka minut. Będzie płyta tygodnia, będzie też jeszcze jedno wspomnienie. A teraz proszę Państwa Daria Zawiałow, Daria, która świętuje swoje dziesięciolecie. 3 czerwca w 2016 roku ukazał się teledysk do pierwszego singla artystki Malinowy Chruśniak. Wielki, wielki przebój inspirowany poezją Bolesława Leśmiana. Była nagroda, czyli Karolinka na debiutach w Opolu. Były szczyty list przebojów i przede wszystkim debiutancki album również. Daria zapowiada nową płytę i trasę w przyszłym roku, ale teraz jeszcze nowe wydawnictwo specjalnie dla słuchaczy z okazji tego dziesięciolecia działalności, czyli Daria.

Ja przygotowała dla fanów swoje pierwsze single na trzech osobnych winylach, a oprócz oryginalnych wersji na słuchaczy czekają niespodzianki w postaci nowych aranży tajemniczo nazwanych Słuchowiskiem X. Płyty to 1000 sztuk i każdy egzemplarz został podpisany przez artystkę. Przypomnijmy sobie, jak brzmi Malinowy Chruśniak.

0: Płyta tygodnia.
1: A w tym tygodniu słuchamy albumu Brzydcy. W 1989 roku ta płyta miała swoją premierę, ukazała się na winylu i na kasecie. Nakład był bardzo mały, bardzo szybko się wyczerpał i od tamtej pory tego wydawnictwa nie było. Nie wznowiono nigdy ani na płycie CD, ani na winylu. No, do tej pory. I na szczęście te piosenki, oprócz singlowej i Ołowiu, to właściwie pozostają nieznane. A teraz możemy odkryć tamte wersje. Brzydcy, reedycja tejże płyty, to nasza płyta tygodnia. Wybieram dzisiaj nagranie otwierające.

cały album, czyli Stary Dobry Wróg. No a dla Państwa egzemplarze 71 151, hasło płyta i Państwa dane adresowe. A z nami już za chwilę Monik Staszczyk.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Program pierwszy Polskiego Radia i muzyczna jedynka w naszym studiu. Panie i panowie, Muniek Staszczyk, Zygmuncie, witam cię.
2: Cześć.
1: Serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: Słuchaj, tym razem nie o T-Love, ale przychodzisz z nową piosenką i prawdę mówiąc troszeczkę nowym otwarciem, prawda? Kumpelskim nawet bym powiedział. Jak ty to czytasz i jak chcesz zapowiedzieć to przedsięwzięcie? Muniek i Macio.
2: No słuchaj, typowo, że tak powiem, starokumpelski układ, nawet nie powiem, że jakiś projekt, tylko graliśmy ze sobą już na dwóch płytach zespołu Szambu. Na początku to się nazywało Szambo, pierwszej kapeli chyba w Częstochowie punkowej, którą w sumie założyłem ja za świętej pamięci perkusistą T-Love'u pierwszym, Jackiem Słoniem Wódeckim. I Macie był gitarzystą Szambu i stąd, no poza tym mieszkaliśmy na jednym osiedlu, blok w blok na częstochowskim Rakowie. Znaliśmy się od dzieciaka, Maciej jest trochę młodszy, ale potem po latach właśnie wyszły dwie płyty. Pierwsza płyta Tata, druga płyta Piosenki. No a teraz jest już to film.

0: Umujemy jako Munie Gimacio, płyta trzecia, Mama. To nie jest filmowane jako Muniek plus Szambu, ponieważ jest to taka autorska już płyta nasza wspólna, że po prostu no, stwierdziliśmy, że jest to takie uwieńczenie naszej już przyjaźni, kumpelstwa. Poza tym tak nawet podoba mi się ta nazwa Munie Gimacio.
1: Ale wiesz, w tym kumpelstwie też musi być jednak muzyka, nie?
0: To tak. Znaczy Macie uważam, że pisze bardzo fajne piosenki. Ma po prostu duży talent, pomimo że też no, mocno był pod wpływem muzyki punkowej i Szambo wcześniej, no to, bo to był band bardzo tak wiarocznie w 83 wystąpił i był dosyć taki radykalno-punkowy, ale ma wielki talent do melodii, pisze naprawdę fajne piosenki, fajnie gra na gitarze i mam naprawdę dobre, gdyby to były słabe piosenki, a tylko, że tak powiem, tylko mój kolega, no to ja bym w to nie wszedł, bo generalnie zawsze wchodzę w coś, co mi się po pierwsze podoba, po drugie też no, już trochę muzyki słucham lata, więc podobały mi się te nowe pomysły Macia i zaczęło się tak, mówi Zygmuś, bo do mnie mówi Zygmuś, może byś tam zaśpiewał, wiesz, w dwóch piosenkach, bo teraz jakieś taką mam wenę komponuję i tak wyszło, że się zrobiło z tych dwóch 13.
1: Zaraz pomówimy, bo jest 13, ale dwie już są znane dość mocno. Właściwie nie są mocno znane. Jedna jest mocno znana, jedna jest poświęcona pewnej postaci. O tym zaraz pomówimy. Ale wiesz co, mu nie chciałem zapytać o Kochanie, czas się podnieść, bo tu jeszcze Sławek Pietrzak was wspomaga. To jest pierwszy singiel, który gdzieś napędza i promuje całe wydawnictwo. Sławek Pietrzak, czyli właściciel, szef SP Records, ale też gitarzysta, basista, pasjonat muzyki. Człowiek, który wspomagał Kult w pewnym momencie, Kazika.
0: No to jest wszystko takie połączone, bo Sławka znam długo. Z Kazikiem się przyjaźnie. Sławka znam bardzo długo, bo po prostu wydaje wszystkie rzeczy Kazika od samego początku. Tak samo gra Barza, czyli tak jakby to...
1: Tę rodzinę SP Records.
0: Z tej mojej jakby tutaj no też... Bardzo bliscy mi artyści. No mało tego, na SP Records Sławek wydał też parę naszych płyt starych jako Till of Alternative, takie bardziej niszowe projekty. Sławek miał duży udział w produkcji tej piosenki Kochanie, czas się podnieść. Jakoś tam po prostu z Maciem razem to wyprodukowali. Znaczy, no bardzo dużo tutaj jakby po pierwsze linia basu Sławka, po drugie cały jakby tutaj, no nie wiem... Produkcja numeru. No i tak samo jest na klipie i jest absolutnie tutaj, jak to się mówi, sfitowaliśmy go jako gościa. No i też wszystko jest jakby tutaj, można powiedzieć, rodzinnie. Może Sławka znam bardzo długo, więc no tak, można powiedzieć taki no, koleżeński projekt.
1: Ta piosenka Kochanie, czas się podnieść, to jest kolejny jakiś taki twój utwór, który no, mówi o bardzo poważnych sprawach. O Polsce, o naszym kraju, o tym, w jaki sposób my tutaj funkcjonujemy, a tak naprawdę rozszerzasz to trochę też o świat, bo śpiewasz o wschodzie, śpiewasz o zachodzie. Taka, myślę, niewesoła konstatacja tego, w jaki sposób się do siebie odnosimy, w jaki sposób jesteśmy podzieleni, ludzie, co nas łączy, co nas dzieli.
0: Myślę, że ludzie potrzebują nie głupiego, ale pozytywnego przekazu, bo jest tyle bardzo złych emocji. No, kraj od już wielu lat jest jakoś tam podzielony. Teraz jeszcze dochodzą nowe rzeczy, typu właśnie, wiesz, z dwóch, że tak powiem, nie wiem, jak ich tam nazwać, antychrystów, jeden z oceanu, a drugi tutaj za wschodu. Jest, no, nie spodziewaliśmy się, że będziemy żyli w takiej rzeczywistości. Tak nawet mi tak Sławek mnie tak zainspirował. Mówi, napisz coś takiego, wiesz. Napisz jakąś taką piosenkę, wiesz, znaczy tekst napisz, który by jakoś to łączył wszystko. Ja mówię, stary, no żeby nie popaść w jakąś tam, wiesz, ten banał, tandetę, no. Pomyślałem sobie, że to też, no, fajna muza. Maciu napisał fajną muzykę, a Sławek to wyprodukował i to dobrze brzmi, tak moim zdaniem. Bardziej tak, no.
1: Ale miałeś na myśli, pisząc ten tekst, coś takiego, że to jest swego rodzaju jakiś apel o jakieś porozumienie, o jakąś refleksję, o to, że...
0: Dokładnie tak. Znaczy, no, napisałem 20 parę lat temu piosenkę Nie, nie, nie, który dzisiaj jest, nie wiem, no, jednym z naszych takich

0: Lawu sztandarowym numerem też coverowały go młodsze zespoły, chociażby
1: Kwiat Jabłoni.
0: Ludzie potrzebują, tak jak widzę na koncertach naszych, Tilawu czy coś, potrzebują takiego, takiej wiadomości, no, że coś nas łączy, nie? No, żyjemy w naprawdę fajnym kraju i o tym jest ta piosenka, że no, po prostu ceńmy to, bądźmy razem w pewnych sprawach. Więcej, że tak powiem, ogólnie to tolerancji.
1: Muniek, gramy, bo to jest premiera w programie Pierwszym Polskiego Radia. Kochanie, czas się podnieść o tej płycie, płycie Mama, płycie sygnowanej nazwą Muniek i Macio. Jeszcze pomówimy za chwilę. Słuchają państwo radiowej jedynki i muzycznej jedynki. Premiera w radiu. Kochanie, czas się podnieść.

0: kochanie, czas się podnieść, no to już ta tajemnica została wyjaśniona. Muniko powiedział bardzo, bardzo myślę, no tak chciałem powiedzieć opisowo, ale dość dobrze oddałeś, myślę, tę atmosferę, ale też jest jakaś nadzieja w tym utworze i to myślę, że w takim czasie, w jakim jesteśmy, ten utwór w jakiś sposób może nie przyniesie ukojenie, ale być może jakiś spokój. Mam taką nadzieję. Jaka będzie ta płyta cała? Ona będzie taka stricte rockowa, mocna? Też z takim korzeniem postpunkowym trochę?
1: No, dużo jest numerów mocno takich gitarowo-postpunkowych, ale jest mieszanka, bo tam są piosenki też liryczne, są piosenki, może jest jedna miłosna, a druga jest, nazywa się Mama, która jest jakimś takim wyznaniem miłości do w ogóle do, akurat to jest tekst, który ja napisałem dla swojej mamy. Mama jest już niestety po drugiej stronie, ale też Macio jest człowiekiem, który bardzo mocno jest, był z nią związany i mówi mu, niech napiszmy piosenkę, Zygmuś mówi, napiszmy piosenkę.

0: Tylko o mamie, nie? O mamach w ogóle. I tak nam wyszło, że nie będę zdradzał, ale tam akurat okładka jest taka nasza mocno, zresztą namalował ją
1: Jacek Pałucha,
0: no,
1: kolejny częstochowski wątek.
0: Wielki malarz i cudowny człowiek. Okładka jest taka też, no jak już płytę kupicie w 25 września premiera, to tam tą mamę można odczytywać, że tak powiem, symbolicznie, bo jak się patrzy na okładkę, nie będę mówił, ale oczywiście każdy sobie odczyta jak chce. Natomiast jest różnorodna. No przeważa taki miks numerów postpunkowych z takimi właśnie jak kawałek singlowy. Mhm. Ale no, jest inna niż te poprzednie płyty Szambu plus Muniek, które były bardzo takie już w jednostronny sposób postpunkowe. Wydaje mi się, że to jest nasza najlepsza płyta, najbardziej dojrzała muzycznie. Nie wiem, no nie będę chwalił swojego towaru, bo tego nie lubię, to ludzie zawsze muszą ocenić, dziennikarze i publika. Zobaczymy, spokojnie. Wiesz, no wiadomo, że tutaj priorytetem jest dla mnie Tilavi, ale teraz mam właśnie tą lukę, bo nie wydajemy, płytę wydaliśmy już, więc w tym roku, więc na razie mamy tak jakby troszkę luzu i...
1: Możesz się temu poświęcić.
0: Tak.
1: Jedna z piosenek jest poświęcona pamięci Janka Grudzińskiego, książę warszawski, też taka postać bardzo charakterystyczna, nieżyjący już niestety muzyk przez wiele lat, klawiszowiec, kompozytor, czasem wokalista nawet w zespole Kult.
0: Kult to zaprzyjaźniona kapela. Janka oczywiście znałem. I
1: kto to wymyślił? Sławek, żeby poświęcić piosenkę?
0: Sławek mówi, nagrajcie może, a spróbuj zaśpiewać. Ja mówię, stary, no ale przecież co ja będę śpiewał piosenkę o Warszawie, jak Tilav ma tą swoją
1: sztandarową,
0: ikoniczną, ale jakoś tak mówię, poprzez szacunek dla osoby Janka i lubiłem go. Wszyscy ode mnie chłopaki z bandu go też bardzo lubili. Więc w związku z tym, że to był Janka numer i właśnie jako książę warszawski, bardzo taka zresztą ciekawa płyta i ciekawa opcja muzyczna. To mnie, przypomnijmy to i na tym albumie jest nowa wersja Wychowania. W takiej aranżacji bardziej maciowej, nazywa się Neo Wychowanie Ti. No oczywiście to jest Wychowanie Tilavu, no więc tak mówię, dlaczego nie, no i przede wszystkim trzeba jakoś tam upamiętnić, wiesz, kolegę, którego dobrze znaliśmy, znaczy ja myślę, że Macio też, ale ja bardzo dobrze, bo cały Kult, cały skład to no, znam od lat, które się oczywiście zmieniało.
1: Tak no właściwie tak.
0: Tak jak i Tilavu.
1: Szliście krok w krok, ręka w rękę. Jarocin w Jarocin.
0: No dokładnie.
1: Nie mówiąc o innych jeszcze imprezach i koncertach. 25 września premiera tejże płyty Muniek i Macio. Zatytułowana jest Mama. 13 utworów na tym albumie. Czekamy. Zapraszam cię już w okolicach premiery. Wtedy pogadamy dłużej. I zagramy nieco więcej z tej płyty.
0: Spoko. Z przyjemnością wpadnę, pozdrawiam wszystkich w jedynce i no co, pogadamy, jasne.
1: Słuchaj, rozmawiamy 1 września, ty jesteś trochę specjalista od szkoły. Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, napisałeś 4 liceum ogólnokształcące, masz jakieś refleksje, tak na koniec się zapytam. 1 września powoduje u ciebie jakieś drżenie łydek, czy nie do końca? Szkolne wspomnienia.
0: No już, bo wiesz co, no dzisiaj tak nawet przy śniadaniu z żoną gadaliśmy, mówię, Marta, nasze dzieci, wiesz, syn 36, córka 33.
1: Wyprawki już
0: dwójka,
1: nie trzeba.
0: Dwójka wnuków, mówię, ze strony córki. Ale z drugiej strony, czy ja wiem, no to zawsze był taki dzień. Szczególnie końcówka sierpnia napawa mnie taką nostalgią, nie? Bo, znaczy wiesz, no jednak ta końcówka lata, no. Lubię jesień, szczególnie warszawską. Nie mówię tylko o festiwalu, tylko mówię o tym właśnie pięknym warszawskim wrześniu i październiku, który też czasami bywa piękny. Bywa, bo nie zawsze. Różne wspomnienia, jak mnie babcia odprowadzała do szkoły, jak byłem już ultra dzieciakiem, z workiem, to, z woreczkiem, z butami, to, tymi tenisówkami, to oczywiście są lata 70., ale później też liceum, to 4 liceum. W Częstochowie, po prostu, gdzie też pamiętam te pierwsze takie emocje. Każdy opowiadał, co się działo, nie? Co było w wakacje, kogo poznał, jak tam z dziewczynami i tak dalej.

0: może jakieś miłość letnia, ale no wiadomo, no, gdzieś tam szkoła mi była bliska mimo wszystko, że nie byłem jakimś może prymusem, ale data taka, no, która siedzi mi w głowie, to nie jest takie coś kompletnie obojętne. Tak, tak. Przyznam, że jestem taki gdzieś tam, mimo że to już było bardzo dawno, przepojony tymi troszkę szkolnymi klimatami.
1: Muniek Staszczyk w programie Pierwszym Polskiego Radia. Muniek, jak zwykle, dziękuję ci za wizytę. Gramy premierowo, czekamy na płytę Mama. No i umówieni jesteśmy na twoją kolejną wizytę w Jedynce. Dziękuję ci bardzo.
0: Absolutnie będę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia. No, pa.
2: Polskie Radio. Jedynka.

zmarłemu Januszowi Grudzińskiemu, klawiszowcowi i kompozytorowi zespołu Kult. Na koniec jeszcze jedna data z naszego kalendarium. Pamiętamy o Witku Paszcie. Dzisiaj kolejna jego rocznica urodzin. 73. urodziny obchodziłby ten muzyk, wokalista zespołu Vox. Tak się pożegnamy. Marcin Kusy, pięknie dziękuję. Polecam Eurekę po godzinie 19:00, oczywiście w programie pierwszym Polskiego Radia.

0: Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce.

0: tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
7: Tak.
6: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
7: Mhm.
6: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
7: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
8: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
6: Już rozumiem.
7: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
9: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Bez zmian na autostradzie A1 na odcinku węzeł Radomsko, węzeł Mykanów. W pobliżu 414 kilometra, który wypada w pobliżu Mykanowa. Ciężarówka rozjechała auto obsługi autostrady. 5 osób zostało rannych, 4 osoby poniosły śmierć. Jezdnia w kierunku Gorzyczek, czyli w kierunku południa, jest wciąż zablokowana. Policja kieruje auta na objazd węzłem Radomsko lub węzłem Kamieńsk, a dalej drogą krajową nr 91. Autostrada A2, odcinek węzeł Konin Wschód, węzeł Koło w pobliżu miejscowości Kuny na 273 kilometrze. Zdarzenie drogowe. Jedna osoba ranna, zablokowany został lewy pas jezdni w kierunku Warszawy. Koniec utrudnień na S3, na odcinku węzeł Polkowice Północ, węzeł Polkowice Południe w pobliżu 261 kilometra. Jezdnia w kierunku Legnicy jest wciąż zablokowaną. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Pałuki, węzeł Szubin Południe, w pobliżu Kowalewa na 94 kilometrze. Awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 43 na odcinku Wieluń-Kłobuck, w pobliżu Julian Pola na 23 kilometrze, gdzie po zdarzeniu dwóch aut droga była zablokowana. Trasa krajowa nr 78, zawiercie Jędrzejów, w pobliżu Nagłowic na 185 kilometrze. Ciężarówka uderzyła w pieszego, pieszy jest ranny, zablokowany został jeden pas w kierunku Jędrzejowa.
0: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Polska solidaryzuje się z Niemcami po ataku dronowym w Lipsku. Niemcy nakładają sankcje na Rosję. O kolejne 6 miesięcy przedłużone tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Kraków wydłuża nocną prohibicję. Polskie władze solidaryzują się z Niemcami po ataku dronowym. Niemcy oficjalnie obarczyły Rosję odpowiedzialnością za wysłanie przed miesiącem uzbrojonego drona na lotnisko w Lipsku. Niemieccy ministrowie spraw wewnętrznych i zagranicznych ogłosili w związku z tym listę sankcji. To zamknięcie rosyjskiego konsulatu generalnego w Bonn, wypowiedzenie umowy na dom rosyjski w Berlinie, zaostrzenie kontroli granicznych dla obywateli Rosji oraz zwiększenie presji na rosyjską flotę cieni na Bałtyku. Premier Donald Tusk podkreślił w mediach społecznościowych, że Rosja nie wygra tej wojny. Nie damy się zastraszyć, a naszą odpowiedzią będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy i pełna koordynacja działań państw NATO przeciwko agresorowi, napisał szef rządu. Swoją solidarność z Niemcami wyraził również wicepremier Radosław Sikorski. Polska stoi murem za każdym sojusznikiem zaatakowanym przez rosyjską wojnę hybrydową, napisał w mediach społecznościowych szef polskiej dyplomacji i dodał, że to dobrze, iż Niemcy biorą przykład z Polski, zamykając rosyjski konsulat w Bonn. Także sekretarz generalny NATO ogłosił, że z zadowoleniem przyjął odpowiedź Niemiec na rosyjski atak hybrydowy. NATO w pełni solidaryzuje się z Niemcami, zadeklarował Mark Rutte i dodał, próby Rosji, by nas zastraszyć, podważyć naszą gotowość do wspierania Ukrainy są daremne i zakończą się niepowodzeniem. Również

0: Szefowa Komisji Europejskiej zapewniła o solidarności z Niemcami. Zapowiedziała też dalsze sankcje na Rosję. Rosja dąży do zasiania nieufności i strachu wśród Europejczyków, napisała Ursula von der Leyen na portalu X i podkreśliła, to się nie powiedzie. Utrzymamy jedność Unii mimo tych nasilających się działań. Będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne. Jest zielone światło dla przedłużenia o 2 lata unijnej misji wojskowej, która szkoli ukraińskich żołnierzy i w której Polska odgrywa kluczową rolę. A budżet misji będzie podwojony. Potwierdziły się tym samym nieoficjalne informacje brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej.
1: Unijna misja ma być przedłużona do jesieni 2028 roku, a jej budżet ma wynieść 900 milionów euro. Wprawdzie to tylko wstępne ustalenia i teraz zajmą się tym jeszcze eksperci do spraw bezpieczeństwa, a później muszą jeszcze formalnie zatwierdzić unijne kraje, ale wstępna zgoda już jest. Potwierdził to w rozmowie ze mną wiceminister obrony Paweł Zalewski. Samą misję nazwał sukcesem.
2: 94 tysiące żołnierzy przeszkolonych głównie w Polsce i w Niemczech, 24 brygady ukraińskie, no to naprawdę to jest duża sprawa.
1: Wiceszef MON dodał, że Polska zaprosiła też unijne kraje do dalszego obsadzania stanowisk w jednym z dowództw tej misji, które mieści się w Polsce, w Żeganiu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą przedłużone o kolejne 6 miesięcy, informuje MSWiA. Będą obowiązywały od 2 października do końca marca przyszłego roku. Resort tłumaczy tę decyzję wciąż funkcjonującym szlakiem migracyjnym przez kraje bałtyckie i Białoruś. Z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że tymczasowe kontrole na granicach z Litwą i Niemcami objęły ponad 4 miliony osób. To przede wszystkim obywatele Niemiec, Polski, Litwy, Ukrainy i Estonii. Około 2000 osób odmówiono wjazdu do Polski. Tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą wprowadzono w lipcu zeszłego roku.
3: To są aktualności jedynki.
0: Policja apeluje o pomoc w ustaleniu danych pilota śmigłowca, który wczoraj uszkodził linię energetyczną w Tarnobrzegu. Ustalono, że maszyna marki Robinson jest zarejestrowana we Włoszech, mówi młodsza aspirant Agnieszka Wilk z tarnobrzeskiej policji.
4: Policjanci zwracają się do osób, które mają informację dotyczącą śmigłowca, jego pilota lub właściciela maszyny o kontakt z Komendą Miejską Policji w Tarnobrzegu. Każda informacja może przyczynić się do ustalenia dokładnego przebiegu zdarzenia oraz osób z nim związanych, może mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania.
0: Czynności prowadzone są m.in. w kierunku nieumyślnego sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym. 8 godzin, tyle od dziś w Krakowie będzie trwała nocna prohibicja. Miasto wydłużyło zakaz sprzedaży alkoholu o 2,5 godziny. Dotychczas pod Wawelem zakaz sprzedaży napojów alkoholowych obowiązywał od północy do 5:30 rano, mówi Tomasz Popiołek z krakowskiego magistratu.
5: Zakaz jest rozszerzony na godziny 22 do 6 rano. Dotyczy to wszystkich sklepów, czyli zarówno supermarketów, jak i różnych drobnych sklepów, jak i też sklepów zlokalizowanych na stacjach benzynowych i obejmuje ten zakaz cały obszar naszego miasta, wszystkie 18 dzielnic.
0: Nocna prohibicja działa w Krakowie od ponad 3 lat. Służby odnotowały w tym czasie spadek liczby interwencji związanych ze spożyciem alkoholu o 70%. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy może popadać i nawet zagrzmieć, ale burze nie będą gwałtowne. Będzie chłodno. Od 10 do 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z

0: koncert gwiazd. Finał lata z Radiem i Telewizją Polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę. Od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama. Autopromocja.
0: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał Lata z Radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. A wieczorem koncert gwiazd. Finał Lata z Radiem i Telewizją Polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
4: Bóg dał wodę wszystkim, my traktujemy ją jak towar, powiedział Leon XIV w filmie promującym papieską intencję na wrzesień. W Rzymie obradowała Fundacja Jana Pawła II. Jej główne zadanie to kształtowanie nowych pokoleń zgodnie z nauczaniem polskiego papieża. Dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Woda jest Bożym darem przeznaczonym dla wszystkich, a dziś stała się towarem często niedostępnym, przypomina Leon XIV w filmie promującym papieską intencję na wrzesień. Ojciec Święty apeluje, by w tym miesiącu modlić się w szczególności o sprawiedliwe i oszczędne gospodarowanie niezbędną do życia wodą i by wszyscy mieli do niej łatwy dostęp.
5: Papież podkreśla, że woda jest zarówno źródłem życia, jak i sakramentalnym znakiem. Ona gasi pragnienie, użyźnia ziemię i leczy rany. Jest także znakiem Bożej łaski i miłości. Leon XIV zauważa, że wielu ludzi jest pozbawionych wody pitnej, chorują z powodu jej niedostatku. Niech nasza troska o wodę będzie znakiem miłości do Stwórcy i zaangażowaniem na rzecz życia najuboższych, wychowując nowe pokolenia do doceniania i ochrony zasobów ziemi.
4: Leon XIV wskazał też na szczególne zadanie chrześcijan. Mają być świadkami prostoty, zdolnymi żyć z umiarem, piętnować marnotrawstwo i bronić prawa do wody. W Rzymie obradował zarząd Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II. Jak przypomina jej prezes, ksiądz Paweł Ptasznik, fundacja prowadzi działalność w dziedzinie kultury i nauki, kształtowania nowych pokoleń, promocji nauczania Jana Pawła II i jego dzieła.
6: Jesteśmy w przededniu obchodów jubileuszu 45-lecia istnienia fundacji. Już wiemy, że to będą 4 dni poświęcone fundacji i spotkaniom z przyjaciółmi fundacji z całego świata. Już mamy ponad 300 zgłoszeń z całego świata. 19 października jest przewidziana audiencja z papieżem Leonem, a potem różne wydarzenia kulturalne i naukowe, które będą temu towarzyszyły.
4: Dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Jan Paweł II nigdy nie zapominał o tej dacie. Od bohaterskich obrońców naszych granic uczmy się umiłowania własnego narodu, przedkładania dobra ojczyzny nad prywatne interesy, mówił dokładnie przed 30 laty podczas polskiej mszy w Castel Gandolfo.
7: Pierwszy dzień września dla nas Polaków wiąże się ze wspomnieniem wybuchu II wojny światowej. Wracamy pamięcią do tamtych tragicznych wydarzeń. Modlimy się, aby uzyskana dziś wolność, owoc ofiary życia milionów Polaków i Polek w czasie wojny i po jej zakończeniu była przyjmowana jako dar Boży ku zbudowaniu, a nie ku duchowej degradacji narodu.
4: Jan Paweł II nawiązał w ten sposób do zalegalizowanej 2 dni wcześniej aborcji.
7: Nie ma praworządności w państwie, które zezwala na zabijanie

0: i niewinni. Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
1: Dobry wieczór, witam Państwa. Anna Stępniak. To wydanie audycji poświęcimy historii XX wieku. Dziś mija 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Przywołamy te tragiczne wydarzenia w rozmowie z Wiktorem Słojkowskim, autorem książki Ostatni głos, wspomnienia tych, którym wojna odebrała dzieciństwo. Z Marcinem Stasiakiem, autorem pracy Lekarze prowincjonalni, przypomnimy z kolei czasy powojenne i tych, którzy z potrzeby serca lub z przymusu jechali do wsi i małych miasteczek, żeby nieść pomoc ich mieszkańcom. Na koniec zapowiemy dwudniową międzynarodową konferencję Sowiecka Azja Centralna jako totalitarne laboratorium. Ta konferencja dotyczy także polskich losów.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Wiktor Słojkowski, ostatni głos. Dzisiaj jest akurat 1 września. Najmłodszy z twoich bohaterów ma 88 lat, czyli był maleńkim dzieckiem, kiedy wojna się zaczęła.
2: Był maleńkim dzieckiem, miał niespełna rok, także jego wspomnienia są o tyle ciekawe, że poznajemy je z perspektywy 5-latka, ponieważ on najbardziej pamięta okres powstania i moment, kiedy całą rodziną, całą kamienicą na warszawskiej Pradze siedzieli w piwnicy i czekali na to, co się wydarzy. Były to chwile pełne grozy, sromoty, niepewności i głodu.
1: Ta wojna naznaczyła ich i z tego wyszli?
2: Na pewno wojna ich naznaczyła i myślę, że te osoby nie wyszły z tego, ponieważ do tej pory, w momencie, kiedy wydarza się w ich życiu coś, mają do czynienia z jakimś dźwiękiem, smakiem czy obrazem, to, co przeżyli, powraca do nich. Ciekawa jest na przykład perspektywa pani Heleny Norowicz, aktorki Teatru Studio, która w trakcie wojny z Białorusi jechała pociągiem razem ze swoją mamą, czwórką rodzeństwa i świnią na Pomorze. I pani Helena opowiadała mi to, że do dzisiaj dźwięk odjeżdżającego pociągu triggeruje ją do tego stopnia, że zaraz wraca jej wspomnienia z tego wagonu bydlęcego, w którym siedziała przez 3 miesiące razem z całą rodziną.
1: Wtedy, kiedy to się działo,

0: działo, to nie zawsze było dla nich zrozumiałe, prawda? Bo rodzice chronili te dzieci.
1: Rzeczywiście, te dzieci, nie chcę tu brzydko powiedzieć, no ale ich rozum czy wyobraźnia z jednej strony im pomogły, bo nie do końca rozumiały to, co się dzieje, a z drugiej strony no nie pomagały, ponieważ no ich życie było jednym wielkim mętlikiem, chaosem i czymś, co myślę, że nawet dorosłego człowieka rozum nie do końca ogarnia. No przykładem jest, znowu powróćmy do Andrzeja Szwana, no on nie znał jakby normalnego życia, on się w tej wojennej rzeczywistości wychowywał, także tu nie miał kompletnie porównania, jak było kiedyś, a jak jest teraz. W sensie teraz mówię o czasach powstania. Ale tak, rzeczywiście, no, to są ludzkie dramaty. I tu warto podkreślić, że w tej mojej książce Ostatni głos ja daję właśnie głos osobom, które nie były sanitariuszami, sanitariuszkami, łączniczkami, żołnierzami Armii Krajowej, a zwykłym ludziom, bo chciałem przedstawić ich perspektywę, bo my tylko jakby zwracamy uwagę na tych ludzi,
0: na żołnierzy,
1: którzy czynnie brali udział w walkach, a dramat tyczył się również ludzi, którzy z tymi walkami takimi bezpośrednio nie mieli kontaktu. I stąd też pomysł na tę książkę. Tutaj są dwie osoby, które były związane z armią. To jest pani Anna Reszuto i pani Janina Jankowska.
0: No właśnie, Janina Jankowska, ona taka najbardziej czynna, prawda, w czasie wojny. A Anna Reszuto, to są jej słowa, dałeś tytuł tym jej wspomnieniom: matce nie wybaczyłam do śmierci, bo matka ją odesłała z Warszawy.
1: Tak, odesłała
0: ona
1: z Warszawy.
0: Ona była w konspiracji.
1: Była w konspiracji, ale jej mama postanowiła zrobić wszystko, żeby ona nie brała udziału w powstaniu i być może uchroniła córkę i no, dała jej drugie życie. No, w tej książce też jest rozdział poświęcony historii mojej babci, Zofii Krajewskiej. Moja babcia była łączniczką, działała w podziemiu pod pseudonimem Nelly. I tutaj też dramat tej sytuacji, dramat mojej babci polegał na tym, że jej mama w momencie, kiedy ona miała iść do powstania, to zastąpiła jej drogę i powiedziała, że nie ma takiej możliwości, żeby ona poszła walczyć. A w związku z tym, że moja babcia była bardzo związana ze swoją matką, to wówczas no, schowała gdzieś ten swój młodzieńczy zew i wolę walki do kieszeni, odłożyła gdzieś wysoko na półkę i została razem ze swoją mamą. I być może dzięki temu przeżyła wojnę.
0: I babcia opowiadała ci o wojnie, o tych ludziach?
1: Tak, moja babcia mi od dzieciństwa opowiadała o wojnie. Ja nawet pamiętam taki jeden wieczór, bo ona zawsze mnie usypiała, kiedy zaczęła mówić mi o tym, czy ja w ogóle sobie zdaję sprawę z tego, że była kiedyś wojna. No moja babcia, myślę, że umiejętnie, bo była pedagogiem z wykształcenia, powoli opowiadała mi, co to się działo kiedyś, dawno temu, kiedy ona była młodą dziewczyną. Bo kiedy wojna wybuchła, moja babcia miała lat 11. W moim domu rodzinnym zakazana była jedzenie kaszy jaglanej. I ja kaszy jaglanej nie jadłem chyba do 30 roku życia, bo mojej babci kojarzyło się, ten smak kojarzył jej się z wojną. Moja babcia sobie przysięgła, że nigdy jej dzieci, ani nikt z jej rodziny, którzy urodzili się po wojnie, tego smaku nie poznają. I ja mam gdzieś zakodowane do dzisiaj w głowie, że tego jeść nie wolno, bo to jest zakazane.
0: To są takie wspomnienia związane z traumą, zapachy, smaki, które zawsze w nas tkwią. Pani Janina Jankowska, pseudonim Jasia, mówi, że ona nie bała się.
1: Wielu tych młodych ludzi nie bało się, ponieważ oni żyli w takim, myślę, napięciu i ta sytuacja trwała tak długo, że przyzwyczaili się do tego, że ich znajomi tracą życie, że nie mają co jeść, że żyją w takich, a nie innych warunkach i gdzieś ten strach rzeczywiście był niwelowany, ale nie wiem, czy to jest na zasadzie wyparcia, to pewnie mądry psycholog mógłby coś więcej na ten temat powiedzieć.
0: Ty oddajesz głos swoim bohaterom po prostu,
1: tak.
0: Oni mówią, co oni czuli.
1: Zastanawiałem się, jak ja bym się zachował w trakcie takiej sytuacji. No myślę, że ja nie miałbym w sobie takiego bohaterstwa i woli walki, tylko dałbym nogi za pas i pojechał gdzieś bardzo daleko.
0: Ale to jest chyba tak, że nie możemy powiedzieć, co byśmy zrobili, kiedy byśmy byli w takiej sytuacji, dopóki w takiej sytuacji się nie znajdziemy. Teraz mamy wojnę bardzo blisko siebie. Dowiadujemy się codziennie, że giną ludzie, giną dzieci. Myślę, że przypomnienie tego, co stało się w 1939 roku i trwało do 1945, a w niektórych miejscach zdecydowanie dłużej. Zresztą ten czas po 1945 roku był bardzo trudny dla nas, że powinniśmy pamiętać. Wojna rujnuje wszystko.
1: Wszyscy w sumie z tych bohaterów mówią jedno, że my się w ogóle

0: zupełnie nie wyciągamy jakiejś nauki, jakiejś lekcji z tego, co było. I te historyczne wydarzenia nie dały nam zupełnie do myślenia oraz nie sprawiły, że zachowujemy się trochę lepiej, tylko my powtarzamy ten sam schemat, ten sam scenariusz. I to jest niesamowite, jak głupi jest człowiek, że nie uczy się na błędach, na tragedii, na łzach, na krwi, na smutku, na płaczu, który kiedyś był na świecie.
1: Wiktor Słojkowski, autor książki Ostatni głos, wspomnienia tych, którym wojna odebrała dzieciństwo. Po piosence spotkanie z doktorem Marcinem Stasiakiem i lekarzami prowincjonalnymi, którzy nieśli pomoc po II wojnie.

0: Lekarze prowincjonalni to praca, reportaż historyczny doktora Marcina Stasiaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego o ludziach, których czas w powojennej Polsce wypełniała nie tylko praca zawodowa.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Różne trajektorie życiowe tych głównych bohaterów. Lekarzy jest kilkoro. Mówię kilkoro, bo jest wśród nich także kobieta, pani Krystyna Modrzewska, która wyemigrowała potem do Szwecji, ale pisała o tych swoich powojennych losach na prowincji. Jest pan Stanisław Bajer, jest Aleksander Bałasz, jest Konstanty Muraszko. Oni chcieli czy musieli pojechać na prowincję?
2: Ścieżki, które

0: tam prowadziły, były znowu skomplikowane i nie takie jednoznaczne. Można by było pomyśleć, że mamy okres państwa autorytarnego, które ma nakazy pracy, tyle że te nakazy pracy oczywiście też pojawiają się w pewnym momencie. Nie zawsze są skuteczne. W przypadku takich specjalistów bywa, że rzadko są skuteczne. Natomiast postaci, które pani redaktor przywołała, część z nich na pewno to są osoby, które rozpoczynają tę swoją drogę zawodową jeszcze w końcu lat 40., kiedy ten świat jest niestabilny, bardzo rozedrgany, kiedy mamy tysiące, setki tysięcy, miliony ludzi w drodze. I Aleksander Bałasz, czy wspomniany Stanisław Bajer, to są jedni z tych ludzi w drodze. I oni się znajdują w tych miejscowościach czasami z przypadku, czasami z wyboru, a czasami są w takiej sytuacji, w której te dwa elementy się ze sobą stapiają. Jestem trochę przypadku, jestem trochę wyboru. No weźmy...
1: Jest tam trochę Judyma?
0: Jest tam trochę Judyma. Tak, tak. Chociaż sama Krystyna Modrzewska pisze w tych swoich wspomnieniach, pisze, nie mam w sobie nic z doktora Judyma. Po czym w tych wspomnieniach, kiedy już mówi o sobie, ten Judym, rzecz jasna, wychodzi. Tak, wychodzi, czy ona tego chce, czy nie. Jest tam, i to było dla mnie chyba ciekawe bardzo, jest tam dużo takiej ludzkiej sprawczości, ale też generowania ludzkiej sprawczości. I to jest jeden z planów tej książki. To znaczy, że ten lekarz oczywiście leczy, bo to jest jego profesja, ale z drugiej zdarza się tak, bo nie mówię, że to jest jakaś statystyczna reguła, ale w każdym razie to widać, czy w tych wspomnieniach, czy czasami też w archiwaliach, że on uruchamia lokalną sprawczość tych miejscowych ludzi i sam rzeczywiście jest w tym wszystkim działającym aktorem, który, ja użyłem takiego w jednym z podrozdziałów, takiego określenia sklejanie świata. Mm-hmm. Lubię to określenie, dlatego że to działa na różnych poziomach, tak? Na poziomie wiedzy, ale też na poziomie bardzo materialnym, że nagle buduje się izbę porodową albo buduje się, tak jak w tym siedliszczu u Bałasza, buduje się basen. I to jest taki świat, w którym, okej, możemy zobaczyć sobie statystyki i zobaczymy, że liczba tych izb porodowych tam rośnie w latach 50. I widzimy w tym jakąś politykę państwa i oczywiście ona tam jest, bo to jest program taki modernizacyjny, ale potem schodzimy do tego poziomu podstawowego, gdzie ludzie działają i widzimy, że ten program oznacza również takie oddolne działanie, bo ten człowiek, jak na przykład Janusz Erben, o którym też tam pisze, musi organizować sobie to miejsce, że lekarz powiatowy mu powie, jest pan zdolny do zrobienia, do wybudowania izby porodowej, ma pan talent i tak dalej, to jest jakiś impuls z zewnątrz, natomiast on jeździ, dogląda tej budowy, włącznie z tym, że składa wizytę u kardynała Sapiech.
1: Bo to jest inteligent, który przyjeżdża z dużego miasta do małego miasta, tak, i działa i w tym małym mieście, i w okolicznych wioskach. Pan tu zresztą stara się rozszyfrować to hasło prowincja, bo to jest takie miejsce poza metropolią, a jednocześnie też takie pomiędzy, ani wieś, ani miasto. Też to jest ciekawe w tej książce, bo chociaż jest władza komunistyczna, która odgórnie pewne rzeczy, tak jak pan mówił, nakazuje, to przecież ten Judym i ta siłaczka to są postaci nie tylko z XIX wieku, ale to są postaci z okresu międzywojennego, gdzie ten kaganek oświaty, nie tylko w sensie walki z analfabetyzmem, ale także z tym pewnym zacofaniem sanitarnym władze międzywojenne wprowadzały.
0: Ja używam też w tytule tego określenia prowincji bardzo celowo, również po to, żeby chyba je trochę objaśnić i je zdemitologizować może.
1: I odczarować trochę.
0: Odczarować trochę, tak. Ale ono jest też użyteczne jako kategoria. Ja tam się powołuję na Marię Halamską, która to właśnie świetnie odczarowuje, bo ono jest, jeżeli zabierzemy to odium, które czasami się temu towarzyszy i popatrzymy na to jako na pewną przestrzeń, to jest to bardzo, już powiedziałbym nawet badawczo, użyteczne także dla takich badań czy narracji historycznych, czy tam historiograficznych. I drugi plan czasowy. I to było dla mnie istotne też w tej książce i to chciałem przekazać, że mamy do czynienia jednak z pewnym projektem modernizacyjnym, który nie zaczyna się w 1945 roku, bo jest zależny w dużej mierze od postępu, czy

0: W każdym razie transformacji wiedzy, no możemy powiedzieć postęp, możemy powiedzieć po prostu nowe odkrycia, a to narasta w wieku XIX. Podobnie jest z samym statusem inteligencji jako tej grupy hegemonicznej, tak? I to znowu jest głęboka historia, jeszcze taka historia XIX-wieczna, ale to daleko lepiej ode mnie i głębiej oczywiście opisywał czy Jerzy Jedlicki, czy Maciej Janowski. No w każdym razie to jest ważna też tradycja polska intelektualna.
1: Jakie osiągnięcia mieli lekarze prowincjonalni? Ja już nie mówię o ich relacjach z władzą, ale tak, na tym swoim terenie.
0: Nie będzie to analiza statystyczna, jasne, ale to jest książka o pewnej zmianie, nie szybkiej na pewno, stopniowej. Przede wszystkim nawyku, ale też książka o tym, jak ważna jest po pierwsze dla takich lokalnych społeczności taka miejscowa inteligencja lub przynajmniej ci wykształceni profesjonaliści, bo ich rolą może być, czy potrafią czasami skleić ten świat, również są takim klejem właśnie. W tym sensie jest, mam nadzieję, optymistyczna. Jest to książka o ludzkiej sprawczości i o tym, jak w takich mikroświatach można się ze sobą po prostu dogadać, a przynajmniej rozmawiać.
1: Doktor Marcin Stasiak, autor książki historycznej, można powiedzieć, że historycznego reportażu Lekarze prowincjonalni. Doktor historyk, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo panu dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Jutro rozpoczyna się w Warszawie międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana Sowiecka Azja Centralna jako totalitarne laboratorium. Organizowana przez Instytut Pileckiego jest z nami pan dr Jerzy Rochoziński z pracowni badań nad antropologią społeczną systemów totalitarnych i posttotalitarnych.

0: właśnie z Instytutu Pileckiego.
1: Nasza konferencja, która jest no, konferencją jednak przede wszystkim historyczną, wychodzi z założenia, że nasze polskie losy po prostu w którymś momencie się spotkały z losami mieszkańców Azji Centralnej.
0: No zwiedzaliśmy chcący czy niechcący te tereny, prawda?
1: Tak, no Biuro Podróży Stalin zorganizowało szereg wycieczek. One zostawiły trwalszy bądź mniej trwały ślad, to znaczy w tym roku obchodzimy na przykład 90-lecie deportacji Polaków z sowieckiej Ukrainy, to znaczy to byli obywatele radzieccy, ale narodowości polskiej. No i nasza konferencja no, stara się wpisać tak też w te obchody. No i to jest deportacja, która zostawiła trwały ślad w tym sensie, że nasi rodacy z obywatelstwem sowieckim po prostu tam zostali. Dzisiaj w Kazachstanie mamy polską mniejszość, która przede wszystkim zamieszkuje te północne obwody i to są potomkowie tych, których tam deportowano. Ale był też inny epizod, który może nie zostawił tak trwałych efektów, ale jednak był dość istotny. To znaczy po tak zwanej amnestii, kiedy Niemcy hitlerowskie zaatakowały Związek Sowiecki, a naszych rodaków deportowanych do różnych obszarów Związku Sowieckiego, czy na Syberię, czy do obwodu archangielskiego, czy też do Kazachstanu łaskawie wypuszczono na wolność, znaczy dość dziwną wolność, powiedzmy to sobie, no tym niemniej ich wypuszczono, a ponieważ na terenie dzisiejszego przede wszystkim Uzbekistanu tworzyła się armia Andersa, która właściwie stanowiła jedyne wybawienie i jedyną możliwość wyjścia z nieludzkiej ziemi, jak wówczas nazwano Związek Sowiecki, no to siłą rzeczy rzesze ludzi ciągnęły na południe, ciągnęły przez Kazachstan po to, żeby dotrzeć do Uzbekistanu, najbliżej miejscowości Jangiul pod dzisiejszym Taszkentem, gdzie formowała się i gdzie była taka kwatera główna, tak, armii Andersa. Co istotne, żołnierze dostawali racje żywnościowe, a więc mieli co jeść i zwykli ludzie, ludność cywilna, po prostu najzwyczajniej w świecie do tych żołnierzy ciągnęła, żeby się...
0: Były też kłopoty z rodzinami, prawda,
1: tak, i tak dalej. Żeby się przy nich najeść. To był masowy ruch, no taka, można powiedzieć, wielka wędrówka ludu. I to akurat zbiegło się, w zasadzie można powiedzieć, z katastrofą humanitarną w Azji Centralnej, dlatego że tam w pewnym momencie znalazły się tłumy ludzi, bo przeprowadzono ewakuację obywateli sowieckich z tych zachodnich obwodów, które były zajęte bądź groziły zajęciem przez armię niemiecką. Tam też deportowano Niemców sowieckich, którzy no, okazali się podejrzani. I znalazły się tłumy ludzi, które nie miały co jeść do końca, były wyczerpane, szalały tam choroby, dlatego że tam przede wszystkim w wodzie są inne zupełnie bakterie, na które ludzie z północy są nieodporni. Wśród gwiazd, jeśli można powiedzieć, tej konferencji będzie pani profesor Albina Żanbosinowa z Kazachstanu, autorka znakomitej pracy o wielkim terrorze na terenie Kazachstanu, co dla nas jest istotne. Tam spora część tej pracy poświęcona jest tak zwanej operacji polskiej NKWD, czyli takiemu aspektowi polskiemu etnicznemu tego terroru. Ten wykład powinien być no, jednym z mocniejszych punktów. Mam też nadzieję, że takim punktem, no, z którego coś zostanie, to znaczy, że ruszą badania już na taką większą skalę, że będzie większa współpraca naukowa. My mamy na razie polsko-kazachstańską komisję historyków, no ale to jest taka, można powiedzieć, międzyinstytucjonalna sieć, ale no na razie no, nie mamy wielkich funduszy tak naprawdę, żeby rozwijać na

0: na jakąś szerszą skalę badania. Wydaje mi się, że ktokolwiek by je robił, to po prostu trzeba zrobić, zwłaszcza, że Kazachstan, w którym działalność zakończyła Państwowa Komisja do Spraw Pełnej Rehabilitacji Ofiar Represji Politycznych i Głodu, oni odtajnili jakieś 2,5 miliona teczek. Przede wszystkim one dotyczą oczywiście mieszkańców Kazachstanu, pewnie etnicznych Kazachów, ale tam są też inne narodowości na pewno, są też deportowani, więc myślę, że tam po prostu jest sporo materiału, który powinien być znany w Polsce, więc taka tutaj jest nadzieja.
1: Pan dr Jerzy Rochoziński z Pracowni Badań nad Antropologią Społeczną Systemów Totalitarnych i Posttotalitarnych Instytutu Pileckiego był dzisiaj gościem audycji popularno-naukowej Eureka, bo przypomnę Państwu, że jutro odbywa się w Instytucie w Warszawie Międzynarodowa Konferencja Sowiecka Azja Centralna jako totalitarne laboratorium.
0: Konferencja odbywa się i jest możliwa dzięki grantowi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Wektory Nauki.
1: Dziś w Eurece to wszystko. Jutro spotka się z Państwem Katarzyna Jankowska. Po 20:00 muzyka i Anna Wil. Dobrego wieczoru życzę. Anna Stępniak.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Oferujemy Ukrainkom pomoc prawną, psychologiczną, socjalną i mogą do nas zgłaszać się Ukrainki, które doświadczyły przemocy jeszcze będąc w Ukrainie albo w drodze do Polski, albo już będąc w Polsce od nawet kilku lat.
2: Anna Tsyba, asystentka socjalna i międzykulturowa oraz tłumaczka w Fundacji Feminoteka.
1: Na naszą infolinię dzwonią kobiety, które doświadczyły przemocy i nawet jeszcze mogą nie wiedzieć, co dokładnie się wydarzyło i mogą dzwonić z zapytaniem o to, czy ta albo inna sytuacja była w porządku, albo po prostu mogą powiedzieć, że źle się czują z taką sytuacją i pytają o to, co mogą zrobić w tej sytuacji, albo też osoby, które już od jakiegoś czasu doświadczają przemocy i już są gotowi na to, żeby podjąć jakiekolwiek kroki i zgłaszają się, żeby o tą pomoc poprosić.
2: Po wybuchu wojny na Ukrainie fundacja otworzyła swoją działalność na emigrantki.
1: Zgłosiła do nas pani z Ukrainy, która przyjechała tutaj do pracy i doświadczyła przemocy seksualnej i dostała opiekę naszej asystentki, która poszła z nią na policję i pomogła złożyć taki wniosek i też opiekowała się nią w trakcie jakby tego całego procesu, więc ta pani dostała pomoc prawną, psychologiczną i asystencką.
3: Dzwonią na przykład osoby, które nie są pewne, czego doświadczyły, potrzebują skonsultować się, porozmawiać, zapytać, czy to, co im się przydarzyło, te konkretne sytuacje, konkretne wydarzenia, czy można je nazwać przemocą.
2: Jolanta Gawenda, wiceprezeska fundacji.
3: Mogę od razu śmiało powiedzieć, że jeżeli zastanawiasz się nad tym, myślisz, czy doświadczasz przemocy, jest ogromne prawdopodobieństwo, że tak jest, po prostu już to czujesz. Natomiast jeżeli potrzebujesz o tym porozmawiać, zgłoś się do nas na nasz telefon. Dzwonią też osoby, które potrzebują bardzo konkretnego wsparcia. Wykonały już pewne kroki i chciałyby skonsultować się z prawniczką, wesprzeć się w rozmowie z psycholożką czy terapeutką. Tutaj po prostu jesteśmy towarzyszkami i podążamy za paniami we wszystkich decyzjach, które one podejmują.
2: Fundacja Feminoteka jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie feminoteka.pl.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Oko w oko ze żubrem czy łosiem? Jaki zachować dystans i na co zwrócić uwagę podczas spotkania z rogatym olbrzymem? W Lecie z Radiem o tym, jak bezpiecznie obserwować czy fotografować dzikie zwierzęta. W audycji także Szkolne życie w sieci, czyli jak rozmawiać z dziećmi o odpowiedzialnym korzystaniu ze smartfona. Co może wydarzyć się na zamkniętych grupach w mediach społecznościowych i dlaczego warto dobrze zastanowić się przed opublikowaniem zdjęcia w internecie.
5: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy.

0: Zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Pakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
2: Reklama. Radio Kierowców.
3: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga Krajowa nr 78, odcinek Zawiercie Jędrzejów, w pobliżu Nagłowic na 185 kilometrze. Ciężarówka potrąciła pieszego, pieszy jest ranny, zablokowany jest także jeden pas jezdni w kierunku Jędrzejowa. Skończyły się utrudnienia na krajowej trasie nr 43 na odcinku Wieluń-Kłobuck w pobliżu Julian Pola na 23 kilometrze, gdzie po zderzeniu dwóch aut osobowych droga była zablokowana, a policja kierowała ruchem. Krajowa 11, odcinek Kotlin-Gołuchów w Pleszewie na 372 kilometrze doszło do zderzenia czterech aut osobowych. W tym wypadku dwie osoby zostały ranne i na 11 obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Droga ekspresowa S6, odcinek Słupsk-Lęborg w pobliżu Pogorzelic na 52 kilometrze. W barierę uderzył bus, nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu, ale zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdyni. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Pałuki, węzeł Szubin Południe w pobliżu Kowalewa na 94 kilometrze. Zepsuta ciężarówka wciąż blokuje jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. Autostrada A1. Tu niestety sytuacja od wielu godzin jest bez zmian. Odcinek węzeł Radomsko, węzeł Mykanów, 414 kilometr. Auto ciężarowe uderzyło w samochód obsługi autostrady. 5 osób rannych, 4 ofiary śmiertelne. Jezdnia w kierunku Gorzyczek jest wciąż zablokowana.
4: Minęła godzina 20. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski, witam Państwa. Niemcy ogłaszają sankcje przeciwko Rosji. To odpowiedź na wysłanie uzbrojonego drona do Lipska. Kolejna fala amerykańskich ataków na cele w Iranie. Strajku nauczycieli na razie nie będzie, zapowiada ZNP. Rząd w Berlinie obarczył Rosję odpowiedzialnością za wysłanie uzbrojonego drona do Niemiec. Szefowie MSW i MSZ-u poinformowali o zamknięciu w odpowiedzi dwóch rosyjskich placówek oraz innych działaniach wobec hybrydowych ataków Kremla.
5: Listę dowodów na wysłanie przez Moskwę na początku sierpnia drona z ładunkami wybuchowymi do Lipska przedstawił minister spraw wewnętrznych. Konfiguracja drona, jego części składowe, zainstalowane materiały wybuchowe i techniki zapalników są takie, jakie znamy z innych operacji hybrydowych Rosji i działań wojennych przeciw Ukrainie, wyliczał minister Aleksander Dobrindt. Szef niemieckiej dyplomacji zapowiedział międzynarodową odpowiedź wobec Kremla, która już jest ustalana z partnerami z Unii Europejskiej i NATO. Chodzi m.in. o rosyjską flotę cieni na Bałtyku. Johann Wadephul przedstawił też, na co Niemcy już się zdecydowały. 18 września zamykamy rosyjski konsulat w Bonn. Wypowiadamy umowę na dom rosyjski w Berlinie. Zaproponujemy na forum unijnym listę nowych osób do objęcia sankcjami z powodu ich powiązań z atakami hybrydowymi. Zaostrzamy kontrole graniczne dla obywateli Rosji, punktował szef MSZ Niemiec. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
4: Rosyjski MSZ odpowiedział, że zareaguje na wszelkie antyrosyjskie działania, co zapowiada rosyjskie retorsje wobec Berlina. Władze Brandenburgii poinformowały tymczasem, że podłożenie ładunków wybuchowych koło elektrowni węglowej Eynsfalde na wschodzie Niemiec było aktem sabotażu. Operator elektrowni przekazał, że incydent spowodował samoczynne wyłączenie się jednego bloku. Jak przekazało MSW Landu, celem sprawców była destabilizacja sieci elektroenergetycznej i dostaw energii, do czego jednak nie doszło. Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły nową falę ataków na cele wojskowe Iranu, podało dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych. Irańskie media podają o eksplozjach w rejonie cieśniny

0: Ormuz w portach Bandar Abbas i Sirik oraz na wyspie Keszm. Amerykanie wyjaśniają, że ataki są wymierzone w cele irańskiej gwardii rewolucyjnej i stanowią odpowiedź na ostatnie uderzenia tej organizacji wymierzone w żeglugę przez Ormuz i amerykańskich żołnierzy. We nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do pierwszych od końca lipca wzajemnych ostrzałów między USA a Iranem.
1: To są aktualności jedynki.
0: W Gdańsku uroczyście uczczono pamięć bohaterskich obrońców Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, którzy stanęli do walki pierwszego dnia II wojny światowej. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podkreślała heroizm obrońców placówki i przypominała, że ich poświęcenie jest współczesnym zobowiązaniem do dbania o pokój.
2: To najdzielniej broniona przed wrogiem polska placówka pocztowa w dziejach. To jeden z pierwszych aktów oporu wobec Hitlera w trakcie II wojny światowej. Heroiczny czyn pocztowców stał się jednym z ważniejszych gdańskich mitów.
0: 1 września 1939 roku gdańscy pocztowcy przez niemal 15 godzin stawiali zbrojny opór przeważającym siłom niemieckim. Kilka tygodni później Niemcy skazali obrońców na kary śmierci i rozstrzelali. Na razie nie będzie strajku nauczycieli, poinformowała rzeczniczka Związku Nauczycielstwa Polskiego Magdalena Kaszulanis. O możliwym strajku podczas przyszłorocznych matur mówił wcześniej prezes Małopolskiego Okręgu ZNP Arkadiusz Boroń. Nauczyciele protestowali wczoraj przez kancelarią premiera. Domagają się powiązania wysokości wynagrodzeń z przeciętną płacą w gospodarce. Kaszulanis mówiła w programie pierwszym Polskiego Radia, że jeżeli rządzący nie wywiążą się ze swoich obietnic, to nauczyciele zareagują.
3: W chwili obecnej przygotowujemy się do kolejnych etapów tego protestu związanego z niespełnionymi obietnicami rządu, ale na razie w kalendarzu najbliższych tygodni nie ma wśród nich strajku.
0: Manifestacja pod kancelarią premiera była pierwszym działaniem w ramach protestu ogłoszonego przez ZNP. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: O sporcie Cezar Gurjew. Na dziś zaplanowano mecze pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Odra Opole pokonała Wisłę Kraków 2-1, a Chemik Bydgoszcz przegrał z Piastem Gliwice 0-3. Najciekawiej zapowiada się dziś spotkanie Motoru Lublin z Legią Warszawa. Iga Świątek pokonała Chinkę Siu Wong 6-2, 6-3 i awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju na kortach US Open w Nowym Jorku. Kolejną rywalką będzie reprezentująca Argentynę Nadia Podorska. A dziś Magda Linet zmierzy się z Brytyjką Franceską Jonesa. Magdalena Frank będzie grała z Amerykanką Iwą Jowicz. Niemki pokonały w Stambule Belgię 3-2 i awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy Siatkarek. W ćwierćfinale niemiecki zespół zmierzy się z Turcją, która wygrała z Azerbejdżanem 3-0. Grę w ćwierćfinale zapewniły sobie wcześniej, przypomnę, Polki, które pokonały Portugalię 3-0. W czwartkowym ćwierćfinale rywalkami biało-czerwonych będą Holenderki, które wygrały ze Słowenkami 3-2. A w innych ćwierćfinałach Serbia zagra z Grecją, a Włochy zmierzą się ze Szwecją. Z kolei polscy siatkarze przygotowują się do obrony tytułu Mistrzów Kontynentu. O kadrze biało-czerwonych rzecznik reprezentacji olimpijczyk z Atlanty Mariusz Szyszko.
5: Tutaj nie ma jakichś przesadnych ego podczas pobytu na zgrupowaniach reprezentacji. Wiadomo, że każdy z zawodników, którzy tutaj są, to są najlepsi wybrańcy trenera Grbicza, najlepsi siatkarze Polski, często najlepsi siatkarze Europy czy świata, ale ta grupa jest wyjątkowa, o czym często trenerzy i zawodnicy z innych krajów mówią, że podziwiają to, jak ta grupa mimo tylu sukcesów, mimo takiego doświadczenia, często zmęczenia, potrafi się zmobilizować, trenować i pokazywać na boisku, że im nadal zależy, mimo że już niektórzy mogliby czuć się wygrani po tylu sukcesach, natomiast no, to jest siła tej reprezentacji i mam nadzieję, że tak pozostanie nie tylko do końca kadencji trenera Grbicza, ale także w dalszej przyszłości.
4: Więcej o sporcie w kronice sportowej, którą rozpoczniemy o 22.40.
1: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy oraz centrum okresami duże. Tam też miejscami przelotny deszcz. Nad morzem możliwe burze. Noc chłodna, minimalnie od 8 do 10 stopni. Cieplej nad morzem, tam 15 stopni. Teraz ciśnienie w Warszawie wynosi 1004 hektopaskale. Morska prognoza pogody na Bałtyk południowy i południowo-wschodni. Ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Niż z ośrodkiem 1004 hektopaskale nad Finlandią powoli przemieszcza się na północny wschód. Kolejny niż 1001 hektopaskali nad Shetlandami pogłębia się i wolno przemieszcza także na północny wschód.

0: Temperatura powietrza około 18 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz, możliwość burzy. Zatoka Pomorska, wiatr zachodni 4 do 6, okresami w porywach 7. Stan morza 3, przejściowo do 4, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz, możliwość burzy. Wybrzeże Środkowe, wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 6, w porywach 7. Stan morza 3 do 4, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz, możliwość burzy. Zatoka Gdańska, wiatr zachodni 4 do 6, miejscami w porywach 7. Stan morza 3, na północy do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz, możliwość burzy. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr z kierunków zachodnich 5 do 6, miejscami w porywach 7. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr z kierunków zachodnich 5 do 6, w porywach 7. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
1: Reklama. Autopromocja.
13: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał Lata z Radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w białych butach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. A wieczorem koncert gwiazd. Finał Lata z Radiem i Telewizją Polską w białych błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. Tu jest muzyka.

To był założony w Kalifornii pod koniec lat 80. zespół Big Bad Voodoo Daddy. Jeden z czołowych przedstawicieli nurtu uznanego jako Swing Revival. Łączy klasyczną muzykę swingową z surowym rock'n'rollem i bluesem, niesionym przy użyciu potężnej sekcji dętej. Dynamicznym, wręcz tanecznym aranżacjom musi podołać szorstki głos lidera, którym jest Scott Morris, i trzeba przyznać, że artysta wywiązuje się z tego zadania znakomicie. Anna Wil przed mikrofonem, program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na nasze kolejne wtorkowe spotkanie z muzyką vintage, w którym od razu spieszymy złożyć urodzinowe życzenia Josephowi Williamsowi, który jest wokalistą słynnej amerykańskiej grupy Toto, a prywatnie synem znakomitego kompozytora muzyki filmowej Johna Williamsa. Jednym z największych przebojów tej grupy jest powstała na początku lat 80. Afryka. Ma ona także swoją wersję swingową i to ona nagrana przez nowojorski kolektyw The Postmodern Jukebox z Kaseyem Abramsem na czele. Niech będzie naszym muzycznym podarunkiem dla dzisiejszego jubilata.

0: zimny drań.
1: Dariusz Kordek wcielił się w postać Eugeniusza Bodo w lutym 2016 roku, kiedy to odbyła się ogólnopolska premiera spektaklu Bodo Musical w reżyserii Dariusza Taraszkiewicza. Aktor od tamtego momentu regularnie podróżował z tym przedstawieniem po teatrach i domach kultury w całej Polsce. A dziś wieczorem zawitał do nas. Nie bez przyczyny, chcemy bowiem odnotować, że dokładnie 49 lat temu na zawsze pożegnaliśmy Henryka Warsa, wybitnego kompozytora piosenek i muzyki filmowej, a przede wszystkim pioniera polskiego jazzu. I wśród licznych jego muzycznych dzieł znalazło się także słyszane przed chwilą Cudeńko. Trwa audycja Tu jest muzyka w programie pierwszym Polskiego Radia. Teraz chciałabym przypomnieć bardzo stylowe, muszę przyznać, muzyczne przedsięwzięcie, którego w 2012 roku podjął się Brian Ferry. Lider zespołu Roxy Music nagrał wówczas w towarzystwie orkiestry swoje, a także cudze utwory w aranżacjach jazzowych z lat 20. Między innymi pewną piosenkę Amy Winehouse.

jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiew, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane.

Ja wiem, żeś ty dzisiaj nie taka, że krwawe przeżyłaś już dni, że rozpacz i ból cię przygniata, że muszę nad tobą zapłakać. Lecz taką, jak żyjesz w pamięci,

0: już piosenki i łzy. Jam gotów ci życie poświęcić.
1: O kochanej Warszawie dziś szczególnie pamiętamy. Młynarski Masecki Jazz Camerata Warsowiensis z Piotrem Zabrockim na czele szlachetnie udekorowało naszą playlistę, a to jest playlista audycji Tu jest muzyka w programie pierwszym Polskiego Radia. Nie wiem, czy słucha jej dziś wieczorem Teresa Tutinas, ale gdyby tak się okazało, to dziś właśnie pragniemy pani Teresie podziękować za piękne interpretacje wielu polskich przebojów, za współpracę z Polskim Radiem, za teatrzyk kalambur, za recitale telewizyjne i utwory do filmów. I życzyć jej wszelkiej pomyślności, bowiem dziś pani Teresa Tutinas świętuje swoje urodziny. W 1966 roku na Opolskim Festiwalu otrzymała nagrodę za wykonanie piosenki Na całych jeziorach ty, którą teraz przypomni Katarzyna Nosowska.

To była wspaniała i nietuzinkowa Anne Brun z Norwegii. Słuchają Państwo audycji Tu jest muzyka w programie pierwszym Polskiego Radia. Pamiętamy w niej także o urodzinach Barry'ego Gibba, który w latach 60. w Australii wraz z braćmi założył supergrupę. Ta supergrupa to Bee Gees. Poza współpracą z tym zespołem tworzył piosenki dla nieodżałowanej Dolly Parton, dla Kenny'ego Rogersa, Celine Dion, Michaela Boltona i Barbra Streisand, dla której napisał na przykład spektakularną, miłosną balladę Woman in Love. Tę balladę nadamy w oryginalnym wykonaniu, ponieważ jest ono moim zdaniem po prostu niekopiowalne.

0: Nelly Furtado i Michael Bublé, taki oto uroczy duet, sprezentowali prawie na koniec audycji. Prawie, bo do godziny 21 odprowadzi nas Zaz. Dobrej nocy Państwu życzę. Do usłyszenia. Anna Will.
1: On a beau mettre des croisillons.

Tak, tak, tak, tak. Stick it up,

0: Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
2: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra. Połączone siły dzisiaj. Musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hod dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
11: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
12: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
13: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
14: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
11: Źródła europejskie.
12: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
11: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.
16: Ogłoszenie społeczne.
17: Szukasz wsparcia dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi. Poznaj dostępne formy pomocy. Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 201 801. Razem w chorobie Alzheimera. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
16: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.

0: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Koniec kłopotów na autostradzie A1 na odcinku węzeł Łódź Południe na 323 kilometrze, gdzie wyciągnięto z rowu ciężarówkę i odblokowano jeden z pasów w kierunku Katowic. Niestety wciąż są utrudnienia w innym miejscu autostrady A1 na odcinku węzeł Radomsko-węzeł Mykanów w pobliżu 414 kilometra, to jest rejon Mykanowa. Tam doszło do najechania przez ciężarówkę na auto obsługi autostrady, 5 osób rannych, 4 ofiary śmiertelne. Jezdnia w kierunku Gorzyczek jest już od wielu godzin zablokowana. Policja kieruje auta na objazd węzłem Radomsko lub węzłem Kamińsk, a dalej drogą krajową nr 91. Skończyły się utrudnienia na autostradzie A2 na odcinku węzeł Konin Wschód, węzeł Koło w pobliżu miejscowości Kuny na 273 kilometrze, gdzie po zdarzeniu drogowym zablokowany był lewy pas jezdni w kierunku Warszawy. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Pałuki, węzeł Szubin Południe w pobliżu Kowalewa na 94 kilometrze zepsuła się ciężarówka i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. Koniec kłopotów na szóstce na odcinku Słupsk-Lęborg w pobliżu Pogorzelicy na 52 kilometrze. Odblokowano jeden z pasów jezdni w kierunku Gdyni. Krajowa 11, odcinek Kotlin-Gołuchów w Pleszewie na 372 kilometrze po zdarzeniu czterech aut osobowych. Dwie osoby ranne, ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem.
1: Minęła godzina 21. Tu program Pierwszy Polskiego Radia.

0: Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Warszawa solidaryzuje się z Berlinem po ustaleniach, że uzbrojonego drona na lotnisko w Lipsku wysłała Rosja. Szef MSWiA mówi, że Polska musi być przygotowana na akty sabotażu. Wiceszefowa Bank of America zamordowana na Times Square w Nowym Jorku. Polskie władze solidaryzują się z Niemcami po ataku dronowym. Według władz w Berlinie za incydent, do którego doszło na początku sierpnia na lotnisku w Lipsku, odpowiada Rosja. Informacje potwierdzili niemieccy ministrowie spraw zagranicznych i wewnętrznych. Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że Rosja nie wygra tej wojny. Nie damy się zastraszyć, a naszą odpowiedzią będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy i pełna koordynacja działań przeciwko NATO, przeciwko agresorowi. W odpowiedzi na atak Niemcy nałożyły na Rosję sankcje. Zamknięte będą dwie rosyjskie placówki. Zaostrzone zostaną kontrole graniczne dla obywateli Rosji. Niemcy zwiększą także presję na rosyjską flotę cieni na Bałtyku. Moskwa już zapowiedziała retorsję. Polskie służby i społeczeństwo muszą być przygotowane na możliwość zwiększenia się liczby rosyjskich aktów sabotażu, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Zdaniem szefa resortu, podpalenie w zakładzie produkującym elementy do dronów w Skarżysku Kamiennej oraz planowane podpalenie fabryki bezzałogowców na Słowacji w zeszłym tygodniu świadczą o zmianie rosyjskiej tras strategii.
1: Służby są pewne, że to nie było przypadkowe podpalenie, ale akt sabotażu. Tak szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi o pożarze w zakładzie produkującym podzespoły dronów w Skarżysku Kamiennej.
2: Sabotażysta, czy też domniemany sabotażysta, został przepłoszony. Tam cel, jak wynika z zabezpieczonych materiałów, był znacznie dalej idący.
1: Czy można łączyć ten pożar z pożarem hali magazynowej przy ulicy Kasprowicza w Lublinie? O tym na razie służby nie chcą przesądzać. Szef MSWiA dodał, że w ostatnim czasie można łączyć akty dywersji z polityką międzynarodową Moskwy.
2: W zeszłym tygodniu Słowacja, w tym tygodniu to podpalenie w Skarżysku. Teraz kolejne sygnały z innych krajów europejskich, z Niemiec. To pokazuje, że tych aktów terroru, aktów sabotażu może być coraz więcej i musimy być na to niestety przygotowani.
1: W tym kontekście minister umieścił także dzisiejszą próbę ataku w Niemczech na podstację elektroenergetyczną największej elektrowni w Brandenburgii. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Od nowego roku szkolnego policjanci sprawdzają oznakowanie w rejonie szkół i placówek oświatowych, aby dzieci mogły

0: bezpiecznie dotrzeć na zajęcia. Początek nauki to czas, w którym ruch pieszych i pojazdów w okolicach szkół wyraźnie wzrasta. Młodszy aspirant Marlena Milczarska z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu mówi, że policjanci zwracają szczególną uwagę na wszelkie nieprawidłowości.
1: Policjanci radomskiej drogówki sprawdzają, czy infrastruktura zapewnia możliwość bezpiecznego poruszania się wszystkich uczestników ruchu drogowego. Znaczenie może mieć m.in. ograniczona widoczność, duże natężenie ruchu, sposób usytuowania przejścia, geometria drogi, czy też lokalizacja przystanku czy dojście do szkoły.
0: Wnioski z kontroli trafiają do właściwych zarządców dróg, którzy odpowiadają za usunięcie wskazanych nieprawidłowości.
2: To są aktualności jedynki.
0: Spektakularne zabójstwo na Times Square w Nowym Jorku. Ofiarą jest Erin Piacenti, wiceprezes Bank of America, jednej z największych instytucji finansowych w Stanach Zjednoczonych. Napastnikiem okazała się 49-letnia kobieta z problemami psychicznymi, która zaczęła zadawać ciosy nożem przypadkowym osobom.
3: Jesteśmy wstrząśnięci i głęboko zasmuceni tragiczną śmiercią naszej koleżanki. Była cenioną członkinią zespołu, której będzie nam bardzo brakować. Łączymy się w bólu z jej rodziną i wszystkimi jej bliskimi. Przekazał amerykański gigant bankowy w oświadczeniu przesłanym agencji Reuters. Policja podała, że Pamela Cisneros, 49-latka z nowojorskiego Queensu, zastrzelona przez funkcjonariuszy po tym, jak zabiła Erin Piacenti i raniła 68-letniego mężczyznę, miała udokumentowaną historię problemów ze zdrowiem psychicznym. Sprawczyni mówiła do funkcjonariuszy: nie zamierzam się pozbyć tego, co mam w ręku. Zabiję was oboje. Zabiję was, powtarzała. Informowała Jessica Tisch z lokalnej policji. Atakująca kobieta miała przy sobie kilka noży. Jessica Tisch dodała, że ataki wydawały się przypadkowe i niesprowokowane, a funkcjonariusze otworzyli ogień, gdy użycie paralizatorów nie powstrzymało kobiety przed dalszym zbliżaniem się do nich z nożami. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy oraz w centrum okresami duże. Tam miejscami przelotne opady deszczu. Nad morzem możliwe burze. Minimalnie od 8 do 10 stopni, tylko nad morzem cieplej, tam około 15. Teraz ciśnienie w Warszawie wynosi 1004 hektopaskale.
2: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 19% energii w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewniach większości polskich rzek. W lasach Małopolski i w pobliżu Zielonej Góry jest średnie zagrożenie pożarowe.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertgebouw Orchestra, Orkiestr Symphonique de Montreal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra. Od 23 sierpnia do 6 września.

zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.niwc.pl. Współorganizator festiwalu, program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin.

0: Autopromocja.
1: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w białych butach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. A wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w białych błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Polskie Radio. Jedynka. Spotkania w jedynce. Motywy.
1: Dobry wieczór Państwu. Tu Motywy, tu Agata Pasent i Rafał Sławoń.
2: Tak jest. Mam nadzieję, że to będą takie gorące motywy.
1: To będą
2: Temperatura się podniesie, prawda?
1: To będą bardzo gorące motywy, bo będą poświęcone właśnie temperaturze. I mam nadzieję, że temperatura dyskusji też będzie wysoka.
2: Podsycana cały czas.
1: Nasi goście gwarantują właściwie
2: tak jest,
1: taką temperaturę.
2: Tak jest. W studiu z nami pani dr Katarzyna Bukol-Krawczyk. Pani doktor jest lekarką w grupie LuxMed. Dobry wieczór pani.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Z nami w studiu również pan profesor Mariusz Figurski. Jest pan Mariusz Figurski specjalistą z Instytutu Łączności, między innymi od meteorologii, ale i o pogody.
4: Dobry wieczór Państwu.
1: Dobry wieczór.
2: No i łączymy się z panią, która jest na wakacjach. Zaraz zapytamy się, jaka jest tam u pani temperatura. Pani doktor Monika Staruch, seksuolożka. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Temperatura taka umiarkowana, chociaż Mazury są piękne.
1: Piękne. A skoro jesteśmy już przy tym, to co podnosi Państwu temperaturę, pani doktor? Pacjenci?
3: Pacjenci też czasem, aczkolwiek długo już pracuję, więc myślę, że trochę sobie radzę z tymi emocjami, żeby jednak mnie pacjenci

0: nie podgrzewali, bo jednak profesjonalizm przede wszystkim. Co nam podnosi temperaturę? Ja myślę, że naprawdę jest tych rzeczy tak wiele i też w jakim aspekcie zależy, rozmawiamy, bo taką temperaturę ciała, podnosi nam temperatura otoczenia, bądź wewnętrzny jakiś proces, który powoduje, że organizm tej temperatury od środka produkuje dużo, czyli jakieś zapalenie.
1: A ja myślałam, że pani powie, że pacjentki, które się naczytały, zanim przyszły na wizytę,
2: wiedzą
1: wszystko z wiadomego źródła internetowego i powiedzą pani, na co są chore i co pani powinna im wypisać.
0: Z tym się coraz częściej musimy mierzyć, ale staramy się jakoś radzić. Tak?
2: A na Mazurach co podnosi pani temperaturę? Nie tylko na Mazurach.
3: Ja akurat miałam teraz praktyki w szpitalu w Kętrzynie na SOR-ze, bo obecnie poza tym, co już osiągnęłam naukowo, to jestem teraz na trzecim roku medycyny i miałam praktyki na SOR-ze i powiem szczerze, że te przypadki, które trafiały do mnie na SOR podczas moich dyżurów, no to podnosiły mi temperaturę. Więc to tak zawodowo. Jeśli chodzi o pacjentów, bo ja też jako seksuolog kliniczny przyjmuję pacjentów już od 12-15 lat, pracuję w tym zawodzie, ale oni nie podnoszą mi temperatury w takim negatywnym tego słowa znaczeniu. Ja raczej słucham i analizuję, jak oni w swoich związkach mogą podnosić tą temperaturę, która gdzieś tam już się schłodziła. Teraz mam kampanię wrześniową, tak zwaną, jako taki prawdziwy student, więc jak siadam do nauki, to to mi podnosi temperaturę tak negatywnie.
2: A panu profesorowi studenci podnoszą temperaturę?
4: Raczej nie. Staram się z nimi rozmawiać, bo z ludźmi trzeba rozmawiać po prostu i nawiązywać tą więź. I to całkowicie inaczej wygląda, więc tutaj raczej nie mam większych problemów. Natomiast to, co mnie podnosi, ciśnienie i temperaturę jednocześnie, to jest pseudoeksperci w internecie. To jest ostatnimi czasy. Można zauważyć wysyp, szczególnie teraz w okresie letnim, kiedy mamy dość dużą huśtawkę pogody i zmian, które zachodzą w pogodzie, to wówczas mamy różne fantasmagorie, teorie dziwne, które są no, po prostu nieprawdziwe. Tak?
2: A jaka bzdura podniosła panu najbardziej temperaturę?
4: Ostatnio to coś czytałem na temat El Niño. Ale to było, powiedzmy, taka mniejsza bzdura, że to wywołuje, powiedzmy, zmiany pogodowe w Polsce. No, zmiany pogodowe wywołuje, ale pośrednie, tak, które są po jakimś czasie zauważalne i nie wprost. Ale to, co mnie zbulwersowało ostatnio, jak przeczytałem, że w Polsce mamy namiastkę systemu, którego obrosły legendy w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o Harpa w północnej części Ameryki. Że nasze stacje LOFAR, które są obserwacyjnymi stacjami radioastronomii, wywołują zmiany pogodowe.
2: No, czyli nie wywołują, krótko mówiąc. No,
4: oczywiście, bo to jest pierwsza rzecz, że są stacje odbiorcze, tak? Nic nie nadają i w tym momencie już zaczyna się problem robić, więc to jest na samym wejściu jest bzdura.
2: To piękne.
1: Ale skąd się biorą takie osoby? Bo to mnie naprawdę zafascynowało, które interesują się, rozumiem, trochę tym, no bo wymyślają
2: no ten temat.
1: Takie historie. Czy to jest jakby specjalnie wsiana dezinformacja, czy to są osoby, które nie zapisały się na pana zajęcia?
4: Tutaj chyba zderzenie jest dwóch takich obszarów, to tutaj pan redaktor wspomniał. Z jednej strony to jest właśnie głupota, bo każdy chciałby się wypowiedzieć, a internet daje możliwość wypowiedzi bez patrzenia prosto w oczy. Z drugiej strony to jest taka specjalna dezinformacja, tak? Niektórzy po prostu pasjonują się dezinformacją, bo też takie osoby spotkałem i opowiadają takie rzeczy. Tylko, że problem jest w tym, że odbiorcy tych informacji po prostu zaczynają w to wierzyć. I tutaj jest niestety duży ukłon do nas, do naukowców, żebyśmy więcej się wypowiadali w mediach społecznościowych, tłumacząc ludziom językiem prostym, zrozumiałym, nieraz skomplikowane procesy, które zachodzą w atmosferze, ale nie tylko, czy w technologiach, bo ludzie po prostu tego nie rozumieją i taki przekaz właśnie od takich ludzi wypacza tą całą sytuację. W Instytucie Łączności mam taką ciekawą sytuację. Dość często nasi eksperci jeżdżą po Polsce tłumacząc, że stacje BTS-u 5G nie wpływają na to, że

0: kury niosą kwadratowe jajka czy coś takiego, bo takie są też, jak
1: koncepcje.
0: Się powiem. Tak, koncepcje.
2: Rafał, musisz zrewidować, bo tak. Byłeś o tym na pewno przekonany.
1: Pani doktor, czy to magiczne 36,6 to rzeczywiście jest ta granica, za którą powinniśmy się martwić o swoją temperaturę?
3: Myślę, że martwić to jeszcze nie. Natomiast 36,6 jest taka przyjęta, że to jest średnia, prawidłowa temperatura człowieka. Są osoby, które mają pewno trochę niższą, są osoby, które mają pewno trochę wyższą, ale 90% ludzi ma właśnie taką. Ważne jest, jak my oceniamy tą temperaturę, jak my ją mierzymy. Bo gdzie my sobie ją zmierzymy i czym my sobie ją zmierzymy, to też będzie różnie. Jeżeli zmierzymy sobie temperaturę w uchu, temperaturę w jamie ustnej, to w odbycie. Dzieciom się kiedyś tak mierzyło, tak. Dopóki nie było termometrów elektronicznych. To ona ma prawo być te pół stopnia wyższa. Ale jeżeli ją zmierzymy na czole, a mamy gorączkę i się spocimy, to ona będzie niższa, bo woda powoduje ochłodzenie. Ten pot, że jest ochłodzenie. I bardzo często pacjenci do mnie przychodzą i mówią, mam osłabienie. No to już teraz wiem, że osłabienie to znaczy, że ma temperaturę 35,7. Bo na kiedyś tak nie wiedziałam, że to znaczy w potocznej mowie osłabienie. Ja jak mówię, no tak, ale czoło spocone, no spocone. Termometr elektroniczny pokaże nam niższą temperaturę.
1: A właśnie, pani doktor, bo ja nie chcę zabrzmieć jak ci od kwadratowych jaj i 5G, ale czy
2: wiedziałam.
1: Termometry elektroniczne dobrze mierzą temperaturę? Czy możemy im w pełni ufać? Bo ja temu rtęciowemu jakoś ufałem bardziej.
3: Ja
1: to
3: myślę,
1: wszyscy się ze mnie śmieją, żeby państwo.
3: Ja myślę, że jeżeli on posiada jakiś certyfikat, to możemy mu zaufać. Poza tym dla nas z punktu widzenia medycznego pół stopnia w jedną bądź pół stopnia w drugą stronę nie jest istotną różnicą. Mnie interesuje, czy pacjent ma gorączkę. Jeżeli on ma gorączkę, gorączka to jest powyżej 38,5 stopnia dopiero, tak? Wszystko poniżej to jest tylko stan podgorączkowy, to mnie interesuje, czy on ma tą gorączkę, czy on ma ją całą dobę, czy ona jest falowo, jak ona się zachowuje, czy ona jest taka narastająca, czy ona się zmienia rano, wieczorem. Tak?
2: Czy jest związana z klasówką z matematyki?
3: Wiele jest również rodzajów gorączek. I dla mnie to jest jeden z elementów stawiania diagnozy. Ale tak naprawdę taki troszkę już archaiczny, ponieważ medycyna poszła na tyle do przodu, że ja już nie mówię, o jak ma pacjent taką trawiącą gorączkę, to on będzie mieć zapalenie płuc i na podstawie obrazu jego gorączki rozpoznaje tą chorobę. Dla mnie to jest tylko informacja, że jego organizm walczy z jakąś infekcją, bo produkuje przeciwciała, które muszą się podgrzać, żeby one zaczęły w ogóle w organizmie działać, to białko się aktywuje w wyższej temperaturze. Więc musi być ta podwyższona temperatura, bo inaczej nasz układ immunologiczny nic nie wykombinuje, nic nie zrobi. Stąd mówimy często nie obniżać temperatury od razu, bo gramy do własnej bramki.
1: No właśnie, a czy można zmierzyć jakoś, są jakieś termometry, nawet elektroniczne albo rtęciowe do mierzenia temperatury uczuć?
4: Nie znam takiego. Może są, ale ja nie słyszałam o takim elektronicznym termometrze. Jeśli chodzi o temperaturę, to tutaj pan profesor świetnie poruszył temat o dezinformacji i o potrzebie rozmowy z drugim człowiekiem. I to jest to, co mi podnosi temperaturę, jak przychodzą do mnie pacjenci i na przykład mówią o tym, że jakiś tam bloger, pseudospecjalista mówi to czy tamto, albo jak mówią, że przeczytali w internecie, no i zdiagnozowali u siebie problem, a de facto ten problem nie istnieje. I to czasami prowadzi do dość takich niepokojących stanów, bo człowiek, który się martwi i coś u siebie zdiagnozuje, odkryje, oczywiście błędnie, no to wiadomo, że pogarsza się też jego stan psychiczny.
2: No ale tutaj chyba łączą się dwie sprawy, nie?
1: Dobrze, ale o łączeniu dwóch spraw
2: marketing i to, że ludzie nie mają często dostępu do specjalistów. I szukają
4: seksuologów, tak. Ale jest tak, że no niestety nie ma u nas edukacji bardzo dobrej, rzetelnej, dostosowanej do wieku rozwojowego młodych ludzi, dzieci i też rodziców, i też starszych ludzi. Nie ma edukacji seksualnej.
2: Brutalnie pani przerwę, bo posłuchamy piosenki i wrócimy do tematu.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Agata Pacent, Rafał Sławoń. Słuchają Państwo Motywów, a w Motywach rozmawiamy dzisiaj o temperaturze.
2: Tak jest, z naszymi wspaniałymi gośćmi, Katarzyną Bukol-Krawczyk, panią doktor i panią doktor Moniką Starów i z panem profesorem Mariuszem Figurskim. Wracamy może do tematu wymyślonych czy też urojonych problemów, które
1: chłodzą temperaturę uczuć.
2: Seksuologicznych, które chłodzą temperaturę uczuć, bo mówiliśmy o tym wcześniej z panią doktor Moniką Staruch. Ale to, czy bardziej jest wysoka ta temperatura na przykład w związkach i pani musi ją raczej obniżać, czy raczej chłód emocjonalny?
1: Obstawiam, że chłód emocjonalny jednak
3: dominuje. Tak, i dobrze pan obstawia, panie redaktorze. Chłód emocjonalny to jest to, co powoduje, że ludzie się od siebie oddalają, nie rozmawiają,
2: nie przytulają się
3: przede wszystkim i nie są uwrażliwieni na drugą osobę. Ale często pojawia się taki problem związany z lękiem, bo o seksualności i problemie seksualnym w związku, w parze, nie mówimy bez oderwania od tej drugiej połowy. No jeśli jedna z osób ma problem, to dotyczy i tej osoby, i tego partnera bądź partnerki. Więc często zdarza się tak, bardzo, szczególnie u mężczyzn z zaburzeniami erekcji, oni boją się podejmowania aktywności seksualnej, bo boją się porażki i nawet dzieje się tak, że jeśli przyjdą już do seksuologa, co u mężczyzn jest bardzo późno, często pojawiają

0: się dopiero w gabinecie po 3-4 lat od wystąpienia tego problemu. No i zaczyna się proces terapii, leczenia tej dysfunkcji i zażywają któryś z leków z grupy fosfodiesteraza typu 5. Ja nie będę tutaj mu operowała nazwami handlowymi, ale dostają tą pigułę, żeby im pomogła. To nawet ukrywają to, że się posiłkują tymi tabletkami, bo traktują to jako ułomność, jako coś, co nie ma ich wyleczyć i pomóc, tylko oni traktują to jako niedomaganie, coś wstydliwego, bo się utarło, bo istnieje taki stereotyp, że mężczyzna prawdziwy, samiec alfa, jest zawsze gotowy, zawsze chce i zawsze spełnia oczekiwania swojego partnera, partnerki i swoje. O, ja tu i to są stereotypy.
1: Ja tu właśnie, skoro przy mężczyznach jesteśmy już, wiedziałem, że do tego dojdziemy. Ja mam pytanie, bo zawsze jest tak, że mówi się, że faceci to już są chorzy przy tam 33,8. Czy to jest stereotyp, czy rzeczywiście jest tak, że ludzie po prostu różnie odczuwają temperaturę i różnie ta temperatura na nich działa? I może być tak, że mężczyźni się gorzej czują przy mniejszej temperaturze niż kobiety. Czy to jest niemożliwe?
2: Myślę, że może tak być, że generalnie wrażliwość jest związana z płcią na taki ogólny dyskomfort to chciałem usłyszeć, psychiczny. Pani doktor. Więc myślę, że tak zdecydowanie może być. Ale proszę zobaczyć na fenomen dzieci, bo to dla mnie jest, nie wiem, jeśli mają państwo dzieci już duże, małe, nieważne,
1: tak, wszystko mamy
2: 40 stopni i jeszcze się nic. Potrafią bawić, tak. Prawda? Dopiero jak ma tam 40 z kawałkiem, to pada, idzie spać, tak? Mm-hmm. A do 40 stopni dzieciak potrafi ganiać i rodzice tak, jak go nie wezmą na ręce, to nie wiedzą, że ciepły,
1: oj,
2: tak?
1: Wiemy coś o czym. A pani też uważa, że mężczyzna może się gorzej czuć przy mniejszej temperaturze, tak?
0: Ja powiedziałabym tak, że tylu ilu jest ludzi, tyle jest umownych temperatur. To znaczy każdy ma swój określony sposób reagowania i ta seksualność to nie tylko bodziec i reakcja. To jest wszystko. Tak jak człowiek składa się ze skóry, naczyń, organów, nerwów, tak samo ta seksualność to jest charakter, to jest temperament, to są cechy osobowości, to jest dieta i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko, to jest całe kompendium seksualności. I teraz
3: mówiliśmy wcześniej, drodzy państwo, o takiej pożądanej temperaturze ciała, ewentualnie też i w związku pożądanej, a zastanawiam się, jakimi metodami państwo przewidujecie pogodę. Chciałabym się dowiedzieć, jak to jest zrobione i do kogo mam dzwonić, że się nie sprawdza.
1: I jeszcze dołożę, panie profesorze, czy jest jakaś pożądana temperatura powietrza, w której człowiek powinien się najlepiej czuć?
4: Ja bym powiedział, że to zależy od regionu świata tak bardziej i tego, jak człowiek reaguje na temperaturę. No, inaczej będziemy zachowywać się, jak pojedziemy do Afryki, a inaczej tubylcy będą się zachowywać. Dla nas będzie to coś niemożliwego do zniesienia. Oni normalnie funkcjonują i vice versa. No, zobaczcie państwo, jak się poruszają tutaj Afroamerykanie, jak przyjadą, załóżmy, do Polski i chodzą opatuleni, kiedy my chodzimy w t-shirtach, tak? Więc to bardziej chyba od tego zależy. Ta warstwa ochronna, która się tworzy, jeżeli chodzi o ciało ludzkie, to jest taka warstwa, która chroni nas, bo temperatura podgrzewa taką cienką warstwę powietrza. No i w tym momencie jest to taka warstwa ochronna się tworzy na ciele człowieka. Natomiast w momencie, kiedy załóżmy powieje wiatr, szczególnie zimą mamy do czynienia, to mróz, który jest załóżmy minus 20, no my odczuwamy jako minus prawie 30 niejednokrotnie. Znowu latem odwrotnie, pot i jest parowanie. Jeżeli powiedzmy mamy taką sytuację, że jest duża wilgotność, dużo pary jest wodnej w atmosferze, no to w tym momencie parowanie jest zahamowane, tak? I my tą temperaturę, załóżmy tak jak teraz były te potężne upały, tak 30 stopni, możemy odczuwać nawet jako 40-stopniowe. Więc to jest takie zróżnicowanie.
3: No dlatego teraz już się podaje, prawda? Taką odczuwalną niby
4: tak, temperaturę.
1: Ale
4: tak.
1: O tym przewidywaniu pytałeś,
4: jeżeli chodzi o przewidywanie, to ja bym powiedział, że tak jak ktoś mnie zapytał, jaka będzie jutro pogoda. Ja mówię, skąd ja mam wiedzieć? No ja tylko liczę, tak? No właśnie i do tego sprowadza się obecnie, że to komputery w tej chwili liczą tą pogodę.
3: Jakie,
4: tak?
3: Jakie składniki one biorą pod uwagę te modele?
4: Przede wszystkim to są wielkie kombajny, jak ja to mówię, które pracują na superkomputerach. No tego się nie da uruchomić na laptopie, na stacjonarnym komputerze. To muszą być wielkie superkomputery. Dlaczego? Bo my musimy objąć całą atmosferę. Atmosfera

0: sfera to nie jest tylko to, co my tutaj żyjemy, oddychamy, ale to, co się jeszcze idzie w górę do wysokości nawet 50-80 kilometrów, bo takie modele już obsługują w tej chwili atmosferę ziemską. My musimy ją podzielić na takie mniejsze kawałki i w tych mniejszych kawałkach są liczone te parametry. I tych parametrów jest przynajmniej kilkadziesiąt. Jeżeli teraz sobie policzymy, że tych warstw zrobimy no około stu kilkudziesięciu, ta rozdzielczość będzie, takie oczka będą po załóżmy 10 kilometrów, no to wychodzą miliardy parametrów do policzenia.
1: Niesamowite, ale jeszcze w to wchodzą chmury, które się przemieszczają.
0: No więc... i z tymi chmurami jest największy problem. Natomiast to są wszystko równania nieliniowe, różniczkowe. No, nieważne, co to jest, bo jak ja zawsze mówię studentom o tym, to od razu...
1: Temperatura mi się podnosi.
0: Jak jeszcze równanie różniczkowe, to jeszcze ludzie jeszcze coś kojarzą. Ale jeżeli mówię już nieliniowe, to już zaczyna się problem. To są równania Navier-Stokesa i tak dalej, hydrodynamika. Te wszystkie równania muszą opisać dobrze, co się zachowuje w atmosferze. Ale te równania mają jeden problem. Pamiętacie państwo coś takiego, teoria chaosu?
2: Tak.
0: To numeryczne modele pogody, które przewidują pogodę, to jest nic innego jak właśnie zdeterminizowana teoria chaosu. Lorenz w latach 60. przez przypadek odkrył to. Ja jak się dowiedziałem o tym, to mówię, przypadki rządzą nauką. Zrobił symulację pogodową na kilkadziesiąt godzin. No i że komputery wówczas nie były tak potężne jak teraz, no to stwierdził, że sobie ułatwi pracę. Weźmie z połowy tego okresu i wystartuje dalej prognozy. Co się okazało? Że wynik końcowy był kompletnie inny. Dlaczego? Bo zmieniły się warunki początkowe. Ilość miejsc po przecinku, które wprowadził do komputera, wziął z wydruku, a nie z pamięci komputera, gdzie były zapisane one. No i co się okazało? Była jedna cyfra znacząca chyba na piątym miejscu po przecinku zmieniona. No i w tym momencie wszystko się wysypało. Dlatego wszystkie numeryczne modele pogody, to co jest piętą achillesową ich, dlaczego one na dłuższy okres czasu nie mogą przewidywać dobrze prognoz pogody, to jest właśnie definicja tych warunków początkowych, czyli temperatury, czyli pomiar temperatury, ciśnienia, wilgotności i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili asymiluję, bo to jest wkładanie, to asymilacja się nazywa, kilkadziesiąt takich różnego rodzaju parametrów, które są pozyskiwane przez satelity na Ziemi, te sondowania aerologiczne, boje oceaniczne, notabene, które ostatnio Amerykanie zbierają z oceanu. To słyszeliście państwo?
2: Panie profesorze, więcej sensacji o temperaturze proponuję po piosence. Teraz trochę ochłoniemy.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Agata Pasent, Rafał Sławoń. Słuchają Państwo motywów o temperaturze.
2: Tak, wynika na razie z tego, co mówił nasz gość, profesor Mariusz Figurski, że mamy nosić jednak parasol i przy pogodzie, bo modele matematyczne nie są doskonałe.
1: Tyle z tego zrozumiałaś, tak?
2: Tak.
3: Nie do końca, no, ale powiemy o tym.
2: Już słyszycie, profesor Mariusz Figurski. Z nami również Monika Staruch i Katarzyna Bukol-Krawczyk, pani doktor z grupy LuxMed. To może jeszcze dokończmy, dlaczego nie do końca są idealne te modele, bo przerwaliśmy panu profesorowi.
3: Drobna rzecz jest. Zjawiska meteorologiczne, które obserwujemy, są różnej skali. I teraz jeżeli, powiedzmy, model uruchomimy, tak jak powiedziałem, przypadkowo 10 kilometrów, ale zjawiska konwekcyjne są o mniejszej skali. Załóżmy 2 kilometry, 3 kilometry. Model tego nie będzie widział. My musimy to w jakiś sposób mu podpowiedzieć, że tam może coś wystąpić, że to trzeba sparametryzować. My mówimy, że to sparametryzować, czyli zastosować jakąś metodę statystyczną czy jakąkolwiek inną, która opisze, że takie zjawisko może wystąpić. Jeżeli ktoś chce sprawdzić pogodę, a propos parasola, bo chce iść na spacer dzisiaj za godzinę, to warto skorzystać z modeli no-castingowych, tak zwanych ultrakrótkoterminowych. One są dostępne na stronach IMGW. I one są najbardziej dokładne.
2: Wiarygodne, bo
3: to jest na jakieś 5-6 godzin na poziomie ponad 95% sprawdzalności tych programów.
2: Ja mam pytanie do ludzkości na Mazurach. Jeżeli czytam, i to badania, a nie fake newsy, że młodsze pokolenie ode mnie, a to nie jest już trudne być młodszym ode mnie, polubiło celibat i że nie są tak bardzo zainteresowane tą bliskością erotyczną, być może to jest też fajne, tak? Że dlaczego pani doktor uważa, że ta bliskość musi być, ta rozmowa, ta erotyka, może takie związki właśnie, gdzie ta temperatura jest taka letnia, może one są właśnie bardziej długotrwałe. Pani doktor, ale, pani się obrazi teraz.
4: Ale nie musi tak być, że temperatura musi być letnia, nawet jak ludzie mają te kontakty seksualne rzadko. Być może dobrali się w taki sposób temperamentalnie, że im to odpowiada. Natomiast zawsze mówię, że podjąć kontakt seksualny należy i dobrze jest wtedy, kiedy rzeczywiście tak się czuje i człowiek ma wiedzę i są te uczucia i jest odpowiednia druga osoba. Ale do tego jest potrzebna właśnie ta edukacja seksualna.
2: Ale celibaty... to co pani myśli, że oni właśnie stronią, bo nie wiedzą, czy stronią, bo się tak rozeszli w tej pandemii, że wszystko jest na online?
4: Pani redaktor, różne mogą być czynniki. Może być tak, że ludzie przez to, że byli w izolacji i to nowe pokolenie tak się wykształciło, że teraz są tacy unikający tych

0: kontaktów. Ten seks jest zastępowany przez cokolwiek innego, przez jakąkolwiek inną aktywność. Jeśli nie czują takiej potrzeby, to okej, ale sama bliskość, bo intymność to nie jest tylko seks. Intymność to jest bycie z drugim człowiekiem bardzo tak blisko, ale można być z nim blisko również mentalnie, można być z nim blisko fizycznie, niekoniecznie w kontakcie seksualnym. Natomiast ja delikatnie podchodzę do takiego osądzania, że celibat jest czymś okej, bo pamiętajmy o tym, że przez to, że ludzie młodzi byli izolowani, korzystali bardzo dużo z tej wirtualnej przestrzeni, to rozwinęło się coś takiego jak cyberseks. I to akurat nie jest dobrą manierą. Mało tego, można popaść w uzależnienie. Więc delikatnie bym się temu przyglądała, jaki to ma charakter. Ale tak jak powiedziałam, że temperatura dla jednych raz w tygodniu czy raz w miesiącu jest wysoką temperaturą, a dla innych jest to bardzo niska temperatura. Właśnie. To są też cechy indywidualne.
1: Ja bym chciał zostać na chwilę przy tej niskiej temperaturze, bo my mówiąc temperatura zawsze myślimy o czymś wysokim, prawda? A jaka groźna niska temperatura jest dla człowieka?
2: Ja jeszcze tylko, jeśli mogę, chciałabym o jedno pytanie zadać pani doktor. Czy nie sądzi pani, że żyjemy w takich czasach, gdzie wszyscy wszystkich oceniają?
0: Tak.
2: Co byśmy nie robili, pójdziemy do sklepu, to dostajemy ankietę do wypełnienia, czy byliśmy zadowoleni z czegokolwiek. Wszędzie, na każdym kroku jesteśmy bombardowani prośbą o ocenę kogoś. W związku z tym też liczymy się z tym, że my też jesteśmy poddawani nieustannie tej ocenie. Może unikanie tych kontaktów przez młodych ludzi wynika z tego, że oni boją się, że zostaną poddani ocenie. Jak coś pójdzie nie tak, się nie spełni tych oczekiwań, nie będzie wystarczająco gorąco, to może lepiej nie ryzykować, bo można źle wypaść.
0: Pani doktor, tak, zgadzam się. Może tak być, że ten lęk jest tak duży, że człowiek boi się, taki młody szczególnie, boi się aż takiego kontaktu z drugim człowiekiem. Teraz te wszystkie media społecznościowe powodują, że ten kontakt jest trochę inny niż 20 lat temu.
3: Ale też ta presja potworna jest na wygląd. Młodzi ludzie boją się, że będą oceniani, że ich ciało nie jest idealne, nie jest idealnie napięte, że włosy się nie układają tak, że udo jest jakieś tam większe czy mniejsze i tutaj duże, duże lęki są.
1: Wracając do tego mojego pytania o tę niską temperaturę, bo myślę, że to też ważne, bo my tej niskiej temperatury jakby nie zauważamy tego w ogóle, prawda? Znaczy, a powinniśmy chyba.
2: Jeżeli chodzi o temperaturę, to zdrowy człowiek nie wygeneruje tej niższej temperatury tak z siebie. Albo wychłodzi się pod wpływem temperatury otoczenia, tak, że to znamy takie przypadki, czy w górach, czy gdzieś tam na przystanku. Kiedy po prostu organizm nie wytworzy z metabolizmu oraz mięśni, bo w momencie, kiedy mamy tą zimną temperaturę, zaczyna mieć dreszcze, drżenie mięśni, serce przyspiesza, żeby tam zdynamizować krążenie krwi. Więc musi być bardzo silny czynnik zewnętrzny, żebyśmy się wychłodzili. Bądź musi być człowiek jakiś chory, na przykład na jakąś bardzo skrajną niedoczynność tarczycy, która tarczyca to jest ten metronom w naszym organizmie, który nadaje tempo pracy komórkach, czyli przy bardzo, ale naprawdę skrajnej niedoczynności można mieć wolną akcję serca, niższą temperaturę, bądź jakieś choroby neurologiczne mogą
1: jeszcze takie powodować. Ale co to znaczy niska, znaczy od jak niskiej temperatury powinniśmy
2: taka mieć? Niebezpieczna dla życia, no to takie 32 stopnie, kiedy mówimy o takim niepokojącym wychłodzeniu organizmu.
1: Panie profesorze, bo już malutko czasu nam zostało. Najniższa temperatura, jaką na świecie zanotowano kiedykolwiek?
4: Muszę sięgnąć do swojej notatki, bo nie lubię po prostu zaśmiecać pamięci, jak to się mówi, takimi cyframi. Ale no, w tym roku w Polsce mieliśmy prawie że kolejny rekord, bo on jeszcze nie jest do końca potwierdzony w Słubicach. 40,5 stopnia.
1: Ale to w górę, tak?
4: Tak, w górę.
1: A w
4: natomiast no, najniższą temperaturę, którą zanotowano w ogóle na świecie, no to domyślacie państwo Antarktyda, tak? Stacja Wostok rosyjska, gdzie temperatura spadła do praktycznie rzecz biorąc minus 89,2 stopnia, także taka była temperatura.
3: A czy mamy szansę w jakiś sposób rzeczywiście wpływać na to? Bo ja rozumiem, że jest duża dyskusja o tym, że w ostatnich latach się bardzo podniosła temperatura i tak dalej i trwa przepychanka, czy to wina człowieka, czy nie jest to wina człowieka. Czy jako

0: Ludzie mamy naprawdę jakiś sposób na to, żeby zmieniać tę temperaturę, czy niewielki.
1: No, zacznijmy współpracować z przyrodą, a nie robić przeciwko niej wszystko, tak? Bo tutaj no, przykładem są miasta, jesteśmy w mieście. No i temperatura takim dziwnym trafem, jeżeli popatrzyliśmy sobie w te wielkie upały, no to temperatury w centrach miast były wyższe aniżeli na dzielnicach obrzeżnych, około 4 do 5 stopni. Dlaczego? No bo wymyśliliśmy sobie, że zabetonujemy miasto. No i zrobiliśmy to jeszcze śmiesznie, że z ciemnych materiałów, które pochłaniają energię no, słoneczną i akumulują ją.
2: I oddają jeszcze, potem,
1: no,
2: tak?
1: Tak, oddają. No, po prostu inaczej się zachowa zieleń, która no, współpracuje i bardzo dobrze filtruje to. Natomiast tutaj jest sytuacja taka, że mamy tą akumulację, więc sami to zrobiliśmy. Jeżeli chodzi o zmiany klimatu, ktoś też zapytał kiedyś mnie, czy jesteśmy w stanie sterować klimatem. No niestety nie. Żeby w ogóle wpłynąć na przebieg cyrkulacji atmosfery, to nie jesteśmy w stanie zebrać takiej energii, nawet jeżeli byśmy wszystkie elektrownie, wszystko połączyli razem, to będzie dużo, dużo za mało, żebyśmy mówili o czymś takim jak sterowaniem. Zresztą ja bym nie chciał dożyć do takiego momentu, że ktoś będzie potrafił sterować tym, bo jak widzicie państwo, ludzie są różni i mogą sobie wymyślać
0: jak
1: różne
0: rzeczy. Jakże dyplomatycznie pan tak. profesor powiedział.
2: To i tym dyplomatycznym sformułowaniem stwierdzenia pana profesora kończymy dzisiejsze motywy. Bardzo państwu dziękujemy. Agata Pasent, Rafał Słowoń i nasi goście.
0: Katarzyna Bukol-Krawczyk, Monika Staruch i pan profesor Mariusz Figurski. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy i zapraszamy za tydzień.
1: Dziękuję bardzo.
3: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
4: W wieczornych lekturach przedstawiamy państwu fragmenty powieści Charlesa Dickensa z roku 1836 pod tytułem Klub Pickwicka. To jest humorystyczna opowieść o podróży czterech dżentelmenów po Anglii. Czyta Krzysztof Gosztyła.
5: Woźnica cisnął swój kapelusz na bruk, zrzucił okulary panu Pickwickowi, wystosował jedno uderzenie pięścią w nos pana Pickwicka, drugie uderzenie pięścią w piersi pana Pickwicka, trzecie w oko pana Snodgrassa, czwarte dla rozmaitości w kamizelkę pana Tupmana, potem jednym skokiem wypadł na środek ulicy, następnie wskoczył znów na chodnik i w końcu wyparł tę odrobinę powietrza, jaką zawierały jeszcze płuca pana Winkle. Wszystko to odbyło się w jakie 12 sekund. Czy nie ma tu konstabla? Zapytał pan Snodgrass. Wpakujcie ich pod pompę, doradzał jakiś przekupień z gorącymi pasztecikami. Zapłacisz mi za to, zawołał pan Pickwick, oddychając z trudnością. Szpicel! Krzyknęło kilka głosów z tłumu. Występujcie! Bełkotał woźnica, nie przestając przez ten czas młynkować pięściami w próżni. Aż dotąd tłum zachowywał się biernie wobec tej sceny. Ale gdy z ust do ust przeszła wiadomość, że Pickwickczycy są policyjnymi szpiegami, obecni zaczęli roztrząsać z wielkim roznamiętnieniem, czy nie należałoby postąpić według wniosku przekupnia gorących pasztycików. Niepodobna odgadnąć, do czego by to doprowadziło. Gdyby interwencja pewnej nowo przybyłej osobistości nie położyła końca tej awanturze. Co to jest? Zapytał młody, wysmukły człowiek w zielonym fraku, wychodząc z biura powozów publicznych. Szpicel! Wrzasnął tłum. To fałsz! Zawołał pan Pickwick z wyrazem, który powinien by był przekonać każdego nieuprzedzonego słuchacza. Czy tak? No, czy tak? Zapytał młody człowiek, torując sobie drogę przez tłum za pomocą niezawodnego sposobu polegającego na szturchaniu łokciami na prawo i na lewo. Pan Pickwick w kilku zwięzłych słowach przedstawił mu rzeczywisty stan rzeczy. A jeśli tak, to chodźcie, rzekł zielony frak, pociągając za sobą znakomitego człowieka i nie przestając mówić przez całą drogę. Ty, numer 924, weź co ci się należy za kurs i wynoś się. To szanowny dżentelmen, ja odpowiadam za niego. Żadnych głupstw. O, tędy, panie. A gdzie pańscy przyjaciele? Jak widzę, zaszła omyłka. No, mniejsza, o, to. Wypadek. Każdemu się to może zdarzyć. Odwagi, odwagi. Od tego nikt nie umarł. Tak. Trzeba mężnie stawić czoło przeciwnościom. O, zaskarż go pan do komisarza. No, tak. A to łotry. wygłaszając z niepospolitą potoczystością długi szereg podobnych sentencji, nieznajomy wprowadził pana Pickwicka i orszak jego

0: do pokoju, gdzie zwykle podróżni czekają na odejście dyliżansów. Chłopcze, zawołał nieznajomy, targając zadzwonek z nadzwyczajną gwałtownością. Szklanek dla wszystkich, gorącego ponczu z wódką, mocno ocukrzonego i sporo. Oko podbite, panie. Chłopcze, kawałek surowego mięsa na oko dla pana. Bo to nic tak nie pomaga na sińce, jak surowe mięso. Słup latarni gazowej, także doskonały. Ale niewygodny. Strasznie głupio stać pół godziny na ulicy z okiem przyłożonym do latarnianego słupa. Dobry żart, co? I nieznajomy, nie zatrzymując się nawet dla nabrania oddechu, przełknął od razu pół kwarty gorącego ponczu, potem rozwalił się na krześle z taką obojętnością, jakby nic nadzwyczajnego nie zaszło.
1: Krzysztof Gosztyła przeczytał drugi fragment powieści Charlesa Dickensa Klub Pickwicka w tłumaczeniu Włodzimierza Górskiego. Nagranie pochodzi z roku 2009.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Oko w oko ze żubrem czy łosiem? Jaki zachować dystans i na co zwrócić uwagę podczas spotkania z rogatym olbrzymem? W Lecie z radiem o tym, jak bezpiecznie obserwować czy fotografować dzikie zwierzęta. W audycji także szkolne życie w sieci, czyli jak rozmawiać z dziećmi o odpowiedzialnym korzystaniu ze smartfona. Co może wydarzyć się na zamkniętych grupach w mediach społecznościowych i dlaczego warto dobrze zastanowić się przed opublikowaniem zdjęcia w internecie.
4: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Nigdy nie sądziłam, że tak łatwo dojdę do porozumienia z kimś z innego kraju.
5: Kiedy uczysz się otwartości i ciekawości innych kultur, nagle świat staje się bliższy.
4: I wiesz co? Każdy może to przeżyć. Wystarczy dołączyć do ludzi, którzy od lat uczą tego w praktyce.
6: I wiesz, że właśnie o tym mowa, gdy myślimy o harcerstwie. Tradycja, która łączy serca.
7: Działaj sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
8: www.całymżyciem.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
9: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Skończyły się kłopoty na autostradzie A1 na odcinku węzeł Radomsko, węzeł Mykanów. W pobliżu 414 kilometra, to rejon Mykanowa, przypomnę, ciężarówka rozniosła pojazd obsługi autostrady. 5 osób zostało rannych, 4 osoby poniosły śmierć. Jezdnia w kierunku Gorzyczek była zablokowana przez wiele godzin. Skończyły się też utrudnienia w innym miejscu autostrady A1 na odcinku węzeł Łódź Południe. Na 320

trzecim kilometrze, gdzie z rowu wyciągano ciężarówkę, która również blokowała jeden pas w kierunku Katowic. Od jutra, 2 września, kierowcy jadący drogą ekspresową S8 z Łodzi w kierunku Sieradza na 198 kilometrze trasy między węzłami Łask i Zduńska Wola Wschód napotkają utrudnienia. Ma to związek z pracami drogowców. Przez pierwszy tydzień, od 2 do 9 września, prace prowadzone będą na pasach prawym i awaryjnym. Ruch będzie więc możliwy jedynie lewym pasem przy ograniczeniu do 80 km na godzinę. W kolejnym tygodniu, od 10 do 17 września, analogiczne prace będą prowadzone na lewym pasie, a ruch zostanie przeniesiony na pas prawy. Po zakończeniu robót na jezdni w kierunku Sieradza ekipy przeniosą się na jezdnię w kierunku Łodzi, gdzie wykonają bliźniaczy zakres prac, które powinny zakończyć się jeszcze we wrześniu. A więc S8 z Łodzi w kierunku Sieradza, 198 km między węzłami Łański, Zduńska Wola Wschód, prace drogowców.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22. Przed mikrofonem Michał Strzałkowski
2: i Magdalena Skajewska. Zapraszamy na podsumowanie wydarzeń dnia w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Prawie 5 milionów polskich uczniów zaczęło dziś nowy rok szkolny, a w szkole czekały na nich zmiany.
2: Niemiecki rząd mówi wprost, to Rosja stoi za nieudanym zamachem na lotnisku w Lipsku i chce zamknąć rosyjskie placówki w Niemczech.
1: 87 lat od wybuchu najdłuższego konfliktu nowoczesnej Europy. Pamięć o II wojnie światowej wciąż jest żywa.
2: O tym wszystkim powiemy już za chwilę, ale teraz najważniejsze informacje w skrócie przedstawi Piotr Paszkowski.
3: Polskie władze solidaryzują się z Niemcami po ataku dronowym. Za incydent, do którego doszło na początku sierpnia na lotnisku w Lipsku, odpowiada Rosja. Tak potwierdzili niemieccy ministrowie spraw zagranicznych i wewnętrznych. Po stwierdzeniu, że to Rosja odpowiada za atak, Berlin zdecydował o sankcjach wobec Moskwy. Polskie służby i społeczeństwo muszą być przygotowane na możliwość zwiększenia się liczby rosyjskich aktów sabotażu, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Jego zdaniem na takie niebezpieczeństwo wskazuje podpalenie w zakładzie produkującym elementy do dronów w Skarżysku Kamiennej oraz planowane podpalenie fabryki bezzałogowców na Słowacji. Jeśli zapadną decyzje polityczne, środki na konstrukcję stałej bazy wojsk USA w Polsce znajdą się w budżecie, zapowiedział minister finansów Andrzej Domański. Zaznaczył, że bezpieczeństwo jest priorytetem. Prawo i Sprawiedliwość proponuje powołanie ustawą Komisji Zaufania Publicznego w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Utworzenia Sejmowej Komisji Śledczej w tej samej sprawie zaproponował lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki. Stany Zjednoczone ponownie zaatakowały Iran. To odwet za próbę rozmieszczenia min przez Iran w cieśninie Ormus i odpowiedź na atak Iranu na amerykańską bazę wojskową w Jordanii, poinformował prezydent Donald Trump. Wcześniej Irańczycy zapowiadali, że tym razem ich odwet będzie bardziej zdecydowany, choć sugerowali też możliwość powrotu do drogi dyplomatycznej.
1: Magazyn Polska i Świat, czyli podsumowanie wydarzeń dnia w programie pierwszym Polskiego Radia i na początek o nowym roku szkolnym. Obowiązkowa edukacja zdrowotna, zakaz korzystania ze smartfonów oraz reforma programów nauczania o nazwie Kompas Jutra.
2: To najważniejsze zmiany w nowym roku szkolnym. Pierwszy po wakacjach dzwonek zabrzmiał dziś dla blisko 5 milionów uczniów. Relacja Joanny Stankiewicz.
4: Wakacje są już tylko wspomnieniem. W całym kraju uroczyście zainaugurowano nowy rok szkolny.
5: Myślę, że już do szkoły jak najwyższy czas. No jest więcej lekcji, trzeba będzie się przyzwyczaić.
6: Się cieszę, że idę do szkoły.
4: Wszystkich uczniów i tych, co się cieszą z powrotu do ławek i tych, co mają trochę mniej entuzjazmu, czeka sporo nowości. Największą zmianą jest tak zwany Kompas Jutra, czyli kompleksowa reforma programów nauczania i podstaw programowych. Od klasy czwartej podstawówki wrócą zajęcia przyrody. Podział na biologię, chemię, fizykę nastąpi dopiero od klasy siódmej. Technika zostanie zastąpiona przez zajęcia praktyczno-techniczne, mówi

0: wiceministra Katarzyna Lubnauer.
1: To są nowe podstawy programowe, nowe ramowe plany nauczania, przygotowanie się z wydawnictwami do wydania nowych podręczników, przygotowanie nauczycieli, materiały metodyczne, wszystko to, co stanowi jądro szkoły.
0: Szkoła to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale także budowanie relacji i wzajemna pomoc, powiedziała podczas ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego w Człuchowie na Pomorzu ministra edukacji Barbara Nowacka.
2: Spójność, wspólnota, solidarność, budowanie więzi i relacji. To jest to, co szkoła dodaje młodemu pokoleniu. Nigdzie, tak jak w szkole, nie nauczycie się współpracy. Nigdzie, tak jak w szkole, nie nauczycie się solidarności między sobą.
0: Kolejną zmianą jest wprowadzenie po wielu dyskusjach, często politycznych, obowiązkowej dla wszystkich uczniów edukacji zdrowotnej. Z wyjątkiem modułu o zdrowiu seksualnym, mówi wiceministra Katarzyna Lubnauer.
1: Szkoła nie może być miejscem walki ideologicznej. W związku z tym mamy obowiązkową edukację zdrowotną o profilaktyce, odżywianiu, aktywności fizycznej czy o kwestii zdrowia psychicznego. I moduł edukacji zdrowotnej, zdrowie seksualne, nieobowiązkowy przedmiot, ale tego jest godzina w ciągu roku w klasach 4-5-6, 2 godziny w ciągu roku w klasach 7-8 i 3 godziny w ciągu roku w szkole ponadpodstawowej, który tłumaczy młodym ludziom, jak bezpiecznie żyć, jeśli chodzi o sferę seksu.
0: Uczniowie wiedzę na temat życia seksualnego czerpią z internetu. Teraz będą mogli porozmawiać o tym z nauczycielem. Okazji do rozmów na różne tematy z rówieśnikami będzie więcej, bo w szkołach podstawowych na lekcjach i na przerwach nie będzie można korzystać ze smartfonów. Wielu rodziców popiera to ograniczenie.
3: Dobrze, bo może się ukrócić troszeczkę to nagrywanie takich może biedniejszych dzieci.
4: Okej, mówię, jak najbardziej dzieciaki więcej powinny spędzać czasu z rówieśnikami.
0: Od zakazu są wyjątki, gdy nauczyciel uzna, że telefon jest potrzebny do nauki, kiedy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami oraz jeżeli korzystanie z komórki jest uzasadnione chorobą lub niepełnosprawnością.
5: Tyle Joanna Stankiewicz. Ja tylko dodam, że w niektórych szkołach zakaz używania telefonów komórkowych, smartfonów, smartwatchy czy innej tego typu elektroniki już obowiązywał, bo tak mogło być. Statut szkoły mógł to zabronić. Teraz chodzi o zasady, które mają obowiązywać w całej Polsce. A z nami profesor Jacek Pyżalski z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: To będzie największe wyzwanie dla szkół i uczniów w nowym roku szkolnym. Właśnie kwestia smartfonów, smartwatchy, telefonów komórkowych i tego, żeby w szkołach ich nie było, w tym sensie, że nie byłyby przez uczniów używane.
6: Myślę, że tak, ale zaraz obok drugiej kwestii związanej z technologią, jakim jest generatywna sztuczna inteligencja, modele językowe, które też, co pokazują choćby nasze najnowsze międzynarodowe badania, które prowadziliśmy też w Polsce z tego roku, no jest już przez uczniów takich wieku 9-16 lat bardzo mocno wykorzystywane. Czyli myślę, że to będzie taki rok trochę wokół technologii w szkole i wokół wykorzystania technologii czy edukacyjnego, czy właśnie wykorzystania przez uczniów. To będą na pewno jedne z ważniejszych tematów, tak myślę.
5: Ja do szkoły chodziłem w latach 90. ubiegłego wieku i wtedy dużo nadziei wiązano z tym, że te wynalazki elektroniczne się pojawiają, że stają się coraz bardziej dostępne i wtedy sobie wszyscy wyobrażali, że to będzie wspierać, tylko wspierać proces edukacyjny, a teraz się okazuje, że właśnie smartfony czy generatywna sztuczna inteligencja to jest coś, co w edukacji może odwrotnie przeszkadzać.
6: Znaczy pięknie pan to powiedział, że to było zawsze, bo jak się w ogóle przyglądamy technologiom w edukacji, to taki pewien kalendarz, jak to one są wprowadzane, że mamy duże nadzieje wobec nich, potem one wchodzą i potem najczęściej, przynajmniej tak było dotychczas, rozczarowywaliśmy się zawsze. Tak następowało rozczarowanie, że jednak one, te technologie same z siebie nie zrewolucjonizowały edukacji, nie przyniosły lepszych efektów. Zresztą te oba skrajne podejścia, czyli takie podejście jednoznacznie deterministyczne, że te technologie to pomogą i w ogóle pofruniemy edukacyjnie do nieba, tak zresztą sobie wyobrażaliśmy nawet, że będzie w pandemii, kiedy wykorzystywaliśmy sporo tych narzędzi do tej zdalnej edukacji, to też takie były głosy, że nareszcie ta technologia tutaj odświeży tą edukację i tak dalej, nic takiego się nie stało, ale też w drugą stronę, kiedy mówimy wyłącznie o tej roli zakłócającej, no bo teraz też dominuje taka narracja, zresztą to te takie zakazowe, przewijające się historie w całej Europie, no to wynikają też z tego drugiego podejścia, że musimy chronić, że to wyłącznie tam zaszkodzi uczniom czy w rozwoju, czy w edukacji. To oba te podejścia właściwie przez tą swoją skrajność nie zawierają zbyt wiele prawdy. Tak? Prawda gdzieś leży po środku,
5: to jak to
6: tak
5: pogodzić?
6: Leży w jakości.
5: Jak to pogodzić pana zdaniem?
6: Znaczy tak naprawdę, no to trzeba wyraźnie pokazać, że nie sam fakt,

korzystania z technologii, tylko sposób gra rolę. Coraz więcej badań pokazuje, że na przykład czas używania technologii ma niewiele wspólnego z różnego rodzaju takimi wskaźnikami zdrowia psychicznego. Czyli krótko mówiąc, jest dużo takich, co używają długo i nic z tym ich zdrowiem psychicznym się nie dzieje i sporo takich, co używają krótko i się dzieje. No bo po pierwsze, no to zdrowie psychiczne i funkcjonowanie uczniów

0: telefon, bo nie ma co robić i ogląda cokolwiek tam się na winie, cokolwiek proponuje algorytm, to już na przykład warto się przekłada na to, jak funkcjonują czy młodzi ludzie, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. Tylko mówię, ten sam czas można też spędzić bardzo konstruktywnie z technologią i należy to pogodzić tak, że trochę chyba przenieść wagę z czasu korzystania więcej na jakość korzystania. No to jest dużo trudniejsze, tak? Bo wtedy trzeba mieć pomysł, co z tą technologią robić, czy jak ona ma działać.
1: Znać się na tej technologii też, a tutaj młodzież często wyprzedza te starsze pokolenia.
0: Tak, chociaż to nie do końca jest tak. To znaczy wyprzedzają w takiej obsłudze. Natomiast jeśli my na przykład badamy od wielu lat, bo już prawie od 17 badamy bardzo dokładnie to, co młodzi ludzie robią, to my trochę przeceniamy te kompetencje tych młodych ludzi, tak? Kiedy na przykład w naszych najnowszych badaniach z tego roku pytaliśmy reprezentatywną grupę młodzieży, mieliśmy taki test wiedzy, tak? Gdzie pytaliśmy o takie podstawowe rzeczy, tak? Czy oni na przykład rozumieją, że działają algorytmy? Tam było takie stwierdzenie, że każdemu się wyświetla to samo, na przykład jak czegoś szuka w internecie, czy w jakimś tam miejscu. To bardzo dużo na przykład młodych ludzi albo mówił, że nie wie, tak? Tam prawie łącznie 60%, albo mówił, że nie wie, albo mówiło, że to prawda, tak? Gdzie to jest ewidentnie nieprawda. Więc jakby niekoniecznie temu takiemu używaniu, czy nawet długotrwałemu używaniu, no towarzyszy jakaś taka wiedza, czy kompetencje. Tak samo jeśli na przykład mówimy o wykorzystaniu, no bo mówimy, generatywna sztuczna inteligencja jest taki potencjał edukacyjny. Ma tak, wiele osób mówi, że to będzie taka rewolucja w edukacji. Tam ci przedstawiciele tych big techów, to oni wręcz mówili, że za chwilę to będzie tak dobrze działać, że właściwie pokona wszystkich nauczycieli.
1: Tymczasem się uczniowie czy studenci wyręczają bardzo często tymi narzędziami.
0: No właśnie,
1: po prostu.
0: To chciałem powiedzieć, że większość tych młodych ludzi, którzy nie mają tych umiejętności takiego uczenia się z wykorzystaniem tego narzędzia, to właściwie wykorzystuje je nie do nauki, tylko takiego tak zwanego offloadowania, czyli można by powiedzieć delegowania po polsku bardziej, delegowania zadań kognitywnych, czyli takich zadań umysłowych, czyli na przykład właściwie, no, mówiąc tak najprościej, jak się da w tak krótkim rozmowie, no to wykorzystują to narzędzie do tego, żeby ono coś zrobiło za nich, tak? Nie robiąc żadnego wysiłku edukacyjnego i większość badań, bo już sporo zostało przeprowadzonych, pokazuje, że to powoduje, że oni są lepsi tak na krótką metę, czyli jak się na przykład porównuje takich, co pisali jakieś eseje z tym narzędziem i bez tego narzędzia, no to ci piszą te eseje szybciej i lepiej, no to jest dość jasne. Natomiast jak sprawdza się najczęściej taki długotrwały efekt, czyli no się próbuje zobaczyć, czy oni coś z tego pamiętają, umieją sformułować jakieś myśli, które były w tym eseju i tak dalej, to jednak ci, którzy nie korzystali z tego narzędzia w ten sposób, tylko sami formułowali, pamiętają i są w stanie dużo więcej jakby, szczególnie w dłuższej perspektywie, przywołać wiedzy, umieć powiązać te wszystkie rzeczy,
1: po
0: te fakty,
1: które
0: tam się pojawiają,
1: dużo lepiej
0: tego nie
1: rozwinęli, używając własnego mózgu, a nie mózgu elektronicznego. Profesor Jacek Pyżalski z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Teraz o wydarzeniach na świecie. Niemcy wskazują na Rosję jako na kraj odpowiedzialny za próbę ataku dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku. W odpowiedzi Berlin zapowiedział m.in. zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i rosyjskiego domu w Berlinie.
3: Jednocześnie w Brandenburgii przy granicy z Polską doszło do próby sabotażu infrastruktury energetycznej. Incydent spowodował samoczynne wyłączenie się jednego bloku elektrowni. Jest z nami teraz Adam Górczewski, nasz niemiecki korespondent. Witaj, Adamie.
4: Dobry wieczór.
3: To zacznijmy od tego ataku w Lipsku. Berlin mówi wprost, odpowiada za niego Rosja. Powiedz, jak udało się to udowodnić władzom w Berlinie?
4: Władze w Berlinie, reprezentowane dzisiaj przez szefów dwóch ministerstw, czyli spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych, właśnie zwołały specjalną konferencję, żeby ogłosić, że zostało to ustalone i nie ma żadnych wątpliwości. I co dokładnie doprowadziło do ten rosyjski ślad, tłumaczy Aleksander Dobrindt, czyli minister spraw wewnętrznych.
5: Es wurden Tatmittel.
4: Zabezpieczyliśmy ślady przestępstwa, takie jak konfiguracja drona, jego części składowe, zainstalowane materiały wybuchowe i techniki zapalników, które znamy z innych operacji hybrydowych Rosji i działań wojennych przeciw Ukrainie. I właśnie te wszystkie ślady, bo to Aleksander Dobrindt informował od razu po tym, jak tylko w Lipsku zostało cokolwiek znalezione, jak ten dron został znaleziony,

0: związane z materiałami. Wszystko Ukrainy. Wybuchowymi wybuchu, to wtedy doszłoby do naprawdę bardzo potężnej eksplozji, dlatego że ta amunicja, która tam w tym samolocie leżała i czekała na dalszy transport, prawdopodobnie do Ukrainy, czego oficjalnie nie jest to stwierdzone, ale wiadomo, że to ukraiński transport, który przyleciał z Francji i miał lecieć dalej, czyli prawdopodobnie do Ukrainy. Gdyby doszło wtedy do eksplozji, byłoby to największe zapewne tego typu wydarzenie w krajach niezaangażowanych bezpośrednio w wojnę, czyli nie na terenie Ukrainy i Rosji, gdzie ta wojna jest. Natomiast do tej eksplozji nie doszło. Wtedy Aleksander Dobrin bardzo się wstrzymywał. Dzisiaj, tak jak usłyszeliśmy przed chwilą, już wskazał wyraźnie, że ślady prowadzą do Rosji. Stąd to, co ogłosił stojący obok niego Johan Wadefull, czyli minister spraw zagranicznych, sankcje, które zostały nałożone na Rosję.
1: Das russische Generalkonsulat in Bonn.
0: 18 września zamykamy rosyjski konsulat w Bonn. Wypowiadamy umowę na dom rosyjski w Berlinie. Zaproponujemy na forum unijnym listę nowych osób do objęcia sankcjami z powodu ich powiązań z atakami hybrydowymi. Zaostrzamy kontrole graniczne dla obywateli Rosji. Zwiększymy presję na rosyjską flotę cieni.
2: Są więc dowody, jest i reakcja Berlina na te dowody. Powiedz w takim razie, co wiemy teraz o innej próbie sabotażu, tej w Brandenburgii, i jak komentują tę sprawę niemieckie władze?
0: Niemieckie władze nie odnoszą się bezpośrednio i na razie raczej mniej prawdopodobna jest ta wersja, że za to odpowiadają także Rosjanie, bo mimo tych licznych aktów sabotażu, które są Rosji przypisywane, to co stało się w stacji transformatorowej w Turnów-Prajlak, to jest kilkanaście kilometrów zaledwie od polskiej granicy, dlatego w Polsce też to wzbudziło bardzo duże zainteresowanie. Tam bardziej prawdopodobne jest to, że ta akcja wpisuje się w inny szereg aktów sabotażu, czyli działania niemieckiej lewicowej ekstremy, która walcząc o swoje racje polityczne właśnie atakuje przede wszystkim infrastrukturę energetyczną, ale nie jest wykluczone, że także w tym przypadku może chodzić o to, o działanie Rosji. Tam do tej stacji transformatorowej strzelano z takich mini rakiet, z jakichś ładunków wybuchowych, które były własnej konstrukcji, tak twierdzi policja. Na razie nie jest jednak wskazywany, kto miałby za tym stać, więc tu jeszcze to będzie ustalane.
2: O tym wszystkim z Berlina Adam Górczewski. Adamie, bardzo dziękujemy.

0: Tymczasem Rosja testuje odporność także naszego państwa. Uwagę służb przyciągają ostatnio dwa incydenty. Chodzi o pożary zakładów w Lublinie i Skarżysku Kamiennej.
1: Specjaliści podkreślają, że Polska narażona jest na rosyjskie ataki hybrydowe i wszyscy musimy zachować czujność. A więcej na ten temat Aleksander Ziemiańczyk.
2: Prokuratura zabezpieczyła serwer monitoringu po pożarze zakładów w Lublinie. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 30 sierpnia. Zapaliła się hala magazynowa w zakładach produkujących komponenty dla przemysłu lotniczego. Z kolei w Skarżysku Kamiennej w nocy z niedzieli na poniedziałek wybuchł pożar w zakładzie grupy WB, która produkuje części do dronów. Zamaskowany sprawca wtargnął do zakładów i podpalił pomieszczenie magazynowe. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił, że prokuratura zajmuje się obiema sprawami i jeszcze nie zakończyła działań.
3: Jeżeli chodzi o kwestię tą lubelską, tutaj ja przynajmniej z dostępnych mi informacji nie mam takiego twardego przekonania, że mieliśmy do czynienia z sabotażem. W przypadku kwestii w Skarżysku wszystkie znaki wskazują właśnie na akty terroru, akt sabotażu.
2: Prokuratura nie wyklucza celowego podpalenia hali w Lublinie, mówi rzecznik tamtejszej prokuratury okręgowej, prokurator Marcin Kozak.
4: Badamy wszelkie możliwe wersje zdarzenia, od celowego podpalenia po wersję przypadkowego zaprószenia ognia. Po dokonaniu oględzin miejsca zdarzenia częściowych ustaliliśmy potencjalne miejsce, w którym mogło nastąpić powstanie tego pożaru, ale zweryfikowanie tej hipotezy wymaga również dokończenia tych oględzin wewnątrz budynku. Wczoraj możliwe było dokonanie oględzin tylko z zewnątrz, ponieważ zaczęły spadać z góry elementy konstrukcji i nie byliśmy w stanie wejść do środka budynku.
2: Dyrekcja zakładów WB Electronics w Skarżysku Kamiennej rozważa wzmocnienie systemów bezpieczeństwa po wczorajszym pożarze. Prokuratura zakwalifikowała sprawę jako czyn o charakterze terrorystycznym. Zakłady produkujące komponenty do budowy dronów wznowiły pracę. Rzecznik grupy WB Remigiusz Wilk powiedział, że ogień objął tylko jedno pomieszczenie i udało się go szybko opanować.
5: Nasze działania zostały wszystkie

0: podjęte optymalnie, to znaczy od chwilą zauważenia samego incydentu pożaru, chwilą reakcji naszego pracownika, reakcji Państwowej Straży Pożarnej. Cały czas staramy się coś optymalizować, coś ulepszać. Bardzo silno zwracamy uwagę na bezpieczeństwo naszych pracowników, żeby to było miejsce, w którym oni mogą wykonywać swoje normalne działania bez jakiegokolwiek poczucia zagrożenia.
1: Polskie służby i społeczeństwo muszą być przygotowane na możliwości zwiększenia się liczby rosyjskich ataków sabotażowych, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Jego zdaniem ostatnie wydarzenia świadczą o zmianie strategii Rosji.
2: Wszyscy widzicie, jak bardzo niepokojące jednak sygnały płyną z Ukrainy, jak bardzo niepokojące są też sygnały, które na przykład stały za wizytą szefa CIA w Rosji. Tych sygnałów dotyczących tego, że Rosja zmienia strategię, intensyfikuje swoje działania, także te działania terrorystyczne, sabotażowe, jest bardzo, bardzo wiele.
1: Służby specjalne oceniają, że Polska pozostaje stałym celem rosyjskich działań hybrydowych. Wskazują na konieczność utrzymywania podwyższonej czujności zarówno instytucji państwowych, jak i podmiotów prywatnych, szczególnie tych związanych z przemysłem obronnym i lotniczym. Łącznie straty materialne w ostatnich pożarach wyniosły około 45 milionów. Milionów złotych.
3: W magazynie Polska i Świat w programie pierwszym Polskiego Radia znów tematy zagraniczne. Xi Jinping i Władimir Putin deklarują dalsze wzmacnianie strategicznego partnerstwa i wspólną pracę nad wielobiegunowym porządkiem świata. Zaś premier Indii Narendra Modi apeluje o zakończenie wojny na Ukrainie.
4: W Biszkeku w Kirgistanie odbył się szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy, gdzie obok przywódców Chin, Rosji i Indii obecni byli także m.in. prezydenci Iranu czy Turcji. Przywódcy podpisali wspólne oświadczenie potępiające wojnę Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem oraz sankcje Zachodu wobec niektórych państw członkowskich. Mamy teraz połączenie z doktorem Adrianem Broną z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór, witamy.
5: Dobry wieczór.
4: Panie doktorze, tych członków, tych państw członkowskich jest 10. Na ile według pana Szanghajska Organizacja Współpracy to jest dziś taki realny, antyzachodni blok polityczny, a na ile jest to grupa często skonfliktowanych ze sobą państw, które jednak są gotowe, żeby na jakiś czas odłożyć na bok różnice, by pokazać, że razem mogą więcej. Mam tutaj na myśli chociażby Indie i Pakistan, czy Chiny i Indie, którym nie zawsze jest po drodze.
5: Rzeczywiście, jak sobie popatrzymy na Szanghajską Organizację Współpracy na papierze, to wygląda ono imponująco. Znaczy mamy 10 członków, to jest ponad 40% ludności świata i mniej więcej 1/4 globalnej gospodarki. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczywiste działania, działania, które wybiegają poza może takie fundamentalne powody, dla których została ona w ogóle powołana, czyli walkę między innymi z terroryzmem w Azji Środkowej, to zobaczymy, że w ostatnich latach ta organizacja jest takim trochę większym klubem dyskusyjnym, gdzie państwa, które nie zawsze mają wspólne interesy, chociażby te, o których pani redaktor wspomniała, próbują razem się porozumieć i razem działać dla jednego bardzo ogólnego celu. I tym celem jest zwiększenie swojej pozycji na arenie międzynarodowej, ale no każda z stolic ma trochę inne pojęcie, jak to zrobić i jakie to miejsce na arenie międzynarodowej chce mieć.
4: Podczas tego szczytu usłyszeliśmy między innymi ze strony Xi Jinpinga, że wzmacniane będą fundamenty relacji z Rosją, wzmacniane będzie to strategiczne partnerstwo. Co w praktyce to według pana oznacza?
5: W praktyce to zobaczymy, bo tak na dobrą sprawę tego typu zapowiedzi o wzmacnianiu partnerstwa z Rosją widzimy czy słyszymy po każdej rozmowie między Xi Jinpingiem a Władimirem Putinem, a te rozmowy od momentu dojścia Xi Jinpinga do władzy są regularnie co mniej więcej 3 miesiące. Także co 3 miesiące mamy ten komunikat. Więc ja bym do tego konkretnego spotkania wielkiej wagi nie przywiązywał, ale miał w tyle głowy to, że Rosja jest obecnie kluczowym partnerem strategicznym dla Chin, dlatego że oba te państwa podzielają wspólną wizję świata, w której i Moskwa, i Pekin zasługują na większe znaczenie międzynarodowe, natomiast Stany Zjednoczone powinny gdzieś zejść w tył, Stany Zjednoczone no i w pewnego stopnia również oczywiście Europa.
4: To skoro o Stanach Zjednoczonych, ja wspomniałam o tym potem.

0: Potępieniu wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. I to potępienie w tej deklaracji biszkeckiej pojawiło się w dniu, w którym w tej wojnie pojawiły się kolejne rakiety. Mówi o nowej wymianie ognia, najintensywniejszej od tygodni między Stanami a Iranem. Czy państwa, które należą do tej szanghajskiej organizacji współpracy, tutaj mam na myśli przede wszystkim Chiny, są w stanie zaoferować Iranowi jakieś wsparcie? Są w stanie w tej wojnie Iranowi jakoś pomóc?
1: No, w stanie są, natomiast widać, że nie bardzo chcą, nie bardzo się do tego palą. Tak na dobrą sprawę, poza takim retorycznym wsparciem i wyrażaniem sympatii wobec Iranu, no, Pekin niedużo zrobił. Zresztą, jak sobie spojrzymy na tegoroczną deklarację, to bardzo ciekawe słownictwo wobec wojny w Iranie, dlatego że rok temu, gdy w 2025 już wtedy Izrael i Stany Zjednoczone zaatakowały, to była krótka kampania Iran, wtedy bardzo mocno potępiono Izrael i Iran, nazwano militarną agresją i wskazano te państwa z nazwy. W tym roku, w deklaracji, którą dzisiaj została udostępniona, tak na dobrą sprawę Izrael i Stany Zjednoczone nie są wymieniane z nazwy. Oczywiście jest mowa o tym, że należy zachować integralność terytorialną Iranu, że nie należy nakładać sankcji, są złożone kondolencje z powodu śmierci najwyższego przywódcy Iranu. Natomiast no, w żaden sposób nie wspomniano wprost, że to Stany Zjednoczone, że Waszyngton, że Izrael są odpowiedzialne za ten konflikt.
0: Dlaczego?
1: Więc tak jakby nie patrzeć, trudno powiedzieć na tę sprawę. Natomiast no, coś w tej deklaracji musiało być zawarte, no bo, za przeproszeniem, głupio by było, gdyby nie potępiono ataku na członka tej organizacji, no bo Iran jest przecież członkiem Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Natomiast no, za kulisami dzieją się jakieś rzeczy, które my do końca nie wiemy. Pamiętajmy, że większość członków tej organizacji ma dosyć nieprzejrzystą politykę i sposób komunikacji swoich działań. I widzimy, że no, tutaj się powstrzymano z takim bezpośrednim atakiem, czego w ubiegłym roku nie zrobiono. Być może wynika to z negocjacji handlowych między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, no, ale to jest tylko jedna z takich moich roboczych teorii.
0: No właśnie, tutaj zauważył pan ważną kwestię i do niej chciałam nawiązać, ponieważ wczoraj Xi Jinping był w Biszkeku, dzisiaj już jest w Kairze, a niedługo będzie także w Waszyngtonie. Kreml twierdzi, że nawet możliwe jest spotkanie trójstronne, to znaczy Xi Jinping, Donald Trump i Władimir Putin. Z jakim przekazem według pana Xi Jinping będzie po tych spotkaniach w Egipcie i w Kirgistanie leciał do Waszyngtonu?
1: Przede wszystkim myślę, że w Waszyngtonie będzie skupiał się na tym, aby utrzymać obecny status relacji chińsko-amerykańskich, żeby utrzymać coś, co w Pekinie jest nazywane strategiczną stabilnością. Dlatego, że takie granie na czas jest Pekinowi bardzo sprzyjające. To znaczy obecne reguły handlu międzynarodowego bardzo dobrze grają na rękę Chinom. I tą sytuację chcą Chiny jak najdłużej utrzymać. Natomiast tutaj rzeczywiście to Donald Trump i Stany Zjednoczone dążą do jej zmiany. Więc Chiny, będąc aktywne na arenie międzynarodowej, między innymi na szczycie szanghajskim Organizacji Współpracy, między innymi będąc aktywne w całej Afryce, w tym w Egipcie. Egipt jest jeden z największych odbiorców inwestycji chińskich w ostatnich latach na kontynencie afrykańskim. Chiny pokazują, że są aktywne, że mają dobrych partnerów międzynarodowych, że inwestują za granicą, pokazują swoje znaczenie i w ten sposób sygnalizują Stanom Zjednoczonym, że nie dadzą się zmarginalizować, odciąć od swoich partnerów, spowodować, że Amerykanie będą w stanie w jakiś sposób naciskać gospodarczo na Chiny.
0: A po co miałby być w takim razie ten możliwy, ewentualny trójstronny szczyt Xi Jinping, Trump, Putin? Komu taki szczyt jest potrzebny?
1: Ja myślę, że przede wszystkim byłby on potrzebny Władimirowi Putinowi. On chciałby się trochę chyba w, nazwijmy to ogólnie, blasku Donalda Trumpa i Xi Jinpinga w jakiś sposób ogrzać, no bo nie oszukujmy się. Tak na dobrą sprawę, obecnie na świecie główna rozgrywka jest między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, a Rosja z wojną w Ukrainie jest ważnym państwem, no ale to nie jest ta sama liga. Więc myślę, że tutaj prezydent Putin dążyłby do takiego spotkania, natomiast nie sądzę, żeby była na to jakakolwiek chęć. Czy to Waszyngton?

0: czy to w Pekinie, które no, nie dopraszają do tych rozmów z reguły państw trzecich, jakkolwiek ważnymi partnerami one by nie były dla nich.
1: Będziemy się tej sytuacji przyglądać. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dr Adrian Brona z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był Państwa i naszym gościem. Dziękujemy.
2: Polska i świat.
3: A teraz Ukraina. Mieszkańcy Kijowa i aglomeracji otaczającej ukraińską stolicę od zeszłego tygodnia doświadczają codziennych ataków ze strony Rosji. Trudne do strącania drony odrzutowe i rakiety balistyczne uderzają w infrastrukturę czy budynki mieszkalne.
1: To szczególnie trudna sytuacja dla dzieci, które dziś rozpoczęły przecież rok szkolny. Z mieszkańcami Kijowa i podkijowskich miejscowości rozmawiał specjalny wysłannik Polskiego Radia do Kijowa Paweł Buszko.
4: Choć Rosjanie już od czwartku nękają Kijów atakami powietrznymi, to 1 września był dla Kijowian wyjątkowo trudny. O 3 w nocy słychać było szczególnie silne i częste wybuchy. Rosja w ciągu około 20 minut atakowała 22 rakietami balistycznymi. Niestety ukraińska obrona strąciła tylko część najbardziej niebezpiecznych rakiet. Bilans nocnych ataków to 12 zabitych i kolejnych kilkunastu rannych cywilów w Kijowie i okolicach. Wielu Kijowian nie zmrużyło oka, aby rano pójść do pracy. Dzieci rano miały pójść do szkoły. Z powodu zagrożenia część szkół odwołała jednak uroczyste rozpoczęcia roku. Jeszcze nie wiemy, jak będzie z tą szkołą, bo przecież przy tych ciągłych ostrzałach nie wiadomo, czy szkoła w ogóle będzie działać w normalnym trybie. Wyjaśnił mi pan Jarosław, którego syn Mark jest tegorocznym pierwszoklasistą. Zagrożenie nie mija, bo również w dzień Rosjanie atakowali z powietrza. Wysyłali głównie drony odrzutowe. Jeśli w obwodzie kijowskim ogłoszony jest alarm lotniczy dla przebywających w szkole dzieci, znaczy to, że mają kilka minut, żeby się spakować i zejść do piwnicy. Wyjaśnia Kateryna Nimak, dyrektorka katolickiej szkoły świętego Marcina de Porres w Fastowie pod Kijowem. Razem z panią dyrektor schodzimy do schronu, w którym urządzone są sale lekcyjne dla starszych klas. Zdarza się, że dzieci muszą tu spędzić długie godziny. Czy się boją?
5: Nie skażę, że panika, ale
4: paniki nie ma, ale pewien strach i ostrożność jest na pewno. Dzieci wiedzą, że przylatują rakiety i rozumieją zagrożenie. W szkole i oddziałach przedszkolnych uczy się tu setka dzieci. W ciągu zeszłego roku szkolnego w sumie spędziły w schronie niemal miesiąc.
2: Program 1 Polskiego Radia.
3: I magazyn Polska i Świat, w którym teraz o Nepalczykach opłakujących swoich zmarłych. W opinii wielu ubiegłotygodniowa powódź błyskawiczna to największa pod względem skali zniszczeń katastrofa, która w ostatnich latach spotkała ów kraj położony na dachu świata.
1: Tydzień po kataklizmie liczba zabitych przekroczyła 1000, około 4000 osób uznaje się za zaginione i wciąż nie ma dających nadziei informacji o losie ponad 900 zaginionych pracowników nepalskich hydroelektrowni. Z Katmandu specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz.
6: Choć szok po tym, co wydarzyło się tydzień temu w Nepalu, nie minął. Nepalczycy zaczynają czas żałoby po stracie tysięcy osób. Miejscowość Chitwan znajduje się w dolnej części doliny, przez którą przeszedł niszczycielski żywioł. Tu tragedia trwa od tygodnia i będzie trwać nie wiadomo jak długo. Nurt rzeki to właśnie tutaj na brzeg codziennie wyrzuca ciała. Do tej pory ponad 200. W Chitwan dziś, pomimo fatalnej pogody, w strugach deszczu, trwa nocne czuwanie w intencji ofiar powodzi. Jestem tu, aby wziąć udział w tej ceremonii, ponieważ straciliśmy tak wiele rodzin w naszym Nepalu. Jestem Nepalką i moja obecność to wyraz szacunku i wdzięczności dla ofiar. Mówi mieszkanka Chitwan Ginga Sharma. Powódź nie znała granic. Nie oszczędzała ani bogatych, ani biednych. Kataklizm zrównał do mianownika śmierci narodowości, kultury i religii. W Nepalu mamy wszystkie kultury i wyznania. Hinduizm, buddyzm, chrześcijaństwo czy islam. To nie ma znaczenia. Dziś jesteśmy tu dla ludzi. To człowieka tu stawiamy na pierwszym miejscu i przyszliśmy, aby uczcić pamięć ofiar i się modlić. Tymczasem do Nepalu z całego świata napływa pomoc humanitarna, także z Polski. Pankaj Bhattarai w Fundacji Hapsa Nepal przygotowuje zestawy sanitarno-medyczne dla powodzian. Wewnątrz torby znajdują się materiały najpotrzebniejsze w sytuacjach kryzysowych, kiedy ludzie tracą cały dobytek. To zestawy sanitarne, środki dezynfekujące, mydło, szczoteczki do zębów, środki do uzdatniania wody czy podpaski higieniczne dla kobiet, paczki od

0: rana do nocy kompletują wolontariusze.
1: We have pool of volunteers.
0: Zestawy na terenach popowodziowych dystrybuuje najbardziej potrzebującym nepalska policja zbrojna. Zbiórkę w Polsce w serwisie Zrzutka prowadzi Magda Jungowska, która przez 14 lat mieszkała w Nepalu i podobną pomoc organizowała w ramach swojej fundacji White Grain.
2: To, co się wydarzyło teraz, jest tak straszne i na tak ogromną skalę. Ja wiem, że wydarzy się to, co wydarzyło się po trzęsieniu ziemi. Media, zainteresowanie katastrofą będzie trwało przez najbliższy tydzień, ale ten kraj i ci ludzie będą cierpieli miesiącami i latami.
0: W ostatnich dwóch dniach dzięki funduszom zebranym przez Fundację White Grain Hapsa w Nepalu mogła przekazać ponad 700 zestawów sanitarnych. Specjalnie dla magazynu Polska i Świat z Katmandu Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
3: Polska i świat.
4: Dźwięk syren i huk wystrzałów punktualnie o 4:45 obudziły Gdańszczan, otwierając państwowe obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
5: U stóp pomnika obrońców Wybrzeża na Westerplatte pamięć żołnierzy Wojska Polskiego uczcili przedstawiciele władz państwowych, wojsko oraz mieszkańcy. A wydarzenia te śledził nasz reporter Piotr Durys.
6: W mroku poranka, dokładniej w minucie, w której 87 lat temu pancernik Schleswig-Holstein otworzył ogień w stronę polskiej placówki, na Westerplatte rozległ się przeszywający dźwięk syren, a w niebo wystrzelono flary. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i podniesieniu biało-czerwonej flagi na maszt głos zabrał prezydent Karol Nawrocki. W swoim wystąpieniu przypomniał o milionach ofiar, domagając się sprawiedliwości dziejowej oraz uregulowania kwestii niemieckich reparacji.
7: 6 milionów zamordowanych polskich obywateli, 17% obywateli II Rzeczpospolitej. Wśród nich blisko 90% cywilów. Co szósty Polak zginął w czasie II wojny światowej. O tym nie możemy zapomnieć. Nie możemy zapomnieć tu, na Westerplatte i nie możemy zapomnieć każdego dnia, podejmując nasze decyzje.
6: Z kolei premier Donald Tusk przestrzegał przed powtarzaniem błędów polityki ustępstw i samotnością, jakiej we wrześniu 1939 roku doświadczyła Polska. Szef rządu podkreślał, że współczesna lekcja Westerplatte to bezwzględna konieczność wspierania walczącej z rosyjską agresją Ukrainy.
8: Dzisiaj naszym zadaniem jest przede wszystkim wyciągnąć lekcje, wyciągnąć mądre wnioski, tak aby nie musieć nigdy więcej polegać na bohaterstwie żołnierzy osamotnionych, na bohaterstwie tych, którzy czekali na reakcję sojuszników. My dzisiaj musimy polegać na własnej sile, na realnych sojuszach, nie na zaklęciach, nie na mitach.
6: O potrzebie jedności ponad politycznymi podziałami w obliczu zagrożeń ze wschodu mówił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Żołnierze z Westerplatte nie pytali jeden drugiego, kto na kogo głosował. Mieli jeden mundur i jeden rozkaz. Zawsze będziemy się różnić. To jest prawo wolnych narodów. O to prawo walczyli obrońcy Westerplatte. Ale jest granica sporu, za którą on przestaje być już sporem, a staje się prezentem dla tych, którzy nam źle życzą. To jest górnolotnie zwana racja stanu.
6: Pamięć bohaterskich żołnierzy majora Henryka Słucharskiego i kapitana Franciszka Dąbrowskiego, którzy bronili placówki przez 7 dni, uczczono apelem pamięci oraz salutem armatnim.
10: Salut armatni!
6: Poranną uroczystości na Westerplatte zamknęło złożenie zniczy i wieńców pod pomnikiem.
5: I tym tematem kończymy dzisiejszy magazyn Polska i Świat, ale mamy dla Państwa jeszcze informacje o tym, co czeka nas jutro w pogodzie. Otóż zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami głównie na północy i południowym wschodzie duże i tam miejscami przelotny deszcz. Na północy oraz południowym wschodzie lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północy, około 22 w centrum do 25 na południowym wschodzie.
4: No to jeszcze zaproszenie do jutrzejszych sygnałów dnia. Tam gośćmi będą o 7:15 wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko, a kwadrans po 8:00 Janusz Cieszyński z Klubu Poselskiego Rozwój Plus. I teraz to już wszystko. Michał Strzałkowski
5: i Magdalena Skajewska. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: A w jedynce za chwilę kronika sportowa. Cezary Gurjew już w studio. Dobry wieczór. Dobry.

0: Wieczór.
1: Tenis, piłka nożna, sporo się dziś działo.
0: Tak, dużo się będzie działo. Dużo będzie wyników piłkarskich. Pierwsza runda piłkarskiego Pucharu Polski.
1: I niespodzianki są.
0: Dużo niespodzianek i właśnie od tej już za chwilę rozpoczniemy.
2: Woli strzelaj, prędzej strzela! Jest!
3: Kronika sportowa.
0: Dobry wieczór, Cezary Gurjew. Na dziś zaplanowano mecze pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Najciekawiej zapowiadało się spotkanie Motoru Lublin z Legią Warszawa. Relacja Józefa Kufla, który oczywiście jest na żywo, bo spotkanie niedawno się zakończyło.
4: Dobry wieczór, kłaniam się z Lublina. Niby Puchary rządzą się swoimi prawami, ale wśród lubelskich kibiców wiara w sukces Motoru w starciu z Legią nie była zbyt duża. Na trybunach nie było kompletu, ale ci, którzy wybrali się na spotkanie ze stołecznymi, ostatecznie nie mieli czego żałować. Gospodarze objęli prowadzenie już w drugiej minucie. Fabio Ronaldo wyłożył piłkę na 11 metr do wbiegającego Karola Czubaka. Najlepszy snajper żółto-biało-niebieskich pokonał Otto Hindricha. Na odpowiedź stołecznych czekaliśmy aż do 15 minuty, wówczas w polu karnym Motoru głuszkował Łukasz Zjawiński, a miejscowych przed utratą gola uchroniła świetna parada Gaspera Tratnika. Tak naprawdę była to jedyna szansa gości w pierwszej połowie. Kolejną bramkową okazję w 19 minucie miał natomiast Motor. Dwójkowa akcja Ronaldo z Czubakiem zakończyła się minimalnie niecelną próbą lubelskiego napastnika. Choć potem optyczną przewagę zyskała Legia, nic z niej nie wynikało. Z kolei podopieczni trenera Mariusza Misiury czekali na moment, by powtórnie ukąsić wojskowych, a ten nadszedł w 40 minucie. Z piłką prawą stroną boiska ruszył Ronaldo. Obrońcy Legii czekali, aż Portugalczyk odegra piłkę do Czubaka, lecz ten tym razem po przemierzeniu kilkudziesięciu metrów z piłką zdecydował się na indywidualne rozwiązanie i precyzyjnym strzałem podwyższył na 2-0. Drugą połowę Legia rozpoczęła z animuszem, chcąc jak najszybciej odrobić straty. W 49 minucie w sytuacji sam na sam z Tratnikiem po podaniu Bartosza Kapustki znalazł się Zjawiński. Obronną ręką z tego pojedynku jednak znów wyszedł bramkarz Lublinian. W 54 minucie trybuny Motor Lublin Areny ponownie oszalały. Na krótko, bo choć piłka wpadła do bramki Legii, to arbiter dopatrzył się przewinienia na bramkarzu gości i gol nie został uznany. Legia otrzymała więc dodatkową szansę, utrzymała się przy życiu. Stołeczni atakowali, ostrzeliwali bramkę Gaspera Tratnika, ale Słoweniec wiele razy spisywał się bez zarzutów. W końcówce gospodarze dobili lidera ekstraklasy. W polu karnym Legii z obrońcami zatańczył Senegalczyk Jacques Ndiaye i strzelając trzecią bramkę ostatecznie odesłał stołecznych na deski. W Pucharze Polskim Motor mierzył się z Legią po raz czwarty i uwaga, wygrał dopiero po raz pierwszy. Co więcej, w historii 26 wszystkich starć żółto-biało-niebieskich z wojskowymi była to dopiero czwarta wygrana Lublinian, a pierwsza od... I ponownie uwaga, 36 lat. Na kolejne starcie z Motoru z Legią nie będziemy czekać zbyt długo, bo los tak spłatał figla, że już w sobotę, tym razem w Ekstraklasie, w Lublinie obie drużyny zagrają ponownie. Ciekawe, czy wówczas dojdzie do rewanżu. Dziś w Pucharze Polski Motor, lepszy od Legii Warszawa, wygrywa 3-0.
0: Dziękuję za relację. A w innych meczach Odra Opole pokonała Wisłę Kraków 2-1. Chemik Bydgoszcz przegrał z Piastem Gliwice 0-3. Polonia Środa Wielkopolska wygrała z Sandecją Nowy Sącz 3-2. Stal Rzeszów pokonała Podbeskidzie Bielsko-Biała 3-0. MKS Kluczbork uległ Lechii Gdańsk 1-2. Kluczewia Stargard przegrała z Pogonią Siedlce 2-3, rezerwy Wisły Płock uległy Puszczy Niepołomice 0-2, Siarka Tarnobrzeg wygrała Zagłębiem Lubin 3-2. Podhale Nowy Targ pokonało Pogoń Grodzisk Wielkopolski 3-1, rezerwy Korony Kielce przegrały z Radomiakiem 0-1 i wreszcie Wigry Suwałki przegrały z Termaliką Nieciecza 1-5. Przypomnę, że Iga Świątek pokonała Chinkę Xu Wong 6-2, 6-3 i awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju US Open. A z Nowego Jorku zgłasza się kapitan reprezentacji Polski w rozgrywkach o puchar Billie Jean King, Dawid Celt.
3: Liga bardzo solidna, bardzo powtarzalna, potwierdza to, że jest w bardzo dobrej dyspozycji. Fajne wejście w turniej z niełatwą rywalką. Trzeba było pograć, trzeba było popracować, pobudować akcję. Nie było pośpiechu, właśnie było bardziej budowanie, przygotowywanie pozycji do ataku. Poparte to wszystko było bardzo dobrym serwisem. Chinka próbowała, ma się z czego odwinąć i próbowała, no bo nie miała innego wyjścia. Starała się grać swobodnie, wyjść poza strefę komfortu, podejmując większe ryzyko, ale nie przekładało się to dla niej na wynik. Mecz pod pełną

0: kontrolą i mecz rozegrany na bardzo dobrym poziomie.
1: A kolejną rywalką Ligi Świątek będzie reprezentująca Argentynę Nadia Podorska. Obie panie zagrały ze sobą raz, a było to 6 lat temu.
2: Na pewno będę musiała obejrzeć i przygotować się taktycznie, ale myślę, że takie podstawowe rzeczy się nie zmieniły. Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy. Właśnie to było 6 lat temu, więc właśnie nie pamiętam, więc na pewno jak trochę obejrzę i przygotuję się z Francisem, to będę miała więcej do powiedzenia, chociaż też nie będę mówiła dużo przed meczem.
1: A my czekamy na mecze Magdy Linet z Brytyjką Franceską Jones i Magdaleny Frank, która zbliży się z Amerykanką Iwą Jowicz.
3: Kronika sportowa.
1: Polskie siatkarki w czwartek zagrają z Holandią awans do strefy medalowej Mistrzostw Europy. O przygotowaniach biało-czerwonych Rafał Bała.
4: Wtorek był dla biało-czerwonych okazją do odpoczynku, obserwacji innych meczów, ale też treningów pod kątem najbliższych rywalek. O tym, jak dokładnie wyglądał rozkład zajęć, opowiada rozgrywająca Alicja Grabka.
5: Rano miałyśmy moment na to, żeby się wyspać, więc to było dla mnie najważniejsze, bo ja kocham spać. Potem śniadanie, wiadomo, znowu wróciłyśmy do łóżka, odpoczywałyśmy seriale. Obiad, siłownia, hala. Wydaje mi się, że ta hala, jak na to, że te dziewczyny, które też grają, już na pewno to zmęczenie czują, wyglądała całkiem fajnie. Była krótka, ale intensywnie. Wydaje mi się, że to, co chcieliśmy zrobić, to na tym się mocno skupiliśmy i popracowaliśmy po prostu nad tym, żeby jak najlepiej do tego spotkania się przygotować. Wróciliśmy do hotelu i tak naprawdę kolacja i również będzie odpoczynek.
4: A jest do czego się przygotowywać, bo Holandia to już zespół o dwie klasy lepszy od Portugalii. Jest tam sporo doświadczonych zawodniczek, które potrafią zagrać szybko i skutecznie. Są także groźne w polu zagrywki. Jednak ostatnio ta drużyna trochę straciła do światowej czołówki. Ma mniejszą siłę w ofensywie niż to było jeszcze kilka lat temu. A w polskim zespole raz po raz rezerwowe pokazują, że można na nie liczyć. Już nie tylko atakująca Julia Szczurowska, bohaterka meczu z Turcją, ale też Paulina Damaskę czy Martyna Czerniańska. To bardzo ważne, bo turniej jest długi i męczący. Asystentka trenera reprezentacji Stefana Lavariniego Agnieszka Rabka podkreśla, że w takiej sytuacji kluczowe jest umiejętne gospodarowanie siłami zawodniczek.
6: Czasami jest ciężko wypośrodkować. Jest potrzebny i dobry trening, jest potrzebny i odpoczynek. Wiadomo też, że nierówno się rozkładają siły u wszystkich zawodniczek. Nie jest to łatwe, ale mamy nadzieję, że to, co robimy do tej pory, jest dobre i przyniesie odpowiedni skutek.
4: Skutek w postaci świeżości w meczu ćwierćfinałowym. Polki są już o krok od awansu do strefy medalowej. Nic więc dziwnego, że zainteresowanie turniejem wśród polskich kibiców wzrasta, a na mecz z Holenderkami wybiera się już nad Bosfor spora grupa fanów. Spotkanie Polska-Holandia zaplanowano na czwartek.
1: Z kolei polscy siatkarze przygotowują się do obrony tytułu Mistrzów Kontynentu. Za nimi wygrany Memoriał Huberta Wagnera. O tym rozgrywający Marcin Komenda.
7: Niektórzy grali więcej, niektórzy mniej, natomiast super było sprawdzić pewne zagrania też przy pełnej publiczności, przy przeciwniku z wysokiej półki. To jest troszeczkę co innego niż trening, więc wydaje mi się, że to było bardzo wartościowe. Oczywiście z niektórymi zawodnikami tych zagrań mogło być mniej, no bo po prostu mniej grali, natomiast uważam, że ten memoriał spełni swoje założenia w pełni. Teraz już w tym tygodniu zaczniemy bardziej myśleć o tych mistrzostwach, bo jednak do tej pory skupiliśmy się na ciężkiej pracy i na tym memoriale. Nie analizowaliśmy przeciwników przed meczami, natomiast chcieliśmy tutaj się zaprezentować jak najlepiej możemy w tym momencie. Myśleliśmy bardziej o tym turnieju, natomiast myślę, że już od tego tygodnia w zupełności skupimy się na Mistrzostwach Europy i na tym, co nas tam czeka. Przeciwnicy na początku może nie są z najwyższej półki, ale to są zawsze trudne mecze, bo na nich nie ciąży żadna presja, na nas już owszem, więc trzeba będzie się w pełni skoncentrować, bo tam też są zawodnicy, którzy potrafią grać w siatkówkę.
1: Więcej o kadrze polskich siatkarzy, rzecznik reprezentacji, olimpijczyk z Atlanty Mariusz Szyszko.
8: Dobrze to wygląda pod każdym względem i sportowym, i mentalnym. Myślę, że grupa lubi się. Nie podniecamy się za bardzo wynikami podczas tej fazy przygotowań do Mistrzostw Europy, do imprezy docelowej, no ale trudno się nie cieszyć z tego, jak momentami gra nasza reprezentacja i trzeba być naprawdę umiarkowanym optymistą przed turniejem finałowym Mistrzostw Europy. Tutaj nie ma jakichś przesadnych ego podczas pobytu na zgrupowaniach reprezentacji. Wiadomo, że każdy z zawodników, którzy tutaj są, to są najlepsi wybrańcy trenera Grbicza, najlepsi siatkarze Polski, często najlepsi siatkarze Europy, czy świata, ale ta grupa jest wyjątkowa, o czym często trenerzy i zawodnicy z innych krajów mówią, że podziwiają to, jak ta grupa mimo tylu sukcesów, mimo takiego doświadczenia, często zmęczenia, potrafi się zmobilizować, trenować i pokazywać na boisku, że im nadal zależy, mimo że już niektórzy mogliby czuć się wygrani po tylu sukcesach. Natomiast no, to jest siła tej reprezentacji i mam nadzieję, że tak pozostanie nie tylko do końca kadencji trenera Grbicza, ale także w dalszej przyszłości.
1: A młodszym kolegom kibicuje mistrz olimpijski, mistrz świata Ryszard Bosak.
9: Wiadomo, że dla nas jest najważniejsze, żeby była ciągłość zwycięstw w siatkówce.

0: Kubka w Polsce stała się sportem praktycznie narodowym. My jesteśmy dumni, że trochę się zaczęło od nas. Pokazaliśmy, że można młodym ludziom i ciągłość się bardzo liczy, bo my nie jesteśmy zazdrośni, bo nikt już nie będzie lepszy od nas. Bo my byliśmy pierwsi, zawsze kto zdobędzie tą ciągłość, o którą walczymy, będzie drugi. W związku z tym nie ma powodu, żeby być zazdrosnym.
1: Mistrzostwa Europy oczywiście groźne zespoły, ale to, co podoba mi się w obecnej kadrze biało-czerwonych, to nie przejmują się, że jest ciężka siłownia. Takie porównanie do waszych czasów też ciężko pracowaliście. Nie ma takich zmartwień, że są kontuzje na pozycji środkowych. Każdy musi się starać, każdy jest do zastąpienia. No jest zespół, który w siebie wierzy.
0: No zdecydowanie. Ja obserwuję, jak oni się do siebie odnoszą, jak z siebie żartują, jak poważnie podchodzą, kiedy trzeba podchodzić. A wiadomo, że konkurencja powoduje tylko zawsze poprawę. Mamy tylu zawodników, że ten spokojnie może wybierać, który mu bardziej pasuje. Oni nie są zazdrośni, tylko walczą o to, żeby być w tej drużynie. I myślę, że to jest taka najlepsza droga do sukcesu. Bo jeżeli jest atmosfera i ciężka praca, to potem właściwie robi się to, co trener każe i wynik przyjdzie sam.
1: Ryszard, przed laty byłeś najlepiej przyjmującym zagrywkę zawodnikiem na świecie. Hubert Wagner mówił, że byłeś najbardziej wartościowym zawodnikiem w jego kadrze. Dużo w tobie zawsze pozytywnej energii i wiemy też, że pokonywałeś w swoim życiu przeciwności losu. Skąd ty bierzesz siłę właśnie, żeby cieszyć się ciągle każdą chwilą tym, co się dzieje wokół ciebie?
0: Ja myślę, że zdecydowanie od sportu. Trochę od charakteru na pewno też, ale sport buduje bardzo charakter. I właśnie ciężka praca, taka jak niektórzy twierdzą, ponad siły, powoduje to, że człowiek się robi bardzo odporny, ma bardzo twardy charakter. Wie, że przez ciężką pracę, w moim przypadku, przez to, żeby być twardym charakterem, się zwycięża, bo ja mogę powiedzieć, że w życiu miałem dwa zwycięstwa. Jedno na polu sportowym, a drugie na polu tych niestety nieszczęśliwych chorób, ale myślę, że przez to, że bardzo pozytywnie zawsze myślałem, bardzo mi to pomogło.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: I oczywiście kronika sportowa. Trwa zamieszanie wokół Polskiego Komitetu Olimpijskiego. O szczegółach Rafał Bała.
4: Działania opozycji wobec urzędującego prezesa PKOL Radosława Piesiewicza nabierają tempa. Kilka dni temu został on zatrzymany i doprowadzony do prokuratury w Katowicach, a następnie osadzony w areszcie na 3 miesiące. W tej sytuacji zastępujący go wiceprezes Mieczysław Nowicki poinformował członków prezydium zarządu PKOL o zwołaniu posiedzenia tego gremium na 8 września. Tymczasem kilka osób działających w prezydium chce, by tego samego dnia odbyło się posiedzenie zarządu. Taki wniosek został dziś wysłany do Mieczysława Nowickiego. Jeden z inicjatorów tej akcji, wiceprezes PKOL Adam Konopka, wyjaśnia, skąd tak intensywne i dynamiczne działania.
5: Mnie interesuje zaraz po tym prezydium zarząd. Prezydium nie ma żadnych kompetencji, no to jest jakieś ciało, które coś tam może. Tam jest kilka rozwiązań prawnych, wszystkie doprowadzają do pożądanego efektu. To nie jest tak, że myśmy dzisiaj się zainteresowali prawnikami, no tylko patrzyliśmy na te wszystkie warianty, a jego areszt to zmiana zakłócająca. Tak?
4: Oprócz Konopki z wnioskiem o zwołanie posiedzenia zarządu wystąpili też Marian Kmita, Adam Korol, a także wchodzący w skład prezydium Leszek Blanik. Poparli go także inni członkowie tego gremium, w tym wiceprezes Henryk Olszewski, Paweł Szabelewski i Rafał Grotowski. Pod wnioskiem brak podpisów Andrzeja Suprona, Cezarego Kuleszy, Teresy Słukniewicz-Klajber, Grzegorza Kotowicza i oczywiście samego Mieczysława Nowickiego. Zarząd ma kompetencje do odwołania prezesa PKOL. A wszystkiemu z perspektywy czterokrotnego mistrza olimpijskiego spoza grona ścisłych władz komitetu przygląda się Robert Korzeniowski. Nie ma wątpliwości, że uda się przeforsować zmiany. Jednak nie oczekuje natychmiastowego efektu, jeśli chodzi o poprawę wizerunku i kondycji tej prestiżowej instytucji.
6: W tym wypadku będzie na pewno prowadzony głęboki audyt czy ratowanie tego, co jest, ale nie liczyłbym na to, że przez 2, 4 czy nawet 8 miesięcy, że odbudujemy tutaj sprawne funkcjonowanie PKOL-u i jego wizerunek. Teraz jest czas na dyskusję, na refleksję i przede wszystkim na konstruktywne działanie i wyciszenie też emocji negatywnych.
4: Czy to się wszystko uda? Przekonamy się najwcześniej za kilka miesięcy, a zgodnie z harmonogramem wybory nowego prezesa PKOL-u planowane są na przełom marca i kwietnia przyszłego roku.
3: Jeszcze kartka z kalendarza. 37 lat temu zmarł Kazimierz Dejna, jeden z najlepszych polskich piłkarzy w historii. Mistrz olimpijski i medalista Mistrzostw Świata, przypomnę, zginął tragicznie 1 września 1989 roku. A Kazimierza Dejnę wspomina przyjaciel Janusz Marciniak.
7: Przeżywał to swoją porażkę finansową, chyłę kariery, no i rozejście, to separację z żoną. Jechał do domu i to była autostrada numer 15 i już na ostatnim zjeździe stała ciężarówka z boku. Wjechał z pełną szybkością pod tą ciężarówkę.
3: Kazimierz Dejna, wielki piłkarz.

0: Grał między innymi w Legii Warszawa i reprezentacji Polski oczywiście, no i tam pracował z trenerem Andrzejem Strejlałem.
1: Jak Kazia wspomina bardzo dobrze, muszę powiedzieć, że był przeambitny. Kazik nie miał predyspozycji szybkościowych, ale miał genialną rzecz. Nie ma czytania gry. W czytelni się czyta albo w zaciszu domowej książki. Kazik miał doskonały przechwyt piłki. On przewidywał, jak się będzie akcja zjęła, gdzie będzie się najlepiej można ustawić, żeby tą piłkę przechwycić i rozpocząć tą akcję naszą ofensywną.
0: A ponownie o sporcie jutro po 6 w Sygnałach Dnia.
2: Kronika sportowa.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
0: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama. Radio Kierowców.
6: Koniec kłopotów na autostradzie A1 na odcinku węzeł Radomsko, węzeł Mykanów w pobliżu 414 kilometra, gdzie przypomnę, po 9 ciężarówka rozjechała pojazd obsługi autostrady. 5 osób zostało rannych, 4 ofiary śmiertelne. Jezdnia w kierunku Gorzyczek była zablokowana przez wiele godzin. Policja kierowała auta na objazdy. Teraz A1 w rejonie Mykanowa przez 414 km jedzie się zarówno na północ, jak i na południe, bez jakichkolwiek problemów. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Pałuki, węzeł Szubin Południe w pobliżu Kowalewa. Na 94 kilometrze doszło do awarii ciężarówki. Zablokowany wciąż jest jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. Droga krajowa numer 52, odcinek Kęty-Wadowice. W pobliżu Kęt na 26 kilometrze doszło do zderzenia autoosobowego i motocykla. Słabszy uczestnik ruchu drogowego, w tym wypadku kierowca motocykla, jest ranny, a droga numer 52 jest trasą zablokowaną.

0: zablokowaną. Od jutra, 2 września, kierowcy jadący drogą ekspresową S8 z Łodzi w kierunku Sieradza na 198 km trasy między węzłami Łaski i Zduńska Wola Wschód napotkają utrudnienia. Te utrudnienia będą trwały do 17 września. I nasza drogowa mapa pogody. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy oraz w centrum okresami duże. Przelotnie popada deszcz. Nad morzem możliwe burze. Prognozowana ilość wody, która spadnie na Pomorzu, to 10 mm. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni.
1: Minęła godzina 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Naszym wrogiem jest Rosja, a nie Niemcy, mówiła w TVP Info wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Odniosła się w ten sposób do apelu Karola Nawrockiego o wypłatę reparacji wojennych przez Niemcy. Sobkowiak-Czarnecka przypomniała, że to niemiecki samolot wspomógł polskie myśliwce, gdy spadała rosyjska rakieta na Lubelszczyźnie.
2: To był dokładnie tankowiec, dzięki którym nasze myśliwce mogły dłużej operować w powietrzu. Był samolot do tankowania właśnie wysłany tutaj przez kogo? Przez Niemców. Tych tak często znienawidzonych przez naszych oponentów. Historia jest jednoznaczna. Oczywiście nie mam zamiaru zapominać o tym, co się działo podczas II wojny światowej, ale nie próbujmy w żaden sposób zrównywać dzisiejszej sytuacji z historią.
1: Prezydent Karol Nawrocki zaapelował do Berlina w sprawie reparacji wojennych w czasie porannych uroczystości 87. rocznicy niemieckiej agresji na Polskę. Tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą przedłużone o kolejne 6 miesięcy, informuje MSWiA, będą obowiązywały do końca marca przyszłego roku. Resort tłumaczy tę decyzję wciąż funkcjonującym szlakiem migracyjnym przez kraje bałtyckie i Białoruś. Z danych MSWiA wynika, że tymczasowe kontrole na granicach z Litwą i Niemcami objęły ponad 4 miliony osób. Około 2000 odmówiono wjazdu do Polski. Tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą prowadzono w lipcu zeszłego roku. Prawo i Sprawiedliwość chce powołania apolitycznej komisji zaufania publicznego, która ma wyjaśnić aferę Zonda Krypto. Prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jego klub złoży projekt ustawy w tej sprawie. Ani komisja zaufania publicznego, ani komisja śledcza nie powinny wyjaśniać afery Zonda Krypto, mówił w radiowej jedynce Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej.
3: A dlatego, że jak organy państwa działają w kraju, mówię o prokuraturze, mówię o policji, mówię tutaj o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w tej sprawie, no to nie ma potrzeby, żeby zwoływać komisję. Komisja działa wtedy, kiedy faktycznie politycy próbują zamiatać albo zamiatają sprawę pod dywan.
1: Wczoraj politycy Rozwoju Plus przedstawili projekt uchwały Sejmu o powołaniu komisji śledczej do wyjaśnienia afery Zonda Krypto.
4: To są aktualności jedynki.
1: Władze Krakowa wydłużyły nocny zakaz sprzedaży alkoholu o 2,5 godziny. Dotychczas pod Wawelem zakaz sprzedaży napojów alkoholowych obowiązywał od północy do 5:30 rano, mówi Tomasz Popiołek z krakowskiego magistratu.
5: Zakaz jest rozszerzony na godziny 22 do 6 rano. Dotyczy to wszystkich sklepów, czyli zarówno supermarketów, jak i różnych drobnych sklepów, jak i też sklepów zlokalizowanych na stacjach benzynowych i obejmuje ten zakaz cały obszar naszego miasta, wszystkie 18 dzielnic.
1: Nocna prohibicja działa w Krakowie od ponad 3 lat. Nie dotyczy lokali gastronomicznych. Nepal, gdzie tydzień temu doszło do katastrofalnej powodzi, czeka na pomoc humanitarną. Ta zaczyna napływać z całego świata, także z Polski. Specjalny wysłannik Polskiego Radia do Nepalu, Tomasz Sajewicz, w Katmandu sprawdzał, do kogo pomoc trafia i jak jest rozdawana.
6: Pankaj Bhattarai Fundacji Hapsa Nepal przygotowuje zestawy sanitarno-medyczne dla powodzian. Wewnątrz torby znajdują się materiały najpotrzebniejsze w sytuacjach kryzysowych, kiedy ludzie tracą cały dobytek. To zestawy sanitarne, środki dezynfekujące, mydło, szczoteczki do zębów, środki do uzdatniania wody czy podpaski higieniczne dla kobiet. Paczki od rana do nocy kompletują wolontariusze. Zestawy na terenach popowodziowych dystrybuje najbardziej potrzebującym nepalska policja zbrojna. Zbiórkę w Polsce w serwisie Zrzutka prowadzi Magda Jungowska, która przez 14 lat mieszkała w Nepalu i podobną pomoc organizowała w ramach swojej fundacji White Grain.
7: To, co się wydarzyło teraz, jest tak straszne i na tak ogromną skalę.
6: W ostatnich 2 dniach dzięki funduszom zebranym przez fundację White Grain Hapsa w Nepalu

0: mogła przekazać ponad 700 zestawów sanitarnych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
1: Najnowszy bilans ubiegłotygodniowej powodzi to ponad 1000 ofiar śmiertelnych i około 4000 zaginionych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Jutro w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami głównie na północy i południowym wschodzie duże. Tam też miejscami przelotny deszcz. Na północy oraz na południowym wschodzie lokalnie możliwe burze. Maksymalnie 20 stopni na północy, 22 w centrum, 25 na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale. Nie będzie się zmieniać.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Reklama. Autopromocja.
7: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał Lata z Radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w białych butach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. A wieczorem koncert gwiazd. Finał Lata z Radiem i Telewizją Polską w białych błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
7: Autopromocja.
1: 23:07.
2: Wieczór z reportażem.
1: Za szybą Alicja Głów i Wojciech Błoński. Po tej stronie mówiący do państwa te słowa Maciej Jastrzębski. Dobry wieczór, kłaniam się w imieniu całej naszej trójki. Donbas poraniony i rozdarty na części. W jednej rosyjski okupant eksperymentuje na społecznym organizmie, zaprowadzając swoje porządki. W drugiej części ludzie patrzą w niebo, czy nie lecą pociski, drony lub rakiety i nasłuchują, czy Rosjanie nie przerwali frontu. O Donbasie dziś rozmawiać będziemy w wieczorze z reportażem za sprawą utworu przygotowanego przez Jerzego Sobotę i Aleksandra Palikota Słowiańsk nie załamuje rąk. A Olek Palikot jest z nami. Pozwoliłem sobie na zdrobnienie twojego imienia, no bo w sumie jesteśmy dziennikarzami i pracujemy w tych samych miejscach. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
1: Olku, czy możesz powiedzieć, w jakich warunkach, w jakim konkretnie miejscu nagrywaliście tę audycję, którą dzisiaj, ten reportaż, który zaprezentujemy słuchaczom? No, w tytule jest Słowiańsk, więc słuchacze mogą się domyśleć, że na pewno mieszkańcy Słowiańska są bohaterami, ale coś więcej.
8: Ten reportaż jest zapisem z podróży, którą odbyliśmy w lipcu. Ja wraz z kolegą Jerzym Sobotą. Ja sam mieszkam, pracuję w Ukrainie na stałe. Jerzy Sobota mieszka w Niemczech. Przyjechał on w Słowiańsku, był po raz pierwszy. Ja tam byłam częściej. I materiał nagraliśmy w całości w Słowiańsku. Trochę takim naszym punktem wyjścia była historyczna klamra, odniesienie do wydarzeń 2014 roku. Ale również fakt, że aktualnie w kierunku Słowiańska, Krematorska trwa intensyfikacja walki i mieliśmy takie wrażenie, że Być może pojechanie tam za pół roku czy

0: za rok będzie trudniejsze.
1: Ja się bardzo cieszę, że to jest reportaż o Słowiańsku przygotowany przez was, dlatego że Słowiańsk to jest takie miasto symboliczne. Wspomniałeś o tych klamrach historycznych 2014 rok, 2026, ale jeszcze w międzyczasie, kiedy trwała i trwa pełnoskalowa inwazja rosyjska na Ukrainę, Rosjanie już biegli.

0: materiały o tym, że to może być ostatnia zima czy ostatnie lato słowiańska w odpowiedzi na deklarację ze strony Rosji o tym, że jest to ich najbardziej istotny, priorytetowy cel, a jednak dalej Słowiańsk, Krematorsk są w ukraińskich rękach i tak w tym reportażu pokazujemy, zostaje tam sporo ludzi, którzy z każdym rokiem w pogarszających się warunkach są jednak zdeterminowani, żeby tego miasta bronić, bo jak ten materiał pokazuje dziś, nawet cywile są właściwie częścią oporu, ponieważ biznes i życie codzienne w gruncie rzeczy kręci się wokół armii, dla której Słowiańsk pozostaje hubem transportowym i też centrum życia oddalonego od frontu na tyle, żeby mogło się toczyć nieco bardziej spokojne interakcje.
1: Miasto trzyma się dzięki ludziom, dzięki bohaterom, dzięki swoim obrońcom i o tym wszystkim państwo już za moment usłyszą w reportażu Jerzego Soboty i Aleksandra Palikota. Słowiańsk nie załamuje rąk. Ja współautorowi Aleksandrowi Palikotowi serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję ci bardzo, Olku. Dobrej nocy.
0: Dziękuję.
1: A państwa zapraszam już do głośników z mocno przyciśniętym uchem, bo i dźwięk straszny, i historie wciągające. Posłuchajmy.
2: Шановні мешканці Слов'янської громади, користувачі програми «Її відновлення», звертаємо вашу увагу на ваш...
3: Сергій стоїть на дуже вибетонованому пляцу. З околічних głośników вибрзмівають комунікати. За ним взноситься совєтський гмах з лат 60-х з українським тризубом на фасаді.
4: No, my zaraz znajdujemy się biblia myrii Słowiańska.
5: Stoimy przed siedzibą władz miejskich w Słowiańsku. W 2014 roku budynek ten zajęli prorosyjscy separatyści. Można więc powiedzieć, że to właśnie w Słowiańsku zaczęła się wojna w Donbasie. Wielu mieszkańców wierzy, że skończy się tam, gdzie się zaczęła.
4: Tam, gdzie wojna zaczęła się, tam ono jest zakończy się.
3: Przerywa mu alarm przeciwlotniczy. Serhii chciał opowiedzieć o tym, jak 12 lat temu Słowiańsk został wyzwolony i stał się symbolem ukraińskiego zwycięstwa.
4: Boże zdrowie. A no, skazi się u nas, panu jego zaraz.
3: Zamiast tego mężczyzna sięga po telefon.
4: Się pusk. No, troszkę przeczekać. 5 chwilin, jak zaraz nam spowieściać, kiedy zniknie zagroza z nieba.
3: Próbuje ustalić, co leci w stronę miasta.
6: Powinni rozumieć, że macie sprawę z komandyrem PPO.
7: Musicie zrozumieć. Rozmawiacie z dowódcą obrony powietrznej. Ma wszystkie informacje operacyjne. Wie mniej więcej, dokąd może lecieć bomba szybująca. Zna cele Rosjan i ich współrzędne.
3: Tłumaczy jego towarzysz. Od swoich podległych Serhii dowiaduje się, że w stronę miasta lecą dwie rosyjskie bomby szybujące. Za 5 minut mają uderzyć gdzieś w mieście. Obaj służą w 54. Brygadzie Zmechanizowanej imienia hetmana Iwana Mazepy. 33-letni Serhii dowodzi obroną powietrzną. Jego dywizjon nazywają tarczą neba.
6: І слухати. Я його буду чути.
4: І краще слухати.
6: Але є 4-5 секунд, якщо чуєте.
7: Треба добре się wsłuchać. Kiedy usłyszycie świst, macie 4-5 секунд, żeby paść на землю, twarzą в дół.
6: Якщо наближається, то тоді...
4: Основне – нападати на землю. Да, обличчям донизу.
3: Каби – то ciężkie бомби lotnicze, które po zrzuceniu z samolotu szybują w kierunku celu. Rozkładane skrzydła pozwalają im wykorzystać wysokość i prędkość samolotu, by pokonać kilkadziesiąt kilometrów. Ich tor lotu koryguje system nawigacji satelitarnej. Nie zawsze trafiają precyzyjnie, ale powodują ogromne zniszczenia.
4: To ich taktyka. Terroryzm, terror, bo oni nie mogą przesunąć się na polu boju, prorwać nas.
5: Ich taktyka to terror. Rosjanie nie mogą przełamać frontu, więc terroryzują cywilów.
3: Mówi

0: Serhii. Od obrzeży Słowiańska do frontu jest niespełna 15 kilometrów. Z każdym tygodniem odległość ta zmniejsza się. Serhii pochodzi z pobliskiej Konstantynówki, miasta, które w tym roku stało się polem regularnych walk.
1: Ну, а же ж мені болить за своє рідне місто, бо я там виріс, народився, виріс, прожив, батьки також одружився.
2: То болі. То моє рідне місто. Там ще уродзілем і виховалем. Там мешкалем, там ще оженілем. Мешкали там також мої родзіце. Mieliśmy wszystko. Pracę, dom, dacze, mieszkanie, plany na przyszłość. Ale wróg postanowił po prostu wszystko zniszczyć.
0: 54. Brygada od czasu powstania w 2014 roku powiązana jest z Donbasem i większość jej żołnierzy pochodzi z tego regionu. Wielu widziało, jak walec wojny przetacza się przez ich wsie i miasta. Wiedzą więc, z czym walczą. Towarzysz Serhija i jego imiennik mówi.
3: Rodziny nie mają żytła. Rodziny albo переселенці w centralnej, zachodniej Ukrainie, albo w ogóle w Europie. I to nie tylko члени родини.
4: Ich rodziny straciły domy. Ich członkowie są przesiedleńcami w środkowej lub zachodniej Ukrainie albo mieszkają w Europie. I nie chodzi tylko o żony i dzieci, także o rodziców, ciotki i krewnych. To ogromny problem. Do tego dochodzi tęsknota za domem i dawnym codziennym życiem, za sąsiadami, krewnymi, za wspólnym biesiadowaniem podczas świąt. Wszystko to zniknęło, zostało zniszczone. Żołnierzom jest przez to naprawdę ciężko.
0: Zanim trafił do wojska, Serhij był sekretarzem generalnym Ukraińskich Zielonych, wykładowcą nauk politycznych i antymilitarystą. Potem wybuchła wojna i po pewnym czasie został zmobilizowany. Alarm się kończy. Bomby spadły za miastem. Obrona powietrzna zakłóciła sygnał GPS, którym były naprowadzane. Znów odzywa się głośnik na placu. Informuje mieszkańców, gdzie mogą ubiegać się o odszkodowanie za zniszczony dom. Ten system nagłośnienia to spadek po czasach sowieckich. Z głośników na centralnych placach nadawano wówczas ostrzeżenia dla ludności i partyjną propagandę. Od lat 90. rozbrzmiewały z nich głównie reklamy. Wojna przywróciła im pierwotną funkcję.
1: Така інтересна. Мені вже всі кажуть, що мене переслідують ці каби постійно, якісь або ракетний удар, або каби, або ще що. Куди не поїду.
2: Wszyscy mówią, że bomby i rakiety chodzą krok za mną. Gdziekolwiek pojadę, od razu coś wybucha. Zastanawiałem się, czy Rosjanie nie podłożyli mi jakiegoś nadajnika w ubraniu albo w samochodzie. Ale to chyba po prostu pech. Albo taka dola.
0: Mówi Serhij. Kilka razy ledwo uszedł z życiem. Raz rakieta wybuchła zaledwie 40 metrów od niego. Zniszczyła dom, w którym mieszkał, nad słynnymi, słonymi jeziorami Słowiańska. Przed wojną było to znane uzdrowisko. Dziś kąpiel w jeziorach zagraża życiu. Dzień wcześniej ciężko ranny został tu mężczyzna. Trwa rosyjska letnia ofensywa. Rosjanie chcą zająć ukraiński Donbas za wszelką cenę. Ale Serhij nie panikuje.
1: Słowiańsko-Kramatorska aglomeracja, tutaj duże, dobre, spodziemne wysoty.
2: Słowiańsk i Kramatorsk leżą na paśmie wzgórz, które daje nam przewagę. Widzimy przeciwnika, skąd nas atakuje i jak to robi. Ciągle prowadzimy wywiad i mamy zasoby, żeby niszczyć wroga.
1: I u nas jest siły, zasoby, żeby ich zniszczyć.
0: Wojskowi i eksperci nie są jednak zgodni, czy Ukraina zdoła utrzymać donbaski pas twierdz. I jak długo?
4: Trudno powiedzieć, co będzie, ale na razie życie jest tu w miarę normalne. Ludzie pracują, jest prąd i bieżąca woda. Dla ludzi to powód do zadowolenia.
0: Ale czy prąd i bieżąca woda wystarczają, by ludzie zostawali w mieście, w którym codzienność miesza się z ciągłym zagrożeniem? Nad głównymi ulicami Słowiańska rozciągają się sieci rybackie o dużych oczkach. Wiszą nad drogami niczym baldachim, tworząc wielokilometrowe tunele.

0: mają zatrzymywać małe, zwrotne drony FPV. Rosyjskie drony kamikadze docierają już do niektórych dzielnic. Polują na samochody i ludzi. Dwa dni temu zginęła młoda kobieta prowadząca samochód. Idziemy przez tunel z siatki. Mijamy kontener o grubych betonowych ścianach. To mobilny schron przeciwlotniczy, ustawiony na skrzyżowaniu pod uliczną latarnią. Ulicę dalej wchodzimy do salonu fryzjerskiego Milana.
1: Борода очень распространенная борода. У каждого клиента есть борода.
0: Młoda kobieta przycina klientowi brodę.
1: Клиентов много. То есть когда ты на работе, ты ни о чем не думаешь. Конечно, когда типа бахает, то тут вылетали окна на салоне.
2: Mam wielu klientów. Kiedy pracuję, nie myślę o niczym innym. No chyba, że coś wybucha. Niedawno wyleciały nam szyby. Wstawiłam nowe i pracujemy dalej. Tak, latają tu drony FPV. W niektórych dzielnicach częściej, tutaj rzadziej. Atakują cywilne samochody, wlatują w domy, zabijają ludzi. Jeśli w centrum też zrobi się niebezpiecznie, będziemy musieli wyjechać. Na razie zostajemy. Wszystko zależy od sytuacji.
1: No, придется jechać. No, пока здесь. No, po sytuacji.
0: Milana ma 25 lat i pochodzi ze Słowiańska. Salon otworzyła 4 lata temu. Podczas strzyżenia poznała przyszłego męża.
2: Poznaliśmy się tutaj, w salonie. Jesteśmy razem od 4 lat. On jest z Bachmutu. Jest żołnierzem i służy w Słowiańsku. Przyszedł raz, dwa, spotykaliśmy się miesiąc i mi się oświadczył. Wzięliśmy ślub, zrobiliśmy wesele w restauracji i mieszkamy razem.
0: Słowiański jest dla Milany domem i miejscem najważniejszych wspomnień. Tu się urodziła, tu spędziła dzieciństwo i młodość. Jednak codziennie widzi, jak znikają miejsca z jej wspomnień.
1: Sadzik mój rozbili, szkołę moją rozbili.
2: Rosjanie zniszczyli moje przedszkole i moją szkołę. Chodzili do nich moi rodzice i moi dziadkowie. Myślałam, że kiedyś będą tam chodzić także moje dzieci. Ale niestety nie będą.
0: Wracamy na ulicę, z głośnika. Życie toczy się dalej. W ostatnim miesiącu wiosny w Słowiańsku przyszło na świat 10 dzieci, 3 chłopców i 7 dziewczynek. Niech maluchy rosną zdrowe i szczęśliwe pod pokojowym niebem rodzimego miasta. Uważajcie na siebie, trzymajmy się razem. Dzieci rodziły się w mieście pod ostrzałem. Jednak pod koniec czerwca, po rosyjskim ataku, zamknięto oddział położniczy. W sąsiednim budynku działa lombard. Pracuje w nim Ilena. Ona też nie zamierza wyjeżdżać ze Słowiańska.
3: Nie, ponieważ póki robota jest, trzeba pracować. Wszystko robota, wszystkie banki, wszystko, woda, świat, gaz.
4: Na razie zostaje w domu. Dopóki jest praca, trzeba pracować. Wszystko działa. Banki, wodociągi, gaz. Człowiek jest u siebie, jest dobrze. Wiadomo, ataki są trudne. Tymczasem zostaje.
0: Za szybą leżą telefony, tablety i laptopy. Dawniej Ilena sprzedawała też miksery i inne sprzęty kuchenne. Teraz częściej zegarki i noże. Większość klientów to żołnierze. W przyfrontowych miastach i wsiach są wszechobecni i stanowią dużą część ludności. To z ich żołdu żyją właściciele kawiarni i barów, handlarze na lokalnych bazarach i Ilena.
3: No my też wyjeżdżali, no potem wrócili się przez pół roku, ponieważ tam, gdzie my byli, roboty nie było. Wrócili się i otworzyli tutaj oddzielenie, otwierało się, ja przyszła sobie na robotę.
0: Raz już stąd uciekła. W 2022 razem z rodziną wyjechała do środkowej Ukrainy. Nie znalazła tam jednak pracy, więc po pół roku wróciła do Słowiańska. Tutaj są ataki lotnicze, ale jest też lombard, w którym może dalej pracować i utrzymać rodzinę. To brutalna rzeczywistość przyfrontowych miast. Wielu ludzi zostaje, bo nie ma środków na wyjazd i życie na uchodźstwie. Państwowa pomoc dla przesiedleńców wynosi zaledwie równowartość

0: około 200 zł. Nie wystarcza nawet na jedzenie. Inni są zbyt starzy, słabi albo zniechęceni, żeby przenieść się gdzie indziej. Zostają więc i czekają.
1: Oj, ребят, my każdy dzień ждём, что оно закончится, вот-вот-вот-вот.
2: Każdego dnia czekamy, aż wojna się skończy. Wszyscy mamy jej dość. Chcę po prostu żyć w spokoju.
1: Żeby wszystko było dobrze.
0: W pobliskiej kawiarni spotykamy Walerię. Ma 28 lat. Także urodziła się i wychowała w Słowiańsku.
3: Ja mieszkam na razie w Kramatorsku, sama ze Słowiańska rodem, w Donieckiej oblasti.
0: Dziś mieszka w sąsiednim Kramatorsku, 10 kilometrów stąd. Zostało tam około 50 tysięcy mieszkańców. 4 razy mniej niż przed wojną. Sytuacja jest jeszcze gorsza niż w Słowiańsku.
3: U mnie pasyjno kaby padają, u mnie pasyjno drony.
4: W mojej okolicy bez przerwy spadają bomby i przylatują drony. Szachet uderzył w mój blok. Mieszkam na 9 piętrze, trafił w 6. Mam już trochę osłabioną reakcję, taką donbaską. Zobojętniałam. Myślę sobie, gdyby wleciał w moje okno, i tak niczego bym już nie poczuła. Człowiek się do tego przyzwyczaja i właśnie to jest najgorsze. Wszystkie odczucia tępieją. No leci, znaczy leci. Słyszymy wybuchy, kiedy kładziemy się spać. Słyszymy je, kiedy się budzimy. To część naszego życia. Taki jest na pewno donbaski styl życia.
3: Styl życia po donbaski na pewno.
0: Waleria jest drobna i nosi okrągłe okulary. Na koszulce ma oliwkowo-zielone kotki ułożone we wzór moro. Jest żołnierką. Ma stopień majora i jest rzeczniczką 30. Brygady. Jednostka ta odpiera rosyjskie ataki na południe od Kramatorska.
4: Ryzyko jest uzasadnione. Każdy, kto tu zostaje, sprawia, że to miasto wciąż żyje. Gdybyśmy wszyscy wyjechali, życie by się skończyło. Dopóki są ludzie, miasto żyje.
0: Kilka tygodni temu władze zarządziły jednak przymusową ewakuację rodzin z dziećmi z kilku dzielnic Słowiańska. Pociągi nie jeżdżą od końca ubiegłego roku.
4: Kiedy dochodzi do przymusowej ewakuacji, jest to już znak, że miejscowość wchodzi w taki etap, jakby założono na nią opaskę uciskową, wysoko. Nie mogę więc powiedzieć, że życie tutaj się poprawia. Powiem szczerze, jest coraz gorzej. Nie oznacza to jednak, że można załamać ręce, że czas umierać. Trzeba jakoś żyć dalej, walczyć, mieć nadzieję. Trzeba iść przed siebie.
0: Waleria jest pewna, że gdyby nie wojna, nigdy nie poszłaby do wojska. Ale Rosja zaatakowała już 12 lat temu. Waleria była wtedy nastolatką. Mieszkała w rodzinnym Słowiańsku.
4: W 2014 roku przeżyłam okupację miasta. Miałam wtedy 16 lat. Od tamtej pory moje życie dzieli się na przed i po. Zawsze chciałam tu zostać, studiować i mieszkać w Doniecku. Dlatego właśnie jestem w wojsku. Chcę wrócić do Doniecka. Zrozumiałam, że nie mogę po prostu wyjechać i czekać za granicą, aż wszystkie nasze okupowane terytoria zostaną wyzwolone. Muszę sama coś zrobić. Dlatego tu jestem. Nie umiem już nawet powiedzieć, jaki był Słowiańsk, kiedy byłam dzieckiem. Ta wojna trwa już ponad połowę mojego życia.
0: Kochała ten region. Bliskość Morza Czarnego, parki róż w Doniecku. Donieck był kiedyś Nowym Jorkiem Ukrainy, mówi. Chce, żeby był znowu ukraiński.
3: Zaraz będzie grubo zwuczać i na pewno dla was troszkę niezrozumiało, ale...
4: To może dla was zabrzmieć dziwnie, ale wolę umrzeć tutaj, niż zobaczyć rosyjską flagę powiewającą nad Słowiańskiem. Nie chcę tego zobaczyć.
5: Це на дровах. Новинка. Перша у Слов'янську. Піца на дровах від шашличного двору.
0: Wracamy na centralny plac. Głośnik reklamuje pizzę z pieca opalanego drewnem. Życie toczy się dalej. W donbaskim stylu.
5: Кожен шматочок просочений ароматом живого вогню. Піца на дровах у шашличному дворі. Гаряча соковка.
0: Jerzy Sobotta i Aleksander Palikot

0: Słowiańsk nie załamuje rąk. Czytali Agnieszka Drozd, Michalina Bieńko, Hanna Dołęgowska, Alicja Głów, Janusz Deblesem i Michał Jędrkowiak. Redakcja Janusz Deblesem i Bartosz Panek. Realizacja Janusz Deblesem. Studio reportażu Polskiego Radia.
1: To tylko powtórzę. Wysłuchali Państwo reportażu Jerzego Soboty i Aleksandra Palikota. Słowiańsk nie załamuje rąk. A ze mną w studiu Masza Makarowa, dziennikarka, historyczka. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Piotr Kućma, reporter i korespondent.
3: Dobry wieczór.
1: Telewizji Polskiej, Telewizji World.
3: Tak jest.
1: I Michał Łęczyński, ratownik medyczny, uczestnik misji medycznych i humanitarnych z ramienia Fundacji Humanosz imienia Sławy i Iska Wołosiańskich.
4: Dobry wieczór.
1: Witam Państwa serdecznie i pozwolę sobie zacząć od pytania do Maszy. Ja wiem, że to będzie pytanie trochę takie nie w smak, ale po co Władimirowi Putinowi ten Donbas?
2: Chciałbym wiedzieć i myślę, że to jest takie pytanie, że trzeba byłoby zajrzeć do głowy Władimira Putina, bo to pytanie...
1: Ach, wymigujesz się od odpowiedzi tak jak ja za każdym razem, że nikt nie wie, co ma w głowie Putin oprócz Putina.
2: I to prawda, bo po co trzeba było rujnować Donbas, żeby, jak mówił Władimir Putin, pomóc ludności Donbasu i obronić ludność Donbasu przed, cytuję tutaj, rosyjską propagandę ukraińskimi nazistami i dać ludności Donbasu życie w świecie rosyjskich tradycyjnych wartości, to jest ogromne pytanie. Donbas w tej chwili no, jest czymś bardzo efemerycznym, ponieważ z jednej strony te cztery okupowane w całości albo po części regiony Ukrainy zostały wpisane do rosyjskiej konstytucji jako ziemie rosyjskie, ale z drugiej strony wiemy, że tak naprawdę żaden z tych regionów nie jest w całości zdobyty przez armię rosyjską. Obwód Łuchański jest zdobyty najbardziej, co do tego zgadzają się też niezależni analitycy. I te wszystkie miasta, które zostały, jak mówię, rosyjska propaganda, wyzwolone przez armię rosyjską, okupowane przez armię rosyjską, są de facto zniszczone.
1: Masza, Donbas miał być symbolem, tak jak Krym, wielkiego zwycięstwa Władimira Putina, tego zjednoczyciela ziem ruskich, a tak naprawdę może się okazać symbolem jego klęski.
2: Tak, jak mówią najnowsze doniesienia, tutaj cytuję publikację najnowszą zachodniej prasy, Economist pisze o tym, że Władimir Putin powiedział, że jeśli Donbas nie zostanie zdobyty, to Władimir Putin zostanie powieszony. Pytanie przez kogo, czy przez tak zwanych rosyjskich Z-patriotów, którzy poszli na wojnę i którzy oczekują nie tylko zdobycia tych donbaskich, ukraińskich regionów, ale również chcą iść dalej na Odessę, na Kijów, na Lwów, wszędzie tam, gdzie, jak uważają, jest tak zwany ruski mir, czy też przez rosyjskie elity, które bardzo dużo straciły na tej wojnie.
1: Przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł, że samobójstwo popełni sam, ale to chyba trzeba by było mieć honor.
2: No tak, no tutaj można gdybać, jak sytuacja w Rosji i sytuacja z rosyjskimi elitami będzie się rozwijać. Natomiast Donbas stał się też takim bardzo wygodnym wytłumaczeniem wszystkiego, co się dzieje w ostatnich latach, kiedy mówi się o tym, jak to w ogóle jest możliwe, że rosyjska armia popełnia te zbrodnie wojenne i Rosja prowadzi tę haniebną wojnę, to z drugiej strony bardzo często my, też niezależnie rosyjscy dziennikarze, słyszymy pytanie, a dlaczego nic nie mówiliście, gdy takie straszne rzeczy działy się w Donbasie?
1: Piotr Kućma, reporter, korespondent Telewizji Polskiej, bywa w tych regionach bardzo często. Słyszeliśmy, w jakich warunkach żyją i próbują przetrwać mieszkańcy Słowiańska i Słowiański nie jest odosobniony. Ja sobie pozwoliłem, zapowiadając reportaż, podzielić Donbas na dwie części, oczywiście nierówne. Jedna część to jest ta, która jest okupowana i tam dzieją się różne straszne rzeczy i ta część, która nie jest okupowana przez Rosjan, ale też nam łatwo nie jest, bo ludzie żyją w ciągłym strachu. Wejdą, nie wejdą, spadnie na głowę, nie spadnie na głowę.
3: Tak, i tankują na przykład benzynę na stacji, na takim ichniejszym CPN-ie i kiedy otwierają się drzwi automatyczne tej stacji benzynowej, tam gdzieś na horyzoncie widzą dym po wybuchu bomby. Bo takie rzeczy widziałem w Słowiańsku w 2023 roku, kiedy wydawało się, że jeszcze jest w miarę bezpiecznie, kiedy można było w miarę bezpiecznie dojechać. A teraz wszystko jest pokryte siatkami, to jest to strefa śmierci, więc tym bardziej mam olbrzymi szacunek

0: dla tych osób, które postanowiły jednak tam zostać, nie odpuszczać i jak słyszeliśmy w reportażu, jakoś normalnie żyć w tych nienormalnych warunkach. Tak, rzeczywiście te miejsca możemy podzielić na takie dwie grupy, czyli znajdujące się pod kontrolą sił zbrojnych Ukrainy i te miejsca, które są terytoriami okupowanymi. Tam też kilka razy zaglądałem nie bezpośrednio, tylko poprzez rozmowy z ludźmi, którzy na przykład wydostali się z pod okupacji. Tak było na przykład w 2022 roku, kiedy ukraińska armia zaprosiła mnie do odwiedzenia wsi odbitych przez wojska ukraińskie. No i wtedy na własne oczy mogłem przekonać się, na czym polega ruski mir. Słyszałem kobiety, które opowiadały, jak ich mężowie ginęli w strasznych torturach gdzieś w piwnicach. Czy te sytuacje z 2022 roku możemy porównać do tego, co obecnie się tam dzieje, tego nie wiem, ale mam wiele również sygnałów świadczących o tym, że jest bardzo, bardzo źle. Poza anteną mówiliśmy o wsi Ołeszki, gdzie niedaleko, znajdujące się niedaleko Chersonia, która jest kompletnie odcięta od świata, do której, jak mówili mi ukraińscy żołnierze, wodę, leki, jedzenie dostarcza się za pomocą dronów, bo w inny sposób po prostu nie można.
1: Dla wielu mieszkańców tej strefy okupowanej każda tragedia to jest uśmiech losu, bo ja pamiętam moje rozmowy z ludźmi z Hołej Prystani, też miejscowości, która jest w tej chwili okupowana, znajduje się w obwodzie chersońskim na styku z Krymem. Powódź, która się im zdarzyła 2 lata temu za sprawą wojsk rosyjskich, które wysadziły tamę na Dnieprze, to było dla nich no, jak uśmiech losu. Mogli pod pretekstem ucieczki z zalanej miejscowości przedostać się do obozów filtracyjnych, stamtąd na terytorium Federacji Rosyjskiej i starać się dotrzeć do granicy z którymś z państw, które przyjęłoby ich jako uchodźców. Przedostali się najpierw na Łotwę, potem przez Łotwę i Litwę do Polski. Wspomnieliśmy o tym wątku politycznym, o tym wątku wojskowym, ale dzisiaj ja chciałbym, żebyśmy się skupili na losach tych ludzi, którzy pozostają w strefie nieokupowanej, bo o tym wiemy najwięcej i wymagają naszej pomocy. Był taki moment w tych prawie 5 latach wojny, że wydawało się, że Ukrainie już nic nie potrzeba oprócz rakiet do obrony przed rosyjskimi rakietami i jak najwięcej amunicji, żeby mogli się ostrzeliwać. No i oczywiście współpracy gospodarczej, żeby to państwo mogło normalnie funkcjonować. I zaczęliśmy zapominać, że potrzeba wszystkiego tak naprawdę. Ja bym chciał, żeby Michał Łęczyński, ratownik medyczny, który jeździ na te tereny, przypomniał nam, czego tak naprawdę potrzebują Ukraińcy i że to nie jest tak, że dla nich już się, że tak powiem, ten czas zły pomału kończy.
2: Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że zupełnie inaczej wygląda to w dużych miastach, zupełnie inaczej w małych miasteczkach. Na początku wojny można było zaobserwować, jak jeździliśmy, że była inna sytuacja we Lwowie, a w momencie, kiedy oddaliliśmy się od Lwowa, jechaliśmy w kierunku Kijowa, dalej Charkowa, to widać było tą prawdziwą wojnę, widać było tragedię, widać było zniszczenia, widać było rozbite pojazdy cywilne, wojskowe i inne twarze ludzi. W tej chwili potrzeby są ogromne, mimo tego, że możemy czuć się zmęczeni wszyscy tą wojną, bo to już jest 5 lat. Natomiast potrzeby są takie same. Bohaterstwo ludzi, Ukraińców, ludzi cywilów polega na tym, że starają się żyć normalnie. Starają się zabezpieczyć swoje rodziny, swoje dzieci, żeby dać im poczucie normalności, czyli że dzieci idą do szkoły, działają sklepy, działają bary, jakieś małe restauracje w małych miejscowościach. W dużych miastach te miasta starają się żyć normalnie. Może to stwarzać pozory normalności, ale w każdej chwili może coś spaść, może coś przylecieć i to są czasem minuty, sekundy. Miałem taką sytuację, że znajomy, przyjaciel zadzwonił do mnie, mówi mi, Misza, coś leci, słuchaj, no fajnie, że jesteście, fajnie, że się spotkaliśmy. Po czym za 10 minut zadzwonił, wszystko okej. Okay.
1: Michał, myśmy przed wejściem do studia też chwilę rozmawiali. No wcześniej też mieliśmy okazję zamienić kilka słów na temat tego, co tam się dzieje. Wasza obecność to nie jest tylko nieustanne bandażowanie, zszywanie.

0: panie Ran, ale sama wasza obecność, to ty mówiłeś mi do mikrofonu wcześniej, to jest też taka psychoterapia dla tych ludzi. Oni czują się bezpieczniej, bo wiedzą, że ktoś nad nimi czuwa, że ktoś z nimi jest, że ktoś ich trzyma za rękę.
1: Tak, tak, tak to wygląda. Często jak pracujemy, tworzymy takie, powiedzmy, małe placówki medyczne w miejscowościach. Mamy ze sobą lekarzy, mamy farmaceutów, mamy ratowników medycznych. Ci ludzie poza opieką i taką pomocą medyczną oczekują po prostu chwili uwagi, żeby z nimi porozmawiać o zwykłych sprawach, o tym, co się wczoraj wydarzyło, co się dzisiaj wydarzy. Oni przychodzą bardzo często podziękować, że my jesteśmy. Działamy oczywiście razem ze służbami ukraińskimi, w porozumieniu z lekarzami, którzy tam są na miejscu, żeby ich po prostu wyręczyć, pomóc, a żeby im po prostu dać chwilę wytchnienia. Staramy się słuchać tych ludzi przede wszystkim, bo po to tam przyjeżdżamy. Oczywiście pomoc medyczna też jest potrzebna, której tam udzielamy, ale ogromne znaczenie ma to, co robimy, to, co oni potrzebują, co ci ludzie potrzebują, staramy się to po prostu dać w postaci obecności, wysłuchania, uwagi.
0: Tu wracam do Maszy znowu z takim trochę kontrowersyjnym pewnie dla wielu naszych słuchaczy tematem, bo każda wojna ma dwie strony. Po tej drugiej stronie frontu jest Federacja Rosyjska, są żołnierze rosyjscy, ale są też ludzie, którzy starają się pomagać Ukraińcom. Wielu Rosjan na początku wojny wyjechało na Ukrainę i starało się nieść pomoc również medyczną. Byli Rosjanie, którzy wpłacali pieniądze na różnego rodzaju fundacje, które pomagają Ukraińcom, ukraińskim cywilom. Ci ludzie, jak pojawią się na rosyjskiej ziemi, to jak to się mówi, im tam nic oprócz ciurmy nie świeci.
2: Ale również są takie osoby wewnątrz Rosji. Ja myślę, że to jest bardzo ważny aspekt tego, co się dzieje. I są osoby, które ryzykują naprawdę wiele, bo ryzykują dożywocia w rosyjskim więzieniu, a starają się na przykład właśnie wywozić z terenów okupowanych, jak na przykład z wymienionych tutaj Oleszek, Ukraińców, Ukrainkę, i później przez teren Rosji, pomagając im tam, na przykład załatwiając taką podstawową pomoc medyczną, albo wywożąc też z terenów okupowanych osoby chore onkologicznie, które nie dostają żadnej pomocy i nie dostają na przykład żadnych środków przeciwbólowych, a są w zaawansowanym stopniu choroby onkologicznej. Te osoby, które są wewnątrz Rosji, działają jako wolontariusze i przerzucają Ukraińców, Ukrainki przez granice Unii Europejskiej, dalej właśnie przez kraje nadbałtyckie, albo wcześniej też przez Białoruś, tak dalej do Unii Europejskiej, starając się dać im tę szansę uratować własne życie, ale również uzyskać taką normalność w tym życiu. Nie być przede wszystkim w tej szarej strefie, o której wiemy bardzo niewiele. Te rzeczy, które docierają do dziennikarzy, do obrońców praw człowieka po obu stronach, są przerażające. I to jest strefa, w której są również rosyjscy wojskowie. Rosyjscy wojskowie, którzy podjęli decyzję, że jadą na tę wojnę przeciwko Ukrainie z różnych powodów i również dobrowolnie, również żeby zarobić pieniądze i również żeby zaznać jakiegoś niesamowitego doświadczenia i niesamowitej adrenaliny. Ale jak też pisało o tym wielokrotnie również nasza redakcja, redakcja WOTTAK Telewizji Polskiej, sami stają się ofiarami przemocy w tej wojnie, ponieważ na terenach okupowanych znajdują się tak zwane jamy, znajdują się piwnice, w których ci wojskowie są torturowani przez swoich szefów na froncie. I chodzi tak naprawdę o kasę, bo ta wojna trwa, bo jest ogromna kasa, która płynie z tej wojny dla ludzi, którzy wybrali ten sposób na życie. Tym wojskowym na przykład są zabierane karty bankowe, na które przychodzi co miesiąc ich wynagrodzenie. Ci ludzie są w strasznych naprawdę warunkach codziennych tortur.
0: Masza, to jeszcze jedna kwestia.
2: Zapewnianych przez swoich Rosjan.
0: Bo też nie zapominajmy, że Donbas to nie jest tylko w całości część Ukrainy, ale jak mówimy hasłowo Donbas, myśląc, że Putin chce połączyć te wszystkie części Donbasu i nimi władać, to na przykład Kamieńsk-Szachtyński czy Szachtyńsk to też jest Donbas tak naprawdę. Część obwodu wyleciało mi z głowy.
2: Rostowskiego.
0: Rostowskiego, tak jest. po tamtej stronie spadają teraz ukraińskie rakiety, ukraińskie

0: rosyjskie pociski, przylatują codziennie drony i Rosjanie dostrzegli, że to nie jest wojna w telewizorze, tylko to jest wojna rzeczywista.
1: No na terenach przygranicznych te pociski spadają od dawna, tak, właściwie od początku wojny
0: wolnoskalowej. Tylko pytanie, czy to jakoś dociera do tych ludzi, czy dalej uważają, że to nie ich wojna i ich to nie dotyka. Oprócz bezpośredniego kłopotu związanego, nie wiem, z hukiem eksplozji czy zniszczonym budynkiem.
1: Ja myślę, że jest bardzo różnie, bo to też zależy od obwodu, to zależy też od wydarzeń, to zależy od tego, czy jest to na przykład obwód kurski, gdzie tak naprawdę siły zbrojne Ukrainy po prostu weszli na ten teren i były na tym terenie. Jeśli mówić o Rosji ogólnie, jeśli istnieje coś takiego jak ogólnie rozumiane społeczeństwo rosyjskie, to na pewno te ostatnie uderzenia armii ukraińskiej, czy rosyjskie rafinerie, czy magazyny kampanii logistycznej rosyjskich marketplace'ów robią ogromne wrażenie. Widzimy to we wszystkich nawet oficjalnych sondażach, że w społeczeństwie rosyjskim wzrósł niepokój. Ponad połowa rosyjskiego społeczeństwa to odczuwa, że uderzenia po terenie Rosji są wymieniane jako najważniejsze wydarzenie w ciągu miesiąca. Te dane zbiera Centrum Lewady, ale że przede wszystkim rosną nastroje i wymogi negocjacje z Ukrainą, zakończenia wojny i tylko 17% Rosjan uważa, że sprawy w kraju idą w dobrym kierunku.
0: Michale, wracam do ciebie, dlatego że chciałbym, żebyśmy teraz poświęcili czas dzieciom, bo to są najbardziej doświadczone osoby tej wojny. Na całym terytorium Ukrainy jest mnóstwo domów, ośrodków opiekujących się sierotami. Rodzice zginęli albo w bombardowaniach, albo jedno na froncie, inne gdzieś tam właśnie w czasie bombardowania. Są też dzieci na terenach okupowanych Ukrainy, są też dzieci na tych terenach przyfrontowych. Rozumiem, że wasza misja spotyka dzieci i także jest zaangażowana, jeśli nie bezpośrednio, to poprzez zaprzyjaźnione inne misje w pomoc dzieciakom.
2: Spotykamy dzieci od samego początku oczywiście. Wiele transportów było związanych z ewakuacją rannych dzieci na teren tutaj do Polski, bądź dalej do Europy. Taka dziewczynka, która najbardziej zapadła mi w pamięć, to jest dziewczynka, która niestety straciła nogę w wyniku ataku rakietowego i wieźliśmy już ją zaopiekowaną po takim zaopatrzeniu do Polski, dalej do Norwegii. I ona powiedziała, no wujek, no tak, no straciłem nóżkę, ale najgorsze jest to, że straciłem myszkę Miki swoją. I tą myszkę Miki staraliśmy się, żeby dostało to dziecko w czasie drogi. Inne dziecko też, które pamiętam, to był pociąg z Zaporoża, to były dzieci z domu dziecka, dzieci z tych dzieci, które wyjechały no, prawie 20 czy 30 godzin w pociągu. I ja próbowałem z jedną dziewczynką rozmawiać i kolega mówi, słuchaj, chodź, bo chyba nie rozumie albo jest zmęczona. Mówi, nie, wujek, ja rozumiem, tylko jestem bardzo zmęczona i bardzo głodna i bardzo bolą mnie nóżki. I to będę pamiętał do końca życia. I
0: proszę mi uwierzyć, jak bardzo potrafią te dzieciaki potrafią być wdzięczne, bo mam nadzieję, że Michał potwierdzi, że ja tutaj nie zmyślam w tej chwili.
2: Tak, wdzięczne potrafią być po 10 lat.
0: Jadąc w karetce pogotowia, albo wychodząc już zabandażowane spod opieki polskiego ratownika, potrafią dać mu jabłuszko albo cukierka.
2: Tak, dokładnie tak było. Właśnie w przypadku tego dziecka z pociągu była taka sytuacja, że było dwoje dzieci w karetce. Ja miałem jedną czekoladkę i dałem tą czekoladkę tej dziewczynce. Ona ją przełamała, podzieliła się z kolegą. Dostała misia od nas, ode mnie, od kolegi, bo zawsze mamy w karetce jakieś zabawki. I akurat kolega miał na imię Michał, ja miałem na imię Michał. Ja się pytam, jak się będzie miś nazywał? Miszka. Mhm. No, to też będziemy pamiętali. Ale dzieciaki są bardzo dzielne, są bardzo
0: Michał,
2: dzielne.
0: Opowiadamy słuchaczom o rzeczach niezwykle wzruszających.
3: 1 września.
0: Tylko
3: miliony dzieciaków poszło dzisiaj w Ukrainie do szkół. Pamiętajmy też o tym.
2: Tak.
0: I krótka odpowiedź. Czasami łza płynie po policzku.
2: Tak.
0: Piotrowi pewnie też.
3: Ja jestem pod olbrzymim wrażeniem odwagi dzieciaków, nie tylko w tych miastach przyfrontowych, bo drony odrzutowe, rakiety, balistyka spadają teraz przede wszystkim na duże miasta, na Kijów. I dzisiaj dzieciaki większość czasu w szkole spędziły w schronach, słysząc alarmy,

0: które właściwie nie przestają wyć, bo Rosja przecież stosuje tą nową taktykę, wysyłając co jakiś czas pojedyncze te drony odrzutowe. No i musimy też dawać sobie sprawę, skoro już poruszyliśmy temat dzieci, że wiele z nich nie pamięta czasów przedwojennych.
1: Tak, to już jest
0: mówimy o nowym pokoleniu, które kompletnie nie zna czasu pokoju.
2: Słuchajcie, zanim oddamy głos Maszy, to tak w tym męskim gronie, przygotowując w Kijowie reportaż o wojskach tych związanych z całą tą nowoczesną technologią, z dronami, rozmawiałem z kilkoma żołnierzami, którzy mają dzieci nastoletnie. I te dzieciaki, a żeby było ciekawie, to były 3 dziewczynki. Były świetnie zorientowane. Raz, rozpoznawały na słuch, jaki rodzaj drona leci. 2, symulatory miały w ramach takich gier dronowych w telefonach i tak sobie świetnie radziły z lotami, jak nie jeden zachodni pilot as.
0: Szybko wejdę ci tylko w słowo, że w ubiegłym tygodniu rozmawiałem z ukraińskimi żołnierzami, którzy powiedzieli mi, że tęsknią za tymi szachedami, o których ty mówisz. Że oni nie wiedzą w ogóle, jak walczyć z tym, co teraz przylatuje z Federacji Rosyjskiej.
2: No tak, w tej chwili od połowy sierpnia, jeśli dobrze pamiętam, są nowe drony odrzutowe i Ukraińcy przygotowują na podobnej zasadzie funkcjonujące drony, które miałyby przechwytywać właśnie te modyfikacje rosyjską irańskich dronów. Ale ponieważ mamy już tylko 3 minuty, Masza, kwestia uprowadzania dzieci ukraińskich do Federacji Rosyjskiej. Czy Rosjanie coś próbują z tym zrobić? Ja nie mówię oczywiście na tym oficjalnym poziomie, tylko tych ludziach, którzy dbają o dobro dziecka, bo tych dzieci tam mnóstwo jest rozwiezionych po różnych regionach. Ja podam tylko państwu krótko przykład deputowanego szefa partii w Dumie, pana Miłowa, który na początku wojny adoptował
3: Mironowa.
2: Takie dzieci. Mironowa, przepraszam.
3: Pan Miłow to jest dobry pan.
2: Mironowa, tak. I bardzo się cieszył z tego powodu, że on adoptował dziecko ukraińskie.
3: Tak, ale też adoptowało dziecko ukraińskie rosyjska rzeczniczka praw dziecka i to jest bardzo tragiczna sytuacja, bo ten chłopiec został wywieziony przez nią z Mariupola, okupowanego przez Rosjan i w tym roku skończył szkołę i kim chce zostać? Chce zostać rosyjskim prokuratorem i poszedł właśnie na takie studia, o czym ona z dumą opowiedziała na swoim Instagramie. Natomiast to wszystko jest też dużą tragedią tych dzieci.
2: Powinien poczytać sobie historię pani, która z Kijowa jako prokurator przyszła na generalnego prokuratora Krymu i skończyła nie najlepiej.
3: Jeszcze tylko właśnie na temat tych dzieci, bo mówiliście panowie o tych dronach i o tym, że dzieci ukraińskie rozróżniają dźwięki dronów. Dzieci rosyjskie te drony produkują, bo dzieci z szkół rosyjskich uczą się produkować drony. Jest cały ogromny kompleks taki zakładowy w Tatarstanie, Alabuga, gdzie pracują nastolatki i pracują studenci. Opowiada się o tym w Rosji propagandą jako o najlepszej szansie, żeby zarobić pieniądze, duże pieniądze dla Rosjan. Grając w gry komputerowe tak naprawdę uczą się zabijać i później te drony właśnie lecą na ukraińskie miasta. I myślę też o tych dzieciach wywiezionych z Ukrainy i dzieciach będących teraz w Rosji, bo to, żeby zachować samych siebie tam, w edukacji rosyjskiej, która jest edukacją militarystyczną i wojenną, to jest rzeczywiście wyzwanie.
2: Krótko. To będzie straszna jesień, ale po tej jesieni przyjdzie...
0: Jeszcze gorsza zima niestety.
2: Ach, a ja myślałem, że będzie coś pozytywnego. Masza?
3: Władimir Putin dzisiaj powiedział, że będą bili w energetykę ukraińską i to zobaczymy w najbliższych dniach.
2: Panie Michale.
1: Ja chciałem przekazać taką...
2: Kilkadziesiąt sekund tylko mamy. Także szybciutko.
1: Myślę tak. Myślę, że to będzie trudna zima i tym bardziej właśnie trzeba robić to, co robimy i nie zatrzymywać.
2: Bardzo dziękuję. Masza Makarowa, dziennikarka, historyczka Telewizja Polska, kanał WOT TAK, Piotr Kućma, Telewizja Polska, kanał World, Michał Łęczyński, ratownik medyczny, Fundacja Humanitarna Humanosz, a za uwagę dziękuję Alicja Głów, Wojciech Błoński, Maciej Jastrzębski, to chyba cała nasza lista. Proszę zapamiętać naszą audycję i pochylić się nad losami Ukraińców. Do usłyszenia. Kłaniam się państwu.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Lektury jedynki.
1: Jane przemierza ulice Londynu w luksusowym pojeździe. Posłuchajmy drugiego fragmentu powieści Catherine Bell pod tytułem Jane Austen, miłość, która stała się literaturą. Czyta Jagoda Małyszek.
2: Obserwując z czterokonnego pojazdu toczące się na zewnątrz życie, a potem podając przez drzwi szylinga bosemu chłopcu w przykrótkich spodniach, nie mogła przestać się dziwić. Jak to możliwe, że z tak małej i sennej miejscowości jak Steventon trafiła aż do Londynu? I znalazła się w dorożce przyszłego króla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii. Ona, córka pastora. Wszystko to przypominało kiepską powieść. Nawet jeśli nie znalazła się w tej dorożce jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki i nawet jeśli nie poślubiła księcia. Faktu, że oto siedziała, gdzie siedziała, nerwowo skubiąc kapelusz, nie zawdzięczała nikomu poza samą sobą. Powoli jechali St. James Street, gdzie nie było już śladu po wrzawie wcześniej przemierzanych ulic. Fasady domów świeciły bielą, odcinając się od ciemniejącego nieba. Na ulicy nie było żywej duszy, a stukot końskich kopyt rozbrzmiewał dziwnie głucho. Już za chwilę jej oczom ukaże się Carlton House ze swoim wspaniałym portykiem przy Pall Mall. Wiedziała, że jest to okazała budowla. Z gęstej mgły już wyłaniały się kolumny. Widoczni byli też żołnierze w czapkach, nieszczęśnicy stojący doskonale nieruchomo w równym szeregu. Nagle niebo wydało się jej bezkresne jak nigdy. Ciężkie chmury wisiały nad pałacem niczym przywiązane, jakby nie mogąc oderwać się od jego widoku. Poniżej wrony zataczały koła. Ich krzyki były jedynym, co przerywało upiorną ciszę. Przed laty opowiadano jej, jakoby w Carlton House znajdowało się pomieszczenie przypominające katedrę, nie tylko pod względem wielkości, ale i kształtu. To osobliwe, aczkolwiek niezdumiewające. Jerzy IV był osobliwością. Osobliwością i... Ach, jakże go nie cierpiała. Był rozrzutny, niewierny, antypatyczny. Jednym słowem, nie był kimś, u kogo audiencja wprawiłaby ją w zachwyt. Ale jednocześnie był regentem i nawet jeśli wstydziła się tego, to zaproszenie do pałacu diabelnie ją ucieszyło. Trafiło w jej ręce napisane na eleganckim, jedwabistym papierze, a Jane, którą mało kto rozpoznawał jako autorkę dumy i uprzedzenia oraz rozważnej i romantycznej, przez dłuższą chwilę wpatrywała się w nie z niedowierzaniem.
1: Jagoda Małyszek przeczytała drugi fragment powieści Catherine Bell pod tytułem Jane Austen, miłość, która stała się literaturą. Przykład Magdaleny Kaczmarek. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Marginesy. Jutro ciąg dalszy.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Oko w oko ze żubrem czy łosiem? Jaki zachować dystans i na co zwrócić uwagę podczas spotkania z rogatym olbrzymem? W Lecie z Radiem o tym, jak bezpiecznie obserwować czy fotografować dzikie zwierzęta. W audycji także Szkolne życie w sieci, czyli jak rozmawiać z dziećmi o odpowiedzialnym korzystaniu ze smartfona. Co może wydarzyć się na zamkniętych grupach w mediach społecznościowych i dlaczego warto dobrze zastanowić się przed opublikowaniem zdjęcia w internecie.
4: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
0: Reklama.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy, Piotr Paszkowski, aktualności jedynki. Rząd w Berlinie obciążył Rosję odpowiedzialnością za wysłanie uzbrojonego drona do Niemiec. Szefowie MSZ-u i MSW poinformowali o zamknięciu w odpowiedzi dwóch rosyjskich placówek oraz innych reakcjach na hybrydowe ataki Kremla.
1: Listę dowodów na wysłanie przez Moskwę na początku sierpnia drona z ładunkami wybuchowymi do Lipska przedstawił minister spraw wewnętrznych. Konfiguracja drona, jego części składowe, zainstalowane materiały wybuchowe i techniki zapalników są takie, jakie znamy z innych operacji hybrydowych Rosji i działań wojennych przeciw Ukrainie, wyliczał minister Aleksander Dobrindt. Szef niemieckiej dyplomacji zapowiedział międzynarodową odpowiedź wobec Kremla, która już jest ustalana z partnerami z Unii Europejskiej i NATO. Chodzi m.in. o rosyjską flotę cieni na Bałtyku. Johann Wadephul przedstawił też, na co Niemcy już się zdecydowały. 18 września zamykamy rosyjski konsulat w Bonn. Wypowiadamy umowę na dom rosyjski w Berlinie. Zaostrzamy kontrole graniczne dla obywateli Rosji, punktował szef MSZ Niemiec. Z Berlina...

0: Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Władze Brandenburgii poinformowały tymczasem, że podłożenie ładunków wybuchowych koło elektrowni węglowej Jänschwalde na wschodzie Niemiec było aktem sabotażu. Jak przekazało MSW Landu, celem sprawców była destabilizacja sieci elektroenergetycznej i dostaw prądu, do czego nie doszło. Wojna hybrydowa Rosji z NATO ma na celu zniechęcenie sojuszu do pomocy wojskowej Ukrainie oraz osłabienie zdolności obronnych samego NATO. Tak ocenia dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem z Uniwersytetu Civitas dr Paulina Piasecka. W Polskim Radiu 24 w ten sposób skomentowała podpalenia, które miały ostatnio miejsce w Skarżysku, Kamiennej i Lublinie.
2: Mówimy o potencjalnym osłabieniu pomocy Ukrainie ze względu na przerwanie produkcji. Mówimy o osłabieniu chęci do udzielania pomocy Ukrainie i potencjalnym wywarciu wpływu na wybory, których całkiem sporo oczekuje się w Europie w przyszłym roku.
1: W niedzielę w Lublinie zapaliła się hala magazynowa w zakładach produkujących komponenty dla przemysłu lotniczego. W Skarżysku Kamiennej w nocy z niedzieli na poniedziałek wybuchł pożar w zakładzie grupy WB, która produkuje części do dronów. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił nową falę nalotów na Iran, podkreślając, że jeżeli spotka się ona z odpowiedzią, to Stany Zjednoczone uderzą na ten kraj ponownie, ze znacznie większą siłą. To kolejny amerykański nalot po ponad miesięcznej przerwie we wzajemnych ostrzałach USA i Iranu. Dowództwo centralne amerykańskich sił zbrojnych poinformowało wcześniej o nowej fali ataków na cele wojskowe w Iranie. Irańskie media podały o eksplozjach w rejonie cieśniny Ormus w portach Bandar Abbas i Sirik oraz na wyspie Keszma.
3: To są aktualności jedynki.
1: Sekretarz Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych Dan Driscoll podał się do dymisji po konflikcie z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. To kolejne odejście z kierownictwa resortu w ciągu ostatnich miesięcy.
4: Driscoll kierował wojskami lądowymi od lutego ubiegłego roku. W rezygnacji wskazał na blokowanie przez Hegsetha modernizacji armii. Chodzi zwłaszcza o zwalnianie generałów odpowiedzialnych za te zmiany. W kwietniu szef Pentagonu bez podania przyczyny odwołał szefa sztabu wojsk lądowych, bliskiego współpracownika Driscolla. Wstrzymał także awanse kilkunastu wysokich rangą oficerów. Według amerykańskich mediów Hegseth od początku nie ufał ludziom wokół siebie i podejrzewał ich o brak lojalności. Driscolla uznawał za kogoś, kto omija go w kontaktach z Białym Domem. Odchodzący sekretarz jest bliskim przyjacielem wiceprezydenta J.D. Vance'a. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Zakończyły się utrudnienia na miejscu tragicznego wypadku na autostradzie A1 w województwie śląskim. Przed południem zginęło tam czterech pracowników obsługi autostrady, a kolejnych czterech zostało ciężko rannych, kiedy ciężarówka wjechała w ich pojazd. Kierowca ciężarówki został zatrzymany do dyspozycji prokuratury. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Dziś w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Okresami, głównie na północy i południowym wschodzie, duże. Tam też miejscami przelotny deszcz. Na północy oraz południowym wschodzie lokalnie możliwe burze. 20 stopni na północy, 22 w centrum, 25 na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale. Nie będzie się zmieniać.
3: Jedynka. Polskie Radio.
1: Dziś jest 2 września, środa, to 245 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 5.48, zajdzie o 19.22. Dzień będzie trwał 13 godzin i 34 minuty. 2 września 1870 roku w czasie wojny francusko-pruskiej po klęsce w bitwie pod Sedanem skapitulowała armia francuska dowodzona przez cesarza Napoleona III. Kapitulacja ta walnie przyczyniła się do przegrania całej wojny przez Francję. W 1883 urodził się Rudolf Weigl, polski biolog, wynalazca pierwszej w świecie skutecznej szczepionki przeciwko tyfusowi plamistemu, prekursor zastosowania wszy odzieżowej do hodowli zarazka tyfusu. Weigl zmarł w 1957 roku. W 1898 w czasie powstania Mahdiego wojska brytyjskie rozbiły pod Omdurmanem sudańskich rebeliantów. Sudańczycy ponieśli gigantyczne straty, usiłując przebić się przez obronę Brytyjczyków wykorzystujących możliwości wielo

strzałowych karabinów, broni maszynowej oraz artylerii. W bitwie wziął udział młody oficer kawalerii Winston Churchill, późniejszy premier. W 1914 zakończyła się niemiecko-rosyjska bitwa pod Tannenbergiem. Siły niemieckie dowodzone przez generałów Hindenburga oraz Ludendorffa, wykorzystując perfekcyjny plan dowództwa, sprawność żołnierzy

Tu biuro piosenek znalezionych, ale numer co? Hidden by Evie, Don't Cry Tonight. Oczywiście, z repertuaru Savage'a. Coś pan dzisiaj inaczej brzmi. A tak, proszę państwa, mam nowiutki mikrofon. Znaczy, o, to jest taka legenda. To jest mikrofon Neumana. Nagrywałem do tej pory na Shure, takim pojemnościowym. Teraz dostałem nagrodę przeprowadzkową. Sobie Neumana kupiłem. Nie tylko, no ale dobra. Zadbali o mnie. Tak, przyznam, że tam, gdzie pracuję, potrafią zadbać. Fajnie, co? Tak, też się cieszę. Więc lepiej? Kajo? Tak, Kajo mówi, że lepiej. No to super. No to co? To w godzinie drugiej, proszę państwa, taki muzyczny rozbójnik. Skutera ktoś pamięta? To nagranie?

Break it up, break it up. My love, Scooter. Jeszcze Summer Wine mi chodziło po głowie, ale to może nie dziś. Marcin Kropka, sobestomałpa.polskieradio.pl. Kusy prosił, żeby z tym gadaniem nie szaleć. To gramy więcej. To może trójeczka teraz. Nowy Mario Biondi, klasyczny George Michael z utworem takim, no nieoczywistym, z Deonem Justusem. Heaven Help Me i Ray X Salt. No, to fajny zestaw. Tak, żeby Państwa niosło.

Lubię do piosenek znalezionych. Ray X, Deon Justus z Judge'em Michaelem, Mario Biondi. Czy działa siła radia? Śmiem twierdzić, czy nie. Czy pamiętają państwo ten post, gdzie ja poprosiłem, że jeśli ktoś by takiego grajka i tam było zdjęcie, to ja chętnie. Nikt się nawet nie zająknął. Kompletnie nikt. Ale za to bardzo fajne dostałem od państwa wiadomości w tak zwanym międzyczasie. Od pana, który jeździ ciężarówką, od pana, który jeździ autobusem. To w tej godzinie ekstra do internetu będzie o tym. Teraz, proszę państwa, też trzy rzeczy. No, żeby tej muzy było więcej. Cudowne Cocteau Twins. No nie takie oczywiste. Seekers Who Are Lovers. Sztokholmski. A tego to państwo

Biuro Piosenek Znalezionych, Muzyka Nocą, Jedynka, Polskie Radio. Dzięki za wiadomości. Będzie trzecia godzina muzyczna. Tak będzie, chyba że Marcin zmieni decyzję. Marcin Kusy, nasz muzyczny szef, poprosił o więcej muzyki. Decyzja szefa to decyzja szefa. Usłyszałem to nagranie nie tak dawno w nocy i pomyślałem sobie, jak ja w ogóle mogłem zapomnieć, że Beata Kozidrak to Do pustyni i w puszczy nagrała Rzekę marzeń.

YouTubie do piosenek znalezionych. No właśnie, to w pustyni i w puszczy lepsze to oryginalne, to pierwsze, prawda? A że syn miał to jako lekturę, to obejrzeliśmy jedno i drugie. Ale to zupełnie inna historia. Proszę Państwa, to teraz będzie tak zwane rozszycie, czyli internetowcy nie usłyszą tego, co powiem, a znowu ci, którzy nas z FM-u, czy tam z DAB-u, czy no tak linearnie słuchają, to dowiedzą się. No to teraz właśnie, już internetowcy nas nie słyszą, że w godzinie trzeciej to będzie Reni Jusis, Wakacyjnie, o Stilo, Rynkowski z Wodeckim, Sposób na kobiety, a co? Chris Ria, Windy Town, bo to już czas. Stanisław Sojka, znają Państwo Staszka Sojki, śliczną różdżkareczkę? Aha, butelki zamiast do skupu to poszły do kosza. Stąsi, Ekstras tylko w streamingu i w edycji rozszerzonej z tej ostatniej płyty. Cortez, genialny, Naucz mnie tańczyć. Genesis, jeszcze lepsze. Into Deep. Ani, no to z cyklu wynalazki, nie wiadomo skąd. Dave Stewart, Spiritual Cowboys. Nie ma tej studyjnej wersji tej piosenki. Jack Talking. I jeszcze Henry, Windy Summer. I Shada, jak się zmieści na koniec. To jeśli chodzi o tą część radiową. No to teraz już znowu jest split, czyli Państwo internetowi też nas słyszą, więc my się ze słuchaczami FM-owymi już, znaczy słuchaczami tymi linearnymi przez radio rozstajemy, a ta wersja rozszerzona będzie tylko na biuro piosenek znalezionych. Także do usłyszenia i po wiadomościach niech gra muzyka nocą, a dla netowców to się tam rozgadam. Kajetan Tłokowski, Marcin Sobesto. Tak czy inaczej polecamy się. Nie chwila, tylko trochę dłuższa chwila i będą wiadomości, bo małe tęsknoty jeszcze muszą się zmieścić, a może i coś jeszcze.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
2: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
1: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
2: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
1: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
2: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
1: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
2: Zapraszają Ula Kaczyńska
1: i Marcin Wojciechowski.
2: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Amerykańska armia przeprowadziła ataki na wojskowe cele w Iranie. Informuje Dowództwo Centralne Wojska USA. Miała to być odpowiedź na próbę ataku armii irańskiej na statki handlowe płynące cieśniną Ormuz. Irańskie media przekazały, że do eksplozji doszło m.in. w miastach leżących nad Zatoką Perską, Bandar Abbas, Chabahar i Sirik oraz na wyspach Keshm i Lawan. W odpowiedzi na amerykański atak Iran ostrzelał bazę wojskową USA Camp Titin w Jordanii. Strona amerykańska poinformowała, że nie spowodował on większych strat ani ofiar w ludziach. Z kolei jordańska armia podała, że przechwyciła 10 z 13 irańskich rakiet. Iran poinformował też, że dokonał ataku na amerykańską lotniczą bazę wojskową Sheikh Isa w Bahrajnie, gdzie znajdują się instalacje radarowe i stacjonuje wojskowe lotnictwo, głównie helikoptery bojowe i samoloty rozpoznawcze. Z kolei obrona przeciwlotnicza w Kuwejcie przekazała, że odpowiedziała na atak dronów, które dowódca sztabu generalnego opisał jako irańskie. Nasz wróg to Rosja, nie Niemcy, podkreśla wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, odnosząc się do apelu Karola Nawrockiego o wypłatę reparacji wojennych przez Niemcy. Wiceminister przypomniała, że to niemiecki samolot wspomógł polskie myśliwce, kiedy rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie.
4: Historia jest jednoznaczna. Oczywiście nie mam zamiaru zapominać o tym, co się działo podczas II wojny światowej, ale nie próbujmy w żaden sposób zrównywać dzisiejszej sytuacji z historią.
3: Prezydent Karol Nawrocki zaapelował do Niemiec w sprawie reparacji wojennych w czasie uroczystości w 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Powinna powstać apolityczna komisja zaufania publicznego do wyjaśnienia afery Zonda Krypto, uważa Prawo i Sprawiedliwość. Jego prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział złożenie projektu ustawy w tej sprawie przez jego klub. Ani komisja zaufania publicznego, ani komisja śledcza nie powinna zajmować się tą sprawą, mówił z kolei w radiowej jedynce europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.
5: A dlatego, że jak organy państwa działają w kraju, mówię o prokuraturze,